0: Wołał pan prawo międzynarodowe, zresztą to jest ta dziedzina, którą pan się zajmuje. No to może rozwiniemy ten wątek. Jak to wygląda właśnie z punktu widzenia prawa międzynarodowego? Z jednej strony ta blokada ze strony Iranu, cieśniny Ormus, no a z drugiej strony najpierw blokada blokady ze strony Stanów Zjednoczonych, no i teraz ten projekt Wolność.
1: Tak, to blokada jest, generalnie blokada morska to jest instytucja prawa wojny morskiej. I to też pokazuje jakby złożoność prawną analizy tej sytuacji, bo z jednej strony mamy zawieszenie broni, a z drugiej strony mamy instytucję, która jest typowa dla wojny morskiej. Blokada to jest instytucja wojny ekonomicznej, która zmierza do odcięcia portów państwa walczącego od dostaw z zewnątrz. To jest jakby perspektywa amerykańska. Ona ma pewne swoje warunki, ona musi być notyfikowana, ona powinna być realizowana bezstronnie, czyli dotykać wszystkich statków. Taka strona blokująca ma uprawnienia do kontroli, może ewentualnie tutaj podejmować pewne środki wobec tak zwanych blockade runner, czyli tych, którzy przełamywanie blokady. Ci, którzy się interesują historią, no to doskonale pamiętają blokada kontynentalna w okresie wojen napoleońskich, blokada Niemiec, była bliska do blokada, daleka blokada przez Królewską Marynarkę Wojenną, głównie w pierwszej wojnie światowej. No i tutaj Amerykanie stosują też taki układ, takiej dalekiej blokady. Natomiast sam Iran, patrząc z perspektywy prawa morza, no nie może traktować cieśniny Ormus jako swojego woda Mare Nostrum. Oczywiście politycznie teraz widzimy, że traktuje, ale na gruncie prawnym cieśnina Ormus ma status, większość specjalistów uważa, tak zwanej cieśniny międzynarodowej, której obowiązuje prawo przejścia tranzytowego. No wyobraźmy sobie Gibraltar, w którym na przykład Marokko by stwierdziło, że czy Hiszpania by stwierdziła, to jest nasza cieśnina.
0: Jednostronnie.
1: Jednostronnie my pobieramy opłaty. Ta bandera nie podoba nam się, nie przechodzi, ta bandera może przejść, ale pobieramy opłaty. No to niestety nasza planeta ma taką geografię jak inną, a jak doskonale wiemy, i to mówią geopolitycy o tym, Spikeman, z tego geografią się nie dyskutuje. Zatoka Perska łączy się z Oceanem Indyjskim poprzez cieśninę Ormus. Po to prawo morza gwarantuje, stoi na tej zasadzie właśnie wolności żeglugi, uznając, że no, z tą geografią, ta geografia no, nie może prowadzić do wykluczenia jakichś państw, uwagi na to, że po prostu historia sprawiła, że znajdują się w tym bądź innym obszarze. I dlatego też jakby to działanie Iranu no jest działaniem sprzecznym z prawem morza, które jednak tą zasadę wolności mórz premiuje i widzimy, jak ona jest ważna dzisiaj dla gospodarki międzynarodowej, dla handlu międzynarodowego, że jednak statki każdej bandery na świecie mogą swobodnie przepływać, oczywiście z uwzględnieniem przepisów lokalnych, przez takie wąskie korytarze wodne. I to jest generalnie coś pozytywnego. Natomiast no, tutaj widzę, że chyba mało ktoś się już przejmuje prawem międzynarodowym.
0: Ale czy tutaj znaczenie ma też to, że z punktu widzenia Iranu to jest państwo, które zostało zaatakowane przez Stany Zjednoczone i Izrael 28 lutego tego roku i w związku z tym może sięgnąć także po taki środek jak zablokowanie tego geograficznego przesmyku, czy też nie? Tutaj ta argumentacja trafia w próżnię.
1: To jest argumentacja, która oczywiście ona odwołuje się do doktryny środków odwetowych. No, to jest takie wielkie prawnicze pytanie, czy jedno naruszenie uzasadnia drugie. W niektórych sektorach prawa międzynarodowego tak, takie elementy się pojawiają, no ale na przykład no, jesteśmy cały czas w warunkach konfliktu zbrojnego, chociażby na Ukrainie. I podam taki przykład, że teraz mamy przepychanie się, w pewnym sensie Putin próbuje przepchnąć propozycję jakiegoś jednostronnego rozejmu na czas parady, która będzie miała 9 maja i stwierdził, że jeżeli Kijów naruszy ten mir, który Putin ogłosił, to wówczas zaatakuje drogą odwetu centrum Kijowa. No i to jest gałąź prawa, której takie środki odwetowe są zakazane. Nie można w odwecie, oczywiście no, musiałaby dojść do uprzedniego naruszenia, ale no, nigdy jedno naruszenie nie uzasadnia jakby drugiego. Taka zapowiedź środków odwetowych, które mogłyby być kierowane w ludność cywilną, to jest absolutnie niedopuszczalne. Natomiast tu oczywiście mamy inną sytuację. Sytuację związaną z tym, że Iran no, w świetle Jus ad bellum jest ofiarą, w sensie naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych. No, ma prawo do obrony, jeżeli byśmy na to spojrzeli, no bo to jest artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, no ale to też prawo do samoobrony musi być niezbędne suwerenne i proporcjonalne. I tutaj no, możemy zadawać sobie pytanie, to podejrzewam, że prawnicy będą o tym dużo dyskutować, czy zawsze ta odpowiedź irańska, tak stricte prawniczo, ona była proporcjonalna, jeżeli mówimy o rozszerzeniu zakresu tej wojny na całą Zatokę Perską. Podejrzewam, że mogą być głosy, które powiedzą, że nie, że raczej ta odpowiedź była ponadproporcjonalna. Niektórzy powiedzą, że proporcjonalna, bazy amerykańskie w różnych obszarach i w związku z tym te państwa też w jakiś sposób aprobowały obecność amerykańską, no i w związku z tym te bazy mogłyby się stać celem, no chociaż nie powinny się stać celem na przykład lotniska cywilne i tak dalej, a takie rzeczy też miały miejsce. Przy czym tak jak mówię, no niestety powoli tu się, niestety żyjemy w takim okresie, gdzie czy prawem humanitarnym, czy prawem morza mało kto się przejmuje, no bo z jednej strony mamy sytuację, w której no, zapowiedź ataków na cele infrastrukturalne, kontrowersyjna ze strony amerykańsko-izraelskiej, bo cały czas taka zapowiedź o końcu cywilizacji, o zniszczeniu wszystkich dróg, mostów, wiaduktów, a z drugiej strony widzimy ze strony Iranu ataki też na sektor paliwowy, na takie istotne gałęzie światowego produkcji nawozów, LNG i innego rodzaju surowców, które są wytwarzane w helu, tak, na przykład, które są wytwarzane w państwach Zatoki Perskiej. No i powiedziałbym szczerze, że wszyscy stosują coraz bardziej niestety interpretację polegającą na tym, wy zaczęliście, to oznacza, że możemy zdjąć wszystkie rękawice, tak? We take the gloves off, jak to się mówi. A jeżeli wy to zrobicie, to my też zajmiemy rękawice i będzie cios za cios. Wy atakujecie cele infrastrukturalne, my atakujemy cele infrastrukturalne. Wy robicie coś odpowiedzi, my robimy coś odpowiedzi. I dzisiaj, no niestety, żyjemy w takim podejściu, że no już nie patrzymy na jakieś limity, które no jednak zawsze były. Niezbędność, proporcjonalność, to jest zawsze limit wszelkich środków odwetowych. No i teraz też się pojawia pytanie, no dobrze, jeżeli nawet patrzymy tak jednowektorowo, że to jest konflikt irańsko-izraelsko-amerykański, no to pytanie, czy powinna być dotknięty statek, nie wiem, bandery Korei Południowej.
0: Albo Japonii.
1: Albo Japonii, który się znajduje w ciśnieniu Ormus. No to są państwa, które nie uczestniczą w tym konflikcie zbrojnym i które powinny na jakby normalnych zasadach no, korzystać z prawa wolności żeglugi, które jest jednak zagwarantowane konwencją o prawie morza i korzystać ze swobody żeglugi w ciśnieniu Ormus, oczywiście uwzględniając jakieś tam względy bezpieczeństwa. Natomiast tak jak mówię, dzisiaj się już tym nikt nie bardzo przejmuje, chociaż tak jak mówię, myślę, że jednej i drugiej stronie można byłoby powiedzieć, że no, dokonuje jakichś akcji, co najmniej kontrowersyjnych z punktu widzenia prawa. Natomiast tak, oczywiście ta konfiguracja początkowego naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych jest dość duża i raczej wydaje mi się z tego, co czytam, nie ma dużych wątpliwości w zakresie doktryny prawa międzynarodowego, że atak na Iran 28 lutego no, nie miał uzasadnienia w świetle Karty Narodów Zjednoczonych. Nie był samoobroną wyprzedzającą, nie był aktem autoryzowanym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i nie miał podstaw w świetle prawa międzynarodowego.
0: Czy my zbliżamy się do takiego momentu, że ta wojna rozgorzeje na nowo, bo jak się zdaje, Donald Trump nie może wycofać się z tego konfliktu, nie odblokowując ciśniny Ormus, no bo gdyby tak się stało, no to Iran ogłosiłby sukces. To, że Stany Zjednoczone ogłoszą sukces i że Iran ogłosi sukces, to jest pewne, jakkolwiek by ta wojna się nie zakończyła, ale gdyby jednak ta ciśnina nie została odblokowana, no to wszyscy i tak by wiedzieli, że Stany Zjednoczone nie dopięły swego, a co gorsza z punktu widzenia Ameryki, ten stan dla nich strategiczny jest gorszy niż przed rozpoczęciem tej wojny. A więc no to jest jasna porażka. Ciężko to uzasadnić.
1: Zgadzam się, że wydaje mi się, że pozycja taka strategiczna, polityczna Stanów Zjednoczonych jest gorsza niż przed rozpoczęciem konfliktu, bo po pierwsze ten konflikt trochę sprawił, że Zatoka Perska stała się de facto, nie mówię de jure, ale de facto morzem wewnętrznym Iranu, co znaczy, że Iran kontrolując oczywiście dostęp do Zatoki Perskiej, dwa, no eskalując tą wojnę na tereny, na terytoria państw Zatoki Perskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Kuwejt i inne państwa, no doprowadził do sytuacji, w której ta obecność amerykańska, która miała być gwarantem, jakby obecność, która też miała na celu powstrzymywanie tego Iranu, no okazywała się no jednak raz dziurawa w sensie technicznym, dwa, no sprowadziła na te państwa rozległe ataki, trzy, no okazała się po prostu no nieskuteczna, tak możemy to określić, że okazuje się, że politycznie te państwa no, muszą bazować na jakiś modus vivendi z Iranem, żeby funkcjonować, czego nie przyjmowano w pewnym sensie do wiadomości, czego najchętniej te państwa no, chciałyby usunąć ten tak zwany problem irański z polityki Bliskiego Wschodu. Tu się okazuje, że tą kampanią no, nie da się tym państwom, ich rozwój gospodarczy zależy też od współegzystencji z Iranem, którym też Iran może dyktować pewne warunki. Wydaje mi się, że to jest znaczące pogorszenie sytuacji, która była przed rozpoczęciem tego konfliktu, bo to nie było oczywiste. Raczej uważano, no są Amerykanie, tam jest ta oś powstrzymywania od Kuwejtu do Omanu, tak, Bahrainu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ta oś powstrzymywania no, odstraszy Iran, bo tam są Amerykanie, w związku z tym nie spadną tam bomby i rakiety, nawet jeżeli tak, to skutecznie was obronimy. To moim zdaniem jest pierwszy problem. Drugi problem, no to jest oczywiście problem związany z irańskim programem nuklearnym, który nie został cały czas rozwiązany, a to był jeden z celów kampanii. No i trzecią kwestią, której dzisiaj już trochę zapominamy, jednak ten konflikt rozpoczął się od zamiaru obalenia reżimu, co się nie udało.
0: A czy ten czas, który płynie, ten zegar, który płynie i te wskazówki, które się przesuwają, to jest czas, który wzmacnia reżim? Przynajmniej w takim średnim okresie, bo my nie wiemy, co się wydarzy za 5 czy też za 10 lat i nawet nie będziemy próbowali tego przewidywać, ale w takim średnim okresie przewidywalnym kilku do, nie wiem, 10 miesięcy, do roku powiedzmy, no to nie wygląda na to, żeby ten reżim się chwiał, żeby miał on upaść, wręcz przeciwnie. Słuchając relacji chociażby nadawanych przez BBC z Iranu, no to można odnieść takie wrażenie, że bardzo wielu Irańczyków jednak gromadzi się wokół tej flagi irańskiej, no bo widzi też, jak wielkie są zniszczenia spowodowane nalotami amerykańskimi i izraelskimi, nie tylko właśnie na cele wojskowe, ale także na cele, na obiekty cywilne. Po prostu ludzie stracili domy na przykład, albo zniszczone są uniwersytety.
1: No, siłą powietrzną nie osiąga się, samą siłą powietrzną nie da się osiągnąć jasnego celu polityczno takiego strategicznego. Bo oczywiście siłą powietrzną można zdegradować armię przeciwnika, można zniszczyć jego zasoby, ale wszystkie kampanie, które toczyły się w XX wieku, podkreślają, że musi być ten komponent lądowy. Trzecia Rzesza została pokonana, bo zostały pokonane jej wojska i został zajęty Berlin, została zajęta Rzesza.
0: No, i tutaj naloty dywanowe na Niemcy, to nie była ta rzecz, która przeważyła.
1: Tak, to znaczy ona oczywiście miała wpływ na jakby produkcję, to, że Niemcy musieli przenosić, tracili jakby PKB w wyniku tych nalotów. Nie ulega wątpliwości, musieli na przykład przenosić swoje lotnictwo, żeby bronić.
0: No także podkopywało to morale, tak?
1: Podkopywało morale. Miało to, chociaż z morala oczywiście też możemy się zastanawiać, miało to generalnie wpływ w pewnym sensie pośredni. Natomiast właśnie, czy bombardowania, powiedzmy wprost, terrorystyczne mogą spowodować, że ludność się zbuntuje. Był taki teoretyk lotnictwa Giulio Duhet, który uważał na początku lat 20. XX wieku, że tak, bombardowania terrorystyczne sprawią, że ludność powie, wszystkie nasze rodziny giną, nasze dzieci.
0: Jesteśmy bezradni.
1: Jesteśmy bezradni, kapitulujmy. Okazuje się, że w II wojnie światowej bombardowania bezlitosne Japonii i III Rzeszy no, nie doprowadziły do rozkładu. W III Rzeszy no, ten opór trwał do samego końca, do kwietnia 1945 roku, a na froncie wschodnim właściwie do dramatycznego końca. W Japonii oczywiście ktoś może powiedzieć, no były bomby jądrowe zrzucone, ale pamiętajmy, Japonia też znajdowała się już jako państwo w tragicznej sytuacji wskutek chociażby nie tyle, to akurat nie była agresja, bo to było wykonanie porozumień poczdamskich, więc tutaj muszę się ugryźć w język, wskutek inwazji Związku Radzieckiego. I Związek Radziecki no, postawił sytuację japońską w absolutnie sytuacji tragicznej i też jest spór wśród historyków, czy na pewno zrzucenie bomb jądrowych na Hiroshima, Nagasaki, to był tylko i wyłącznie ten punkt, który stwierdził, że musimy wywiesić białą flagę. Niektórzy mówią, że nie, że społeczeństwo japońskie było przygotowane do oporu i to inwazja rosyjska, sowiecka sprawiła na Mandżurię i później zagrożenie, że Sowieci mogą zacząć okupować tak z Sahalinu, mogą przeskakiwać tutaj na wyspy,
0: kolejne wyspy
1: japońskie i dojdzie do sowieckiej okupacji. okupacji Japonii, co byłoby absolutnie tragiczne dla Japonii. No i później inne kampanie powietrzne, one też to podkreślają, że czy Serbia 1990 rok, gdzie bombardowano Serbię bezlitośnie prawie 3 miesiące. Dlaczego Milošević wtedy jakby przystąpił do rozmów? Bo było zagrożenie interwencją NATO ze strony właśnie Albania, Macedonia. Tam pojawiła się kwestia rozmieszczenia wojsk natowskich i ta kwestia jakby wzrastała. Czyli okazuje się, że sama siła powietrzna nie jest mechanizmem, który doprowadza do obalenia, do takich głębokich przemian politycznych, jak na przykład obalenie reżimu. Musi wyjść dodatkowy czynnik, a my widzimy ponadto, jest wiele dowodów. Zwróćmy uwagę, że Rosja też prowadzi uderzenia w sektor energetyczny Ukrainy, bardzo brutalne.
0: Terroryzuje ludność cywilną.
1: Terroryzuje nielegalne. Czy to zmieniło cokolwiek w postawie ukraińskiej ludności? Absolutnie nie. Ale to jest potwierdzenie pewnej, bym powiedział, pewnej okoliczności, która dzieje się już właściwie kiedy te sterowce niemieckie po raz pierwszy pojawiły się nad Londynem i zaczęły zrzucać bomby na Londyn. No i wydawało się, że Anglicy podniosą ręce do góry i się poddadzą. Tymczasem tak naprawdę to wzmaga opór. I moim zdaniem tak, to co pan redaktor powiedział,

0: na taki ruch jest już zdecydowanie za późno. Umowa Unii Europejskiej z Mercosurem gwarantuje prawo do kontrolowania jakości i bezpieczeństwa żywności, ale według naszego rozmówcy to nierealne, bo tu cytat, niedawno wołowina z Brazylii wpłynęła do Europy i po czasie okazało się, że była zatruta. To jest nie do sprawdzenia. Pan by się podpisał pod tymi słowami?
1: Dziwią mnie słowa ministra Roberta Telusa, że poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły. Bo jako minister rolnictwa pan minister Telus odpowiadał za działania służb i inspekcji. Wspomniane inspekcje jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, czy inspekcji ochrony roślin, czy też weterynarii, inspekcji weterynaryjnej. I wie pan minister, że to, że zostały wykryte w Polsce te partie, to, że często mamy wycofania z rynku produktów importowanych, które nie spełniają standardów, są dowodem na sprawność działania inspekcji i instytucji, które za to bezpieczeństwo żywności odpowiadają. Jak porównamy poziom bezpieczeństwa żywności w Polsce z poziomem bezpieczeństwa w innych krajach poza Unią Europejską, no to jest porównanie dnia do nocy. I dziwi mnie też to, że minister, który jest związany z rolnictwem, w taki sposób sieje pewną panikę, strach wśród konsumentów, gdy wiemy, że polscy rolnicy spełniają najwyższe standardy i sami rolnicy, a mamy wśród naszych słuchaczy, serdecznie pozdrawiam wszystkich rolników, tych, którzy wiedzą, jak szczegółowe są to inspekcje, kontrole, również dotyczy to przetwórców, różnych przedsiębiorstw. I jeśli popatrzymy na te przepisy, które właśnie wprowadzamy, żeby nie było możliwości importu, zresztą tej możliwości nie ma, to jest doszczegółowione, produktów, które zawierają substancje zakazane na terenie Unii Europejskiej, w tym Polski, no to mówimy o całym kompleksowym systemie bezpieczeństwa żywności, a ten system w Unii Europejskiej należy do najbardziej rozbudowanych, do takich najbardziej szczegółowych na świecie.
0: Panie ministrze, a czy już na koniec da się zawrócić tę umowę Unii Europejskiej z Mercosurem, jak wydaje się, że na tym etapie chce polski rząd, a przynajmniej chce wstrzymania wykonania, zaskarżenia tej umowy i być może uchylenia jej pewnych przepisów. Ja widać, że Komisja Europejska, a zwłaszcza jej przewodnicząca, była bardzo zdeterminowana do tego, żeby tę umowę przyjąć. No mówimy o stworzeniu strefy wolnego handlu bezcłowej, składającą się z prawie 700 milionów ludzi. No to jest potężny rynek.
1: No i ja pamiętam rozmowę sprzed paru tygodni, dwóch, trzech miesięcy tu na antenie również Radia Łódź, gdy mówiłem, że musimy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo żywności, na te standardy. I Ministerstwo Rolnictwa tę lekcję odrobiło, przygotowało odpowiednie przepisy, ale jednocześnie dać przestrzeń do eksportu tych produktów, które w naszym regionie są produkowane. Bo jeśli mówimy o strefie ekonomicznej, czy o produkcji sprzętu RTV AGD na terenie naszego województwa, zaawansowanych produktów przemysłowych, maszyn rolniczych, urządzeń, część Kutna, Wielunia, Radomska, Ksawerowa, to myślę, że trzeba na to spojrzeć dużo szerzej, więc umowy handlowe są dla Polski ważne, Polska jest ważnym eksporterem, a musimy jednocześnie dbać o bezpieczeństwo żywności.
0: Wiceminister rolnictwa Adam Nowak, Polskie Stronnictwo Ludowe, dziękuję za
1: rozmowę.
0: Dziękuję,
1: pozdrawiam strażaków, dzień po dniu strażaka, który wczoraj, 4 maja, z okazji święta Floriana obchodziliśmy. Ducha nie gaście.
0: Wszystkiego najlepszego, kłaniamy się, miłego dnia, tygodnia, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha, kłaniamy się pięknie. Pani doktor, pytanie dzisiaj brzmi, czego oczekuje kania? Rozumiem, ptak.
3: Tak.
2: A nie grzyb, bo tutaj mamy taką wspólną formę. W zwrocie jak kania dżdżu.
3: Oprócz tajemniczego
2: czy
3: słowa...
2: Dżdżu ma mianownik w ogóle.
3: Otóż to jest problem. Mamy to tajemnicze słowo dżdżu w tym zwrocie. Wyglądać, oczekiwać czegoś jak kania dżdżu. Poza tym mamy jeszcze pochodzący od niego przymiotnik dżdżysty, dzień. Rzeczownik dżdżownica. Oraz,
2: też jest z tego rodem.
3: Tak. Mm-hmm. Oraz bardzo rzadki czasownik dżdżyć. Forma dżdżu jest dodatkowo kłopotliwa właśnie z tego względu, o który pani zapytała, czyli nie bardzo wiadomo, jak utworzyć od tego mianownik. Ludzie żartobliwie mówią dżdży. Bez pewności, że to jest poprawne, no bo nie jest rzeczywiście. Otóż, jeśli chodzi o tę formę dżdżu, mamy tu dawną, czyli odnotowaną w tekstach w XV i w XVI wieku, formę dopełniacza rzeczownika, który brzmiał deżdż. Mówię to nienaturalnie, bo chcę, żeby państwo usłyszeli, że tam były spółgłoski dźwięczne, ż i dż.
2: Ale ostał się deszcz, czyli bezdźwięczny.
3: Tak. Odmieniał się on dżdżu, deszcz, dżdżu, dżdżu, dżdżowi, deszcz, dżdżem, o dżdżu. Ponieważ w języku polskim wszystkie spółgłoski znajdujące się na końcu wyrazu wymawiamy bezdźwięcznie. Mówimy na przykład nóż, mimo że piszemy ż, wóz, mimo że piszemy z, nie widzę gwiazd, mimo że tam jest z i d, obserwuje bieg, a nie g, bieg es hab. W związku z tym może się zdarzyć, że w wymowie bez kontekstu nieodróżnialne są wyrazy na przykład wieść, który odmienia się wiozę i wieść, który odmienia się wiodę, czy kot zwierzę i kot system znaków, pot spływający z czoła i pod czymś. Jest to zjawisko wspólne dla wielu języków słowiańskich, a różniące polszczyznę na przykład od języka angielskiego, w którym te końcowe spółgłoski wymawiane są dźwięcznie. I teraz, skoro w polszczyźnie występuje ubezdźwięcznienie końcowych spółgłosek, to od początku swojego istnienia wyraz deżdż
2: był skazany na niepowodzenie.
3: Wymawiany był jako deszcz. W którymś momencie taka wymowa została utrwalona w pisowni. A kiedy ta pisownia stała się powszechna, użytkownicy języka zapomnieli o pierwotnej formie tego rzeczownika. Dodajmy, że jeszcze oprócz zmiany pisowni zmieniły się także formy odmiany tego rzeczownika, a mianowicie samogłoska e z mianownika, deszcz, pojawiła się także w pozostałych przypadkach, gdzie wcześniej jej nie było.
2: I to biedne dżdżu zostało.
3: Tak.
2: Sierotka taka została językowa.
3: Właśnie w utartych połączeniach bądź wyrazach pochodnych, tych właśnie jak dżdżysty, czy dżdżyć, czy dżdżownica, ponieważ tam nie było warunków do tego, żeby te spółgłoski uległy ubezdźwięcznieniu. Dodajmy jeszcze, że bliższą formie historycznej postać tego wyrazu zachował na przykład język rosyjski, w którym brzmi ono dożdż, i język białoruski, gdzie występuje forma dożdż. Natomiast w ukraińskim już jest doszcz, czyli jak widać w różnych językach różnie to przebiegało. Dodajmy, że forma dżdżysty i dżdżyć to są formy dzisiaj rzadkie. Mogą pojawiać się raczej w tekstach poetyckich niż w języku mówionym.
2: No tak, ale że dzień jest dżdżysty, to mniej więcej zrozumiemy, chociaż można sobie połamać język absolutnie. Ta kania po prostu oczekuje deszczu niewielkiego, prawda? Bo
3: tak.
2: To jest taki kapuśniaczek. I została właśnie w tym sformułowaniu, które warto przypomnieć, warto używać, bo jest takie pięknie historycznie i językoznawczo uwarunkowane, o czym dziś opowiada nam dr Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha. Dziękujemy.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotował i przedstawi Remigiusz Wadrowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Policja szuka łódzkiego adwokata od trumny na kółkach. Prokuratura zastanawia się nad kasacją wyroku w jego sprawie. Ogromny pożar lasu w powiecie biłgorajskim. W akcji gaśniczej zginął pilot. Wiosenne przymrozki zbierają swoje żniwo. Kupując owoce, będziemy mocno trzymać się za kieszenie. Przelotny deszcz możliwy dziś wieczorem jedynie na północy regionu. Nadal ciepło do 25 stopni. Prokuratura zastanawia się nad uchyleniem wyroku w sprawie łódzkiego adwokata od trumien na kółkach. Mecenas Paweł Kozanecki jest poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się w więzieniu do odbycia półtorarocznej kary. Zastępca prokuratora okręgowego w Olsztynie Daniel Brodowski myśli o kasacji, bo przyznaje, że wcześniej nic nie wskazywało, żeby adwokat mógł się tak zachowywać.
3: W toku postępowania zarówno przygotowawczego, jak i sądowego, pan oskarżony nie był tymczasowo aresztowany, a zarazem nie utrudniał w żaden sposób postępowania, stawiał się na wszystkie wyznaczone mu terminy i nic w jego zachowaniu aż do czasu prawomocnego wyroku nie wskazywało, aby planował utrudniać to postępowanie.
2: Paweł Kozanecki 5 lat temu pod Olsztynem spowodował wypadek, w którym zginęły dwie kobiety. Sprawa zbulwersowała opinię publiczną, gdy w mediach społecznościowych porównał auto ofiar do trumny na kółkach. O konsekwencjach tej sprawy porozmawiamy z naszym gościem po ósmej, mecenasem Piotrem Paduszyńskim.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Ogromny pożar lasu w powiecie biłgorajskim. Spłonęło ponad 250 hektarów lasu. Pożar przestał się rozprzestrzeniać, ale sytuacja może się niekorzystnie zmienić, jeśli zacznie wiać silny wiatr. Z ogniem walczy ponad 340 strażaków. O szczegółach Michał Makowski.
5: Płomienie przeskakiwały po wierzchołkach drzew i rozniecały nowe ogniska pożaru setki metrów od jego głównego frontu. Strażacy zbudowali 4 odcinki bojowe i otoczyli płonący teren, czerpiąc wodę także z pobliskich zalewów. Wczesnym rankiem nad lasem pojawią się śmigłowce i samoloty gaśnicze, powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
6: Jestem przekonany, że uda się nam w tych trudniej dostępnych miejscach ugasić całkowicie pożar.
5: Dogaszanie pożaru może potrwać wiele godzin, a nawet kilka dni. Ogień tli się pod ściółką i może wydostać się na powierzchnię. W tym przypadku przydadzą się kamery termowizyjne.
7: Wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia.
5: Dodaje minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Pożar lasu nie zagraża mieszkańcom okolicznych miejscowości. Józefów, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: A podczas gaszania pożaru doszło do tragicznego wypadku. Samolot gaśniczy typu Dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny. Okoliczności katastrofy wyjaśni specjalna komisja. Historyczna kostka na Placu Wolności w Łodzi kontrabeton. Od zakończenia przebudowy 2 lata temu nawierzchnia w tamtym miejscu była już kilkukrotnie poprawiana. Granitowa kostka nie sprawdza się, bo wypada pod przejeżdżającymi tramwajami. Dlatego właśnie urzędnicy rozważają ułożenie betonu. Ale jak podkreśla wojewódzki konserwator zabytków Anna Michalak, nawet nowoczesne rozwiązania muszą wizualnie nawiązywać do tradycyjnej nawierzchni.
8: My zaproponowaliśmy taką trochę kreację, czyli odciśnięcie jakby wzoru takiej kostki na tej powierzchni. Mamy nadzieję, że miasto ten warunek przyjmie i zrealizuje. No natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to taka kreacja.
2: Czekamy na decyzję Urzędu Miasta Łodzi i na informacje, jak to wpłynie na koszty remontu. Wiosenne przymrozki zbierają swoje żniwo. Truskawki i inne owoce sadownicze, takie jak wiśnie lub czereśnie, będą w tym roku droższe. Plony są mniejsze, bo w ostatnich tygodniach przymrozki niszczyły uprawy. Informacje w tej sprawie zbierał nasz reporter Adam Łużyński.
9: Z powodu przymrozków rolnicy z Łódzkiego stracili od 1/3 do nawet połowy planowanych zbiorów. Te straty niektórzy z plantatorów będą sobie rekompensować wyższymi cenami. Na ich wzrost wpływają także koszty ogrzewania plantacji, dlatego pierwsze truskawki w tym roku mogą kosztować od 30 do ponad 40 zł za kilogramowy koszyk. Dla wielu klientów to o wiele za dużo, dlatego część osób woli poczekać, aż truskawki będą tańsze. Niektórzy zamiast kupować je na rynku, wybierają mrożone owoce z supermarketów.
2: Rolnicy dotknięci przymrozkami będą mogli ubiegać się o rządowe dopłaty. Prezydenci Polski i Litwy będą obserwować ćwiczenia wojskowe w pobliżu polskiej granicy. Karol Nawrocki jedzie dziś na Litwę, gdzie wraz z litewskim prezydentem Gitanasem Nausedą będzie obserwował ćwiczenia wojskowe Brave Griffin. To doskonalenie współpracy w NATO. W ćwiczeniach biorą udział żołnierze z Litwy, Polski, Portugalii i Stanów Zjednoczonych. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 6.30.
0: regionie bardzo przyjemny. Sporo słońca i ciepło, bo 11 stopni teraz na termometrach w Łodzi. W ciągu dnia więcej chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany okresami porwisty z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy do 60 km na godzinę.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6:00 poranna zmiana melduje się na posterunku. W składzie Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy środę, to jest 6 dzień maja. No i cóż, zaczynamy. Dzień dobry, dobrego dnia.

Ważna informacja dla tych, którzy spieszą się do pracy lub do szkoły 10 minut po godzinie 6 teraz, a my o poranku zmuchujemy świeczkę z tortu i przesyłam najlepsze życzenia. Dzisiaj te życzenia wędrują do Artura Rojka, który kończy 54 lata, piękny wiek. Lider m.in. grupy Mysłowic, urodził się w Mysłowicach w 1972 roku, a konkretnie 6 dnia maja. No to coś na dobry początek dnia, coś bardzo optymistycznego, taka muzyczna propozycja. Cisza i wiatr.

wszystko się zgadza. Artur Rojek i kolejny dzień, a właściwie Cisza i wiatr, bo tak zatytułowana jest ta piosenka. No to jeszcze wątki regionalne, bo we wrześniu w Łodzi współtworzony przez Artura Rojka Festival Great September i to już będzie piąta edycja tego właśnie wydarzenia. 10-12 września można sobie w notesiku zanotować. My zerkamy jeszcze do naszego kalendarza. Wschód słońca 4 minuty po godzinie 5 dzisiaj. Słońce zajdzie 14 minut po godzinie 20. W związku z tym dzień potrwa, jak szybko policzyłem na paluszkach, 15 godzin i dokładnie 10 minut. No i będzie dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 23 minuty. Niebawem więcej o tym, co przed nami do godziny 9.

0: na zegarze 20 minut po godzinie 6. No to teraz szczegóły tego, co przed nami do godziny 9. Będzie poranna prasa. O tak, po godzinie 6.30 do niej zajrzymy, a w niej między innymi takie sensacyjne informacje. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Autonomiczne, a więc bez kierowców. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. Ale także oczywiście sporo o tym, co dzieje się w Łodzi i regionie. Znowu zmiany na Placu Wolności, który po generalnej przebudowie został otwarty 2 lata temu. Teraz okazuje się jednak, że kostka brukowa zostanie usunięta. Pytanie, co ją zastąpi?
1: My zaproponowaliśmy taką trochę kreację, czyli odciśnięcie jakby wzoru takiej kostki na tej powierzchni.
2: Co do samej faktury betonu, trwają jeszcze ustalenia.
3: Plac Wolności teraz żyje swoim życiem, jest teraz idealnie, tak mi się wydaje, jest zawsze dużo ludzi.
4: No nie, beton dosyć mi się zdaje.
5: Bardzo dobrze, bo w ten sposób to szkoda tej roboty, jak to wszystko i tak odchodzi.
0: Co Państwo na to? Zapraszamy serdecznie do rozmowy. studiomaparadio.pl 606-78-78-78. Szykuje się kolejna przebudowa Placu Wolności. Będzie także pytanie o truskawki, które już pojawiły się na

Paduszyńskim, ale także pytania generalnie o polski wymiar sprawiedliwości, także o propozycję zmiany konstytucji, bo z takim pomysłem wystąpił prezydent Karol Nawrocki. Te pytania powrócą po godzinie 8. 22 minuty po godzinie 6 teraz.

25 minut po godzinie 6, co z tym placem wolności? Znów szykuje się przebudowa i to pytanie także do Państwa. Jak Państwo oceniają tę sytuację? Proszę pisać, proszę dzwonić. Także nowa możliwość, wiadomości głosowe za pośrednictwem radiouci.pl. A za 5 minut skrót najważniejszych informacji.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Na zegarze 6:30. Czas na skrót.

0: najważniejszych informacji, Remigiusz Wadrowski.
1: Śmiertelny wypadek w Łodzi. Wczoraj po godzinie 19 na ulicy Kurczaki zderzyły się dwa samochody osobowe. Zginęła kobieta, ranny został mężczyzna. Trwa ustalanie okoliczności wypadku. Prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśniają przyczyny katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. Dromader rozbił się w okolicy wsi Osuchy, gdzie strażacy walczą z pożarem lasu, który objął ponad 250 hektarów. W katastrofie zginął pilot maszyny. Prokuratura zastanawia się nad uchyleniem wyroku w sprawie łódzkiego adwokata od trumien na kółkach. Mecenas Paweł Kozanecki jest poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się w więzieniu do odbycia półtorarocznej kary. 5 lat temu pod Olsztynem spowodował wypadek, w którym zginęły 2 kobiety. Nazwał wtedy auto ofiar trumną na kółkach. O konsekwencjach tej sprawy porozmawiamy z naszym gościem po 8, mecenasem Piotrem Paduszyńskim. Punkt selektywnej zbiórki odpadów wraca do Nowosolnej. Przok przy ulicy Kasprowicza w Łodzi zostanie ponownie otwarty po 4 miesiącach. Dotychczas mieszkańcy musieli jeździć z gabarytami do punktów oddalonych o kilkanaście kilometrów. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozdzielił pieniądze, za które mają być poprawione dojazdy do pól rolnych w regionie. Cała kwota dotacji przekracza 22 miliony złotych. Wyremontowanych ma być ponad 100 kilometrów takich dróg w ponad 160 gminach w Łódzkiem. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Teraz już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie i Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Skorzystają polskie firmy zbrojeniowe. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: Pora słońca za naszym radiowym oknem. W ciągu dnia ma się jednak chmurzyć, a z tych chmur popadać przelotny deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, całkiem przyjemnie już o poranku, bo na termometrach mamy w Łodzi 11 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porwisty. W czasie burz możliwe porywy do 60 km na godzinę.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 7. No i już możemy zdradzić, że jeszcze przed godziną 9 pojawi się nowa muzyka grupy The Rolling Stones. Tak, tak, nowa płyta. Coraz bliżej, singiel już jest. Ten singiel to In The Stars i ta piosenka w odpowiednim momencie naszego spotkania pojawi się na antenie Radia Łódź. Tymczasem wcześniej Daria Zawiałow.

25 minut do godziny 7. Niebawem zaglądamy do porannej prasy w tej lokalnej. Dziennik Łódzki prześwietla zarobki, no i majątek najważniejszych polityków w Łodzi, władz miasta. Co się w tych oświadczeniach majątkowych znalazło? O tym krótko opowiemy za kilka chwil.

0: Radio Udział Decyzja Poranna na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy do porannych gazet, no i prasa lokalna na pierwszy ogień. Dziennik łódzki na początek, w nim między innymi o tym, że przedstawiciele władz województwa łódzkiego i Ministerstwa Obrony Narodowej podpisali w Łodzi list intencyjny w sprawie reaktywacji w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej zlikwidowanej w 2002 roku. W przyszłym tygodniu ustawa o utworzeniu WAM ma być przyjęta przez Sejm. Na utworzenie uczelni, która będzie kształciła kadry medyczne dla wojska, zabezpieczono w budżecie państwa 500 000 000 zł. Łódź była, jest i będzie stolicą kształcenia medycznego, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie. Tak podkreślał w stolicy województwa wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Więcej na ten temat do przeczytania dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. W tej gazecie także oświadczenia majątkowe najważniejszych polityków w Łodzi, przedstawicieli władz miasta. No i na początek prezydent Hanna Zdanowska, jak wlicza Dziennik Łódzki, prezydent Łodzi zgromadziła około 190 000 zł w złotówkach oraz 134 000 euro, co po obecnym kursie daje prawie 570 000 zł. Prezydent posiada także dwa mieszkania o powierzchni 91 metrów. To wycenione jest na 780 000 zł. Także drugie mieszkanie, tutaj dodajmy, to mieszkanie zostało odziedziczone o powierzchni 77 metrów. Jego wartość to około 480 000 zł. Sporo nieruchomości posiada Adam Wieczorek. Wiceprezydent Adam Wieczorek z Koalicji Obywatelskiej ma najwięcej nieruchomości ze wszystkich najważniejszych urzędników w magistracie. Oprócz mieszkania o powierzchni 83 metrów, to mieszkanie wycenione jest na 833 000 zł, posiada jeszcze 13 mniejszych lokali, każdy od 23 do 37 metrów i wartości od 128 do 240 000 zł. Mieszkania te są wynajmowane. Na tym wiceprezydent zarobił 123 000 zł. Jego żona kolejne 92 000 zł. Dziennik Łódzki prześwietla o poranku oświadczenia majątkowe prezydent Hanny Zdanowskiej, także wiceprezydentów Łodzi. Teraz na zegarze 18 minut do godziny 7.

0: klimatycznie się zrobiło za sprawą Lenego Krawica. Na zegarze 10 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to przed nami kolejny punkt programu, a tym jest powtórka z historii, czyli nasze radiokalendarium historyczne. 186 lat temu, a więc od roku 1840 zaczynamy. W Wielkiej Brytanii w sprzedaży pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, tak zwany Penny Black. 137 lat temu, a więc w 1889 roku w Paryżu otwarto wystawę światową. Jedną z jej największych atrakcji była, no tak, wieża Eiffla, najwyższa wówczas wieża na świecie. I jeszcze rok 2001, a więc 25 lat temu, w czasie pielgrzymki do Damaszku, Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził meczet. Na zegarze 10 minut do 7.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: I to jest czas do dyskusji. Rezerwujemy go dla Państwa.
3: Ja rozumiem, że jest to zmiana prowadzona z gruntu ideologicznego pod pewnymi naciskami pewnych środowisk.
4: To jest moje zdanie i to nie znaczy, że każdy musi mieć identyczne.
5: To nie wynika z tego, że ktoś, nie wiem, nie ma kasy. No nie na tych stanowiskach. Po prostu mu się nie chce.
6: Świetnie, że Państwo mówicie, bo to nie jest temat zarezerwowany do Afryki.
2: Nie, to są tematy dla słuchaczy Radia Łódź. 606-78-78-78 studio@radioloc.pl. Czekamy na Państwa codziennie w samo południe.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd. Komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie. Kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
11: Zbliża się godzina 7.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Przed nami pierwsze poranku raporty drogowe w studiu Adam Łużyński. Dzień dobry, Adam, jak teraz wygląda sytuacja na drogach?
13: Dzień dobry. Sytuacja drogowa w Łodzi jest coraz trudniejsza. Na najważniejszych skrzyżowaniach spędzimy około 5 minut i tak jest na przykład na krzyżówce Przybyszewskiego ze Śmigłego Rydza, na Bandurskiego przy Dworcu Kaliskim i na skrzyżowaniu Włókniarzy i Limanowskiego. Na drogach prowadzących do Łodzi z miast ościennych jest ciasno, ale nadal płynnie. W Pabianicach na pewno poczekamy na przejeździe kolejowym na Lutomierskiej. W Żgowie kilka minut straty można złapać na skrzyżowaniu w Gospodarzu. Za pół godziny zajmiemy się sytuacją na łódzkich Bałutach. Tam zamknięta jest ulica Franciszkańska.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Remigiusz Szwadrowski.
14: Uwaga na poranną akcję kontrterrorystów w Łodzi. To ćwiczenia na Uniwersytecie Łódzkim. Wojskowy śmigłowiec Black Hawk pomoże w gaszeniu ogromnego pożaru lasu koło Biłgoraja na Lubelszczyźnie. W akcji gaśniczej zginęła jedna osoba. Spór o nawierzchnię Placu Wolności w Łodzi. Beton musi imitować starą kostkę, upiera się konserwator zabytków. Przelotny deszcz możliwy dziś wieczorem jedynie na północy regionu. Nadal ciepło do 25 stopni. Kontrterroryści na Uniwersytecie Łódzkim. Uczelnie czekają ćwiczenia ze specjalistycznymi jednostkami policji. Uniwersytet apeluje, aby zachować spokój, bo wokół niektórych wydziałów będzie wzmożony ruch służb. O szczegółach opowie Seweryn Potentos.
15: Ćwiczenia kontrterrorystyczne potrwają od godzin porannych do godzin popołudniowych. Służby będą prowadzić działania w okolicy rektoratów i wydziałów politologicznego, studiów międzynarodowych i nauk o wychowaniu. To oznacza wzmożony ruch służb i specjalistycznych pojazdów przy Alei Rodziny Poznańskich czy ulicach Narutowicza i Uniwersyteckiej. Uczelnia przypomina, że to tylko ćwiczenia i nie mają nic wspólnego z realnym zagrożeniem. Mają jednak przed nim zapobiegać, bo pozwolą przećwiczyć to, w jaki sposób reagować w sytuacjach kryzysowych. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
14: Ćwiczenia nie spowodują zamykania ulic, utrudnienia mogą się jednak pojawiać.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Wojskowy śmigłowiec Black Hawk weźmie udział w akcji gaszenia pożaru w okolicach Biłgoraja. Jeśli będzie taka potrzeba, około południa może dołączyć również druga tego typu maszyna. W akcji gaszenia pożaru lasu w okolicy Biłgoraja bierze udział ponad 300 strażaków. Wczoraj wieczorem podczas akcji rozbił się samolot typu dromader. W katastrofie zginął pilot maszyny. Niebezpiecznie w lasach jest także w Łódzkiem. Mamy tu trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Na terenie aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej stacjonuje samolot dromader, który uczestniczy w akcjach gaszenia lasów. Jak powiedział Radiu Łódź dyrektor piotrkowskiego lotniska Marcin Pampuch, maszyna od lat jest bardzo dużym wsparciem dla strażaków.
11: Do akcji gaszenia pożaru lasów zadysponowane są samoloty M18 Dromader, które potrafią zabrać na pokład 2,5 tony środka gaśniczego. Zwykle jest to woda. Ten środek gaśniczy błyskawicznie powoduje zaduszenie ognia.
14: Samolot bierze udział w akcjach gaśniczych także poza województwem łódzkim. Spór o nawierzchnię Placu Wolności w Łodzi. Kostkę brukową w tym miejscu ma zastąpić beton. Teraz kostka wypada pod ciężarem tramwajów. Jednak wojewódzki konserwator zabytków stawia warunki kolejnej przebudowy. Trzeba zachować choćby imitację historycznej nawierzchni lub odcisnąć bruk w betonie. Pytani przez nas łodzianie jasno wyrażają swoje opinie.
17: Czego tu brakuje?
18: Rozumu. Tylko rozumu tym, kto tutaj rządzi.
19: Moim zdaniem jest jak jest, ale jest bardzo fajnie. Plac Wolności teraz zyskał. Zawsze może być lepiej oczywiście, prawda? Ale teraz to żyje swoim życiem, także widać te różnice.
20: Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No nie, beton dosyć, dosyć.
14: Plac Wolności został oddany do użytku po przebudowie ponad 2 lata temu, ale od tego czasu nawierzchnia była już kilkukrotnie naprawiana. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Poszukiwany łódzki mecenas od trumny na kółkach zabiera głos. Radio Łódź dotarło do oświadczenia pełnomocnika Pawła Kozaneckiego, poszukiwanego listem gończym. Kozanecki jest prawomocnie skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku 5 lat temu, który nazwał konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. O szczegółach Michał Dąbrowski.
21: Do tragedii doszło w 2021 roku. Niedaleko Olsztyna zginęły 2 kobiety. Według śledczych adwokat Paweł Kozanecki doprowadził do zderzenia czołowego. Mecenas został skazany na 1,5 roku więzienia, a niedawno policja wystawiła za nim list gończy. Jak przekazał Radiu Łódź pełnomocnik Kozaneckiego, adwokat Kosma Bogdanowicz, skazany nie unika kary, dlatego zawnioskował o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego i tu cytat, pozostaje w kontakcie z sądem, starając się jakkolwiek wpłynąć na przyspieszenie rozpoznania wniosku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: Całe oświadczenie pełnomocnika adwokata od trumny na kółkach można znaleźć i przeczytać na radiołódź.pl. Między innymi o tej sprawie porozmawiamy z gościem po 8 w Radio Łódź, adwokatem Piotrem Paduszyńskim. Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych, oświadczyła w wywiadzie dla jednej z rosyjskich agencji państwowych rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa. Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała wstrzymanie działań zbrojnych od dziś na czas nieokreślony. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.30.
12: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczęła zgrupowanie w Spale, które jest pierwszym etapem przygotowań do docelowych imprez w tym sezonie, a to są Mistrzostwa Europy i Liga Narodów. Środkowy skrybeł chatów Bartłomiej Lemański cieszy się z powrotu do kadry po latach przerwy.
23: Tak, jestem bardzo zadowolony, że gdzieś tam po takiej przerwie mi się to udało dokonać. Tym bardziej, że no chyba niewiele jest takich gdzieś tam przypadków, że po takiej dłuższej przerwie też w pewnym wieku, no bo w tym roku przekroczyłem już magiczną 30. Mega jestem z siebie zadowolony z sezonu i dumny, że znowu mogę reprezentować swój kraj.
22: A pierwsze mecze towarzyskie podopieczni trenera Nikoli Grbicza rozegrają pod koniec maja na turnieju Silesia Cup. Zmierzą się z Serbią, Bułgarią i Ukrainą. Piłkarze GKS-u Bełchatów mogą stracić 3 punkty wywalczone 2 maja w spotkaniu z Olimpią Elbląg. Na boisku było 3-1 dla GKS-u, bo chodzi o błąd popełniony w końcówce meczu przy zmianie młodzieżowca. Przez 3 minuty na placu gry brakowało gracza z tym statusem. Odwołanie złożyła Olimpia. No i jeśli protest się potwierdzi, to GKS spadnie na 16 miejsce w tabeli, będzie miał 31 punktów wywalczonych w 29 meczach. Olimpia zaś awansuje na 11 miejsce, no i ucieknie ze strefy spadkowej w 3. lidze. Francuska Cédrine Carabol po ucieczce z peletonu wygrała 3. etap kolarskiego wyścigu WLT Espania kobiet. Liderką generalnej klasyfikacji pozostała Niemka Franciszka Koch, która we wtorek była 16. Na 11. miejscu do mety dojechała Katarzyna Niewiadoma. W kategorii w generalnej klasyfikacji wyścigu Polka jest 12. Traci do liderki 18 sekund. A prowadząca w światowym rankingu Aryna Sabalenka oświadczyła, że jest gotowa zbojkotować wielkoszlemowe imprezy w tenisie, by wywalczyć lepszy podział dochodów. Iga Świątek stwierdziła, że bojkot turniejów jest i byłby zbyt radykalnym rozwiązaniem. Białorusinka nawiązała do stanowiska grupy tenisistów, którzy wyrazili rozczarowanie w związku z planowanym wzrostem puli nagród na paryskim French Open. Organizatorzy zwiększyli pulę nagród pieniężnych dla tenisistów o 15%, a tenisiści oczekiwali, że będzie to procent 22%. Ja dodam, że zwycięzcy turniejów jeszcze przed podwyżką otrzymują od organizatorów blisko po 3 miliony euro. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9.
1: Było coraz cieplej, teraz na termometrach 15 stopni. Przypomnę, godzinę temu było to 11 stopni, a więc 4 punkciki do przodu. W ciągu dnia maksymalnie do 25 stopni. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich. Poranek w regionie generalnie pogodny. W ciągu dnia nad nasze województwa ma nadciągnąć jednak więcej chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu. Gdzieniegdzie może zagrzmieć. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę, także proszę uważać. I jeszcze rzut oka na barometr, na nim 982 hektopaskale.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Przed nami druga godzina porannego spotkania w Radiu Łódź, którą rozpoczynamy od grupy Koma.
3: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Lajki, grupa Koma w Radiu się Paranku. Teraz na zegarze 11 minut po godzinie 7. No i wszystko bardzo ładnie się składa. Zerkam jeszcze do naszego muzycznego kalendarium. Dokładnie 61 lat temu, a więc w 1965 roku w pokoju hotelowym na Florydzie Mick Jagger i Keith Richards wymyślili słynny gitarowy riff otwierający utwór Satisfaction. No i teraz ładna klamra nam się stworzyła, bo przed nami nowa muzyka od Stonesów. Po 3 latach przerwy 10 lipca ukaże się album grupy Foreign Tongues, a przedsmak daje singiel zatytułowany In the Stars, który przed nami właśnie w Radiu Łodzi.

In the Stars, tak zatytułowana jest nowa piosenka, nowa muzyka od grupy The Rolling Stones. A Stonesi, no cóż, znów zaginają czasoprzestrzeń i udowadniają, że metryka i lata to tylko liczby, panowie, w świetnej formie, jak słyszeliśmy. 10 lipca, proszę zapisać koniecznie tę datę, premiera nowego albumu grupy The Rolling Stones, Foreign Tongues. Na płycie Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, ale także album zawiera nagranie Charlie Watts'a, zarejestrowane podczas jednej z jego ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią. To był rok 2021, ale także oczywiście goście pojawią się na tym nowym wydawnictwie grupy The Rolling Stones, m.in. Paul McCartney, Robert Smith z The Cure czy Chad Smith z The z grupy Red Hot, czyli Peppers. A więc zapowiada się prawdziwa muzyczna uczta i prawdziwe muzyczne święto. Na zegarze 17 minut po 7.

20 minut po godzinie 7 jeszcze zaglądamy do porannej prasy. W Rzeczpospolitej taki oto tytuł znajdujemy. Taksówki bez kierowców już jadą. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. Bardzo jesteśmy ciekawi, co Państwo na to. Jak się okazuje, 35% Polaków ma pozytywny stosunek do autonomicznych pojazdów. Jak ustaliła Rzeczpospolita, polska firma Eternis chce wprowadzić autonomiczne pojazdy na rynki europejskie, w tym nad Wisłą. Do tej pory przeszkodą były przepisy, ale pod koniec czerwca ta bariera ma zniknąć. Spółka jeszcze w tym roku planuje zakup odpowiednich aut i rozpoczęcie testów w naszym kraju. Na świecie autonomiczne taksówki jeżdżą już w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej, także w Azji. Podczas gdy Polska dotąd pozostawała w tyle, sytuacja ma jednak się zmienić, podobnie jak wcześniej w przypadku aut elektrycznych. 21 minut po 7. Teraz niebawem u nas same dobre wiadomości.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Znów wszystko na wczoraj. Nic się nie klei. Gonitwa myśli, napięcie i ciągły error. Zastanawiasz się, co z tobą jest nie tak?
13: Jedno dobre szkolenie potrafi zdjąć presję i przywrócić kontrolę. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
14: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
15: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
16: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
14: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa w

0: wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
1: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Zbliża się 7.30, czas na raporty drogowe. Adam Urzyński.
7: Część franciszkańskiej na Starym Mieście i na Bałtach w Łodzi jest zamknięta, ale wygląda na to, że kierowcy chyba się przyzwyczaili i w tej okolicy jak na razie mamy niewielkie utrudnienia na Wojska Polskiego północnej i zachodniej. Na tych ulicach spędzimy około 5 minut. O tak dobrej sytuacji nie można mówić na pewno w przypadku Ronda Solidarności. Stoi Aleja Palki przy ASP i Kopcińskiego. Na tych trasach spędzimy dobre 10 minut. Poza tym mamy też korki przy skrzyżowaniu Włókniarzy i Limanowskiego. Tutaj też stracimy kilka minut. No i zakorkowała się też Konstantynowska. Za pół godziny zajrzymy na drogi dojazdowe do Łodzi.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Na zegarze 7.30.
8: Same dobre wiadomości.
6: I Remigiusz Ladrowski.
9: Nowe torowisko w Łodzi coraz bliżej. Poznaliśmy właśnie wykonawcę inwestycji. Torowisko wzdłuż Alei Rodziny Gromanów i ulicy Wierzbowej wybuduje firma Trakcja. Prace będą kosztować 62 miliony złotych. Przy okazji tej budowy nieuchronne są wyburzenia. Przy ulicy Węglowej znikną dwa budynki należące do MPK. Wyburzony zostanie też wiadukt tramwajowy wzdłuż Kopcińskiego, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
10: Pozostaną wiadukty drogowe, a to umożliwi, aby samochody bezkolizyjne i bez przerwy przejechały ulicą Kopcińskiego, natomiast tramwaje będą mogły stworzyć wygodną przesiadkę na autobusy kursujące po ulicy Tuwima.
9: Torowisko od wiaduktu przy ulicy Kopcińskiego do dworca Łódź Fabryczna ma powstać do września przyszłego roku. Słonie w łódzkim zoo od teraz kąpią się na świeżym powietrzu. W związku z przebudową wewnętrznego wybiegu możemy teraz podziwiać te zwierzęta na zewnętrznym basenie. Kąpiele można oglądać już od wczoraj do połowy czerwca.
11: Jaki ma długi róg?
12: Jo!
13: Jaki słoniak!
14: Bardzo fajne słonie
15: bardzo
14: są.
15: Bardzo fajne, tak.
16: Tak, superowe.
17: Kąpią się, tak. Jedzą
18: jabłka.
19: To jest piękne zobaczyć takie duże zwierzęta w swoim środowisku takim jakby.
20: Komfort słoni zostaje utrzymany. Słonie znają teren. Woda jest pod kontrolą naszą i więc tutaj wszystko jest w porządku.
9: Dodaje kierownik sekcji słoni Ireneusz Dąbrowski. Pokazowe kąpiele odbywają się codziennie o 11 i 17.30. Jak słonie zażywają kąpieli można także zobaczyć na Radio Łódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.
6: Piękne słońce za naszym radiowym oknem, więc tym pięknym słońcem się nie cieszmy, bo w ciągu dnia no niestety ma pojawić się w naszym regionie więcej chmur, przelotnie popada słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 15 stopni, w ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porwisty z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy do 60 km na godzinę. No i jeszcze rzut oka na barometr, na nim 982 hektopaskale.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: 28 minut do godziny 8. W każdej sprawie polecamy studio @radiowodz.pl, telefonicznie 606-78-78-78. Także za pomocą naszego portalu radiowodz.pl można z nami się komunikować, przesyłać wiadomości głosowe. Zresztą tam na bieżące informacje z Łodzi, z regionu, także z naszego kraju. A niebawem przed nami kolejne tematy.

0: taki prawniczy tytuł tej piosenki. Właściwie można powiedzieć, nie mają na mnie nic.
1: Tak, ale Michał Dąbrowski, człowieka, o którym będziemy rozmawiać, zdecydowanie wydaje się, że jest wiele, a konkretnie prawomocny wyrok. Dzień dobry, kłaniam się, serwus.
0: Dzień dobry. Rozmowa Radio Łódź, najważniejsza rozmowa w Łodzi i regionie po godzinie 8. Właśnie prawo będzie tematem naszego spotkania dzisiejszego.
1: Tak, naszym gościem będzie łódzki adwokat Piotr Paduszyński, a tematem numer jeden jest to, czym żyje nie tylko cała Łódź czy łódzkie, ale wydaje się, że w tym momencie cała Polska, bo za wystawiono list gończy za mecenasem, o którym zrobiło się głośno po jego słowach o trumnie na kółkach. Przypomnijmy, doszło do tragedii w okolicach Olsztyna w 2021 roku. W wypadku zginęły dwie kobiety. Zapadł niedawno prawomocny wyrok skazujący Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata, na 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Według ustaleń śledczych adwokat miał przekroczyć podwójną linię ciągłą i zjechać na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem. Mecenas chwilę później użył słów, w których stwierdził, że ten wypadek to była konfrontacja bezpiecznego pojazdu, czyli jego samochodu, z trumną na kółkach. Trudno się dziwić, że w sieci zawrzało, ale niedawno wystawiono za nim list gończy, ponieważ Kozanecki starał się o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Jednocześnie zawnioskował też do sądu o wstrzymanie wykonania kary na czas rozpatrzenia wniosku o dozór elektroniczny. W dużym skrócie, jak przekazał Radiu Łódź pełnomocnik Kozaneckiego, sprawa się przedłuża i jego klient nie unika wcale kary. Porozmawiamy też oczywiście o nowej konstytucji, bo jak mówią sami niektórzy, przynajmniej członkowie tej rady, nie potrzebujemy wcale nowej konstytucji, a o tym wszystkim porozmawiamy z adwokatem Piotrem Paduszyńskim.
0: Polecamy to bardzo ciekawe spotkanie po godzinie 8. Zapowiada się właśnie, tak jak powiedziałem, ciekawie, Michał Dąbrowski. Bardzo dziękuję i do usłyszenia po godzinie 8 w Radiu Łódź.

0: 16 minut do godziny 8, słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. No i teraz na moment wybierzemy się na Plac Wolności w Łodzi, który znów ma się zmienić, a mianowicie kostka brukowa, która pokrywa Plac Wolności, ma zniknąć. Zastąpi ją beton z odciskanym wzorem imitującym historyczny bruk. Plac Wolności nieco ponad 2 lata temu został otwarty po przebudowie. Od tego czasu nawierzchnia była już kilka razy poprawiana, bo granitowa kostka nie wytrzymuje, no i wypada spod przejeżdżających tramwajów. Dlatego urzędnicy zapowiedzieli, że zamiast kostki będzie beton, a prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Wojewódzki konserwator zabytków podkreśla, że nowa nawierzchnia musi nawiązywać do historycznego charakteru miejsca, dlatego beton ma imitować kostkę. Nasza reporterka zapytała łodzian o ich opinię.
1: Proszę panią, brak słów. Zabetonowali cały, było inaczej.
2: I czego tu brakuje?
1: Rozumu, tylko rozumu tym, kto tutaj rządzi.
3: Moim zdaniem jest jak jest, ale jest bardzo fajnie. Plac Wolności teraz zyskał. Zawsze może być lepiej oczywiście, prawda? Ale teraz to żyje swoim życiem, także widać te różnice.
4: Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wie pani, no teraz mieszkam na wsi od 20 paru lat, ale niedaleko stąd mieszkałem. Też 26 lat na rewolucji. No nie, beton dosyć mi się zdaje. Tak uważam, ale tak na szybko, bez przemyślenia. To pierwsza myśl, która mi się nasunęła.
5: Od samego początku tak powinno być, bo wiadomo, kostka jak jest, ale tym bardziej źle na pewno położona. W ten sposób to szkoda tej roboty, jak to wszystko i tak odchodzi.
6: Decyzja o wyborze betonu już zapadła, jednak Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi i władze miasta musiały znaleźć kompromis. Jak podkreśla łódzka wojewódzka konserwator zabytków Anna Michalak, nawet nowe rozwiązania muszą wizualnie nawiązywać do tradycyjnej nawierzchni i obowiązkowo odtwarzać historyczny bruk.
7: My zaproponowaliśmy taką trochę kreację, czyli odciśnięcie jakby wzoru takiej kostki na tej powierzchni asfaltowej. Mamy nadzieję, że miasto ten warunek przyjmie i zrealizuje. No natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to taka kreacja.
6: Czy to może wyglądać ładnie?
7: Mamy nadzieję, że tak.
6: A czy takie rozwiązania są stosowane?
7: Czy no stosowana jest historyczna nawierzchnia i szczerze mówiąc, patrząc na inne miasta, także Europy Zachodniej, które jakoś znajdują wykonawców, którzy są w stanie taką nawierzchnię wykonać dobrze, dziwi, że w Łodzi się to nie udaje, no bo jest to i kwestia Placu Wolności, i kwestia ulicy Jaracza. No my cały czas mamy wrażenie, że jest to jednak kwestia doboru materiału i wykonawcy pracy.
6: Czyli miasto wyraziło zgodę?
7: Miasto otrzymało pozwolenie na pracę.
6: Ale mówimy o odciśnięciu tej kostki.
7: Tak, jest to warunek pozwolenia.
8: Obecnie jesteśmy na etapie finalizowania przygotowań inwestycji, w ramach której kostka z torowiska na Placu Wolności zostanie zastąpiona przez beton.
6: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
8: Takie rozwiązanie, które stosowaliśmy już przy innych inwestycjach, m.in. przy przebudowie trasy WZ, pozwoli, aby nowa nawierzchnia mogła służyć długie lata. Co do samej faktury betonu, trwają jeszcze ustalenia. Natomiast mówiąc o kosztach, należy zwrócić uwagę, że zmieniamy technologię wykonywanych prac, a co za tym idzie, będziemy musieli za to zapłacić. Jednak ograniczamy te koszty, pozostawiając wykonawcy kostkę w rozliczeniu.
0: Czekamy na ostateczną decyzję i deklarację, jakie rozwiązanie zostanie wybrane na Placu Wolności, no i jaki będzie zakres prac. Te informacje zebrała nasza reporterka Joanna Karp. Co państwo na to? Proszę dać znać. 12 minut do 8 teraz.

9 minut do godziny 8. Słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. Niebawem nas najważniejsze informacje, a w nich o tym, że w regionie łódzkim pogłębia się susza. Z kolei na Lubelszczyźnie trwa walka z wielkim pożarem lasów. Także w serwisie o tym, że premier Donald Tusk nie daje za wygraną, będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
6: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
7: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
5: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
6: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Zbliża się godzina 8, czas na raporty drogowe. Adam Urzyński.
14: Do Łodzi wciąż nadjeżdżają kolejne auta z miast ościennych. Najdłużej poczekamy na trasie z Aleksandrowa Łódzkiego. Tutaj 10 minut oczekiwania na wiadukcie kolejowym. Do 10 minut także na Konstantynowskiej. 5 minut na Pabianickiej i łącznie kilkanaście minut opóźnienia na trasie z kierunku Andrespola. Poczekamy w kilku punktach na Rokicińskiej i do tego jeszcze korek przy Niciarnianej, niedaleko stadionu Widzewa. W Łasku na pewno kilka minut stracimy na skrzyżowaniu głównej drogi przy pomniku samolotu, a w Wieluniu korkują się drogi dojazdowe do miasta. Za pół godziny zajrzymy na Rondo Solidarności w Łodzi.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje. Remigiusz Wadrowski.
15: W regionie łódzkim pogłębia się susza, a na Lubelszczyźnie trwa walka z wielkim pożarem lasów. Premier Donald Tusk nie daje za wygraną. Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut. Beton stylizowany na kostkę brukową, tak widzi Plac Wolności w Łodzi konserwator zabytków. Przelotny deszcz możliwy dziś wieczorem jedynie na północy regionu. Nadal ciepło do 25 stopni. W regionie łódzkim pogłębia się susza. Powód to brak opadów. W najbliższych dniach trochę popada, ale to nie zmieni sytuacji, mówią hydrolodzy. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
1: Susza spowodowana jest długotrwałym brakiem opadów. Jak przekazał Radiu Łódź hydrolog IMGW Dariusz Witkowski, deszczu brakuje od miesięcy.
16: Właściwie już od grudnia zeszłego roku i przez kolejne miesiące aż do dziś te opady były bardzo niskie, znacznie poniżej normy, a nawet w marcu to tylko spadło w województwie łódzkim 10% normy opadowej, więc no te miesiące były bardzo suche.
1: Ekspert zaznacza, że w najbliższych dniach deszcz się pojawi, ale nie poprawi sytuacji hydrologicznej.
16: W tym tygodniu spodziewamy się opadów. Możliwe, że pojawią się burze w województwie łódzkim i będą to opady właśnie konwektywne związane z tymi burzami. Jednak te wartości tych opadów nie będą na tyle duże, żeby to jakoś znacząco poprawiły sytuację hydrologiczną.
1: Susza może dać się we znaki szczególnie rolnikom, których uprawy mogą ucierpieć. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
15: Susza mogła przyczynić się do ogromnego pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Z ogniem na powierzchni ponad 250 hektarów walczy ponad 300 strażaków. W akcji zginął pilot gaśniczego samolotu Dromader, który w niewyjaśnionych okolicznościach spadł na ziemię. Do gaszenia pożaru lecą teraz wojskowe śmigłowce Black Hawk.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Łódzki adwokat od trumny na kółkach jest poszukiwany. Wystawiono list gończy za Pawłem Kozaneckim, skazanym za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Jak przekazał Radiu Łódź pełnomocnik Kozaneckiego, skazany nie unika kary, chce zamiany 1,5 roku więzienia na dozór elektroniczny. Między innymi o tej sprawie porozmawiamy z gościem Radia Łódź o 8.10, którym będzie adwokat Piotr Paduszyński. Jest trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut. Premier Donald Tusk mówi, że do końca tygodnia do Sejmu trafi ustawa w tej sprawie. Według szefa rządu będzie to też odpowiedź na aferę z giełdą Zonda Krypto. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
18: Rząd musi pilnie uregulować rynek kryptowalut, uważa premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu nie może być tak, że ludzie tracą pieniądze, swoje oszczędności, inwestując w podejrzaną giełdę. Dlatego po raz trzeci rząd wysyła do Sejmu ustawę. Zmieniono w niej tylko jeden paragraf i zwiększono kary dla oszustów. A przy okazji premier Donald Tusk apelował do prezydenta, prezesa PiS i liderów partii opozycyjnych o poważne podejście do sprawy.
19: I to jest mój apel ostatni. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad.
18: Zdaniem premiera to trzecie podejście do kryptowalut to ostatnia szansa dla prawej strony sceny politycznej, aby naprawiła wcześniejsze błędy, tym razem wspólnie z rządzącymi zadbała o lepsze prawo. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
15: Liczba pokrzywdzonych przez Zonda Krypto przekroczyła 1000 osób. Straty to co najmniej 350 milionów złotych. Beton stylizowany na kostkę brukową powinien zastąpić obecną nawierzchnię Placu Wolności w Łodzi. Nalega na to konserwator zabytków. Po zakończeniu remontu 2 lata temu kostka w tamtym miejscu była już poprawiana, bo wypadała spod przejeżdżających tramwajów. Wojewódzki konserwator zabytków Anna Michalak upiera się, że nowy beton musi imitować historyczny bruk kamienny poprzez odciśnięcie jego wzoru.
20: Szczerze mówiąc, patrząc na inne miasta, także Europy Zachodniej, które jakoś znajdują wykonawców, którzy są w stanie taką nawierzchnię wykonać dobrze, dziwi, że w Łodzi się to nie udaje.
21: Co do samej faktury betonu, trwają jeszcze ustalenia. Natomiast mówiąc o kosztach, należy zwrócić uwagę, że zmieniamy technologię wykonywanych prac, a co za tym idzie, będziemy musieli za to zapłacić. Jednak ograniczamy te koszty, pozostawiając wykonawcy kostkę w rozliczeniu.
15: Dodaje Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu. Decyzja w sprawie rodzaju nawierzchni Placu Wolności w Łodzi jeszcze nie zapadła. Truskawki w tym roku będą droższe niż w ubiegłym. Wszystkiemu winne są przymrozki, które w ostatnich tygodniach zniszczyły znaczną część plonów sadowników. Ceny w ubiegłym roku wynosiły średnio 35 zł za kilogram. W tym roku truskawki mogą kosztować nawet 44 zł. Rolnicy w Łódzkiem podnoszą ceny, żeby zrekompensować straty po ostatnich przymrozkach.
22: Zanotowałem minus 3 stopnie przy gruncie, ale i tak mimo osłony pod włókniną przymarzły.
23: Duże straty państwo mają z tego powodu?
24: To znaczy, no tak jak u nas, no to powiedzmy, że jest 30%.
23: Czy 44 zł za kilogram to dużo?
25: Wie pan co, moim zdaniem dużo.
26: Dużo, tylko jeszcze nie jedliśmy w tym roku.
15: Ministerstwo Rolnictwa zapowiada wsparcie dla rolników. Na razie trwa szacowanie szkód. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.30.
27: Troszkę nam się za naszym radiowym oknem zachmurzyło, no i tak to będzie też wyglądało w ciągu dnia. Dodatkowo przelotnie może powadać słaby deszcz, ale ciepło, teraz na termometrach 17 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 25 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany okresami porwisty z kierunków zachodnich, w czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę. No i jeszcze rzut oka na barometr, na nim 982 hektopaskale.
28: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
27: 5 minut po godzinie 8:00. Przed nami grupa Mysłowiec, a po niej spotkanie z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami adwokat Piotr Paduszyński. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
1: A zaczynamy od tematu, którym żyje nie tylko cała Łódź, całe łódzkie, ale wydaje się, że cała Polska. Mecenas od trumny na kółkach jest poszukiwany listem gończym. Przypomnijmy, chodzi o Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata, który według sądu jest za to skazany prawomocnym wyrokiem na 1,5 roku więzienia. Miał on, to znaczy doprowadził on do wypadku 5 lat temu niedaleko Olsztyna, w którym zginęły dwie kobiety. Według śledczych przekroczył on podwójną linię ciągłą i doprowadził do zderzenia czołowego. Został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Wnioskował o wstrzymanie wykonania kary oraz o odbycie kary w trybie dozoru elektronicznego. Wniosek o wstrzymanie wykonania tej kary został odrzucony. Nie stawił on się, aby karę odbyć. Policjanci też go w domu nie zastali. W związku z tym został wystawiony list gończy, jak przekazał Radiu Łódź pełnomocnik Kozaneckiego. Skazany nie unika kary, ale wnioskuje o to, żeby ją odbyć w trybie dozoru elektronicznego, a to postępowanie się przedłuża. Zrobiło się głośno o tym mecenasie po tym, kiedy o wypadku powiedział, że to była konfrontacja bezpiecznego samochodu, czyli jego pojazdu, z trumną na kółkach, czyli z pojazdem ofiar. To jest największy kryzys w historii łódzkiej palestry, tak jak przynajmniej mówią teraz łódzkie media.
2: Trudno mi się wypowiadać. Media żyją dniem codziennym, dniem dzisiejszym. To, co się zdarzało wcześniej, jest zapominane. Natomiast adwokatura funkcjonuje. Nie jestem upoważniony do wypowiadania się na temat adwokatury. Mogę jedynie przedstawiać własne poglądy.
1: I o nie pytam, bo bycie adwokatem to jest
2: zawód wolny. To jest kryzys
1: wolny.
2: Człowieka, nie adwokatury. To jest kryzys człowieka. To jest problem człowieka, który stał, z człowieka stał się tematem. W znacznej mierze dzięki własnym decyzjom, własnym zachowaniom oraz dzięki orzeczeniom sądów.
1: A on dzisiaj szkodzi adwokaturze? Czy izba powinna go wydalić ze swoich szeregów?
2: Panie redaktorze, ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć, czy ktoś szkodzi adwokaturze, czy nie szkodzi. Mogę jedynie przedstawić własne poglądy. Moje poglądy są takie, że adwokatura posiada własne procedury, które nie są szybkie. Tak? To nie jest na zasadzie takiej, panie redaktorze, że dzisiaj ktoś przyjdzie i powie, pan od dzisiaj nie jest dziennikarzem. To jest zawód, to są uprawnienia zawodowe. Jest procedura, są postępowania temu służące. Nie wydala się w trybie administracyjnym, tylko za występki dyscyplinarne. Występkiem dyscyplinarnym może być przestępstwo lub też nieobyczajne zachowanie, lub też niegodne wypowiedzi. Niewłaściwe, niestosowne
1: to
2: wypowiedzi.
1: To chyba tą wypowiedź możemy zakwalifikować pod to. Lub być może nawet pod nieobyczajne zachowanie.
2: Ale myślę, że kolega, no, tak mówimy u siebie w adwokaturze, pan mecenas Kozanecki, już sam się na ten temat wypowiadał, że to była wypowiedź wysoce niemądra. To on refleksję miał.
1: Ale mówimy o sprawie i o słowach, które padły 5 lat temu. Pan powiedział, że procedury w Izbie Adwokackiej, Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi nie są być może najszybsze, ale 5 lat to jest, jest zawieszone w wykonywaniu zawodu, ale pytanie, czy nie powinien także, czy nie powinien mieć odebranej także tej furtki, żeby później wrócić, czy nie powinien zostać wydalony z szeregów?
2: Z tego, co wiem, procedura w zakresie tej jednej wypowiedzi została przeprowadzona, kara została wymierzona, sprawa podlegała ocenie i rzecznika dyscyplinarnego i w tym wypadku mógł się wypowiedzieć minister sprawiedliwości. Można z tym było iść do Sądu Najwyższego, więc zakładam, że wszystkie organy, które się tym zajmowały, uznały, że taka reakcja dyscyplinarna jest jak najbardziej adekwatna. Znaczy, ja powiem tak, panu mecenasowi Kozaneckiemu udało się stać jedną z osób szczególnie nielubianych w tym kraju, chwilowym takim wrogiem publicznym, czego ani jemu, ani jego rodzinie nie życzę. Skądinąd wiem, że jedno z dzieci z tej rodziny w tym roku za chwilkę będzie zdawało egzamin ośmioklasisty. I całej rodzinie głęboko współczuję, bo to są decyzje i zachowania, które dotyczyły jednej osoby. Tak? Też udało mu się z człowieka stać się tematem. Niestety, tak to możemy określić.
1: Wszyscy bierzemy odpowiedzialność za swoje słowa, także prawną, także tą karną, także tą moralną. Ja, pan, politycy, każdy, kto funkcjonuje w naszym społeczeństwie.
2: Bezdyskusyjnie, ale facet jest zawieszony od 2024 roku. Od 2024 roku nie wykonuje zawodu. Wyobraźmy sobie, że dotyczyłoby to mnie, czy pana redaktora, czy kogokolwiek ze słuchaczy. Jeżeli jesteśmy adwokatem zawieszonym, to nie jest tak, że możemy iść podjąć pracę na etacie. Nie.
1: A to jest normalne, że ktoś, komu odrzucono wniosek o wstrzymanie wykonania kary i nie rozpatrzono jeszcze wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, nie stawia się i jest wystawiony list gończy? To jest częsty kazus?
2: Standardowa procedura.
1: A on unika kary, według pana, patrząc na nawet nie na tego konkretnego człowieka, tylko na całą sytuację?
2: Nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo to jest za dużo danych, które musiałby mieć. Tą wiedzę może ocenić sąd, kto posiada dane szczegółowe w tej sprawie, i tą wiedzę może posiadać jego obrońca. Ja nie jestem w stanie się na ten temat wypowiadać. Z komunikatu dziekana wynika, że w związku z podejrzeniem takiej sytuacji wszczęto postępowanie wyjaśniające przez rzecznika dyscyplinarnego. No ale adwokatura nie może bazować w postępowaniu dowodowym tylko i wyłącznie na doniesieniach medialnych.
1: Także nie jest trochę tak, że zawsze, jeżeli ktoś unika tego spotkania z wymiarem sprawiedliwości czy odbycia kary, widzę Sebastian M., głośny przypadek z okolic Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie zginęła cała rodzina w płomieniach. Ja pamiętam, jak wtedy też on zbiegł z Polski, ale mecenas Bartosz Tytuniuk, jego pierwszy pełnomocnik, przekonywał, że jego klient nie unika stanięcia przed wymiarem sprawiedliwości, tylko są wątpliwości co do bezstronności i niezawisłości procesu. W związku z tym czeka na to, aż będą dogodne do tego warunki. Czy nie jest tak, że zawsze możemy jakoś wyinterpretować, że ktoś wcale nie ucieka, tylko sytuacja jest taka, a nie inna?
2: Znaczy, ja nie porównywałbym tej sytuacji. Też nie chcę się wypowiadać w imieniu adwokatury, tak? Bo o tym się zajmuje rzecznik prasowy i dziekan. Natomiast nie porównywałbym sytuacji pana Sebastiana M. z panem mecenasem Kozaneckim. Z tego, co wiem, pan mecenas Kozanecki stawiał się w sądzie, nie utrudniał postępowania sądowego. Jest tak naprawdę jedna sytuacja na etapie postępowania karnego wykonawczego. Dlaczego takie decyzje podjęto, a nie inne? To są pytania do jego obrońcy, do niego samego. Ja mam za mało danych, żeby się wypowiadać.
1: Przypomnę, naszym gościem jest łódzki adwokat mecenas Piotr Paduszyński. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. W skład tego gremium, w którym znaleźli się eksperci, tacy jak choćby konstytucjonalista, prawnik profesor Ryszard Piotrowski, ale też byli politycy i osoby wprost związane z Prawem i Sprawiedliwością, profesorowie Ryszard Legutko, Zdzisław Krasnodębski, czy była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. To jest to grono, które ma pracować nad nową ustawą zasadniczą, ale w gościu niedzielnym członek tejże rady, właśnie wspomniany profesor Piotrowski, powiedział, że nie jest nam potrzebny żaden reset, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja. To ludzie powinni się zmienić i zmienić swoje podejście do państwa i prawa, dopóki nie jest jeszcze za późno. Pańskim zdaniem pan by się podpisał pod tym, co powiedział profesor Piotrowski, czy jednak jesteśmy tak głęboko już w tym kryzysie państwa, sądownictwa, że potrzebujemy twardego resetu i powrotu do ustawień fabrycznych?
2: Tylko gdzie były te ustawienia fabryczne? To jest pierwsze pytanie, tak? Jeśli w konstytucji PRL-owskiej, to ja nie chcę tego powrotu. Natomiast myślę, że pan profesor Piotrowski powiedział jedną mądrą rzecz, że to nie śpieszmy się nadmiernie ze zmianą konstytucji. Po drugie, to gremium, które zostało tam wybrane, według mojej oceny i obserwacji życia politycznego, życia prawnego, naszych dyskusji w środowiskach prawniczych, to jest mocno wybiórcze, w niektórych przypadkach wręcz kontrowersyjne. Więc nie wydaje mi się, żeby to było coś więcej niż inicjatywa jednej strony politycznej. A do uchwalania konstytucji trzeba konsensusu całego narodu.
1: Natomiast
2: co jest, przepraszam, że tak powiem, naiwne w wypowiedzi pana profesora Piotrowskiego, bo to trudno inaczej nazwać. To ludzie się powinni zmienić. Ludzie mają określone cechy, nie mówię indywidualnie, tylko jako społeczność, i jako społeczność się sami w sobie nie zmienią. Dlaczego ja uważam jednak, że ta wypowiedź jest w istotnej części trafna? Konstytucja została uchwalona nie tak dawno temu, ledwie niewiele więcej niż 20 parę lat będziemy mieli, tak? I w tym momencie, chcemy natychmiast ją zmieniać, bo doszło do jakiegoś kryzysu w zakresie interpretacji. Przecież jesteśmy w trakcie kształtowania się praktyki konstytucyjnej. Każdy kolejny kryzys na etapie kształtowania się praktyki konstytucyjnej będzie powodował, że będziemy musieli od razu zmieniać akt stanowiący fundament naszego państwa. To jest kwestia przede wszystkim kultury politycznej, kultury stosowania konstytucji. Mamy, nie zapomnijmy o tym, że mamy do czynienia z inicjatywą obozu, który jako pierwszy tą konstytucję, no niestety nie jestem w stanie tego inaczej powiedzieć, zaczął tłamsić. No nie da się inaczej określić tych, którzy jako pierwsi zaczęli odmawiać publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
1: Jedynego organu w naszym systemie, który może stwierdzić, czy coś jest zgodne, czy niezgodne z konstytucją.
2: Tak jest. Z drugiej strony konstytucja rzeczywiście ma ten feler, że jeżeli zbiorą się w jednym obozie politycznym prezydent i parlament, to Trybunał Konstytucyjny okazał się być bardzo łatwy do rozmontowania i to było widać, jak tą konstytucję czytałem po raz pierwszy. Od razu się zastanawiałem, super fajnie, jak mamy rozdrobnienie polityczne w parlamencie, 5 partii tworzy rząd, prezydent jest zazwyczaj z innego obozu, no to mamy fajne gwarancje, ale co będzie, jeżeli nastąpi konsolidacja? No i pokazała praktyka konstytucyjna, że konsolidacja władzy wykonawczej w rządzie, w ustawodawczej, w parlamencie, no i drugiej części władzy wykonawczej, jeżeli chodzi o prezydenta głowy państwa, powoduje, że ranga i rola Trybunału Konstytucyjnego spada bardzo istotnie w dół.
1: To może jednak by się przydały jakieś zmiany, choćby kosmetyczne, być może, jak Lewica proponuje wpisanie do Konstytucji członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Konfederacja wpisania prawa do korzystania z gotówki. Czy być może jednak jest potrzebna pewna gruntowna zmiana?
2: A to jest coś innego. Nie. Jeżeli mówimy o określonych poprawkach do konstytucji, a nie o gruntownej właśnie zmianie, czyli przyjęciu
1: pytam,
2: nowej
1: czy potrzebujemy
2: konstytucji.
1: Czy tego, czy tego?
2: Jeśli już, to kosmetyka. Tak, no proszę, panie redaktorze. Jeżeli wybudujemy sobie dom, to tak należałoby traktować konstytucję z perspektywy życia człowieka, jakaś ta konstytucja jego funkcjonowania. Wybuduje sobie dom, wprowadzi się do niego i się okaże, że pewne rzeczy zamierzone wcześniej, wyidealizowane przez niego, wyrysowane z małżonką, z dziećmi, z architektem oczywiście, się okazują nie tak funkcjonalne, jakby chciał. No to małe przeróbki, małe poprawki jak najbardziej są zasadne. Wtedy to jest co innego. No przecież Konstytucja Stanów Zjednoczonych też miała poprawki. I spójrzmy, co
1: ale
2: jest
1: nie wszystkie stąd. Weszły w życie.
2: To nie wszystkie weszły w życie, tak. Ale spójrzmy na to, co się dzieje. Mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych i też dalej mamy dyskusję na temat tego, czy jego zachowania są zgodne z Konstytucją, czy nie są. I tak kończąc tą wypowiedź, największym nieszczęściem prawa jest to, że każdy może sobie powiedzieć, aha, dzieje się źle, to ja będę udawał, że coś robię, bo zmienię prawo. A to prawo później zacznie żyć swoim życiem i się okaże, że to wcale nie był sukces.
1: A jest jakaś inna opcja niż zmiana konstytucji do tego, żeby rozwiązać ten potężny kryzys, który jest w sądownictwie, związany z tak zwanymi neosędziami powołanymi przez tak zwaną neokrajową Radę Sądownictwa. Przypomnijmy, chodzi o system, w którym część sędziów nie uznaje innych sędziów, co prowadzi do różnych sytuacji także w drugiej instancji, gdzie są uchylane wyroki pierwszej instancji z powodu właśnie na ten wadliwie powołany skład, krótko.
2: Większość konstytucyjna jest większością wyższą niż większość potrzebna do przyjęcia ustawy lub odrzucenia prezydenckiego weta. Jeżeli parlament nie jest w stanie się dogadać na poziomie 60%, czyli tak, 3/5, to przepraszam, w jaki sposób ten parlament czy zgromadzenie narodowe, czyli Sejm plus Senat razem wzięte i razem wspólnie obradujące, będą w stanie wykrystalizować jeszcze większą większość. Więc czy jest jakaś inna ścieżka? Ja powiem w ten sposób. Zestawienie tych cyfr, że większość

0: ale prędzej jest to jakaś deklaracja polityczna niż zmierzające do czegokolwiek z szansami na powodzenie działanie w celu uchwalenia nowej konstytucji.
1: Łódzki adwokat Piotr Paduszyński, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się, życzymy miłego dnia, tygodnia, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą. Autopromocja. Reklama.
1: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
2: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się

0: z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy. Adam Murzyński.
6: W Łodzi duże utrudnienia cały czas utrzymują się przed wjazdem na Rondo Solidarności od strony Alei Palki. Mamy tu długi korek, w którym poczekamy około 10 minut. 10 minut także stracimy na Konstantynowskiej, na Piłsudskiego przy Palmiarni, a jeśli ktoś jedzie Krzemieniecką w stronę trasy WZ, to także poczekamy do 10 minut przy Atlas Arenie i przy Dworcu Kaliskim. Poza tymi licznymi utrudnieniami w Łodzi delikatnie poprawia się w centrum na Pabianickiej i na Żgowskiej. Czy sytuacja drogowa poprawi się jeszcze bardziej? To sprawdzimy za pół godziny.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Na zegarze 8.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Remigiusz Ladrowski.
7: Wojskowy śmigłowiec Black Hawk pomaga w akcji gaszenia pożaru w okolicach Biłgoraja. Jeśli będzie taka potrzeba, około południa może dołączyć również druga tego typu maszyna. W akcji gaszenia pożaru 250 hektarów lasu w okolicy Biłgoraja bierze udział ponad 300 strażaków. Wczoraj w tej akcji zginął pilot gaśniczego samolotu Dromader. Maszyna spadła w niewyjaśnionych okolicznościach. Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła kilkanaście matur z języka polskiego. To efekt opublikowania chwilę po godzinie 9 zdjęć arkuszy. Chodzi także o wniesienie telefonów na egzamin. Jeden taki przypadek był w Łodzi, informuje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. A dziś maturzyści napiszą egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Częstochowski sąd ma dziś wydać wyrok w sprawie Dawida i Magdaleny B. oskarżonych w związku ze śmiercią 8-letniego Kamila. Proces toczy się z wyłączeniem jawności. Śledczy oskarżyli mężczyznę o zabójstwo 8-latka, ale też o znęcanie się nad nim i jego bratem oraz molestowanie małoletniej. Matka chłopca została oskarżona o pomocnictwo. Kobieta miała nie reagować na dramat, jaki rozgrywał się w ich domu. Rośnie liczba zabitych i rannych po wtorkowym ataku Rosjan na Zaporoże. To już 12 zabitych i 43 rannych. Rosjanie uderzyli w Zaporoże bombami lotniczymi i dronami. W wyniku eksplozji w mieście wybuchły pożary. Według relacji świadków uszkodzona została także część budynków mieszkalnych, przemysłowych, sklepów i samochodów. W ostatni weekend maja studenci trzech największych uczelni Łodzi będą wspólnie bawić się w nowej lokalizacji na Bałuckim skwerze między Drewnowską i Lutomierską. Przeniesienie koncertów z miasteczek studenckich na Bałuty budzi kontrowersje wśród okolicznych mieszkańców. Wstęp na teren imprezy po raz pierwszy w historii będzie płatny. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 9.
5: A my zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień, ale ciepły. Teraz na termometrach 17 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 25 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porwisty z kierunków zachodnich. W czasie burz, bo burze mogą się pojawić w naszym regionie dzisiaj. Możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę na barometrze 982 hektopaskale.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: A na zegarze 28 minut do godziny 9.

0: 21 minut do godziny 9 słuchamy radio ucia audycji porannej. Polskie truskawki już się pojawiły na rynkach, ale ceny poszły w tym roku do góry. Wszystko przez przymrozki, które uszkodziły wiele upraw. Owoców będzie mniej, dlatego będą droższe. Na początku ubiegłego sezonu za kilogram truskawek płaciliśmy około 38 zł za kilogram, w szczycie około 20. Teraz polskie truskawki można kupić na rynkach i targowiskach od tygodnia, czyli sezon się zaczyna. Cena 44 zł za kilogram. Rolnicy ustalają takie stawki, próbując zrekompensować sobie podniesione straty. Truskawkowe zagłębie na zachodzie województwa odwiedził reporter Radia Łódź Adam Murzyński.
1: Jesteśmy w Bieniądzicach, tutaj stąd pochodzą, spod Wielunia, słynne truskawki z Bieniądzic. Jakie w tym roku będą zbiory, czy będą jakieś problemy?
2: No problemy są, już zaczęły się zimą, bo przymrozki w styczniu, w lutym później dosyć i nawet te tunelowe przymarzły dosyć mocno i teraz jest... Zależy, które odmiany i jak to się wszystko miało, ale ogólnie mniejszy plon. Mniejszy plon, a teraz nawet jeszcze ostatnie przymrozki. Tutaj u nas tak może nie było, bo ja zanotowałem minus 3 stopnie przy gruncie, ale i tak mimo osłony pod włókniną przymarzły.
3: Kwiaty wiśni, czyli wiśnie obmarzły, gruszeczki obmarzły, gdzie większa fala, bo u nas było, jesteśmy tam z okolic Błaszek, u nas było minus 5 z nocy z środy na czwartek, no to ziemniaki też przymarzły, nie? No a o takich rzeczach, które nie były przykryte, typu roślinki, takie pomidorki, papryczki, które nie były przykryte we foliach, no to wszystko.
4: Duże straty Państwo mają z tego powodu?
3: Tak jak u nas, no to powiedzmy, że jest 30%.
5: Rolnicy i sadownicy otrzymają wsparcie w związku z przymrozkami, mówi wiceminister rolnictwa Adam Nowak.
6: Mówimy o wsparciu finansowym z budżetu państwa, o takich rekompensatach. To jest mechanizm rolnikom doskonale znany, bo on w poprzednich latach i w przypadku przymrozków, i w przypadku suszy był wykorzystywany. Przy czym, gdy mówimy o przymrozkach, to te możliwości wsparcia są dużo większe, dużo łatwiejsze, bo nie ma tak wielkich problemów z szacowaniem, z określaniem stopnia zniszczeń, jak ma to miejsce chociażby w przypadku suszy.
4: Proszę powiedzieć, z powodu tej trudnej sytuacji, Państwo liczą na wsparcie od rządu, na jakieś dopłaty?
2: Znaczy ja się nawet nie będę starał, nie liczę na to. Nie mam ubezpieczonych tych odmian, ani nic. No nie będę, ja akurat nie będę się starał o nic, bo to więcej chyba fatygi niż... coś dostanę. Na tą chwilę sprzedaję 44 w detalu, a do hurtu się nie zanosi w ogóle, że będę sprzedawał, bo nie będzie co. No, a w tamtym roku było 38 chyba zaczynałem sprzedawać. Mhm. To tak mi się wydaje, że...
4: 38 za kilogram, tak?
2: Tak.
4: Czy 44 zł za kilogram to dużo?
7: Wie pan co, moim zdaniem dużo.
8: Dużo, tylko jeszcze nie jedliśmy w tym roku.
4: No tygodnia są dostępne, pomóż.
7: Ale wie pan co, gdyby były po 20, 18 zł, to może bym się skusił, ale 44 zł to jest za dużo.
9: Dużo. Dla nas dużo. Mhm. Dla emerytów za dużo. Byśmy nie kupili.
4: Czyli w tym roku to byłaby dla Państwa taka zaporowa cena, można powiedzieć?
9: Tak.
4: A już w tym roku jedli Państwo truskawki?
9: Mrożone.
7: Jesteśmy ze wsi, to wolimy chwilę poczekać, żeby były tańsze i wtedy się... można konsumować.
8: Aż tak szybko się nie śpieszymy w tej cenie do kupna. No.
4: Ja rozumiem, że jakoś te straty trzeba rekompensować, to wpłynie na cenę.
3: Jeśli chodzi o właśnie o owoce, to podejrzewam, że tak. Wiśnie, brzoskwinie, gruszki to raczej na pewno. Jeśli chodzi o pomidory, to myślę, że nie, no bo z drugiej strony jest duży nadpodaż ze szklarni, nie? Także jak nam tym małym zmarzło, to szklarnia będzie bardziej zadowolona.
0: Urząd Wojewódzki w Łodzi zaapelował do rolników i sadowników poszkodowanych przez warunki pogodowe, żeby jak najszybciej zgłosili szkody do urzędów gmin jeszcze przed zbiorami. Później komisje przeprowadzą oględziny i sporządzą protokoły strat. Na ich podstawie będzie można starać się o ministerialne wsparcie. Niestety w przypadku truskawek zbiory już się rozpoczęły. Te relacje przygotował nasz reporter Adam Łużyński. Na zegarze 17 minut do godziny 9.

Radio Ciocia. Poranna teraz na zegarze 13 minut do godziny 9. No to jeszcze ważne informacje infrastrukturalne z Łodzi, bo wiemy, kto częściowo wyburzy wiadukt na Kopcińskiego. Miasto rozstrzygnęło przetarg na budowę nowej linii tramwajowej w rejonie dworca Łódź Fabrycznego pomiędzy wiaduktem na Kopcińskiego a ulicą tramwajową, które połączą nowe tory tramwajowe. Wybuduje je warszawska firma Trakcja. Jej oferta opiewa na ponad 62 miliony złotych i to dwukrotnie mniej niż zakładał pierwotny kosztorys. To było 131 milionów złotych. Termin określono na koniec sierpnia 2027 roku. Najtrudniejsze będzie wspomniane przeze mnie częściowe wyburzenie wiaduktu na Kopcińskiego i przeniesienie torowiska biegnącego tą ulicą pod wiadukt. Nowa trasa ma być alternatywą wobec tramwajów jadących przez Narutowicza oraz ma za zadanie skomunikować wielkie osiedla mieszkaniowe w rejonie skrzyżowania ulicy Tuwima i tramwajowej. Będzie to też dodatkowe połączenie z dworcem Łódź Fabryczna. 12 minut do godziny 9. Słuchamy Radia Łódź audycji porannej, a niebawem u nas najważniejsze informacje. Także oczywiście wcześniej kolejny raport drogowy sprawdzimy, a konkretnie Piotr Andrzejczak to zrobi. Co dzieje się w świecie sportu? Nie zabraknie oczywiście prognozy pogody.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operalot.com.
8: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych. Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
10: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
9: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
11: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Zbliża się godzina 9, czas na raporty drogowe. Adam Murzyński.
14: Na większości ulic w Łodzi ruch zdecydowanie się zmniejszył, ale sporo aut cały czas czeka na najważniejszych skrzyżowaniach w mieście. 10 minut straty na skrzyżowaniu Włókniarzy-Limanowskiego, 10 minut na zachodniej przy Manufakturze i kilkanaście minut oczekiwania na Alei Palki przed Rondem Solidarności. W Pabianicach niewielkie utrudnienia w centrum na ulicy Świętego Jana. W Zgierzu na pewno kilka minut stracimy, stojąc na czerwonym na głównej trasie biegu. Biegnącej przez miasto. O tym, co dzieje się na drogach, cały czas informujemy w naszych serwisach informacyjnych.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Tu Radio Łódź, minęła 9. Przed nami najważniejsze informacje i Remigiusz Wadrowski.
15: Poważna sytuacja podczas pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Coraz bliżej powrotu do Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej. Sejm zdecyduje o tym w przyszłym tygodniu. Prezydent Bełchatowa nie chce być uszczęśliwiany na siłę nowymi drogami powiatowymi. Odwołał się do sądu. Przelotny deszcz możliwy dziś wieczorem jedynie na północy regionu. Nadal jednak ciepło do 25 stopni. Poważna sytuacja podczas pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Do akcji gaszenia blisko 300 hektarów wysłano wojskowy śmigłowiec Black Hawk. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński obawia się, że w najbliższych godzinach walkę z ogniem może utrudnić wzmagający się wiatr.
16: Liczymy na to, że wprowadzenie śmigłowców pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Ona też może dodatkowo utrudniać akcję walki z pożarem.
15: W akcji gaszenia pożaru lasu bierze udział ponad 300 strażaków. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Wczoraj wieczorem podczas akcji rozbił się samolot typu Dromader. W katastrofie zginął pilot maszyny.
17: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
15: Łódzka adwokatura śledzi sprawę mecenasa od trumny na kółkach. Jak wiecie, z Radia Łódź wydano list gończy za Pawłem Kozaneckim, skazanym za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Kozanecki nie stawił się do odbycia kary, a Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi wydała w tej sprawie oświadczenie. O całej sprawie rozmawialiśmy z porannym gościem Radia Łódź, adwokatem Piotrem Paduszyńskim. W studiu z nami Michał Dąbrowski, który prowadził tę rozmowę.
18: Do tragicznego wypadku doszło 5 lat temu niedaleko Olsztyna. W wyniku zderzenia aut zginęły dwie kobiety. Sam wypadek łódzki adwokat Paweł Kozanecki nazwał starciem bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Niedawno Kozanecki został skazany na 1,5 roku więzienia, ale nie stawił się do odbycia kary. Jego pełnomocnik twierdzi, że skazany nie unika kary, ale rozpatrzenie jego wniosków o dozór elektroniczny się przedłuża. Czy to największy kryzys w historii łódzkiej palestry?
19: To jest kryzys człowieka, to jest problem człowieka, który z człowieka stał się tematem. W znacznej mierze dzięki własnym decyzjom i własnym zachowaniom oraz dzięki orzeczeniom sądów.
18: Czy Paweł Kozanecki powinien zostać wydalony z adwokatury? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
15: Coraz bliżej powrotu do Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało w tej sprawie porozumienie z łódzkim szpitalem MSWiA. Jest również list intencyjny z samorządem województwa łódzkiego, który stanowi deklarację przejęcia szpitala Pirogowa w Łodzi przez ministerstwo, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
20: Przejęcie szpitala Pirogowa przez Ministerstwo Obrony Narodowej to na pewno zwiększenie zdolności operacyjnych w momencie kryzysu, ale również poprawa dostępności świadczeń medycznych.
21: Łódź była, jest i będzie stolicą kształcenia medycznego, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie. Wynika to i z tradycji, i wynika z doświadczeń, i wynika z tego, że ta baza, która jest w Łodzi, jest po prostu najlepsza z możliwych.
15: Dodaje sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk. W przyszłym tygodniu Sejm ma przyjąć ustawę o utworzeniu Akademii Medycznej. MON zabezpieczył na powołanie uczelni 500 000 zł. Ponad 50 kg marihuany przechwyciła Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki ukryto w przesyłkach z odzieżą nadanych w Kanadzie. Funkcjonariusze znaleźli je podczas kontroli paczek w jednej z firm spedycyjnych w Pruszkowie. Za przemyt narkotyków grozi kara do 20 lat więzienia. Spór o drogi znajdzie swój finał w sądzie. Radni powiatowi zdecydowali, że to urzędnicy z Bełchatowa będą odpowiedzialni za ulicę Czapliniecką i Wojska Polskiego. Problem w tym, że według prezydenta Bełchatowa ta decyzja została miastu narzucona. Patryk Marian złożył w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z kolei starosta bełchatowski Jacek Zatorski uważa, że miasto wiedziało dużo wcześniej o zamiarze przekazania dróg.
22: W styczniu zarząd powiatu podjął uchwałę o zamiarze przekazania miastu dróg. Z 30-dniowym wyprzedzeniem musimy poinformować zarządcę drogi, czyli miasto. I to zrobiliśmy. I pan prezydent przez 2 miesiące nie zrobił z tym nic. Miał tą wiedzę.
23: To, że uchwała Rady Powiatu została podjęta, to nie znaczy, że te rozwiązania wejdą w życie. My oczywiście mamy swoje uwagi w tym zakresie. Złożyliśmy skargę na tę uchwałę.
15: Dodał prezydent Patryk Marian, który uważa, że przekazanie dwóch ulic oznacza dla mieszkańców Bełchatowa mniej inwestycji, mniej wydarzeń i mniej wydatków na oświatę. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10:00.
13: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
24: Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. W pierwszym zgrupowaniu w Spale uczestniczy 20 zawodników, którzy zakończyli już rozgrywki ligowe. Gracze obecni w ośrodku to w większości debiutanci, choć wielki powrót do reprezentacji po 7 latach przerwy zanotował grający w skrze środkowy Bartłomiej Lemański. 30-latek jest obecnie najstarszym zawodnikiem obecnym w Spale. A biało-czerwoni będą trenować tam do 19 maja. Wtedy udadzą się do Sosnowca na turniej towarzyski. W Sosnowcu i Katowicach rywalami Polaków będą reprezentacje Bułgarii, Serbii i Ukrainy. A najważniejszą imprezą w tym sezonie są wrześniowe Mistrzostwa Europy. Polscy siatkarze bronią tytułu. Będą chcieli także walczyć o awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Hokeiści reprezentacji Polski przegrali z Kazachstanem 2-3 w meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. W innych wtorkowych meczach Litwa przegrała z Japonią, a Francja uległa Ukrainie. Liderem w tabeli jest Kazachstan, drugie miejsce zajmuje Ukraina, Polska jest czwarta. A jutro nasi hokeiści zagrają z Japonią. Awans do elity zapewnią sobie dwie czołowe drużyny turnieju. Iga Świątek na pierwszej konferencji prasowej w Rzymie, dokąd przyjechała na turniej WTA na kortach Foro Italico, bardzo pozytywnie oceniła swoją współpracę z nowym trenerem, którym został Hiszpan Francisco Roche. Podkreśliła, że bardzo dobrze się rozumieją. Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów w rewanżowym meczu półfinałowym. Arsenal wygrał z Atletico Madryt 1-0. a pierwsze spotkanie, przypomnę, zakończyło się remisem 1-1. Dziś o finał Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz PSG wygrało 5-4, a finał tegorocznej Ligi Mistrzów zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie. A więcej informacji sportowych na naszej stronie radiołódź.pl.
13: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co w prognozie pogody. Teraz na termometrach mamy 18 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 25 stopni. Wiatr słaby, miarkowany, okresami porwisty. Dzisiaj generalnie sporo chmur w naszym regionie, chmur także przynoszących przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to powoli rośnie, teraz na barometrze 983 hektopaskale. Sześć minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za poranne spotkanie. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się nisko. Słyszymy się jutro od 6 do 9. Ja już teraz w studiu Monika Borysow-Dudowicz.
2: Tak, dzień wiem, że zerkałaś dobry. Przez okno i witam bardzo serdecznie. To znaczy ja tak przede wszystkim bardzo uważnie słuchałam, ponieważ zastanawiałam się nad tym, czy jeszcze będziemy dzisiaj mieć lato, czy już jesień, jak to będzie wyglądać. Zawsze przypominam o tym, że ten deszcz się przydaje, także na deszcz też czekamy. Natomiast lato dzisiaj, panie Marcinie, tak?
13: Tak, do 26 stopni, jeszcze ale takie ma być klimaty. Pochmurno do 25.
2: No dobrze.
13: To tak szczegóły. Dobrego dnia.
2: Tak,
13: do
2: oczywiście.
13: Usłyszenia.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.

0: 14 minut po godzinie 9, czyli zaczynamy kolejną przygodę w wydaniu letnim. Jeszcze, także warto korzystać z każdej minuty tego dnia. Na krótko będzie zmiana scenografii za oknami, tak jak słyszeliśmy już dzisiaj, a właściwie efektów specjalnych, tak to można nazwać. Ale przecież mamy maj, wszystko co dobre jeszcze przed nami. Będą dzisiaj zaproszenia i do kina, i do teatru. Już teraz mogę powiedzieć, ponieważ zadają Państwo takie pytanie właśnie. Także polecamy się. Do słuchania.
1: Chcesz

20 minut po godzinie 9. Co już słychać od rana? Pora zadać to pytanie. Trzymamy kciuki za maturzystów przede wszystkim. Tak, maraton właśnie się zaczął. Dzisiaj język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Ale widziałam, że osoby zmierzające do szkół przed godziną 9 w dobrych nastrojach. Miło było popatrzeć, stojąc w korku na Kopcińskiego. Taka była dzisiaj moja historia. Tam dzisiaj łatwo nie było od rana. Jeżeli ktoś miał nieprzyjemność, to mnie też to spotkało. Dzisiaj poza tym, że środa, także dzień bez diety. Uwaga, uwaga. To jedno pytanie. Czego dzisiaj Państwo sobie nie odmówią? Studio@radiouć.pl. Czekam na wiadomości i życzę smacznego.

0: Autopromocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie angielka albo żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama. Podstawówka za kilka lat.

0: twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
2: Po reklamie.
1: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
3: Za nami godzina 9.30. Czego Państwo sobie dzisiaj nie odmówią? Takie jest pytanie. studio@radiołódź.pl. Ja zbieram informacje dziś w tej sprawie. Do tematu wrócimy jeszcze w środku dnia, ale najpierw magazyn Masz Głos. Agata Zielińska porozmawia dzisiaj z przedstawicielką Fundacji ADRA Polska. To jest Polski Oddział Międzynarodowej Organizacji Humanitarnej ADRA. Więcej już za moment w Radiu Łódź.

0: 25 minut zostało do godziny 10.
1: Masz głos. Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Karolina Wójcik-Kozłowska, prezeska Fundacji Adra Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim.
1: Fundacja Adra Polska, tutaj ten przymiotnik jest bardzo ważny, dlatego że jest to polski oddział Międzynarodowej Organizacji Humanitarnej Adra, która działa w bardzo wielu krajach na całym świecie. Jaka jest wasza misja?
2: Misją to przede wszystkim jest służyć innym, tym, którzy potrzebują pomocy i nie są w stanie jej zapewnić. Tak jak już pani wspomniała, działamy w wielu krajach. Na ten moment jest ich 118. I mówimy czasami właśnie, że jesteśmy częścią takiej międzynarodowej organizacji, ale ja zawsze powtarzam, że jesteśmy częścią bardzo dużej rodziny rozsianej na całym świecie, która działa rzeczywiście i wielosektorowo, wielowymiarowo. Bardzo dla mnie taką ogromną wartością na przykład przy realizowaniu projektów za granicą, na przykład ostatnio w Tanzanii, to jest właśnie to, że ta pomoc jest celowana, ta pomoc jest mądra, dlatego że nasi koledzy, nasi przyjaciele na przykład właśnie z oddziału Adra Tanzania są jakby osadzeni społecznie, lokalnie, tak? Czyli dokładnie wiedzą, jakie potrzeby są tych osób, tych wszystkich ludzi i dzięki temu jesteśmy w stanie trafić w punkt tych potrzeb i je zrealizować.
1: To skoro jesteśmy przy Tanzanii, pani Karolino, to tam fundacja pomaga chronić dzieci z albinizmem dzięki programowi adopcji na odległość. Jak to wygląda?
2: To są dwa oddzielne projekty. Adopcja na odległość również działa w Bangladeszu, w Kenii i również w Tanzanii. Najwięcej mamy dzieci, około 150, to jest właśnie Bangladesz. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o adopcję na odległość, to tak jak sama nazwa wskazuje, nie adoptujemy dzieci fizycznie, tak? Tylko mamy, tak jak można sobie wyobrazić, czasami przeglądamy katalogi, nie wiem, z kosmetykami, to my mamy katalogi właśnie z dziecięcymi marzeniami, które bez tych rodziców adopcyjnych nie miałyby możliwości się spełnić. Dzięki temu wsparciu tak naprawdę dajemy tym dzieciom szansę przede wszystkim na edukację, bo Adra stawia wszędzie na edukację, której tam rzeczywiście bardzo brakuje z wielu przyczyn finansowych. Tak więc tutaj i czasami też ta szkoła jest zbyt daleko jest położona, gdzie dzieci też nie mają możliwości do nich uczęszczać. Więc ta miesięczna opłata to jest między innymi w różnych przypadkach i właśnie internat, to jest właśnie też ubezpieczenie, to jest pełne wyżywienie, to jest oczywiście strój do szkoły i wszystkie materiały edukacyjne, które niezbędne są do tego całego procesu. Ale wracając do Tanzanii, to mieliśmy projekty, które realizowaliśmy z polskiej pomocy, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i to były projekty właśnie wspierające generalnie społeczność albinoską. Więc tam głównie to były kobiety, które same mają tę chorobę, ale również czarnoskóre, które mają dzieci z albinizmem. Więc na tym się tutaj skupiliśmy i ja zostawiłam, przyznam, kawałek swojego serca właśnie w Tanzanii, w kilku miejscach właśnie, gdzie miałyśmy przyjemność, naprawdę zaszczyt poznać te kobiety, które przeszły wręcz dramatyczną drogę i to jest rzeczywiście na zupełnie inne spotkanie, prawda, tutaj opowieść, bo tych aspektów jest bardzo dużo, ale tak niewiele potrzeba, aby zobaczyć czyjś uśmiech, czyjąś satysfakcję, a przede wszystkim takie zwiększenie wartości samej siebie w zasadzie, tak, że to, że brakuje mi melaniny w skórze, tak, i jestem innego koloru skóry, co teoretycznie w naszych czasach nie powinno, prawda, tutaj mieć żadnego większego znaczenia, tam ma ogromne. I zainwestowanie w zasadzie w tę edukację dało przeogromne, wspaniałe skutki.
1: Bo to przede wszystkim edukacja, ale czy w dalszym ciągu tam sytuacja jest taka dla osób z albinizmem niebezpieczna?
2: To się zmienia i ja bardzo się cieszę, że to się zmienia. Już 10 lat, albo nie będę zmyślała w tym momencie, bo chciałabym to sprawdzić i nie przekazywać niesprawdzonej informacji. Zmieniło się prawo. Prawo, które zakazuje jakiejkolwiek przemocy w zasadzie względem osób z albinizmem. Ale aczkolwiek zdarza się to do dzisiaj, dlatego że dochód, można powiedzieć, tak, z części ciała, nawet niestety z żywego albinosa, tak, osoby z albinizmem, jest niewspółmierny jakby z karą, która może człowieka spotkać. To jest żywy, że tak powiem, żywy człowiek z albinizmem, to jest ponad 75 tysięcy dolarów. Więc no, to jest, tak jak mówię, historia na też na inny moment, tak? Bo to jest, tak jak mówię, wielowątkowości, ale niestety dalej to się zdarza, ale też, tak jak mówię, widzę progres, widzę pewne zmiany. My jako ADRA, która też tam, nie tylko nasza ADRA Polska, ale inne oddziały całego świata również niosą tam pomoc ze swoich środków, ze środków swojego kraju, więc zauważamy bardzo duży progres, ale dalej jest bardzo dużo do zrobienia pod względem edukacji, ponieważ Tanzania jest większa 7 razy mniej więcej, 7-8 razy niż Polska w zasadzie. Podzielona na dystrykty, takie nasze województwo około 30, to można sobie wyobrazić, że w 7 dystryktach jest tylko dostęp do pomocy medycznej. Czyli te osoby mogą na przykład przyjść, tak, i nie wiem, zeskanować swoją skórę, sprawdzić, czy na przykład coś się nie stało, czy to już jest ten moment, kiedy powinno się zacząć leczenie. Dlatego, że bardzo często osoby nie dożywają 40 roku życia. Mniej więcej około 20 roku życia zaczynają się pierwsze objawy raka kolczystokomórkowego, czerniaka, który no po prostu jest zabójcą, więc nawet środki ochrony, które również i wysyłamy, które również są dostępne, aczkolwiek tam są bardzo drogie, nie przynoszą tego efektu, dlatego że to też są chemiczne środki, tak, które w momencie, kiedy skóra jest na słońce wystawiona, no wiadomo, co może się z tym po prostu wydarzyć. Środki ochrony takie mineralne, naturalne, no są po prostu tak drogie, że no nikogo na nie nie stać. Więc tutaj nam się koło zamyka, więc ostatnie projekty, które również dotyczyły takiej mikroprzedsiębiorczości w zasadzie, aby nauczyć te kobiety właśnie takich zawodów, można powiedzieć, biurowych, tak, które dałyby im możliwość pracy nie na polu, bo wiadomo, że tam jest ta największa część pracy, to jest właśnie rolnictwo i te osoby właśnie niestety tam pracują i to jest dla nich no, bardzo trudne.
1: Wracając do adopcji na odległość, które jak pani wspomniała są zarówno w Tanzanii, w Bangladeszu, jak i w Kenii. Czy jeśli podejmujemy się takiej adopcji na odległość, to dobrze, żeby ona trwała przez jakiś czas? Czy to może być jednorazowa wpłata? Czy ewentualnie można zebrać się jakąś grupą? Jak to wygląda?
2: Tutaj już nas wyobraźnia ogranicza tylko i wyłącznie, bo mamy rzeczywiście różne i grupy wsparcia, i osoby, które mają takie dzieci. Są to i szkoły, i przedszkola, i są to grupy w zasadzie osób. Tak, są to grupy osób, które wspierają na przykład jedno dziecko, bądź rodzeństwo, załóżmy. Bardzo często zdarza się na przykład, że dzieci, które piszą listę, a ja bym chciał zostać lekarzem. Ta historia mnie bardzo wzrusza, bo właśnie też ją zapamiętałam od jednego chłopca, który chciałbym zostać lekarzem, dlatego że chciałbym pomagać takim, jakim jest mój tata, bo lekarz jest zbyt daleko, aby mu pomóc. A gdy ja będę lekarzem, to będę mógł pomagać i będę mógł dojechać tu czy tam, tak, żeby być bardziej dostępnym. I często właśnie lekarze w zasadzie, tak, że chcą kształcić kolejnych lekarzy. Nigdy nie wiadomo, prawda, co się później w życiu zadzieje. Jak to mówią, nic się nie dzieje w życiu bez przyczyny i ten efekt motyla naprawdę może być niesamowity. Ale można wspierać, dobrze by było, aby taka deklaracja była już naprawdę na określony czas, tak? Więc my jesteśmy też w stanie zapewnić temu dziecku taką długofalową pomoc. Ale też mamy takie wsparcie jednorazowe, które też jakby uzupełnia pewne luki, no bo wiadomo, w życiu różne sytuacje się zdarzają, tak? Ktoś może płacić i nagle mówi, no sytuacja się odmieniła i no nie dam rady na przykład. Więc my też to rozumiemy, więc staramy się po prostu, nie jest to łatwe, ale staramy się, aby nigdy żadnemu dziecku niczego nie zabrakło, skoro zadeklarowaliśmy się, że przez taki konkretny okres takie wsparcie otrzyma.
1: To jest też istotne, dlatego o to zapytałam, bo to jednak nie są przedmioty, to są dzieci, które też mają właśnie emocje, swoje oczekiwania.
2: Dokładnie tak. Staramy się, aby ten proces, ten czas edukacji, na który się zadeklarowaliśmy, zawsze był wypełniony. Tak więc jesteśmy zawsze skomunikowani z placówką, z oddziałem naszej ADRY, czy to właśnie w Bangladeszu, czy w Kenii, czy właśnie już wspomnianej wcześniej Tanzanii. Więc to jest no, zachowana ta ciągłość, tak? Więc jeżeli mamy podejrzenia, bądź ktoś tam coś zgłasza ewentualnie z jakimś wyprzedzeniem, nie zdarzyło się takiej sytuacji, żeby się musieli coś przerwać.
1: Tak? Czyli no, wy to jak robimy. Gdyby uzupełniacie ewentualnie tak za taką osobę, która rezygnuje, tak?
2: My jako pracownicy Adry w Polsce też mamy swoje dziecko, które adoptowaliśmy, więc też tutaj się do tego mocno przykładamy, mm-hmm. już nie tylko jako organizacja jakby pośrednicząca, tak? Ale też czujemy z tym no dużo emocji. I takiego przywiązania, więc zwłaszcza jak widzimy efekty tych nauki, prawda, czy osiągnięć dzieci, no i te listy, które ktoś po prostu pisze także no, na zasadzie, że podziękowania, że są bardzo wdzięczne i jak, no nie wiem, ostatnio też zostały wysłane jakieś większe środki, dziewczynka mogła pójść ze swoimi właśnie rodzicami biologicznymi na zakupy i to było tak wzruszające, bo tam były zeszyty, tam była sukienka na specjalne okazje, więc to było tak wzruszające, że no co to jest u nas, powiedzmy tam, 100 tam było około 100, chyba 50 zł w zasadzie, tak? I ta mm-hmm. dziewczynka, która trzymała te wszystkie zakupy, teraz jestem wzruszona, bo to naprawdę niesie ze sobą masę wspaniałych emocji i ten błysk w oczach tych dzieci naprawdę jest wart mimo że wszystkiego.
1: Tak, to bezcenne. Pani Karolino, tak. Bardzo dziękuję w takim razie za tę krótką rozmowę. Karolina Wójcik-Kozłowska, prezeska Fundacji Adra Polska, była dzisiaj naszym gościem.
2: Bardzo mi było miło, serdecznie dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.

11 minut zostało do godziny 10. Ja już wracam do historii pod tytułem Dzień bez diety, czyli pytanie, czego Państwo nie mogą sobie dzisiaj odmówić. studio@radiowoc.pl, taki jest plan działania. Można też nagrywać głosówki i przesyłać do nas. Nie można nie zauważyć instrukcji na stronie radiowoc.pl. Zachęcam, namawiam do tego. Wiadomość mailowa od pani Marii. Z pewnością dzisiaj nie odmówię sobie porannej kawy z Moniką i Radiem Łódź. Bardzo mi miło. Taki mały rytuał. Pozdrawiam gorąco. Życzę pięknej środy, Maria właśnie. Ale są też inne wiadomości, między innymi od pani Agnieszki. Sezon na lody włoskie rozpoczęty. Nie wiem, czy to zdrowe do końca, żeby tak codziennie, ale ostatnio tak mam właśnie. Póki lato w pogodzie, to dzisiaj po południu także będzie wycieczka. Wczoraj były śmietankowo-karmelowe, mniam. Ciekawy, jaki dziś jest smak, bo to codziennie taka jedna wielka niewiadoma i niespodzianka przy okazji. No pewnie, że tak. Mamy lato w mieście i o tym już teraz w Radiu Łódź.

I to jest właśnie to lato w mieście. Tomasz Makowiecki w Radiu Łódź. 7 minut mamy jeszcze do godziny 11, 10, czego państwo sobie po prostu dzisiaj nie odmówią. Temat aktualny. Zbieram wiadomości, widzę, że lody pojawiły się w diecie. Dzień bez diety dzisiaj. Będzie mała instrukcja od dietetyka, ale to po godzinie, uwaga, 10. Hura, udało się. Bo my tak niby wszystko wiemy, ale czego nam w tej diecie brakuje, będzie odpowiedź. Najpierw wiadomości Radia Łódź, a w wiadomościach o tym, że dzieci w polskich szkołach będą dokładnie przebadane przed początkiem nowego roku szkolnego. Rusza specjalny ogólnopolski program i o szczegółach opowiemy już za moment, czyli tuż po 10:00.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.lotz.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
4: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
3: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Remigiusz Fladrowski.
7: Samolot gaśniczy Dromader z Piotrkowa Trybunalskiego pomaga w gaszeniu ogromnego pożaru na Lubelszczyźnie. Dzieci w polskich szkołach będą dokładnie przebadane. Ogólnopolski program ruszy przed początkiem nowego roku szkolnego. Książę William płaci rocznie nawet 7 milionów funtów podatku. Ludzie pytają, co dalej z finansowaniem monarchii. Przelotny deszcz możliwy dziś wieczorem jedynie na północy regionu. Nadal ciepło do 25 stopni. Samolot gaśniczy Dromader z Piotrkowa Trybunalskiego pomaga w gaszeniu pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Udało się ograniczyć rozprzestrzenianie ognia i pożar został zlokalizowany. Tak o akcji gaśniczej mówi starszy brygadier Michał Badach, zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
8: Na miejscu jest śmigłowiec Black Hawk, który zaczął dokonywać zrzuty. On jednorazowo zrzuca blisko 3000 litrów wody i przede wszystkim śmigłowiec może dokonywać znacznie większą częstotliwością tych zrzutów niż robią to samoloty.
7: Na terenie Nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorajskim płonie 250 hektarów lasu. W akcji bierze udział 400 strażaków. Niebezpiecznie jest też w lasach województwa łódzkiego. Tylko od początku maja było 66 pożarów, w których spłonęło ponad 18 hektarów lasów.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Poszukiwany mecenas od trumny na kółkach zabiera głos. Radio Łódź dotarło do oświadczenia pełnomocnika Pawła Kozaneckiego, poszukiwanego listem gończym. Kozanecki jest prawomocnie skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku 5 lat temu. Mówił wtedy, że ofiary jechały trumną na kółkach. W porannej rozmowie pytaliśmy adwokata Piotra Patuszyńskiego o to, czy mecenas Kozanecki powinien zostać wydalony z izby adwokackiej.
10: Wynikiem dyscyplinarnym może być przestępstwo lub też nieobyczajne zachowanie lub też niegodne wypowiedzi, niewłaściwe, niestosowne
11: to
10: wypowiedzi.
11: To chyba tą wypowiedź możemy zakwalifikować pod to lub być może nawet
10: wyjątkowo nieempatyczną. Ale myślę, że kolega, no, tak mówimy u siebie w adwokaturze, pan mecenas Kozanecki, już sam się na ten temat wypowiadał, że to była wypowiedź wysoce niemądra. To on refleksję miał.
7: Całej rozmowy można posłuchać na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Dzieci będą dokładnie przebadane, zgodę muszą wyrazić rodzice. Do września wystartuje ogólnopolski program, który ma sprawdzić stan zdrowia uczniów szkół podstawowych i średnich. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
12: Głównym założeniem badania jest wczesne rozpoznanie czynników ryzyka chorób układu krążenia. Chodzi o nadwagę, otyłość, złą dietę czy brak snu, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
13: Osoba młoda za kilkanaście lat będzie osobą dorosłą i to u niej będą się potęgowały te problemy, którym dzisiaj nie zapobiegniemy.
12: Wiceminister sportu Piotr Borys zwraca uwagę, że w porównaniu do pokolenia rodziców dzisiaj dzieci są wyższe, cięższe i mniej sprawne ruchowo.
14: Jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice.
12: W badaniach będą mogli wziąć udział uczniowie, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
7: A to badanie obejmie ponad 3,5 tysiąca dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Nowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Zaostrzamy odpowiedzialność za oszustwa zagrażające oszczędnościom Polaków na rynku kryptoaktywów, napisał minister na platformie X. Książę William płaci rocznie nawet 7 milionów funtów podatku, wynika z informacji opublikowanych przez Pałac Kensington w najnowszym oficjalnym raporcie finansowym dotyczącym księstwa Cornwalli. Po raz pierwszy podano publicznie przybliżoną wysokość podatków płaconych przez następcę brytyjskiego tronu. Dane wywołały w Wielkiej Brytanii debatę o finansach monarchii i przejrzystości królewskich dochodów.
15: Chodzi o dochody księcia Williama z księstwa Cornwalli, ogromnego majątku ziemskiego, który od ponad 700 lat należy do następcy tronu. W skład księstwa wchodzą tysiące hektarów ziemi, nieruchomości, gospodarstwa rolne i tereny komercyjne rozsiane po całej Wielkiej Brytanii. Rocznie książę William otrzymuje z tego źródła ponad 23 miliony funtów dochodu. Po odliczeniu kosztów działalności publicznej oraz wydatków na jego biura opodatkowaniu podlega kwota około 13 milionów funtów. Brytyjskie media wyliczają, że oznacza to podatek sięgający nawet 7 milionów funtów rocznie. Pałac podkreśla, że William dobrowolnie płaci najwyższą brytyjską stawkę podatku dochodowego, choć formalnie nie ma takiego obowiązku. Podobną praktykę stosował wcześniej jego ojciec, król Karol III, gdy był jeszcze księciem Walii. Ujawnienie danych nie jest przypadkowe. W ostatnich miesiącach brytyjskie media coraz częściej domagały się większej przejrzystości finansów rodziny królewskiej, zwłaszcza po publikacji dotyczących dochodów z królewskich majątków.
7: Te relacje przygotowała Anna Rączkowska, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
6: A przed nami jeszcze prognoza pogody. Cieszymy się wiosenno-letnią aurą jeszcze przez chwilę. Taka kombinacja. Nadchodzą zmiany w pogodzie, ale jaka będzie środa? 19 stopni w Łodzi i w regionie teraz. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu. Możliwe także burze. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 25-26 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. W czasie burz porywy wiatru nawet do 60 km na godzinę.
16: W środku dnia z Radiem Łódź.
6: 5 minut po godzinie 10. Monika Borysow-Dudowicz, przedpołudniowy. Dzień dobry, Piotr Śliwiński realizuje program. Pozdrawiamy razem.

10 minut po godzinie 10. Ja tak bardzo nieśmiało przypomnę, dzisiaj dzień bez diety, szanowni państwo. To z czego sobie dzisiaj państwo nie odmówią? O czego sobie dzisiaj państwo nie odmówią? Powtarzam pytanie. studio@radiouciek.pl. Ja wiem, że na liście lody przede wszystkim, bo to już widzę, że są bezkonkurencyjne. Pogoda sprzyja, wiadomo, ale jakie propozycje jeszcze? Albo na przykład jakie smaki najbardziej lubią państwo, jakie są właśnie ulubione? My za kilka minut usłyszymy małą podpowiedź, co zrobić, żeby po prostu o diecie nie myśleć, nie kombinować. Czy tak w ogóle można? Posłuchamy.

0: 17 minut po godzinie 10. My dzisiaj trochę świętujemy dzień bez diety, tylko jak to zrobić? A może tak, żeby po prostu zorganizować sobie to wszystko z głową? Czy to w ogóle możliwe? I teraz mała podpowiedź od Magdaleny Makarowskiej, dietetyka klinicznego. Posłuchajmy.
1: Ja zawsze polecam, żeby najpierw wyjść od tego, co jest i co robimy, czyli wpisać sobie na przykład w jakąś aplikację, których jest teraz bardzo dużo na telefonie komórkowym, co my jemy i ile tego jest. I odnieść potem do tego, jak powinno być. Jak powinno być, też te aplikacje często nam podpowiadają, więc to jest bardzo proste. Oczywiście nie zawsze da się wszystko zrobić samemu, więc tutaj ta pomoc dietetyczna jest bardzo często ważna, ale już możemy na początku zobaczyć, ile mamy białka w diecie, ile mamy kalorii, jaka jest nasza podstawowa przemiana materii i czy mamy ten deficyt kaloryczny, jeżeli chcemy schudnąć te 5 kg, czy jednak jemy tak, że w zasadzie tych kalorii spalamy tyle, co dostarczamy. Także na pewno warto skontrolować, gdzie jesteśmy, w którym punkcie jesteśmy i od tego zacząć zmianę, czyli nie przychodzić na dietę keto, dietę typu jakieś koktajle białkowe. Teraz jest bardzo modna hasło high protein. Myślę, że każdy z Państwa widzi wszędzie, już wyskakuje to wszystko z lodówki. Natomiast białko w diecie jest bardzo ważne. Ja to jestem trochę obrażona na modę high protein, bo tak naprawdę to białko zawsze było ważne w diecie, a teraz ktoś podchwycił hasło i robi na tym duży biznes. Natomiast pamiętajmy o tym, że właśnie ta masa mięśniowa potrzebuje białka w diecie. Jak weryfikujemy jadłospisy kobiet, szczególnie właśnie po 40 roku życia, to się okazuje, że tego białka jest połowę tego, co powinno być. I nie mówimy o diecie białkowej, tylko o diecie normobiałkowej. Każda kobieta po 40-45 roku życia powinna mieć minimum 1,2 do 1,5 g białka na kilogram masy ciała docelowej. Łatwo to pomnożyć. Ważymy 60 razy 1,5, tak? Więc wychodzi tam ponad 70-80 gramów białka. Rozłożone na 4 posiłki, minimum po 20 gramów białka w każdym posiłku. Teraz sprawdźmy, bo jeżeli zjemy jabłko na podwieczorek, zupę z makaronem na obiad, to tego białka będzie zero, tu będzie zero, tam będzie troszkę i się okazuje, że nie dochodzimy do połowy. I stąd wynika problem z tyciem. Białko jako makroskładnik potrzebuje dużo energii, żebyśmy to spalili, dlatego podkręca, można w cudzysłowie powiedzieć, nam metabolizm. Jest dla nas bardzo pozytywnym składnikiem i pomaga utrzymywać tą masę mięśniową, która decyduje właśnie o sprawnym metabolizmie. To jest podstawa, na której warto się zawiesić, ale mówimy o białku z jedzenia, a nie ze sztucznych koktajli, batoników, puddingów i innych rzeczy.
0: Czyli jest taki wstępny plan działania, to tak na dobry początek oczywiście, hasło do zapamiętania: białko, białko, białko w wydaniu naturalnym. Smacznego!

0: autopromocja.
1: To jest temat.
2: I to jest czas do dyskusji. Rezerwujemy go dla Państwa.
3: Ja rozumiem, że jest to zmiana wprowadzona z gruntu ideologicznego pod pewnymi naciskami pewnych środowisk.
4: To jest moje zdanie i to nie znaczy, że każdy musi mieć identyczne.
5: To nie wynika z tego, że ktoś, nie wiem, nie ma kasy. No nie na tych stanowiskach. Po prostu mu się nie chce.
6: Świetnie, że Państwo mówicie, bo to nie jest temat zarezerwowany do Afryki.
2: Nie, to są tematy dla słuchaczy Radia Łódź. 606-78-78-78 studio@radioloc.pl. Czekamy na Państwa codziennie w samo południe.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
10: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
11: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
12: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
13: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
0: Po reklamie.
14: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: 29 minut po godzinie 10. Magazyn Świat Mediów bez tajemnic w planie w Radiu Łódź. Dzisiaj Joanna Karp wróci do zbiórki Łatwoganga. Zapyta o to, czy tradycyjne media nadal ustalają hierarchię w informacjach, czy muszą podążać za trendami w internecie. To już za moment w Radiu Łódź.

0: 20 minut zostało do godziny 11.
1: Media bez tajemnic.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest medioznawca dr Krzysztof Grzegorzewski.
3: Kłaniam się Pani i Państwu.
2: Dzisiaj wrócimy do zbiórki Łatwo Ganga, co prawda mówiliśmy o niej tydzień temu w kontekście zbiórek, a dzisiaj skupimy się na słowach jednego redaktora naczelnego dużego serwisu, Przemysława Pająka, który powiedział, że zbiórka Łatwo Ganga pokazała środkowy palec tradycyjnym mediom. Żeby to troszkę wyjaśnić, według niego chodzi o to, że część dużych redakcji długo nie potrafiła ocenić, czy to jest ważny news, czy on nie jest ważny, i też część takich większych redakcji w ogóle się tym tematem nie zajęła. I tutaj właśnie kluczowe pytanie do medioznawcy, do pana Krzysztofa. Czy dzisiaj to właśnie tradycyjne media ustalają hierarchię tego, co jest ważne, czy wyznacza to właśnie internet i popularność?
3: Wydawałoby się, że teoretycznie tak powinno być, tak? Że media tradycyjne, jedną z ich funkcji, no już nie misji, bo ja już tego słowa bym dawno nie używał, ale funkcji, jest w pewnym sensie jakieś, można było powiedzieć, weryfikowanie rzeczywistości, pewna normatywność, tak? Czyli to wszystko, do czego myśmy starsi, troszkę słuchacze, widzowie, no, są przyzwyczajeni do tego, że jednak ta funkcja mediów jest sprawcza w tym sensie, że weryfikuje rzeczywistość, weryfikuje ważność, ustala agendę. To nie jest tylko moje zdanie. Przypomnijmy, profesor Marek Palczewski, też postać bardzo znana, uważa, że agenda nie jest manipulacją. Agenda jest potrzebna, bo my cierpimy na przebodźcowanie, bo my cierpimy na całą masę różnego rodzaju teraz przypadłości, które powoduje, ja często o tym mówię także i na Państwa antenie, trzecia rewolucja medialna. Na czym to polega? Jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której każdy może być nadawcą, każdy może narzucać pewną hierarchię ważności, to oczywiście sytuacja się komplikuje, ale tak, z jednej strony ja się bardzo cieszę, że zainteresowania ludzi są tak bardzo zdywersyfikowane, zróżnicowane. Ja to widzę po moich studentach. Każdy się interesuje czymś troszeczkę innym i znajduje gdzieś dla siebie jakąś niszę. Ale tu bym się upierał, że jeżeli chodzi o sprawy społeczne, o sprawy społeczno-polityczne, czyli takie, które w pewnym sensie decydują, powiem tu bardzo górnolotnie, o losach, że tak powiem, jednostki, ale i narodu, państwa, jego dorobku, jego kultury, jego życia społecznego i politycznego, wymagają faktycznie jakiejś medialnej sprawczości. Ja tak uważam. Co oczywiście nie znaczy, że ktoś, kto dobrze wyczuje moment i ktoś, kto dobrze wyczuje nie tylko nastroje społeczne, ale kieruje się jakąś etyką, bardzo ładne słowo, choć dzisiaj chyba coraz rzadziej w słowniku wielu ludzi występuje, może taką funkcję pełnić, niezależnie rzeczywiście od tego, czy jest dużą, poważną redakcją, czy jest na przykład jakimś prężnym portalem albo kanałem YouTube'owym, bo to nie w tym rzecz. Ja z jednej strony cieszę się, że w różnych mediach mogę usłyszeć o różnych rzeczach. To jest budujące, ale uważam, że jednak potrzebny jest pewien kręgosłup, pewna hierarchia wartości. Słowa ważne, bardzo ważne, mniej ważne, zjawiska istotne, mniej istotne. Zbiórka Łatwo Ganga w tym sensie pokazała środkowy palec, nie nadużywajmy tego gestu, proszę, tradycyjnym mediom, ale nie ze względu na to, że zburzyła hierarchię wartości. Tu chodzi o coś innego. Ze względu na to, że pokazała niebywałą sprawczość tego młodego chłopaka. Że pokazała taką prostą rzecz, prostą zależność. Często się pojawiają w tym dyskursie porównania do Jerzego Owsiaka. Uważam, że skądinąd słusznie.
2: Tutaj też są oburzenia. Pewnie też pan doktor się z tym spotkał.
3: A to proszę bardzo, to niech się oburzają. To ja zacząłem te porównania, w fakcie. Oburzajcie się dalej, a ja sobie pójdę. Natomiast już tak mówiąc zupełnie szczerze, chciałbym powiedzieć, że porównania są zasadne o tyle, że Jerzy Owsiak, choć ja uważam, że on dużo dobrego zrobił w Polsce, choć też uważam, że zaczął mocno upolityczniać swoją działalność i generalnie swój taki byt publiczno-medialny, co już mi się nie podoba, ale fakt faktem, że on potrzebował w owych czasach, kiedy zaczął, czyli to był 92 rok, wprowadzenia. To był człowiek mediów, przecież to już był dziennikarz muzyczny. To był człowiek, który faktycznie w tej elicie, w tej tkance, że tak powiem, medialnej, on się poruszał, a przecież media były wtedy zamknięte. Co to znaczy? To znaczy, że wejście, przekroczenie progu Polskiego Radia, także Radia Łódź, telewizji, to było, z całą świadomością to mówię, jakby człowiek Pana Boga za nogi złapał. I ja też byłem w takiej sytuacji, o tym koniecznie chcę powiedzieć, kiedy podwoje tego radia otworzył mi Adam Kołaciński.
2: O.
3: Mówię o tym z całą świadomością Państwu tutaj,
2: Adam
3: słuchaczom Polski. Tak, to jest dobra wiadomość dla słuchaczy, myślę, że dla nas wszystkich. Pozdrawiam serdecznie, no serdecznego kolegę i nauczyciela mojego. I poproszę, żeby te pozdrowienia były nadane. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest sytuacja, w która już dziś nie ma racji bytu. Bycie w mediach, tworzenie mediów, to już nie jest nic, że tak powiem, niesłychanego, nic nadprzeciętnego, tak? To, że kogoś się zobaczy gdzieś tam jeszcze w telewizji, w radiu, czy powiedzmy nadal może robić wrażenie, ale już nie tak duże. Natomiast wrócę jeszcze do jednej rzeczy. Powiedziałem, że taki owsiak wymagał przebicia, wymagał obecności w tych sferach, obracania się w nich, kapitalnego, dużego uwierzytelnienia, ogromnego kapitału, jakim te media służyły. Potrzebował wejścia do nich i korzystania z ich potencjału i mocy, bo żaden zwykły człowiek nie miał takich możliwości. Dziś te proporcje się całkowicie odwróciły, ale tu jest jeszcze jedna rzecz. Ta zbiórka została zorganizowana nie tylko w ogóle bez tego całego potencjału, ale też bez ogromnych kosztów, które cała akcja charytatywna ze sobą niesie. I to jest, no, można nawet powiedzieć, nie przytyczek, a taka fanga bardzo potężna w nos owych organizatorów. No żal trochę, ale niestety, jak to trzeba się starać, żeby w tej nowej rzeczywistości się nie pogubić, prawda?
2: Tutaj myślę, że została bardzo ważna kwestia poruszona. Może to jest właśnie kwestia tego, że ten młody chłopak nie potrzebował tego nagłośnienia, bo media też służą do tego, żeby właśnie nagłaśniać, nie tylko informować, ale coś współtworzyć. Tu daliśmy radę bez tego, więc tak mam wrażenie, że można, ktoś mógłby pomyśleć, że 1-0 dla mediów społecznościowych.
3: Zdecydowanie, przy czym ja bym tutaj powiedział, że dla mnie żenującym faktem było tam pojawienie się rozmaitych celebrytów, tak? Już nawet nie chcę wskazywać po nazwiskach, ale moim zdaniem, mimo wszystko miejmy swoją godność. Jeżeli zachowujemy pewną hierarchię, to Monika Olejnik zaprasza na przykład tego chłopca do swojego programu, a nie odwrotnie. Coś tu się komuś, z całym szacunkiem, proszę Państwa, pozajączkowało. Zdaje się, że chyba Dorota Ceran powiedziała, że owi celebryci, gdzieś tam ludzie kultury, jak się okazuje, mediów nie mieli wyjścia. Nie, ja tak nie uważam. Ja uważam, że można mimo wszystko było zachować te proporcje, mówić o tym, bo to jest ważne wydarzenie. To jest ważne społeczne wydarzenie rzeczywiście, które się w tej nowej mediosferze odbywa i przemilczanie tego byłoby błędem, bardzo dużym błędem. Bo to wszystko są zjawiska, które fascynują. No, to zjawisko jest ewidentnie fascynujące. Natomiast to, co oglądaliśmy później, czyli przylepianie się różnego rodzaju, nawet publicystów, no to mnie boli, tak? Gwiazd, można byłoby powiedzieć, tego całego medioskłonu, no mnie już trochę osobiście ubodło. To gdzieś tak, moim zdaniem, gdzieś godność tych ludzi jakoś została tam zredukowana w ten sposób. I tak jak mówię, myślę, że przynajmniej nie tak dawno jeszcze spodziewałbym się teoretycznie tego, że bohater takiej zbiórki będzie przez te media zapraszany, jeżeli będzie chciał przyjść, że będą do niego dzwonić, że będą z nim rozmawiać, ale oni się pod to podpięli w dość, myślę, upokarzający dla nich samych sposób. No kiepsko, fatalnie.
2: To już na koniec wrócimy do tego środkowego palca, od którego wszystko się zaczęło. Nie możemy mówić, że to jest jakiś taki atak w tradycyjne media, bo ten środkowy palec tak trochę wymierza, że stawia niżej te tradycyjne media, ale one wciąż mają sprawczość.
3: Ale też zapewne o to chodzi, że one mają swoją autorytatywność, tak? Czy autorytet, powiedzmy to prościej. Ja powiem tak, fajnie się takie rzeczy mówi, bo one są efekciarskie, że ktoś komuś środkowy palec pokazał, tak? To po prostu efekciarsko brzmi. Ja się nie czuję co do tego przekonany. Fakt, że pewien mit, że trzeba mieć dużą organizację, że gdzieś jest autorytet, który jest nieprzejednany, niestrącalny i niezużywalny, rzeczywiście zostało tutaj sfalsyfikowane w dużej mierze przez tego młodego chłopaka. Natomiast ja bym nie sprowadzał tego zjawiska do jakichś przytyczków, pokazywania środkowych palców. Natomiast ja bym powiedział, że w tej sytuacji my mamy wciąż, uważam, do czynienia z jakąś sprawczością mediów, taką, jakiej byśmy jej oczekiwali. Myślę, że duża część z nas. Bo jednak ci, którzy oglądają, nie wiem, Stanowskiego, Mazurka, jakichś innych jeszcze ludzi, nie tylko, że chcą wiedzieć, co tam się dzieje, bo to czasami jest zabawne albo śmieszne w sensie takim ridiculous, jak mówią Anglicy. Natomiast ja bym powiedział, że mimo wszystko jednak my tam sięgamy, chcąc coś sensownego usłyszeć i czegoś się dowiedzieć. Ale ja uważam, że mimo wszystko całe zjawisko siedzi tu, w głowie, tego, jak my zarządzamy swoim projektem, co my chcemy z niego zrobić, jakie my medium tworzymy, jakie jakości i treści jednak wciąż ludziom proponujemy, tak sądzę. Ja pokazując nawet czasami studentom na zajęciach bardzo klasyczne formy, no dziś oglądali Teresę Torańską, jej wywiad, oglądali Grzegorza Miecugowa, no to są takie legendy, zresztą już oboje nieżyjący niestety, to są takie legendy dziennikarstwa, wciąż doceniają te treści. Dlaczego? Bo ci ludzie mieli coś do powiedzenia, nawet jeżeli można się było z nimi nie zgadzać i nie zgodzić. I tu o to chodzi. Tak długo, jak duże media będą starali się gdzieś tam w tej nowej mediosferze zabłysnąć i jakoś zaistnieć, nawet niekoniecznie zabłysnąć, i będą proponowali po prostu ciekawe treści, to nadal będą wygrywać, bo zmieni się technologia, zmieni się technika, natomiast z całą pewnością nie zmieni się sedno mediów, czyli treść, jakość i etyka.
2: I mamy puentę, mamy kropkę, dlatego że lepiej pokazywać choćby studentom wartościowe treści, niż pokazywać sobie środkowy palec, a moim i Państwa gościem był dr Krzysztof Grzegorzewski.
3: Dziękuję serdecznie za uwagę.

7 minut mamy jeszcze do godziny 11. Każda minuta ze słońcem i z ciepłem bezcenna. O tym przypominam, o tym wspomnę też tuż po wiadomościach Radia Łódź w prognozie pogody. Ważne informacje tutaj do przekazania. I jeszcze pytanie, czego Państwo sobie dzisiaj nie odmówią w dniu bez diety? Temat jak najbardziej aktualny. studio@radiolodz.pl. Czekam na wiadomości, a tuż po godzinie 11 będzie możliwość zdobycia zaproszenia do teatru. O kinie też będę dzisiaj pamiętać.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na kultowy monodram Kamila Maćkowiaka Diva Show. 13 lat w repertuarze, ponad 150 spektakli i kilkanaście ogólnopolskich nagród. Diva Show. Poznaj historię Tomka, który na jeden wieczór chciał się stać Tiną Turner. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
5: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest godzina 11. Zapraszamy na wiadomości. Radio Łódź, Justyna Krakowiak.
7: Dzień dobry. Gigantyczny pożar na Lubelszczyźnie. Do akcji wysłano samolot z Piotrkowa. Ogromne korki w Sieradzu. Podpowiemy, jak je ominąć. Kierowcy z Łodzi odetchną. Zbliża się koniec remontu na Sienkiewicza. W regionie zachmurzenie umiarkowane. Możliwe są przelotne opady. Strażacy walczą z ogniem, który wybuchł w lasach nadleśnictwa Józefów na Lubelszczyźnie. Pożarem objętych jest 250 hektarów. Na miejscu jest Ewelina Kwaśniewska z Polskiego Radia Lublin.
8: Jesteśmy około 8 km od epicentrum pożaru. To właśnie tutaj, przy stawach, operuje Black Hawk policyjny, który od około godziny 7 nabiera wodę. Jest także stanowisko na cysterny, stąd strażacy również czerpią wodę. Cystern jest 5, strażacy zalewają pożar, przekopują metr po metrze. Naprawdę wykonują bardzo żmudną robotę. Jadąc od Aleksandrowa widać już było ten dym. Jeżeli chodzi docelowo o statki powietrzne, może być ich 6 w razie potrzeby. Chodzi o 2 Black Hawki, 2 śmigłowce i 2 dromadery. Z Józefowa Ewelina Kwaśniewska, Radio Lublin.
7: A jak poinformował zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Michał Badach, nad ranem udało się ograniczyć rozprzestrzenianie ognia. Pożar został zlokalizowany. Strażacy będą jeszcze walczyć z ogniem przez wiele godzin. A samolot gaśniczy M18 Dromader z Piotrkowa Trybunalskiego został wysłany do akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Jak powiedział Radiu Łódź Marcin Pampuch, dyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej, do tak dużych pożarów ściągane są samoloty gaśnicze z różnych części kraju.
9: Do tej akcji w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie zadysponowany został także wczoraj nasz piotrkowski dromader. Pilot poleciał samolotem gaśniczym wczoraj, aby brać udział w akcji gaszenia tego wielkiego pożaru.
7: A w akcji bierze udział 400 strażaków.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Trwa remont jednej z najważniejszych dróg biegnących przez Sieradz. Na fragmencie ulicy Jana Pawła II wprowadzono ograniczenia w ruchu drogowym i kierowcy muszą jeździć objazdami. Na miejscu jest Adam Urzyński.
11: Na Jana Pawła w Sieradzu pojawił się ciężki sprzęt budowlany. Ekipy remontowe zeszlifowały już starą nawierzchnię, dzięki czemu na ponadkilometrowym odcinku pojawi się nowy asfalt. Ruch został ograniczony na odcinku od ronda przy szpitalu do ronda łączącego Jana Pawła z drogą ekspresową S8 i obwodnicą miasta w kierunku Kalisza. W zależności od warunków atmosferycznych te prace mogą potrwać co najmniej kilka tygodni.
7: Kierowcy, którzy chcą wyjechać z Sieradza przez Jana Pawła w kierunku drogi ekspresowej S8 i w kierunku Złoczewa muszą skorzystać z wyznaczonego objazdu. Francuski kontenerowiec został wczoraj zaatakowany w cieśninie Ormuz. Kilka osób znajdujących się na pokładzie jest rannych. To kolejny tego typu incydent w ostatnich godzinach w cieśninie, która pozostaje jednym z głównych punktów napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Stefan Folzer.
1: Trafiony statek należy do francuskiego giganta transportu morskiego CMA-CGM. Spółka potwierdziła informacje podane wcześniej przez amerykańskie media, że jeden z jej kontenerowców został zaatakowany podczas żeglugi przez cieśninę. CMA-CGM informuje o niezidentyfikowanym pocisku, który uszkodził jednostkę oraz o kilku rannych członkach załogi, którzy zostali ewakuowani w celu udzielenia im pomocy medycznej. Według stacji CBS News ranni to marynarze z Filipin, a w statek miał trafić pocisk manewrujący dalekiego zasięgu. Mimo napiętej sytuacji, część kontenerowców CMA-CGM zdołała w ostatnim czasie przepłynąć przez cieśninę. Według władz w Paryżu nadal znajduje się tam 59 jednostek powiązanych z francuskimi interesami. Ostatnie dni przyniosły wzrost napięć w regionie. Zaatakowano co najmniej 4 statki. Natomiast Stany Zjednoczone wstrzymały operację eskortowania jednostek, wskazując na możliwość osiągnięcia porozumienia z Iranem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: I wracamy do Łodzi. Ulica Sienkiewicza w Łodzi coraz bliżej otwarcia. W centrum miasta cały czas trwa budowa komory końcowej tunelu kolei dużych prędkości. Zaawansowany etap prac pozwala jednak na częściowy powrót ruchu na zablokowany odcinek ulicy Sienkiewicza. I do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam. I jeszcze kilka słów na temat pogody. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu możliwe. Dzisiaj także burze. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 23 do 25,6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Teraz około 20 stopni w Łodzi, gdzie już widać zmiany w pogodzie. Między innymi nad morzem. Teraz tam od 7 do 10 stopni tylko. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, czyli wiadomo z której strony nadchodzą zmiany.
12: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie po godzinie 11. Piotr Śliwiński realizuje program, a za chwilę Anna Grublińska opowie o ciekawych wydarzeniach kulturalnych w Łodzi i regionie.

0: 9 minut po godzinie 11.
1: Czas na kulturę.
0: I zgodnie z zapowiedzią w studiu Anna Groblińska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
0: To zaczynamy od Łodzi czy od regionu dzisiaj?
2: Od regionu, bo w Kutnie bardzo ważne wydarzenie. 22. już Festiwal Literacki Złoty Środek Poezji potrwa jeszcze do 10 maja. To jeden z najstarszych festiwali poetyckich w Polsce, znany nie tylko, ale głównie z prestiżowego konkursu na debiut poetycki. To jest konkurs imienia Artura Fryza, poety, dziennikarza, animatora kultury, który był założycielem, pomysłodawcą festiwalu Złoty Środek Poezji. Polecamy, ale polecamy także i łódzkie wydarzenia w ramach tego festiwalu, który to festiwal współpracuje z Domem Literatury w Łodzi i dziś właśnie o godzinie 18 przy ulicy Roosevelta 17 rozmowa o debiutach w poezji. Debiutuj albo przetrwaj, o tym jak wstępować w poezję. Bardzo ładny tytuł nosi to spotkanie, podczas którego uczestnicy będą dyskutowali, czy rzeczywiście tak trudno jest zacząć, a ci uczestnicy...
0: Jak wyciągnąć te wiersze z szuflady, tak?
2: Jak wyciągnąć te wiersze, jak zyskać pewność, że warte są pokazania światu, żeby nie wydać i nie spotkać się z krytyką na przykład. I będą o tym wszystkim rozmawiać Michalina Cendrowska, Karolina Czarnecka, Michał Janik i Rafał Gawin. Wstęp jest wolny, Dom Literatury, godzina 18. Przypominamy, że trwa jeszcze dzisiaj 6. Kongres Regeneracji Miast, a także wydarzenie towarzyszące, czyli New Media Days Łódź 2026. To pierwsze wydarzenie w EC1 Miasto Kultury, drugie wydarzenie w przestrzeniach przeróżnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. I tutaj w tym drugim przypadku uczestnicy zastanawiają się między innymi, jaka jest przyszłość sztuki w dobie tak szybko rozwijających się przeróżnych technologii. I zwracamy uwagę także na to, że dzisiaj ostatnia prelekcja z cyklu poświęconego twórczości Andrzeja Wajdy w kinie Kinematograf. I to jest zawsze spotkanie i to jest zawsze projekcja. Również dzisiaj będzie można zobaczyć film Powidoki, bardzo ważny dla Łodzi film i ostatni, który Andrzej Wajda nakręcił. To jest film z 2016 roku z bardzo ciekawą rolą. Ciekawą rolą czyją?
0: Bogusława Lindy.
2: Tak, oczywiście, że tak. Dziękuję, kochana koleżanko.
0: Nie ma
2: oczywiście,
0: sprawy.
2: Że tak. Autorem zdjęć jest Paweł Edelman, muzyki Andrzej Panufnik. No i niektórzy mają pretensje, że coś za mało tam o Katarzynie Kobro w tym filmie.
0: To prawda, trochę jej brakuje.
2: Tym bardziej, że to jest nie tylko o samym Władysławie Strzemińskim, który nie godzi się z socrealizmem, pozostaje wierny swojej drodze artystycznej. Tam jest dużo o sztuce, no jak o sztuce, bo ja już nie mówię tylko o życiu, ale o sztuce. Natomiast film jest rzeczywiście godny uwagi, warto wybrać się, jeśli tylko ktoś ma czas, o godzinie 14. Dzisiaj właśnie na Placu Zwycięstwa 1. I skoro o filmie, to jeszcze dodajmy, że w ramach Akademii Kina Światowego, to jest trzeci semestr tych zajęć, dzisiaj w EC1 wspomnianym, bardzo dobry film Flow, wielokrotnie nagradzany i wykład profesora Pawła Sitkiewicza, a Flow to jest łotewski pełnometrażowy film animowany z 2024 roku. Film bez słów i naprawdę interesująca i piękna wizualnie historia o pewnym kocie, który w wyniku wielkiej tajemniczej powodzi znajduje schronienie na dryfującej łódce. No i z jednej strony to jest historia o poszukiwaniu siebie, a z drugiej strony o międzygatunkowej przyjaźni i solidarności. Warto obejrzeć ten film. Początek wydarzenia o godzinie 17 w EC1 w Łodzi. I to tyle, choć ja bym bardzo chciała jeszcze tak z pół godzinki poopowiadać.
0: Pięknie, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Anna Groblińska.

18 minut po godzinie 11 to był bardzo kulturalny początek tej godziny. W takim razie będziemy kontynuować ten wątek. Pora spełnić teatralną obietnicę. 16 maja w Teatrze Jaracza w Łodzi spektakl Prowadź swój pług przez kości umarłych na podstawie prozy Olgi Tokarczuk. Można oczywiście uzupełnić o film Pokot i po wizycie w teatrze będzie opowieść w kilku wydaniach. Jedno podwójne zaproszenie do teatru przygotowane, a pytanie jest następujące. Główna bohaterka Janina Duszejko uczyła w szkole jakiego przedmiotu? studio@radiouc.pl. Czekam na wiadomości. Obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

22 minuty po godzinie 11. Czy już wszystko jasne? Odpowiedź brzmi tak. Janina Duszejko, postać z książki Prowadź swój pułk przez kości umarłych, uczyła w szkole języka angielskiego. Tak, wszystko się zgadza. Jest zaproszenie na spektakl do Teatru Jaracza w Łodzi dla pani Marii dzisiaj. Gratuluję, pozdrawiam bardzo serdecznie przy okazji i przypominam, że dzisiaj jeszcze będą zaproszenia do kina.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
5: W środku dnia z Radiem Łódź.
6: 28 minut po godzinie 11, czyli czas na zapowiedź dzisiejszego wydania programu To jest temat. Iza Berkowska już za moment zaprosi nas do dyskusji, także czekamy na Izę.

0: obiecałam wcześniej w studiu Iza Berkowska. Witam
1: Cię
0: bardzo serdecznie. Jaki temat dzisiaj i dlaczego nie ubrałyśmy się na biało?
1: No właśnie, dlaczego my się dzisiaj nie ubrałyśmy na biało? To jest bardzo dobre pytanie. Ale ty jesteś
0: ja
1: już
0: tak
1: troszeczkę
0: prawie
1: pasowałabym,
0: tak, natomiast tak, naprawdę tak, dla ciebie taka delikatna uwaga.
1: Proszę państwa, sezon komunijny się rozpoczął.
0: I wszystko jasne.
1: Sporo zmian w tradycjach związanych z w obyczajach związanych z pierwszą komunią świętą w Polsce nam się pojawia. Te komunie chyba ewoluują troszeczkę w kierunku takich wystawnych przyjęć, prezentów, które są bardzo zaawansowane technologicznie, no bo w tej chwili ja spojrzałam na ranking, to są smartfony, smartwatche, to są rowery elektryczne, hulajnogi elektryczne. One co nieco wyparły już koperty. No dobrze, ale cały czas mówię o tym, prawda, co, na co możemy wydać pieniądze i można odnieść takie niejasne wrażenie, że być może clue problemu w tej chwili polega na tym, że komunie nam się skomercjalizowały.
0: Wymknęły spod kontroli.
1: Że może troszeczkę zapominamy o wymiarze religijnym, a bardzo się skupiamy na tym, ile wydać, kiedy zabukować miejsce w restauracji, na ile osób, ile będzie kosztował posiłek, stroje. Stroje to też jest ciekawa rzecz, ponieważ nawet kiedy w niektórych parafiach pojawiły się alby i teoretycznie miało być skromnie i miało być tak, że wszyscy wyglądają tak samo, stosunkowo pewnie niedrogo przy okazji, no to pojawiła się cała grupa rodziców, która powiedziała, no tak, no alby tutaj do kościoła tak, ale później do zdjęcia to jednak musi być coś ekstra. W związku z tym kupujesz kolejny strój, tak, żebyś miała jednak coś fajniejszego na tych sesjach plenerowych, na przykład fotograficznych, które też przecież są obowiązkowe w tym wszystkim. No plus jeszcze jakiś strój do restauracji, żeby też dziecko już mogło się troszeczkę luźniej poczuć.
0: Czyli robi się takie małe wesele.
1: Robi się nam małe wesele. Tych wydatków jest co niemiara. No i właśnie, i przy okazji jeszcze zatracamy właściwie istotę tego całego święta,
0: czy
1: prawda?
0: Czy mogę powiedzieć o jednej sprawie, co najbardziej mnie przeraża w kontekście komunii, ponieważ była kiedyś taka moda, mam nadzieję, że to temat jak najbardziej nieaktualny, solarium przed komunią. Także tutaj ja tylko chciałam zaznaczyć, że był taki wątek.
1: Ale o kosmetyczkach
0: i nie będę
1: też
0: o tym
1: pisze,
0: mówić.
1: Tak, że do kosmetyczki należałoby się wybrać, tak, jeśli chodzi o dziewczynki. Pogadajmy o tym, co nam się zmieniło, jeżeli chodzi o te obyczaje komunijne. Po godzinie 12 zapraszam państwa do telefonowania 606-787-8778.
0: To ja podam ten drugi numer 426-787-8778 i można też napisać już teraz do studia.
1: studio@radioloc.pl.
0: I jeszcze dopytam, i zapamiętasz swój prezent komunijny? Jak to było u ciebie?
1: Pamiętam. No to były, wiesz, te czasy, kiedy były rowery, kiedy były zegarki.
0: Ja aparat dostałam fotograficzny na przykład.
1: No to już nieźle.
0: Tak,
1: to
0: było
1: aparat, to też
0: tak,
1: było nieźle. No myślę, że była też taka okazjonalna biżuteria, ale to były takie raczej medaliki, prawda?
0: Takie pamiątkowe.
1: Pamiątkowe.
0: No to
1: jak to u państwa było? No możemy trochę powspominać.
0: Oczywiście.
1: Przy okazji.
0: Zapraszamy tuż po 12.

0: 18 minut zostało do godziny 12. Zgodnie z obietnicą będzie zaproszenie do kina na dowolnie wybrany seans filmowy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Ale przede wszystkim będzie dzisiaj piękne wspomnienie, przy którym słowa są właściwie zbędne, także ograniczę się tylko do takiej informacji. 6 maja w roku 1950 urodził się Zbigniew Wodecki, artysta, którego tak bardzo od kilku lat brakuje. Pytanie związane będzie z filmem dokumentalnym o Zbigniewie Wodeckim właśnie z roku 2023. Proszę podać tytuł tego filmu. Studio Małpa, Radio Łódź. .pl, a my posłuchamy sobie tego pięknego głosu.

0: Na dwa głosy, ale ten jeden dzisiaj najważniejszy. Lubię wracać tam, gdzie byłem, to tytuł filmu dokumentalnego z 2023 roku o Zbigniewie Wodeckim. Właśnie dla pani Beaty dzisiaj zaproszenie do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Reklama.
1: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony, przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
10: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
9: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
9: I tych, którzy działają razem dla Polski.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Minęła godzina 12.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Justyna Krakowiak.
13: Strażacy z Łódzkiego gotowi, by pomóc na Lubelszczyźnie. Łódź sprawdza poziom hałasu w mieście. A na koniec matura. Dziś trzeci dzień egzaminów dojrzałości. W regionie zachmurzenie umiarkowane, temperatura idzie w górę. Na Lubelszczyźnie płonie ponad 250 hektarów lasów. Na miejscu pracują strażacy z różnych regionów kraju. Gotowi do pomocy są też strażacy z Łódzkiego. Tym nie brakuje jednak pracy także w naszym województwie, gdzie od początku maja doszło już do kilkudziesięciu pożarów lasu. O szczegółach Seweryn Potentas.
14: Do pożaru lasu na Lubelszczyźnie zadysponowano jednostki z Małopolski. Do pomocy przy takich zdarzeniach są jednak gotowi strażacy z całej Polski, w tym z Łodzi, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
15: Z każdej jednostki wybieramy jakiś samochód. Wiemy, że ten samochód ma określoną załogę. Ona jest przygotowana, jeżeli nadejdzie takie określone zadanie do wykonania.
14: Strażacy z Łódzkiego skupiają się jednak na pożarach lasów w regionie, a sytuacja jest zła.
15: Przez ostatnie dni występowało wysokie zagrożenie pożarów, czego skutkiem oczywiście są interwencje.
14: Od początku maja w regionie doszło do 66 takich zdarzeń, w których spłonęło ponad 18 hektarów lasu. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
13: A w tym roku strażacy z województwa łódzkiego do pożarów lasu wyjeżdżali już 239 razy.
12: Więcej na radiołódź.pl.
13: Łódź chce sprawdzić, czy w stolicy regionu jest za głośno. Magistrat ogłosił przetarg na realizację badań poziomów hałasu w mieście. Pomiary mają być prowadzone od końcówki maja do końca listopada tego roku. O szczegółach Michał Dąbrowski.
16: Na mapie akustycznej można zobaczyć, gdzie na danym obszarze jest najgłośniej, gdzie są przekroczone normy hałasu i co go generuje. Ruch drogowy, kolejowy, tramwajowy czy przemysł. Takie badania są przeprowadzane co 5 lat, a ostatnia taka mapa Łodzi pokazuje stan z 2022 roku. Magistrat ogłosił przetarg na opracowanie nowej mapy, która pozwoli wskazać, gdzie normy hałasu są przekroczone i gdzie potrzebne są dodatkowe działania naprawcze. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
13: A poprzednia mapa wskazywała, że najwięcej hałasu generował ruch na głównych drogach, na przykład na trasie WZ, Alei Włókniarzy czy wschodniej obwodnicy miasta. Ulica Sienkiewicza coraz bliżej otwarcia. W centrum Łodzi cały czas trwa budowa komory końcowej tunelu kolei dużych prędkości. Zaawansowany etap prac pozwala jednak na częściowy powrót ruchu na zablokowany odcinek ulicy Sienkiewicza. Kierowcy pojadą nim jeszcze w pierwszej połowie maja, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
3: Przejazd będzie możliwy od Narutowicza do Trauguta. Jadąc od strony Bałut będzie łatwiej dojechać do centrum korzystając z ulicy Wschodniej czy Narutowicza i dojechać do centrum przez ulicę Sienkiewicza.
13: Nie zmieni się za to organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Trauguta. Za maturzystami kolejny dzień egzaminów. Dziś sprawdzana była ich znajomość języka obcego. Jak co roku ponad 70% maturzystów wybrało język angielski. Uczniowie sprawdzani byli zrozumienia ze słuchu, czytania i znajomości języka w praktyce. Dla wielu to jeden z mniej stresujących testów, ale wciąż obowiązkowy, żeby zdać maturę. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Skibińska, która rozmawiała z maturzystami. Weroniko, jakie wrażenia po egzaminie?
4: Dzień dobry. Tak, jestem właśnie przed budynkiem 29 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Maturzyści już wyszli z egzaminu. Dzisiaj była matura na poziomie podstawowym z języka angielskiego. Zapytałam się, jak oceniają dzisiejszy test i jednogłośnie stwierdzili, że nie było nic trudnego. Jak tam przebiegła matura?
17: Łatwiutka. Bardzo prosta. Bardzo łatwa.
4: Przypomnę, że w tym roku prawie 22 tysiące uczniów przystąpiło do matury w Łodzi. Dzisiaj też nie było żadnych zakłóceń ani unieważnień. W kolejnych dniach maturzyści przystąpią do wybranych egzaminów na poziomie rozszerzonym. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
13: Wyniki matur uczniowie poznają na początku lipca, a na kolejne wiadomości nie trzeba będzie tak długo czekać. Słyszymy się za godzinę. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przed nami prognoza pogody w Radiu Łódź. Przelotne opady deszczu, możliwe burze, także dzisiaj proszę uważać. Temperatura maksymalna w Łódzkiem do 25 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, ale w czasie burz możliwe porywy do 60 km na godzinę. Ciśnienie, jak wygląda sytuacja? Niskie, 984 hektopaskale. Pięć minut po godzinie 12, to ja przypomnę sezon komunijny rozpoczęty i na ten temat dzisiaj porozmawia z Państwem Iza Brykowska. Będzie czas na komunijne wspomnienia, ale także na dyskusję, czy w tym całym komunijnym zamieszaniu jest jeszcze miejsce na religię. studio@radiowłodz.pl, czekamy na maile od Państwa. Można też zadzwonić bezpośrednio do studia w sprawie tego tematu. 426-787-8778-606-787-8778. Zapraszamy, zachęcamy do dyskusji. Monika Borysow-Dudowicz, ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do jutra.

0: To jest temat.
1: Sezon komunijny został rozpoczęty. Komunie to powinny być takie uroczyste wydarzenia o charakterze religijnym, które jednak dużo szybciej i sprawniej chyba zmierzają w kierunku komercji. Mamy zatem rewie mody, mamy wystawne przyjęcia w restauracjach, mamy podjeżdżanie pod kościoły zabytkowymi samochodami, mamy długie listy prezentów. Za chwilę zresztą postaram się podać przykłady tego, co możemy na tych listach znaleźć. Pytanie, czy nie idziemy w przesadę, czy nie zapominamy o tym, czym taka pierwsza komunia święta powinna być? 606 78 78 78 42 678 78 78 studio@radiolots.pl Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie wraz z naszym gościem, księdzem Wiesławem Kamińskim, proboszczem parafii świętych apostołów Piotra i Pawła, przewodniczącym Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: To mam nadzieję, że ksiądz nam wytłumaczy, co to właściwie jest komunia, no bo to nie jest ani święto, ani impreza, to jest uroczystość.
2: Myślę, że to trzeba razem tłumaczyć. Pierwsza komunia święta, tak? I to słowo pierwsza jest bardzo ważne, dlatego że dziecko przystępuje pierwszy raz do Eucharystii, jak to mówimy troszeczkę kolokwialnie, pierwszy raz uczestniczy w pełni we mszy świętej, tak? No i cenimy komunię świętą, czyli Eucharystię. Pan Jezus powiedział, kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. To jest przede wszystkim msza święta, w której dziecko pierwszy raz przyjmuje Jezusa Chrystusa. My wierzymy, że Jezus Chrystus w całej pełni jest obecny pod postacią chleba i w całej pełni jest obecny pod postacią wina. I to jest bardzo istotne. Pierwszy raz. Oczywiście ja jestem 30 lat księdzem. Wiele co roku przygotowuję dzieci do pierwszej komunii świętej, ale także przygotowuję rodziców. Mhm. Bo wydaje mi się, że to przygotowanie powinno iść dwutorowo.
1: Też mi się tak wydaje.
2: No, ważna jest świadomość. Ja zawsze rozpoczynając przygotowanie, a rozpoczynamy we wrześniu, albo jeszcze lepiej w czerwcu, poprzedzając rok wcześniej, tak? Mhm. Czy w maju, zależy jak to wszystko się układa, staram się uświadomić, że pierwsza komunia święta jest po to, żeby była druga komunia święta, trzecia, piąta, dziesiąta, a potem już człowiek przestaje liczyć, bo chodzi o to, żeby przyjmować komunię świętą w czasie każdej mszy świętej. No tu chodzi o chodzenie do kościoła i udział w Eucharystii.
1: Jasne, to wejście w taki nowy religijny wymiar. No ale czy religia nie przegrywa rywalizacji z nowym komputerem? Czy taka pierwsza komunia święta, jak ksiądz nam pięknie wyjaśnił, nie przegra nam z nowym komputerem, z zestawem strojów, bo już normą, nie wiem czy ksiądz o tym wie, są stroje kilkuetapowe, czyli taki skromniejszy strój mamy do kościoła. W wielu parafiach mówimy o albach, żeby wszyscy wyglądali podobnie. No a później mamy taką na przykład lepszą, bogatszą sukienkę na sesję fotograficzną. No i później mamy na przykład taki kombinezon komunijny na uroczystość rodzinną gdzieś w restauracji. Jest ogólnie rzecz biorąc na bogato. Do tego dochodzą wizyty u kosmetyczek. Standardem stają się solaria dla dziewczynek. Jeśli chodzi o fryzury, no to trzeba zrobić kilka takich fryzur wstępnych, żeby sprawdzić, w której najlepiej. Sesje fotograficzne w plenerze. I gdzieś tutaj w środku pojawia nam się uroczystość religijna. Czy my się aby w tym nie pogubiliśmy się w tej otoczce?
2: No tak, ja mogę dodać do tego, że słyszałem też o takiej sytuacji, kiedy rodzice wysłali na zabieg korekcji uszu swoją córkę, żeby uszy nie odstawały. Tak?
1: To jest też podobno prezent komunijny.
2: No tak. Pytanie było, czy przegrywa, czy nie przegrywa ta pierwsza komunia święta z tą całą poprawą. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że dziecko
1: jest... Ksiądz sobie po prostu zda sprawę, ile czasu schodzi na to wszystko, o czym mówimy.
2: Tak, tak. Dziecko jest skarbem dla rodziców, to na pewno, tak?
1: Jasne.
2: I rodzice chcą, żeby to dziecko było szczęśliwe. No, no właśnie, to jest kwestia całej pedagogiki, wychowania dzieci, ustawienia priorytetów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to, co pani redaktor powiedziała, to są na pewno skrajności, bo w drugą stronę mamy też takie sytuacje, kiedy rodzice, miałem taką sytuację, rodzice zdecydowali się na to, żeby prezenty dać drugiego dnia, nie pierwszego dnia, żeby dziecko wiedziało, że tego dnia największym prezentem jest Pan Jezus, czyli Eucharystia. Tak? Więc takie sytuacje bywają oczywiście w rodzinach, które są bardziej zaangażowane religijnie, można powiedzieć, przeżywają to tak teologicznie, jak powinno być. No, przesada jest niedobra. Oczywiście, jak to jest w mojej parafii, no, ustalamy, że dzieci idą w jednolitych strojach. Proszę mi wierzyć, że naprawdę mi jest wszystko jedno, czy dzieci pójdą, dziewczynki pójdą w albach, czy pójdą w sukienkach, ale dlaczego tak ustalamy i dlaczego robię z tego jakiś warunek? Dlatego, że kiedyś pamiętam sytuację, kiedy przygotowywałem dzieci do pierwszej komunii świętej i jedna z dziewczynek została, tak jak to pani przedstawiła, przywieziona limuzyną w krynolinie. No i oczywiście wszystkie te zabiegi kosmetyczne, fryzjer i tak dalej, a obok niej w tej samej ławce stała dziewczynka w szarej, pożyczonej sukieneczce, tak? Mhm. I sobie wtedy postanowiłem, że nie, nie, gdzie jak gdzie, ale przy ołtarzu dla Pana Boga wszyscy są równi i tutaj nie może być takiej sytuacji, że jedno dziecko będzie miało kompleks właśnie pożyczonej sukienki czy sukienki po starszej siostrze, a drugie dziecko będzie młodą panną, będzie panną młodą, tak? No, no oczywiście przesada jest absolutnie, absolutnie zła.
1: Rozumiem, że tak jak ksiądz powiedział, rozmawiacie z rodzicami o przekazie, tak, tej uroczystości.
2: Tak, i to nie są jednorazowe rozmowy.
1: Jeśli zaczynacie w czerwcu, no to jest sporo czasu. I jak sprawdziłam, mniej więcej w tym czasie, czyli w czerwcu roku poprzedzającego, już rodzice zamawiają te wystawne przyjęcia w restauracjach. No to o czym wy rozmawiacie?
2: A rozmawiamy o tym, czym jest pierwsza komunia święta,
1: to
2: czym
1: nie
2: jest
1: rozumieją
2: Eucharystia,
1: w takim razie.
2: Czym jest Kościół. Aha. Nie, no nie można tak powiedzieć, że nie rozumieją. Aha. Wydaje mi się, ja nie mam problemu w swojej parafii. Nie wiem oczywiście, czy w domu nie czeka jakaś tam droga sukienka i tak dalej, i tak dalej. Nie mam na to wpływu. Natomiast wydaje się, że rodzice rozumieją. Staram się spotykać z nimi przynajmniej raz w miesiącu, z rodzicami, osobno dzieci, osobno rodzice, żeby takie sprawy omawiać, tak? Po prostu przerabiamy sprawy podstawowe dla wiary. Czym jest Eucharystia, czym jest Kościół, jakie znaczenie ma to, że dziecko przystępuje do pierwszej spowiedzi świętej, tak? Dzisiaj też się o spowiedzi mówi, że to jest bardzo stresujące. Nie.
1: Jeżeli wszystko przygotujemy,
2: to nie jest stresujące. Stresuje tylko wtedy, kiedy, to jest paradoksalne może, to co powiem, kiedy rodzic stoi przy konfesjonale i stara się dodać otuchy dziecku, to wtedy doświadczenie moje wskazuje, że dziecko jest bardziej zestresowane niż wtedy, kiedy stoi z innymi dziećmi. No my mamy naprawdę duże
1: doświadczenie. Ale przetoczyła się taka dyskusja, skoro już ksiądz o tym wspomniał, przetoczyła się dyskusja o tym, że warto by zrezygnować z tej pierwszej spowiedzi, że ta pierwsza spowiedź to powinna być tylko dla osób pełnoletnich, bo wbija dzieci w poczucie winy. Takie się pojawiły hasła.
2: Kształtowanie sumienia.
1: I tak? Później nawet księża, niektórzy uczestniczyli w tej dyskusji, zastanawiali się, czy to w pewnych sytuacjach źle poprowadzona spowiedź, czy to rzeczywiście nie może mieć jakichś takich negatywnych...
2: Wszystko może być dobrze i źle poprowadzone. Wszystko może być dobrze i źle przeżyte. Pierwsza Komunia Święta też. Natomiast kształtowanie sumienia to jest rzecz, którą chyba powinniśmy rozpoczynać wcześniej. Tak? Tutaj nie chodzi o to, żeby dziecko wbijać w kompleksy, albo wmawiać mu poczucie winy, tylko chodzi o to, żeby dziecko samodzielnie potrafiło odróżnić dobro od zła.
1: Jasne, no ale tutaj uczymy, jakie grzechy należałoby wskazać, co może być grzechem i później się pojawia ten ranking grzechów popularnych, dzieci się wymieniają, a słuchaj, też to można o tym powiedzieć. No, coś tutaj jest takiego trochę bez sensu, można odnieść wrażenie. Czyli recytujemy formułki, później
2: formułki.
1: Czytamy te grzechy z kartki, żeby nie zapomnieć, żeby nie było za mało, no bo tam trzy to trochę mało, trzeba by jednak...
2: Ja przygotowuję dzieci do, różne grupy dzieci do pierwszej komunii świętej. To są także dzieci głuche, tak, ze szkoły dla głuchych, czy z duszpasterstwa głuchych, które prowadzę i dzieci, które są z duszpasterstwa, dzieci z upośledzeniem intelektualnym, tak. I naprawdę zawsze staramy się tym dzieciom pomóc, tak. I ta spowiedź odbywa się nie na poziomie dorosłego, tylko na poziomie dziecka, tak. Co dla dziecka jest grzechem? To sumienie dziecka jest inne niż sumienie dorosłego człowieka. No może powiedzieć, może inne, może to źle powiedziałem, ale grzechy po prostu człowiek dorosły może mieć zupełnie inne niż dziecko.
1: No jasne. Ale nie ma wbijania w poczucie winy, tak?
2: Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby dziecko było wbijane w poczucie winy. Wręcz przeciwnie. Ja raczej staram się zwalczać te wszystkie książeczkowe rachunki sumienia, tak? Gdzie dziecko... jest zapytywany, czy nosiło medalik na przykład. No. No, nie widzę, żeby to była to kategoria grzechu ciężkiego, a spowiedź jednak dotyczy grzechów ciężkich, a nie grzechów jakichś tam powszednich. To w ogóle chyba to nie jest problem.
1: Jasne, że tak. 606, zachęcamy Państwa także do dyskusji. 606-788-7878, 42-678-7878 i studio@radiolots.pl. To jest nasz adres mailowy. Jak dzisiaj wyglądają te komunie? Czy nie przypominają jednak troszeczkę takiego małego wesela, jak Państwo wspominają swoje komunie? Czy było inaczej? Można dać nam znać. Dorota Peret-Jatkowicz z grupy socjolożki.pl jest z nami.
3: Dzień dobry.
1: Czy obserwujesz tak pod kątem socjologicznym, że coś się tutaj w tej dziedzinie zmienia? Czy zmienia się charakter może tych wydarzeń?
3: Uległ całkowitemu przeobrażeniu, ale myślę, że to jest zgodne ze zmianami społecznymi, które następują. Trzeba sobie przypomnieć w ogóle, że komunia kiedyś nie była najważniejszym świętem. Najważniejszym świętem był chrzest, bo wtedy dobierało się chrzestną i chrzestnego i oni mieli towarzyszyć życiu naszego dziecka właściwie do swojego bądź jego końca. To był taki gwarant, że jeżeli nam się coś stanie, to nasze dziecko będzie miało wśród bliskich osoby, które potencjalnie się nim zajmą, również materialnie, albo wesprą w zdobywaniu wykształcenia albo jakichś umiejętności. I wtedy ten chrzest był takim momentem, kiedy skupiała się cała uwaga wokół dziecka. Potem drugim takim momentem był ślub. No i teraz mamy zmiany, bardzo mocne zmiany, jeżeli chodzi o podejście do ślubów. I okazuje się, że mamy dwa podejścia, albo ślub cichy i bez wielkiej pompy, albo ślub z wielką pompą, weselicho, jak w szlacheckich dworach. I to jest coś takiego, że to już bardziej, to jak to będzie wyglądało, zależy od młodych, a nie od rodziców. W związku z tym ta kontrola, nawet jeżeli rodzice to finansują, ta kontrola nad młodymi kończy się właściwie i takie zarządzanie odgórne w momencie komunii. Nic też dziwnego, że rodzice, którzy mają coraz mniej dzieci, jest coraz mniej okazji do spotkania się, zrobili z tego wydarzenie kulturalno-rozrywkowe, w którym jednoczy się cała rodzina, w którym spotykamy się z bliskimi, bliższymi, dalszymi i stworzyliśmy z tego kolejne spotkanie rodzinne, które wchodzi gdzieś do takiego, powiedziałabym już wręcz zwyczajowego postępowania.
1: Mm-hmm. No, ale mamy tutaj teraz tak, mamy rewie mody, mamy takie wystawne przyjęcia w restauracjach. Ja na swojej wsi obserwowałam podjeżdżanie bajkowymi karetami do kościoła. Oczywiście długie listy prezentów. Chyba kiedyś nie było aż tak, mam wrażenie.
3: No nie było, ale teraz rodzice spełniają własne marzenia. Mają już zasoby finansowe i owszem, kijem czasu nie zawrócą i to nie będzie tak, że teraz oni będą mogli występować w takiej roli, dostawać te prezenty i podjeżdżać tą karetą, ale gdzieś tam sobie wyobrażają, że to jest właśnie taki powiew czegoś, czego oni bardzo wtedy potrzebowali. Mam wrażenie, że w ogóle milenialsi bardzo wiele napięć realizują poprzez dzieci i myślą, że dzieci chciałyby tego samego, czego oni chcieli te 20 czy 30 lat temu.
1: Mm-hmm. A prezentowe trendy, czy pozmieniało się coś tutaj? No pamiętam kiedyś rowery, zegarki, teraz idziemy chyba w taką technologię i to taką zaawansowaną.
3: Idziemy w technologię, ale idziemy też w konta bankowe.

0: powinny jak najpóźniej dostawać tego typu sprzęty. No ale u nas rzeczywiście taka data graniczna to jest ten 7., 8., 9. rok życia, kiedy dziecko zaczyna wchodzić do internetu już samodzielnie poprzez sprzęty, które otrzymuje między innymi na komunię.
1: I te sprzęty, te stroje, te przyjęcia zapewne przegrywają co nieco z uroczystością religijną.
0: Ja myślę, że to jest co dom, to obyczaj, że w niektórych domach ta uroczystość religijna jest jednak dominująca i widać pewien trend na to, żeby trochę odchudzić te wszystkie imprezy. Z drugiej strony zawsze wydarzenia kościelne były okazją do tego, żeby się spotkać w gronie rodzinnym, bliższym bądź dalszym. I są one jednak bardzo mocno wbite w naszą tradycję takich spotkań właśnie, więc nie wiem, czy oddzieranie jednego od drugiego jest słuszne. To oczywiście, że czy duchowe przeżycie, ja nie wiem, czy 7- czy 9-latek rzeczywiście kiedykolwiek duchowo to przeżywał tak, jak chciałby tego Kościół.
1: Ale trochę tego konsumpcjonizmu widzisz.
0: Oczywiście, że tak.
1: Tylko starasz się być sprawiedliwa, jak rozumiem.
0: Tak, ja myślę, że jednak krytyka naszych czasów poszła już za daleko.
1: Socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz wyjaśniała nam te zawiłości. 606-787-878. Pan Leszek jest z nami. Witamy.
2: Witam serdecznie. Taka smutna konstatacja. Pierwsza komunia święta, która w założeniu miała być takim świadomym potwierdzeniem przyjęcia chrztu, wstąpienia do kościoła, stała się troszeczkę targowiskiem próżności. I to nie jest wina tych dzieci. To jest wina nas dorosłych, tych dorosłych. I wydaje mi się, że to jest też troszeczkę wina Kościoła. Nie w sensie Kościoła jako wspólnoty ludzi, tylko hierarchii kościelnej. Bo tak jak powiedziała pani socjolożka, czy 8-9-latek jest w stanie pojąć duchowość, czy jest na takim poziomie emocjonalnym, psychicznym, że jest w stanie pojąć sens duchowości przyjęcia mnie w grono Kościoła. 9-latek. No to jest takie zasadne pytanie. Czy to nie jest zbyt, ten próg wieku, czy nie jest zbyt niski, prawda? I mamy to, co mamy. O ile następny etap, czyli to bierzmowanie, to już jest taki ten 15-16-latek, czy 17-latek, nastolatek, już jest mocno świadomy, ma w miarę określony swój światopogląd, wie czego chce i on może świadomie powiedzieć, nie przystępuję do bierzmowania, bo jednak ta duchowość nie jest mi po drodze z Kościołem, wybieram inną drogę. A tak, no to mamy tak jak mamy i to rzeczywiście, tak jak pani socjolożka powiedziała, tak jak powiedział ksiądz, no jak się czasami obserwuje te pierwsze komunie, to jest po prostu dramat, nie? I zastanawiam się, co rodzice tych dzieci mają w głowach? Należą do określonego kościoła, przygotowują te dzieci do świadomego uczestnictwa w kościele, w byciu tym, gdzie pewne zasady moralne, prawda, chcemy wprowadzać, a tam wśród te dzieci się uczą i my jako rodzice powinniśmy przekazywać pewne wartości. No, 7 grzechów głównych. Pycha chociażby. Czyż nie jest pychą pokazywanie statusu swojego posiadania poprzez wystrojenie dziecka i epatowanie swoim bogactwem, prawda? No więc gdzie to jest? No to nie ukrywam, że winę też, wrzucę tu ten kamyczek do ogródka. Tu Kościół nie jest bez winy. Myślę, że jeżeli trzeba byłoby coś zrobić, żeby powrócić do duchowości prawdziwej, to skoncentrować się troszeczkę na czym innym. I już, i tyle przemówić. No, tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Kłaniam się, księdzu, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: Tak. Odnosimy się, panie Raszku, dziękujemy bardzo.
3: Już odnosimy się do tego. Kilka aspektów tej wypowiedzi pewnie by wymagało poruszenia, ale myślę, że tak, pierwszy aspekt to jest kwestia formacji, tak? Formacji rodziców, formacji dzieci. To jest sprawa kluczowa. Zawsze pozostaje to pytanie, czy odsuwać na kolejne lata pierwszą komunię świętą, czy nie. Ja jestem przeciwnikiem tego. To nie chodzi o to, żeby dziecko wszystko rozumiało, tak? Żeby dziecko miało wykute wszystkie regułki katechizmowe. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dziecko miało tą świadomość, że od tego czasu jest traktowane w kościele jako człowiek dorosły, tak? No, w pewnym sensie. To znaczy jako na równi z tym,

0: tymi wszystkimi, którzy przystępują do Komunii Świętej, z rodzicami, babciami, znajomymi, tak? W 1910 roku papież Pius X wydał dekret.
1: Z czego wnioskujemy, że to jest właśnie ten właściwy moment?
0: No, nie wiem, czy w ogóle możemy tak wnioskować, czy to by trzeba było zrobić indywidualnie. Ale chcę powiedzieć o tym dekrecie z 1910 roku. Pius X wydał taki dekret o wczesnej Komunii Świętej, tak? Że dziecko i pięcioletnie może być posyłane do pierwszej Komunii Świętej. Ja miałem taką sytuację w parafii. Rodzice są zaangażowani w życie parafialne, formują się, mają trójkę dzieci i najmłodsza ich córeczka zapragnęła, żeby przyjmować Komunię Świętą razem ze swoimi braćmi i razem z rodzicami. Rozmawiałem z nią, rodzice ją przygotowali i naprawdę to dziecko było na takim poziomie, że można było bez żadnych wątpliwości udzielić Komunii Świętej. Ale Pius X mówi, prostym wskaźnikiem, że można udzielić Komunii Świętej, jest to, jeżeli dziecko wie, czym jest chleb eucharystyczny, że to nie jest opłatek, to nie jest ciasteczko, że to jest coś wyjątkowego. Mhm. Pius X, 910 rok, prawda? Wtedy ta pobożność eucharystyczna była zupełnie inna. Mówiono, że wystarczy właściwie raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Teraz mówimy, że w czasie każdej mszy powinno się przyjmować Komunię Świętą. On wydał taki dekret, tak? Nazywamy go papieżem Eucharystii. I nie odsuwałbym pierwszej Komunii Świętej na, nie wiem, lata, wtedy, kiedy dziecko będzie miało, nie wiem, naście lat. Jeżeli ono chce, jeżeli ma wrażliwość, jeżeli w nim jest wiara, i to jest druga rzecz kluczowa dla tego wszystkiego, o czym mówimy. No jeżeli ktoś patrzy na pierwszą Komunię Świętą, tylko na imprezę, jako na okoliczność do spotkania rodzinnego i zauważenia swojego dziecka, docenienia, obsypania prezentami, a nie ma w tym wiary, no to zawsze tak będzie, tak?
1: Będzie to jakieś przegięcie. Będzie tylko to dziecko, tak? Tą śliczną królewną, no, prawda? Dokładnie. Z tą próbną fryzurą, kosmetyczką, tak. Z strojami na zmianę. I rodzice nadzorujące menu w restauracjach, tak, bo rodzice. To jest głównym problemem, tak. Prawda?
0: Ja podziwiam pana, który dzwonił i wcale się nie bronię, że to jest też wina kościoła, czy tam powiedzmy księży na parafii proboszczów, którzy organizują tę pierwszą Komunię Świętą, ale chciałbym, żebyśmy mieli taki wpływ, że przekonamy rodziców i oni rzeczywiście pójdą za tymi wskazaniami, które im przedstawiamy, tak? No niestety, rodzice czasami robią zupełnie co innego, tak? I tu też nie wolno stawiać wspólnego mianownika.
1: No dlatego tak ważna jest również praca z rodzicami. 42 678 78 78. Witamy.
2: Dzień dobry. Powiem w miarę krótko, żeby nie zabierać czasu pozostałym słuchaczom. W moim czasie, kiedy ja byłam u komunii, było skromnie. Skromna sukienka, skromny wianuszek ze stokrotek, skromna wiązanka. Przyjęcie było w domu, nie w restauracji. Nie było alkoholu i nie było picia za twoje zdrowie w okazji komunii. To jest następny aspekt, że te przyjęcia są wykorzystywane jako sposób do często nadmiernego spożycia alkoholu. No, może przesadzam. Natomiast smutne jest taki wniosek, ten delikatność tej duchowości się rozmija w ogromnym, wszechogarniającym materializmie, któremu dajemy się uwieść. I ten materializm chodzi również na inne płaszczyzny naszego życia społecznego, na przykład studniówka, ale to jest zupełnie inny temat. Przykro, że to daliśmy tak sobie często odebrać i często zastępowane jest duchowość właśnie licytacją, co kto dostał, w jakiej restauracji i za ile. Jest to smutne i gorzkie. Pozdrawiam.
1: Tak. Pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. No trudno się z tym nie zgodzić.
0: No, oczywiście. No, mamy też świeckie uroczystości, które są przesadą, na przykład osiemnastka, kiedy namawia się rodzinę, żeby kupić samochód młodemu człowiekowi. No, idziemy rzeczywiście w taki materializm. To chyba troszeczkę przesada i wydaje mi się, że to bardzo niewychowawcze.
1: No, ale tutaj jeszcze mieszamy te dwa porządki rzeczywistości, prawda? Tak. Bo osiemnastka to jest jednak jakieś wydarzenie świeckie. Ja powiedziałam o tych rodzicach, których być może, z którymi trzeba by może trochę więcej porozmawiać, żeby oni się aż tak bardzo nie skupiali na tej całej właśnie komercyjnej otoczce. I tak sobie myślę, że to są często ci sami rodzice, którzy mówią, że na przykład do spowiedzi się nie wybierają. Czyli no, w tym przeżyciu, no czasem nie mogą, ale na przykład czasem nie chcą, czasem nie mają czasu, czasem ignorują, no to w tym momencie to w tym kontekście nie będzie zupełnie wychowawcze, tak?
0: No tych, czasami jest to taka dzieci. Próba kompensacji, tak mi się wydaje, tak? Za moich czasów było skromnie, więc ja chcę, żeby moje dziecko doświadczyło tego, że jest teraz dobrze, tak? Poza tym nie poruszyliśmy jednego aspektu, który jest bardzo trudny, bardzo bolesny. Kiedyś w grupie 25 dzieci tylko dwoje było dzieci z małżeństw nierozbitych, tak? Pozostała ilość, 23 osoby, to były dzieci, które mają drugiego tatę albo nieraz trzeciego tatę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też może zadziałać ta kompensacja, tak? No ojciec, który, czy może mama, bo to też tak bywa, którzy są daleko, nie uczestniczą w wychowaniu, raptem chcą w tym momencie zaistnieć i wynagrodzić wszystko to, czego dziecko nie doświadczyło przez lata wychowania. To też może mieć jakieś znaczenie, prawda?
1: Jasne. Pojawił się tutaj w wypowiedzi słuchaczki alkohol. Ja kiedyś miałam okazję obserwować taką sytuację. Ja chyba o tym nawet opowiadałam na antenie, bo byłam zszokowana tym, co zobaczyłam. Otóż stałam w takiej długiej kolejce za panem, który to bardzo dużą ilość alkoholu na taśmie w markecie poukładał i tam rzeczywiście wszystko, co tylko by człowiek, że tak powiem, zapragnął, tak? I wódka, i wina, i wszystko, i no i kasjer tak to jakoś podsumował, że o, widzę, że się jakaś duża uroczystość zapowiada i pan powiedział tak, córka ma komunię. No więc to tylko wskazuje na to, jaka to jest świetna okazja do tego, żeby się napić.
0: No to chyba szeroki temat,
1: szeroki
0: prawda?
1: Temat, tak, tak. Nie wiem, czy to jest ta właściwa okoliczność rzeczywiście. 606-787-72-62-678-78-78. Nie wiem, czy mamy kolejny telefon. Tak, witamy, słuchamy.
3: Aleksandra.
1: Witamy Panią.
3: Ja tak słucham o tych przyjęciach i mogę powiedzieć tak z punktu obserwowania, jak one się odbywają, że to jest ogromny targ próżności dorosłych. Ja do komunii, do pierwszej komunii przystąpiłam w 1952 roku. Ja do dzisiejszego dnia pamiętam, że przyjęcie się odbyło na terenie parafii. Ogromny, długi stół przykryty białymi serwetami i my wszystkie dzieciątka, 9-10-letnie, bo ja miałam wtedy 10 lat, czekałyśmy, aż siostry rozniosły kubki gorącego kakao i świeżo upieczonego ciasta. I to było całe przyjęcie. Myśmy się wszyscy cieszyli, że jesteśmy razem. A po przyjęciu rodzice zabrali mnie do zdjęcia, po zdjęciu i na lody, a po zdjęciu musiałam zdjąć sukienkę, bo siostra za rok szła również w pierwszej komunii. A zastanawia mnie los dzieci, które nie uczestniczą w pierwszej komunii świętej i spotykają się następnego dnia po komunii świętej z dziećmi, które się chwalą, że ja to już dostałem hulajnogę elektryczną, a ja to już mam, już wyjeżdżam na wspaniałe czasy, już dostałam tyle, czy dostałem tyle pieniędzy. I co te dzieci, jak one się czują? Znam przypadek, że rodzice zorganizowali tak zwane świeckie przyjęcie, żeby to dziecko następnego dnia...
1: Zrekompensować.
3: Zrekompensować. Jednym słowem, te imprezy są nie dla dzieci, a dla rodziców. Oni muszą pokazać swój styl, swoje bogactwo, że moje dziecko to moje dziecko, nie tamto to mało w gorszej restauracji, gorsze przyjęcie. To jest dla mnie po prostu okropne. Ja dzisiaj mam smak. W tej chwili czuję smak tego ciasta i tego kakao.
0: Tak, tak. Ja też słyszałem o takich
1: bardzo
0: sytuacjach.
1: Bardzo dziękujemy, panie Aleksandrze.
0: Które kiedyś bywały i to właściwie przez moje babcie chwalone, kiedy w wiejskich kościołach właśnie w taki sposób organizowano pierwsze komunie święte. Ja myślę, że czeka nas wszystkich. Dobrze, że dzisiaj jest ta audycja. Olbrzymia praca nad tym, żeby to, jak to już zostało kilkakrotnie określone, nie były to festiwale próżności.
1: Byłoby cudownie. Ja bym chciała, żebyśmy zajrzeli, co ksiądz dostał w ogóle na komunię?
0: Dostałem zegarek i radyjko takie na baterie, chyba, nie pamiętam, Dana się chyba nazywało. Aha. Więc te dwie rzeczy dostałem na pewno.
1: I zajrzyjmy w takim razie do rankingu najpopularniejszych prezentów komunijnych. Otóż mamy taką gorącą piątkę i to są smartfony, smartwatche, tablety, konsole do gier i laptopy. To jest najwyżej punktowana piątka. Na kolejnych miejscach są wspomniane przez panią Olę rowery, hulajnogi elektryczne, no i oczywiście koperty. Koperty cały czas są mile widziane, jeżeli chodzi o to, co standardowo w kopercie, bo to oczywiście mamy informacje od chrzestnych 1000, od dalszej rodziny tak mniej więcej 500 byłoby dobrze, tak? Są też zabiegi upiększające, o czym ksiądz zresztą też wspominał. A gdyby ewentualnie, gdybyśmy się chcieli dowiedzieć, na którym miejscu jest Biblia.
0: Ja się boję takiego określenia, że Biblia jest dobrym prezentem, dlatego że jeżeli są rodziny takie
1: dobrym prezentem
0: wierzące, to dziecko dostaje tych Biblii z 8, prawda? To też tak bywa. Na chrzest dostaje Biblię, potem na pierwszą komunię świętą Biblię. Oczywiście, że jest dobrym prezentem, pod warunkiem, że ta Biblia potem będzie czytana. A jeżeli ona tylko jest po to, żeby postawić ją na półce, no to troszeczkę za mało.
1: To tak? Się zakłada.
0: Ale ja chcę też powiedzieć...
1: Ale ja bym tylko chciała, że nie ma Biblii na liście.
0: A nie ma Biblii. Ja chcę też powiedzieć
1: nawet
0: o takiej...
1: Nawet na tej dłuższej.
0: Tak, o takiej sytuacji, kiedy mieliśmy kiedyś w grupie chyba dwójkę dzieci z takich bardzo trudnych rodzin, trudnych, no ubogich rodzin. I wtedy rodzice, wiedząc jaka jest sytuacja, nawet ja nie wiedziałem dobrze, w tajemnicy zrobili zrzutkę na to, żeby te dzieci, które nie dostałyby jakichś tam prezentów, żeby one też zostały tak jak inne dzieci.
1: No to więc bardzo, to miły,
0: bardzo
1: gest
0: miły gest. Tak.
1: No to bywają dobrze, że takie gesty również się pojawiają.
0: Tak, bywają również takie sytuacje, kiedy rodzice zobowiązują się do tego, że tam dadzą 10-20 zł więcej po to, żeby kupić jakiemuś dziecku sukienkę czy komrze, no bo to dziecko jest trudne.
1: Możemy na takich gestach powinniśmy się skupić, może tutaj byśmy coś tak pokazali z takiego prawdziwego chrześcijańskiego życia, prawda?
0: No właśnie, jeżeli wytworzy się wrażliwość, jeżeli przy okazji formacji do pierwszej komunii
1: taką
0: świętej...
1: Taką akcję zrobić, jak Łatwo Gang zrobił ostatnio.
0: Zrobi się wspólnota.
1: Coś dobrego.
0: Tak, zrobi się wspólnota rodziców, którzy czują swoje potrzeby, to wtedy jest, no wtedy jest to, o co chodzi. Kościół to jest wspólnota. Ta wspólnota realizuje się przez małe grupy. Również tą grupę formacyjną do pierwszej komunii świętej.
1: Dobrze by było, żeby to była wspólnota, bo właśnie w tym takim, no troszeczkę odchodzącym od religijności społeczeństwie właśnie często zarzut jest taki, że nie czuje się wspólnoty.
0: No, to jest bardzo poważny zarzut, dlatego że Kościół musi być wspólnotą, tak? Teraz w liturgii czytamy opisy z dziejów apostolskich, tak? Gdzie chrześcijanie spotykają się, wszystko mają wspólne. Oczywiście nie da się tak dzisiaj, żeby mieć wszystko wspólne. Każdemu apostołowie rozdzielają według potrzeb. No ale jeżeli jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych ludzi, to możemy pomagać sobie wewnątrz tej wspólnoty i ta wspólnota może pomagać ludziom na zewnątrz. I to już niekoniecznie ludziom wierzącym. Na tym polega działalność charytatywna.
1: Ale jakie to by było cudowne, żeby coś takiego zorganizować. No ale to też by była wasza rola duchownych, żeby na przykład zachęcić do takiego działania, że proszę państwa, nie organizujmy może tych wydarzeń gdzieś tam za, jak ja sprawdziłam, 400 zł za osobę jest jeden talerzyk w restauracji, prawda? No to możemy sobie obliczyć, prawda? Jeżeli mamy 20 czy 30 osób, które zapraszamy, jakie to są koszty dla rodziców. A możemy zrobić coś fajnego. Tak. Możemy się, nie wiem, zaangażować w jakąś akcję pomocową. Może to by był wyraz tego, że jesteśmy rzeczywiście jakimiś istotami działającymi w ramach wspólnoty. Dobrej wspólnoty.
0: Tak, dwa aspekty mi się nasuwają po tej wypowiedzi pani redaktor. Pierwszy, niestety, klerykalizm pani redaktor. To znaczy, że księża muszą zrobić wszystko. Ja uważam, że klerykalizm niszczy Kościół, tak? I im więcej mam ludzi zaangażowanych świeckich, tym jest lepiej. I to niekoniecznie musi wszystko wychodzić od księdza. Jeżeli będzie lider grupy, to ten lider spełni swoją rolę nawet lepiej niż ksiądz. Tak? Więc im więcej mamy takich liderów, czasami takich samorodnych liderów, na przykład w tej grupie rodziców, którzy przygotowują się do pierwszej komunii świętej razem z dziećmi, no wtedy możemy mieć efekty, tak?
1: Łatwiej no papież Franciszek rodzice... bardzo zachęcał do takich działań, ale to tak słabo się udało.
0: No,
1: w Polsce się przynajmniej słabo
0: to
1: udało.
0: Zmiany społeczne nie zachodzą tak na pstryknięcie w palce, prawda?
1: Chociaż dosyć intensywnie działa na przykład Kongres Katolików i Katoliczek i oni chcą mieć głos, chcą zabierać głos w takich różnych
0: tak.
1: sprawach.
0: Im więcej jest świadomych świeckich, takich, którzy nie tylko pokazują palcem, ale biorą na siebie odpowiedzialność, tym lepiej. A naprawdę, coraz więcej takich ludzi jest. Ja w parafii mam takich ludzi, no nie powiem, trudno mi powiedzieć liczbę, ale na pewno kilkadziesiąt osób. Tak.
1: A świadomy świecki to chyba też taka osoba, która by na przykład zapoznawała się z Biblią.
0: Tak, tak.
1: No więc ale dlatego ja bym wróciła do tego prezentu.
0: Dlaczego?
1: No ja uważam, że na komunię świętą Biblia jak najbardziej. Biblia tylko,
0: najbardziej.
1: Że ludzie się obrażą, jak dostaną taki prezent.
0: Zaraz o tym powiem.
1: Że to skąpiec, który nie chciał kupić laptopa, tylko kupił Biblię.
0: Tak. Jeszcze raz to powtórzę. Jeżeli kupi Biblię i z tym dzieckiem będzie czytać, okej. Okay. Natomiast drugi aspekt nam ucieka i myślę, że wszyscy, którzy nas słuchają, a mają swoje dzieci w grupach komunijnych, myślą sobie tak, no krytykujecie te restauracje, tak? A dzisiaj to po prostu jest łatwiej zrobić przyjęcie w restauracji niż w domu, tak? Więc to jest po prostu wygoda.
1: No zależy pewnie o jakich domach mówimy, no bo niektórzy pewnie mają jakieś działki albo mają domy z ogrodem,
0: wtedy się bierze firmę cateringową jednak, prawda? A nie gotuje się już. Ja nie wiem, czy któraś z mam byłaby w stanie ugotować dzisiaj obiad na 30 osób, tak sobie, prawda? Żeby nie przeinwestować w zakupy, bo czasem może by się okazało, że to drożej jeszcze wyjdzie. Więc ja nie potępiam tych restauracji. Oczywiście potępiam wszelką przesadę, no ale to jest dzisiaj wygodniejsze. Kiedyś nie chodziliśmy do restauracji tak często jak dzisiaj. Nie było nas na to stać. To jest kolejny aspekt. Ja myślę sobie, że ci wszyscy, którzy zajmują się handlem, zgrzytają zębami teraz na nas, no bo wtedy też jednak im wskaźniki idą w górę.
1: Nie wiem, czy zgrzytają zębami. Ja mam wrażenie, że branża komunijna to generuje miliardy złotych rocznie. Wydatki na ten cel właściwie z każdym rokiem są wyższe. No i właśnie, i to, o czym też wspomnieliśmy, że jednocześnie przy tym procesie takiego, tej rosnącego popytu na branżę komunijną, to obserwujemy proces takiej sekularyzacji, czyli to, że ta religia ma coraz mniejsze znaczenie w naszym życiu, czyli coraz większe znaczenie ma to, ta komercyjna otoczka, którą wokół tego stworzymy, a coraz mniejsze znaczenie ma przeżycie duchowe.
0: No, to jest teza. To jest teza, tak? Trzeba byłoby zrobić badania socjologiczne, żeby tę tezę potwierdzić, bo można postawić antytezę, tak? Że ci, którzy jednak przygotowują swoje dzieci do pierwszej komunii świętej, którzy muszą się zdeklarować, że będą uczestniczyć w spotkaniach przynajmniej raz w miesiącu w parafii, no jednak czegoś więcej chcą. Też nie stawiałbym takiej tezy, że to idzie wszystko w złym kierunku, bo wydaje mi się, że dzisiaj już nie ma takiej presji, że moje dziecko musi iść do pierwszej komunii świętej. Chociaż jesteśmy niewierzący. Nie musi. I nie idzie. Bardzo często nie idzie.
1: Czy aby? Ja bym się zastanawiała. No. To znaczy, mam wrażenie, że tak, troszeczkę innymi kategoriami zaczęło myśleć chyba pokolenie Z. Pokolenie Z zaczęło zadawać różnego rodzaju pytania. A dlaczego? A właściwie po co? A czy ja muszę chrzcić dziecko? Te pytania zaczęły funkcjonować w przestrzeni publicznej i takie pytania zadaje również kolejne pokolenie, pokolenie alfa. Natomiast wiele wcześniejszych pokoleń w ogóle nie zadawało sobie pytania, po co ja to robię?
0: Ale mówimy o współczesności.
1: Komu to jest w ogóle potrzebne?
0: Tak. To, że te pytania są zadawane, to miejmy nadzieję, że służy świadomemu przeżywaniu wiary, tak? Dokonywaniu świadomych wyborów, tak? My mówimy ciągle o grupie ludzi wierzących, bo inaczej nie ma sensu pierwsza komunia święta. Dla niewierzących jeżeli jest rodzina niewierząca i dziecko jest niewierzące, nie ma sensu pierwsza komunia święta, prawda?
1: Ale spotkał się ksiądz na pewno z osobami, które przychodzą i chcą sobie załatwić jakieś świstki, bo nie wiem, chcą zostać rodzicami chrzestnymi na przykład.
0: Tak, niestety bywają takie sytuacje.
1: Ile trzeba zapłacić, albo na przykład jakieś takie pytania, tak?
0: Ojej, mam nadzieję, że się nie przyczynię do jakiejś reklamy, ale ludzie są w stanie kupić fałszywe dokumenty w internecie i zapłacić naprawdę duże pieniądze, podczas gdy takie zaświadczenia są wydawane za darmo w parafiach, tak? Więc takie sytuacje bywają, tak? Ale to jest bardzo łatwe do rozpoznania. I miałem kilkakrotnie takie sytuacje, jakieś zaświadczenie na chrzestnego kupione w internecie wystawione przez jakąś firmę osoby. Natomiast przykład, niestety negatywny. Kiedyś przygotowałem dziecko, zgodziłem się na to, żeby dziecko z zagranicy, nie chcę powiedzieć nawet kraju, uczestniczyło w pierwszej komunii świętej i rodzice wydali mi się naprawdę zaangażowani. Ktoś mnie potem postawił w rzeczywistości, w prawdzie. Mówi, no robią w Polsce, bo do Norwegii z prezentami nikt się nie wybierze, czy do Anglii, czy do Francji, tak? No więc takie sytuacje bywają, owszem bywają, ale ja jestem optymistą, pani redaktor. Patrząc na grupy rodziców, na grupy dzieci, które przygotowane są do pierwszej komunii świętej, ja odnoszę wrażenie, że jest lepiej niż było kiedyś. Naprawdę.
1: W jakim sensie? To jeszcze tak króciutko, bo ostatnia minuta.
0: Rozumiem. W tym sensie, że rodzice chcą, żeby to dziecko było osobą wierzącą.
1: Czyli, że są bardziej świadomi, tak?
0: Że są bardziej świadomi. Tak, chyba można to tak nazwać najkrócej.
1: Czyli
0: że
1: będzie rosła grupa, którzy są świadomi na dwa sposoby. Że na przykład nie chcą, i takich, którzy chcą.
0: Chcą i czyli wiedzą, co to oznacza. Tak? Mhm. To samo dzieje się w kościele, prawda? Dzisiaj się chodzi do kościoła z powodu wiary częściej niż z powodu tradycji. Dotyczy to właśnie ludzi młodych, którzy wysyłają swoje dzieci do pierwszej komunii.
1: I wtedy mówimy rzeczywiście, że to jest jakaś taka wiara. Pewnie z prawdziwego... teraz mi zabrakło słowa.
0: Potrzeby.
1: Z prawdziwej potrzeby, tak jest. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ksiądz Wiesław Kamiński, proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Iza Berkowska, ja też dziękuję. Program wraca jutro w południe.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radio Nocą. Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiadomości, Justyna Krakowiak.
13: 25 lat więzienia za znęcanie się nad dzieckiem jest wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Trwa akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie. Strażacy z naszego regionu są w pełnej gotowości. Poważny wypadek pod Wieluniem. Policja sprawdza, jak doszło do wywrotki ciężarówki. W regionie coraz więcej chmur, na termometrze 22 stopnie. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał na 25 lat więzienia ojczyma 8-letniego Kamilka z Częstochowy. To kara łączna za znęcanie się fizyczne i psychiczne od wielu lat i doprowadzenie do śmierci dziecka. Ojczym dziecka, Dawid B., regularnie stosował przemoc wobec szóstki dzieci swojej żony. Do tragicznych w skutkach zdarzeń doszło jednak w marcu 2023 roku, wtedy 29-latek. Polał Kamilka wrzątkiem, pobił go i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Przez 120 godzin dziecku nie udzielono specjalistycznej pomocy. Do szpitala trafiło po kilku dniach. Zmarł po 35 dniach walki. Matka chłopca została skazana łącznie na 16 lat więzienia za pomocnictwo i przyzwolenie na znęcanie się. Na ławie oskarżonych zasiada też wujostwo dziecka. Wyrok nie jest prawomocny. Nawet do końca dnia może potrwać akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie. Chodzi o pożar lasu, do którego doszło wczoraj w okolicach miejscowości Biłgoraj. W jego gaszeniu bierze udział kilkuset strażaków oraz policja. Od rana z powietrza pożar gasi też policyjny śmigłowiec Black Hawk. Mieszkańcy Józefowa, choć z początku czuli duży strach, to teraz jednak są przekonani, że akcja zakończy się sukcesem.
14: Duża chmura szła tutaj w tę stronę, na moją wieś, a później gdzieś skręciło i tutaj na Biłgoraj szła w tą stronę. I później już wieczorem już tak coraz to mniej było, a dzisiaj już... jakoś spokojnie.
15: Nie rozprzestrzenia się, to już po prostu przestałam się bać.
16: Dym szedł nisko w ten pułap. Ja jak z podwórka zobaczyłem, to miałem, że idzie prosto, to jest dosłownie 500 metrów czy ileś. Tak ten dym mi wskazywał na ten. No to trochę stracha miałem, bo mówię, budynki, to już nie ma żartu.
13: A według ustaleń służb akcja gaśnicza może potrwać co najmniej do końca dnia. W powiecie biłgorajskim pracują setki strażaków, w tym jednostki z Mazowsza. Na co dzień gotowość do pomocy przy tego typu zdarzeniach zachowują jednostki w całej Polsce, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Z każdej jednostki tworzy się poszczególne, można powiedzieć, komponenty. Z każdej jednostki wybieramy jakiś samochód. Wiemy, że ten samochód ma określoną załogę. Ona jest przygotowana, jeżeli nadejdzie takie określone zadanie do wykonania.
13: Zagrożenie pożarowe występuje obecnie w większości kraju. Tylko od początku maja w Łódzkiem doszło do 66 pożarów lasu.
8: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło dziś na krajowej 45 pod Wieluniem. W miejscowości Popowice przewróciła się ciężarówka, blokując trasę w kierunku Opola. Dziś rano ciężarówka, w której transportowany był żywy druk, przewróciła się. Trwa wyjaśnienie przyczyn tego zdarzenia, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Grela z wieluńskiej policji.
9: Kierujący samochodem ciężarowym DAF wraz

0: opinii. Przy analizowaniu ich będzie można mówić o jakichkolwiek dalszych krokach.
1: Przypomnijmy, od ubiegłego roku na terenie 7 osiedli w centrum miasta obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych od 22 do 6 rano. Jak wziąć udział w tej dyskusji? To można sprawdzić na radio.pl, a kolejne wiadomości za godzinę.
2: To teraz co nieco o pogodzie, tak spoglądam i aż oczom nie wierzę. W regionie łódzkim około 20-22 stopni na termometrach i z tą niewiarą to jest tak, że 26 stopni to jest najcieplejsze miejsce w Polsce i to jest Terespol, za to najchłodniejsze to jest miejscowość Hel, 6,5 stopnia, pokazują tam termometry. I ten wynik przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dość duża różnica, jeśli chodzi o temperaturę. Co nas czeka do końca dnia? Otóż po południu i wieczorem w regionie łódzkim zachmurzenie umiarkowane i duże, do tego przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Prognozowana suma opadów do 10 mm, maksymalnie gdzieś do 25 stopni, a w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
3: W środku dnia.

To grupa YouTube. Na początek muzycznie 9 minut po godzinie 13. Ktoś z Państwa próbował już nagrać tak zwaną głosówkę, czyli wiadomość głosową, która później do nas trafia. Jeśli nie, to proszę spróbować. To naprawdę fantastycznie działa. Wystarczy wejść na stronę radiołódź.pl. Tam jest taki specjalny czerwony przycisk na samej górze, który odnosi do podstrony nagraj głosówkę. Później takie czerwone kółeczko, niczym prosto wyciągnięte z flagi Japonii. No i już się nagrywa. A jak się skończy nagrywać, to się robi stop, wyślij i trafia do nas. To polecamy bardzo serdecznie, taką formę kontaktu z nami. Oczywiście tradycyjne, czyli te dobrze znane formy kontaktu również, czyli telefon 606-78-78-78 i adres poczty elektronicznej studio@radiołódź.pl również do dyspozycji.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak ci

0: Fish, MAD, Tworzywo, Telefon, ale my nie o telefonie. Będziemy teraz z Mariuszem rozmawiać o naszej stronie internetowej radiołódź.pl. Mariusz Janik, dzień dobry, witaj, cześć.
1: Dzień dobry.
0: To porozmawiajmy o tym, co ciekawego dzisiaj redakcja Nowych Mediów zamieszcza na stronie, bo sporo ciekawych tematów i mam wrażenie, że to są te tematy, które też rozgrzewają naszych słuchaczy do czerwoności mimo 20 paru stopni na dworze.
1: No myślę, że szczególnie kierowców, którzy zamierzają podróżować autostradą A1, ponieważ do końca czerwca ma zostać uruchomiony tam nowy odcinkowy pomiar prędkości. On będzie się znajdował na odcinku pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem, ma działać 24 godziny na dobę, więc kierowcy będą musieli zdjąć nogę z gazu.
0: Czyli wszyscy będą jechać zgodnie z przepisami, chyba że ktoś chce mieć droższe pamiątkowe zdjęcie.
1: No tak, bo te zdjęcia są, trzeba głęboko sięgnąć do portfela.
0: I z jakością też kiepsko bywa, więc nie ma co przepłacać.
1: No na media społecznościowe takich zdjęć raczej nie wrzucimy.
0: No właśnie, chyba że ktoś bardzo chce, jako profilowe, proszę bardzo, ale proszę nie ryzykować, bo nie warto. Czyli Radomsko-Kamieńsk to dość spory odcinek i ja tak się zastanawiam, czy są w stanie utrzymać w ryzach kierowców takie odcinkowe pomiary prędkości. Mam nadzieję, że tak. Pamiętam, że jak autostrada była rozbudowywana, bo nie można powiedzieć, że była budowana, właściwie też można powiedzieć, że była budowana, to ten odcinkowy pomiar prędkości przy 70 km na godzinę to obowiązywał chyba na jeszcze dłuższym odcinku na tej autostradzie. I oczywiście większość jechała spokojnie, ale zdarzali się tacy, którzy później pewnie dostali takie zdjęcia.
1: No bo może kalkulują, że jak pojadę tutaj szybciej, za chwilę zwolnię, to mi średnia wyjdzie trochę uczciwa i będę mógł nie płacić mandatu.
0: No nie ma co, bo to można się pomylić w obliczeniach. Co jeszcze ciekawego na stronie?
1: No zostajemy na drogach, ale przenosimy się do Łowicza, tam przy dworcu Łowicz Przedmieście.
0: Aby się zdziwili w Łowicz.
1: Zdziwiliby się. Niebawem mieszkańcy będą mogli cieszyć się parkingiem, który pomieści 34 samochody. Jak mówią mieszkańcy, wcześniej to, co było tam, trudno było nazwać parkingiem, teraz ma być lepiej.
0: Tak po łódzku powiemy, że to może jakieś chychy były.
1: Możliwe. No, kierowcy i mieszkańcy mówili, że trudno było tam parkować, więc teraz pomieści 34 samochody. Dużo, mało. Dobra informacja dla tych, którzy do Łodzi między innymi będą podróżować pociągiem.
0: To ja tak się zastanawiam. Parking ładny, tutaj rzeczywiście widzimy na zdjęciu na radiołódź.pl, ale z tym budynkiem to już tak najlepiej nie jest. Tak przydałby się teraz remont tego budynku.
1: Przydałby się remont budynku. Mieszkańcy też o tym mówią, że parking może będzie i ładny, ale budynek szpeci. Natomiast szukajmy pozytywów. Będzie parking, będzie gdzie zostawić samochód. No nie wszystko naraz.
0: Pisałeś maturę z angielskiego?
1: Pisałem.
0: No i jak?
1: Bardzo dobrze.
0: O 11 skończyłeś. A nie, to przepraszam, ten rocznik.
1: Nie, ja rok temu.
0: Rok temu. Matura też za nami.
1: Matura za nami, przynajmniej te podstawowe pisemne egzaminy.
0: A teraz zaczną się rozszerzenia, egzaminy ustne i tak dalej.
1: Tak, cała ta zabawa, jeżeli można to tak nazwać, potrwa do 21 maja.
0: No właśnie, to też będziemy cały czas mieć rękę na pulsie, będziemy sprawdzać. Zresztą wystarczy wejść na stronę radiołódź.pl, by takie informacje przeczytać. Polecamy zaglądać na naszą stronę. Też jest między innymi o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu w całej Łodzi ze znakiem zapytania.
1: Ze znakiem zapytania, bo od jutra rozpoczynają się konsultacje dotyczące wprowadzenia nocnej ciszy alkoholowej w całym mieście. Potrwają do 7 czerwca. No i zobaczymy, czy będziemy mogli zakupić alkohol po 22 w sklepach czy stacjach benzynowych, bo nie obowiązuje ta restrykcja restauracji i pubów, czy też nie. Ale to wszystko przed nami.
0: Zapraszam Mariusz Janik na naszą stronę internetową radiołódź.pl. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie angielka albo żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest Galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
7: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
8: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd. Komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie. Kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
8: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
9: Na zegarach 29 minut po godzinie 13. To jest popołudniowy program. W środku dnia polecam naszą stronę radiołódź.pl, ale polecam także kontaktować się z nami. 606 78 78 78 to nasz numer telefonu. Można także nagrać głosówkę. Można również wysłać maila studio@radiołódź.pl, co bardzo, bardzo polecamy. Zatem to są trzy formy kontaktu z Radiem Łódź w każdej sprawie. A teraz zagramy.

Lody naturalne w Radiu Łódź podobno najlepiej smakują po bieganiu, ale jeszcze lepiej smakuje ciacho po bieganiu. I to takie radiościowe. A dlaczego o bieganiu? A dlatego, że chciałbym Państwa zaprosić na bieg z okazji 95-lecia radia. To bieg sztafetowy, jubileuszowy. 5 do setki, bo tyle nam zostało właśnie do tej setki. W niedzielę 21 czerwca ten bieg w parku Baden-Powella, czyli całkiem niedaleko radia, u zbiegu Małochowskiego i Konstytucyjnej, tuż przy Mosirze. Tam będzie start, tam będzie meta, tam będzie dużo zabawy, bo całe miasteczko specjalnie dla tych, którzy będą biegać i dla tych, którzy będą kibicować. Zapraszamy bardzo serdecznie. 21 czerwca. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w takim biegu? Przede wszystkim trzeba się zapisać, a te zapisy na stronie radiołódź.pl. Tam jest specjalny link, który przenosi do strony z zapisami. No i trzeba wszystko ładnie wypełnić i już będzie można pobiec w biegu. Co więcej, są nagrody dla tych, którzy będą biegać najszybciej. To ja tylko tak powiem, że jeśli ktoś zajmie pierwsze miejsce, to znaczy sztafeta, ta, która zajmie pierwsze miejsce, to każdy z członków zwycięskiej drużyny, uwaga, otrzyma podwójny bilet na koncert Lenego Krawica. Tak, tak, czyli łącznie to będzie 5 osób, bo tyle jest potrzebnych do sztafety. Czyli 10 biletów na koncert Lennego Krawica dla takiej sztafety. Miejsce drugie, też będą bilety na koncert podwójne. Każdy z uczestników otrzyma podwójny bilet na koncert Mroza. A za miejsce trzecie, każdy z uczestników biegu i sztafety otrzyma podwójny bilet na koncert zespołu Europe. A atrakcyjne nagrody zapraszamy bardzo serdecznie, by się zapisywać. Jest też mapka z trasą biegu, można już się zapoznać, żeby się nie pogubić. Trasa jest bardzo prosta, parę zakrętów jest, ale to wszyscy sobie dadzą radę, bo będzie trasa specjalnie oznakowana. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie dorosłych do tego, żeby porywalizować trochę w tej sztafecie. Sztafeta Radia Łódź, mam nadzieję, że nie jedna, też się pojawi na trasie, że będzie taka rywalizacja. Być może ktoś będzie chciał z nami porywalizować, może ktoś będzie chciał porywalizować z innymi, to zapraszamy, proszę się zapisywać. Są także biegi dziecięce przewidziane i również na taki bieg się można zapisać. Proszę zatem zaglądać na stronę radiołódź.pl i nie zwlekać z zapisami. Kto pierwszy? No tak, to będzie miał pewne miejsce w tejże imprezie. Bieg jubileuszowy, 5 do setki z okazji 95-lecia Radia Łódź w niedzielę 21 czerwca.

to jeszcze jedno zaproszenie, gdyby ktoś miał ochotę się wybrać. Zapraszamy bardzo serdecznie. Sakriversum rusza w Polskę. Dziś spotkanie z członkami zespołu w Radiu Łódź. 8 maja na rynku wydawniczym ukaże się najnowsza płyta zespołu. Pierwsza od 22 lat. A spotkanie z zespołem dziś o 18 w studiu Radia Łódź. Zapraszamy bardzo serdecznie. Podobno każdy uczestnik otrzyma od zespołu prezent. Tak jest przynajmniej napisane na stronie radiowódź.pl i ja w to wierzę. Sakriversum powstało w 1992 roku. Od początku grało oldschoolowy death metal z elementami progresywnymi. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie. Co zrobić, by dostać się na to spotkanie? Przede wszystkim trzeba wejść na stronę radiowódź.pl i poczytać sobie o tym, a wtedy wszystko się wyjaśni. Spotkanie poprowadzi na nie kto inny. Maciej Kieszkowski, nasz specjalista od trochę cięższego grania. Audycja Maćka Kieszkowskiego, podnoszenie ciężarów w Radiu Łódź. Zapraszamy bardzo serdecznie, gdyby ktoś chciał posłuchać tego cięższego grania. A na razie zapraszamy na spotkanie. To spotkanie już dziś o 18. Szczegóły tego, jak się dostać, na stronie radiołódź.pl. Na zegarze 14 do 14.

To oczywiście grupa The Cure w Radiu Łódź. Spoglądam na zegar, 6 minut do godziny 14. W takim razie za 6 minut będą w Radiu Łódź wiadomości, które już teraz polecam. Proszę zostać i proszę posłuchać, co ciekawego dzieje się w Łodzi, w regionie, w kraju i na świecie.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 14. Wiadomości, Justyna Krakowiak.
9: 25 lat więzienia jest wyrok w sprawie skatowanego 8-letniego Kamilka. Pożar przeniósł się na czubki drzew. To nie jest dobra prognoza dla lasów na Lubelszczyźnie. Unieważnione matury w Łódzkiem uczniowie wnieśli na egzamin telefony. Dziś zachmurzenie umiarkowane, na termometrze 22 stopnie. Na 25 lat pozbawienia wolności sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma 8-letniego Kamilka, który od wielu lat znęcał się nad dzieckiem i doprowadził do jego śmierci. W 2023 roku chłopczyk został polany wrzątkiem, pobity i rzucony na rozgrzany piec węglowy. Miesiąc później zmarł. Sędzia Marek Garlik podkreślał, że mężczyzna od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
10: Znieważał go słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe. Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie.
9: Matka Kamilka została skazana na 16 lat pozbawienia wolności za to, że nie zapobiegła dziejącej się krzywdzie. Wyrok nie jest prawomocny, oskarżeni odmówili udziału w ogłoszeniu wyroku. Silny wiatr wiejący z prędkością w porywach do nawet 60 km na godzinę utrudnia pracę strażaków przy pożarze lasów w Nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Żywioł ponownie przeniósł się na wierzchołki drzew. Taki pożar trudno opanować, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, starszy brygadier Michał Badach.
11: Bo tutaj nie działają te pasy takie przeciwpożarowe, czyli takie odcinki przeoranej ziemi, na których nie ma ściółki, jest odkryta gleba i tam ten pożar z reguły powinien się zatrzymać, ale jeżeli ogień przenosi się koronami drzew, to nie tylko, że nie można nad nim zapanować, ale również rozprzestrzenia się znacznie szybciej.
9: A rozprzestrzeniający się ogień sprawił, że trzeba było ewakuować sztab kryzysowy w Józefowie. Z pożarem walczy kilkuset strażaków. Unieważnione matury z polskiego w Łódzkiem. Jak co roku komisja i nauczyciele przypominają o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną. Po 3 dniach wiemy, że w regionie łódzkim 2 osoby złamały ten zakaz. W obu sytuacjach telefony zadzwoniły podczas egzaminu. Matura została przerwana i unieważniona. Konsekwencje są poważne, mówi w rozmowie z Radiem Łódź dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Marek Szymański.
12: Osoby takie nie mają prawa do podchodzenia do egzaminu w terminie poprawkowym, czyli jeżeli byłby to jedyny przedmiot, którego by nie zdali, a mają ten przedmiot unieważniony, nie mają prawa do egzaminu poprawkowego, czyli krótko mówiąc, mogą podejść do tego egzaminu w przyszłym roku.
9: Ustawa o systemie oświaty precyzuje dwa przypadki, w których dyrektor może przerwać egzamin.
12: Pierwszy z tych przypadków to jest właśnie wniesienie na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych. Drugim przypadkiem to jest oczywiście próba ściągania lub przeszkadzania innym zdającym w prawidłowym i spokojnym przeprowadzeniu egzaminu.
9: W całym kraju egzamin zdaje rekordowa liczba uczniów. To efekt poprzednich reform edukacji, obowiązku szkolnego dla sześciolatków i likwidacji gimnazjów.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Europejski Trybunał Praw Człowieka uważa, że wybrani przez Sejm w marcu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni orzekać. Trybunał nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy czworgu nowych sędziów, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał tak zwane zabezpieczenie. Oznacza to, że polskie władze mają powstrzymać się od działań, które mogłyby blokować objęcie funkcji i wykonywanie obowiązków przez nowych sędziów. Decyzja ma obowiązywać natychmiast. Do końca czerwca ma zostać uruchomiony nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1. Przez całą dobę kontrolowany będzie czas przejazdu samochodów na odcinku pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem. Nowy system kamer ma poprawić bezpieczeństwo, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
13: Konieczne było uspokojenie, wyhamowanie nadmiernych prędkości poprzez zastosowanie właśnie urządzenia działającego 24 godziny na dobę, a to tak naprawdę jest jedno z najskuteczniejszych sposobów do dyscyplinowania kierujących pojazdów z bezpieczną prędkością.
9: System kamer pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem ma zostać uruchomiony do wakacji. W kolejnych wiadomościach słyszymy się za godzinę.
8: To teraz kilka słów o pogodzie. Od 19 stopni w okolicach Kutna i Krośniewic do 22 w okolicach Sulejowa i Przedborza. To najcieplejsze miejsce w regionie łódzkim. Co nas czeka do końca dnia? Otóż zachmurzenie umiarkowane i duże. Do tego według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 do 25 stopni, ale proszę pamiętać o tym, że w czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę.
5: W środku dnia z Radiem Łódź.
8: No i nastąpiła mała zmiana za stołem realizatorskim. Piotr Śliwiński poszedł do domu, przyszła Jola Kozłowska. Dzień dobry, Marcin Mendelbaum się nazywam. Jesteśmy razem do 16.

A 8 minut po godzinie 14, nie no już 9, można się z nami kontaktować, studio@radiolodz.pl, 606 78 78 78. No i polecam formę kontaktu w postaci głosówek. To jest takie szybkie i bardzo sprawne narzędzie dostępne na stronie radiolodz.pl. Wystarczy nagrać wiadomość głosową, która do nas trafia. Teraz ważna informacja dla tych, którzy podróżują trasą S8. Proszę pamiętać o utrudnieniach między Wólką Jagielczyńską a Czerniewicami. Między tymi dwoma węzłami, to jest na 371 km na jezdni w kierunku Wrocławia, doszło do kolizji. Pojazd ciężarowy zderzył się z busem. Zajęty jest pas szybki w kierunku stolicy Dolnego Śląska, czyli wcześniej także Piotrkowa Trybunalskiego. Proszę o tym pamiętać, jadąc S8 między Wólką Jagielczyńską a Czerniewicami.

Hello, szukam czas i Various Monks w Radiu Łódź, 16 minut po godzinie 14. Godzinę temu polecaliśmy stronę radiołódź.pl. To jeszcze polecę jeden tekst. Widzew jest niezniszczalny. Robert Dobrzycki z takim apelem wystąpił do kibiców. Widzew walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Do końca sezonu zostały 3 kolejki, w których wszystko się może zdarzyć. Przed kluczowymi spotkaniami apel do kibiców wystosował właśnie Robert Dobrzycki, właściciel klubu z Alei Piłsudskiego. Jeśli ktoś chciałby poczytać na temat tego apelu, to serdecznie zapraszamy. Dość obszerny. Zatem zapraszam na stronę radiołódź.pl. W całości można go przeczytać. A już najbliższy mecz Widzewa w Łodzi z Lechią Gdańsk. Później wyjazdowy z Koroną Kielce. I na koniec mecz z Piastem Gliwice 23 maja. Tu Radio Łódź w środku dnia.

0: Nie śpimy. Kasia Lins w Radiu Łódź, Maciej Trajanowski również w Radiu Łódź.
1: Dzień dobry.
0: To co tam dzisiaj ciekawego, drogi wydawco, po 16 w programie Słuchasz i Wiesz? Co proponujemy słuchaczom?
1: Same ważne tematy. Przede wszystkim, jeżeli ktoś myśli, że to, co się dzieje w Biłgoraju, czyli wielki pożar lasu, nie dotyczy całkowicie województwa łódzkiego,
0: to jest
1: w błędzie. Strażacy już gasili mnóstwo pożarów w województwie łódzkim i to od początku maja. Do tego ściółka w lasach jest sucha jak papier. Wystarczy iskra, żeby taka historia jak z Biłgoraja się powtórzyła. Dlatego sprawdzimy, jak strażacy z województwa łódzkiego są przygotowani na tego typu wydarzenia. Wspomnimy też, że dromader, czyli specjalistyczny samolot, który stacjonuje na co dzień w Piotrkowie Trybunalskim na lotnisku tamtejszego aeroklubu, właśnie pomaga strażakom z Biłgoraja gasić ten wielki pożar. Patrzę w prognozy. Miało padać w nocy, miało padać dzisiaj, będzie padać podobno tej nocy, ale mniej niż zapowiadano, więc chyba sytuacja się nie poprawi.
0: Tak, dalej ale jakbyś chciał się teraz ochłodzić, to zapraszam na Hel. O 14 informowałem, że tam 6,5 stopnia.
1: No tak, szkoda, że jest ciągle tak sucho. Będziemy też oczywiście mówić o maturach. Niestety w smutnym kontekście, dlatego że dwie matury w województwie łódzkim zostały unieważnione. Uczniowie wnieśli telefony i co więcej, mieli wyjątkowego pecha, bo te telefony jeszcze w trakcie egzaminu maturalnego zadzwoniły. Konsekwencje dla tych uczniów są poważne. Ważne. Jakie? Proszę słuchać po godzinie 16. Będziemy też mówić o tym, że miasto Łódź chce sprawdzić poziom hałasu. Właśnie ogłosiło przetarg na zlecenie takich badań. Gdzie w Łodzi jest najgłośniej? Być może zapytamy też słuchaczy ich zdaniem, gdzie przydało się ograniczyć ten hałas, bo ja mam z tyłu głowy już pierwsze miejsca, jakaś trasa WZ, trasa górna, tam na pewno jest głośno. Choć na przykład mieszkańcy Piotrkowskiej mogliby powiedzieć, że w weekendy u nich jest głośno i to wcale nie przez samochody, a przez zabawę.
0: No to jeśli ktoś chciałby już komentować, to na przykład może teraz już nagrać głosówkę i skomentować.
1: Zapraszamy.
0: Czy to hałas, czy każdą inną sprawę.
1: Zapraszamy. Będziemy też w Opocznie, to tylko jeszcze wspomnę na koniec. Tam mieszkańcy będą mieli nową stację kolejową, a to ważna stacja jest kolejowa, dlatego że zatrzymują się tam pociągi dalekobieżne. Będzie można na przykład w Opocznie także wsiąść w ten
0: pociąg.
1: Tak, do Rijeki, czyli do Chorwacji, wakacyjny pociąg. No być może jeszcze w tym roku nie z odnowionego dworca, ale już wkrótce będzie tam na pewno pięknie. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądało.
0: Mówimy o dworcu Opoczno-Południe.
1: Tak jest. I jeszcze na koniec zaproszę też do słuchaczy okolic Sieradza i Zduńskiej Woli. Tam Słuchasz i Wiesz nad Wartą. Będziemy mówić o tym, że w Zduńskiej Woli zostaną wymienione studzienki. No prawie wszystkie. Ponad 1000 studzienek, tych włazów studzienkowych. Za 2,5 miliona złotych. Co więcej, będzie tam herb miasta. Proszę słuchać.
0: Czy to będzie tak, że one przy okazji zostaną wyrównane z poziomem drogi, czy raczej...
1: Mogę wszystkiego zdradzać. Uśmiecham się, bo po prostu nie wiem. Będziemy to oczywiście sprawdzać.
0: No oczywiście sprawdzimy, bo pewnie kierowcy niejednokrotnie narzekają, jadąc slalomem i omijając wszelkiego rodzaju włazy, które są w jezdniach, żeby nie jechać tak trochę jak po wertepach. Maciej Trojanowski, dziękuję bardzo.

0: autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
5: Tak, w środku dnia z Radiem Łódź, 29 minut po godzinie 14, to jest popołudnie. Trochę wszyscy przygotowują się, czekają na to, czy będzie padać, czy nie będzie padać. Te opady tak z każdą prognozą się przesuwają. Na razie jest szansa, że wystąpią w nocy. No zobaczymy. Tymczasem Muchy i Monika Bożym w piosence pod tytułem Złocenia.

Poglądam na stronę radiołódź.pl. Trwa rewitalizacja dziedzińca przy ulicy Traugutta 8 w Łodzi. Ta rewitalizacja jest już na ostatniej prostej. Prace zakończą się z końcem maja, czyli całkiem niedługo. Jak to wszystko wygląda? Jak już zmienił się ten dziedziniec przy ulicy Traugutta 8, można zobaczyć na naszej stronie radiołódź.pl. Jest trochę zdjęć, zatem zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Zmieniamy takie miejsca, żeby mieszkańcy mieli tu po prostu lepsze warunki do życia. Tu widać to bardzo konkretnie. Zamiast pustej przestrzeni jest zieleń, ławki i uporządkowane podwórko. Tak mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi. Proszę zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o ulicę Traugutta 8. No, zmienia się Łódź. Coraz więcej odnowionych budynków. Z podwórka zniknie bałagan i chaos. Zapraszam na radiołódź.pl.

To oczywiście Sting. Media informują o luce na polskim rynku pracy. Ogromne braki kadrowe. To uderzy w codzienne życie. Tak można przeczytać na gazeta.pl. Niedobór kierowców autobusów jest coraz bardziej odczuwalny. Czytamy na stronie gazety. Zatem jeśli ktoś z Państwa chciałby poznać pracę kierowcy autobusu od środka, no to polecam. A w tym przypadku będzie takie trochę samochwalenie, ale cóż, czasami tak musi być. Zapraszam do wysłuchania mojego podcastu na temat tego, jak radiowiec został kierowcą autobusu. Jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, to ten podcast jest oczywiście dostępny na naszej stronie radiołódź.pl, a także w platformach podcastowych. Zatem jeśli ktoś ma ochotę, to można także posłuchać w samochodzie, jadąc, czy też jadąc tramwajem, autobusem gdzieś na słuchawkach. A przy okazji polecam także naszą aplikację radiową. Tam też można posłuchać tego podcastu. Podcast nazywa się Za kółkiem giganta, radiowiec kierowcą autobusu. Zapraszam bardzo serdecznie. Zresztą na naszej stronie także inne podcasty do posłuchania, inne audycje. Jest czego słuchać, jeśli ktoś nie może o danej porze, kiedy ta audycja odbywa się na żywo, to zawsze może wejść na stronę radiołódź.pl. Dawid Podsiadło teraz i sezon.

Bombay Bicycle Club w Radiu Łódź. Za 11 minut będzie godzina 15. O 15 oczywiście najświeższe wiadomości. Już teraz bardzo polecamy. Już teraz zapraszamy do wysłuchania wiadomości. Chwilę po nich oczywiście będzie prognoza pogody. Sprawdzimy, kiedy ten deszcz, czy coś zmieniło się w prognozach. Czy nadal jest tak, że padać ma w nocy, najbliższej nocy, przynajmniej jeśli chodzi o region łódzki. Wieczór, noc, to te opady, które miały się pojawić. Czy te opady będą tak intensywne, czy raczej tylko symbolicznie popada. Mam nadzieję, że przekonamy się o tym właśnie po godzinie 15 w Radiu Łódź. Do 15 jeszcze zagramy. No i przypominam o naszych mediach społecznościowych, żeby tam wchodzić, zaglądać, komentować, bo też można jak najbardziej. A teraz Sophie B. Hawkins.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radio Nocą. Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
11: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 15. Wiadomości, Justyna Krakowiak.
13: Ogromny pożar na Lubelszczyźnie. Na miejsce pojadą też strażacy z Łódzkiego. Politycy podzieleni w sprawie prezydenckiego pomysłu. W Opocznie pojawi się nowoczesny dworzec. Dziś możliwe przelotne opady, w całym regionie sporo chmur. Strażacy i wszystkie służby nadal walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień nadal się tam rozprzestrzenia. Jak mówił zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, brygadier Rafał Goliszek, akcję utrudnia silny wiatr.
14: Tutaj koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet i bardzo silny wiatr, warunki konwekcyjne, czyli ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani. Jest to mieszany pożar w tym momencie, ściółkowo-wierzchołkowy, w zależności od wiatru. Jeżeli wiatr zawieje, przechodzi na wierzchołkowy, ale w tym momencie to jest mieszany.
13: Przyczyny pożaru będzie wyjaśniać prokuratura. Do akcji gaśniczej zadysponowano kolejne jednostki. Na Lubelszczyznę wybierze się też 28 strażaków z województwa łódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Jak poinformował szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Jak propozycję przyjęto w Sejmie? O tym Michał Fabisiak.
15: Sejmowa większość przede wszystkim oczekuje, że prezydent podpisze trzeci projekt rządowy. Koalicja Obywatelska inicjatywę Karola Nawrockiego zamierza zignorować. Jak mówi poseł KO Mariusz Witczak, prezydent próbuje odwrócić uwagę od wet, które były błędem.
16: To jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta.
15: Otwarta na współpracę z prezydentem jest natomiast Polska 2050, co deklaruje jej poseł Łukasz Osmalak.
17: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
15: Opozycja zapowiada, że będzie popierać projekt prezydenta, bo jak tłumaczy, tylko on ma szansę wejść w życie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
13: Na stacji Opoczno-Południe powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Łączymy się teraz z Opocztem, gdzie jest nasz reporter Paweł Kwiatkowski. Pawle, powiedz, jak będzie wyglądał ten nowy dworzec?
1: Dzień dobry, jestem właśnie przy stacji Opoczno-Południe, która leży przy centralnej magistrali kolejowej. Obsługuje ona głównie pociągi dalekobieżne, to stąd dojeżdżają osoby pracujące na przykład w Warszawie czy Krakowie, co potwierdza w pełni zapełniony samochodami parking. Stąd odjeżdżają także pociągi do Wiednia, Pragi czy Monachium. Pasażerowie, z którymi rozmawiałem, zgodnie podkreślają, że dworzec jest potrzebny, szczególnie zimą. Obecnie jest tutaj niewielka kontenerowa poczekalnia, a nowy dworzec ma poprawić komfort podróżnych i będzie dostępny również dla osób o ograniczonej mobilności. W budynku znajdą się poczekalnia, toalety oraz miejsce na automat z przekąskami i napojami. Z Opoczna Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
13: A według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2024 roku ze stacji korzystało średnio do 1000 pasażerów dziennie.
11: Więcej na radiołódź.pl.
13: A podróżni w Łowiczu zyskają nowy parking. Dobiega końca remont przy stacji kolejowej Łowicz Przedmieście. Stan nawierzchni ulicy oraz całego terenu przy budynku dworca był zaniedbany. Teraz łowiczanie będą cieszyć się zupełnie nowym parkingiem, który pomieści 34 auta.
18: Jak odnowili nitkę do Łodzi, ludzie, którzy przyjeżdżali, nie mieli gdzie parkować.
19: Parking będzie ładny, ale front tego budynku stacyjnego będzie w opłakanym stanie. Trudno to nazwać parkingiem wcześniej.
20: Lepiej niż ten bałagan, jaki był, nie? Zawsze trochę poprawi wygląd.
21: To będzie gdzieś stanąć, zajechać, przecież tam dworzec jest, także myślę, że to się przyda dla mieszkańców i dla wszystkich. Estetyka miasta też się podniosła się.
13: Na placu pojawi się też nowe oświetlenie i nasadzenia. Za maturzystami kolejny egzamin. Dziś rano uczniowie zmierzyli się z podstawą z języka obcego. Jak co roku, większość postawiła na angielski. W trakcie egzaminu sprawdzano rozumienie ze słuchu, czytanie i praktyczne użycie języka. Zapytaliśmy maturzystów, jakie mają wrażenia po dzisiejszym sprawdzianie.
22: Łatwiutka, bardzo prosta.
23: No chyba najłatwiejsza podstawa, no ale pokonały mnie liczba mnoga od słowa liście.
24: Bardzo łatwa.
25: Dobrze przebiegła matura, podstawowy angielski to prosty jest.
26: W miarę prosty, tak mi się wydaje. No obstawiamy stówę.
13: A od jutra maturzyści przystąpią do egzaminów na poziomie rozszerzonym. Na skrót wiadomości zapraszam za pół godziny.
12: O pogodzie parę słów, proszę bardzo. To już mówię, jeśli chodzi o temperaturę, to aktualna w regionie łódzkim od 20 do 23 stopni. Im dalej na północ, tym chłodniej. W tej chwili najchłodniej w Polsce w Lęborku, niecałe 6 stopni. Tak, tak. Jeśli ktoś ma w planach wyjazd nad morze dzisiaj, to proszę zastanowić się nad czapką, rękawiczkami. Może mogą się przydać, to nigdy nie wiadomo. Jeśli chodzi o to, co popołudnie i wieczorem w regionie łódzkim, to według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą się pojawić przelotne opady deszczu, mogą pojawić się burze. Na termometrach dziś maksymalnie do 25 stopni, porywy wiatru do 60 km na godzinę. No i teraz ta obiecana informacja o deszczu. Ten deszcz może pojawić się także w nocy. Wówczas też będą towarzyszyć nam zanikające burze, zwłaszcza na zachodzie województwa. Przelotny deszcz możliwy także jutro. A czy będzie? Czas pokaże.
11: W środku dnia z Radiem Łódź.
12: 6 minut po godzinie 15 to jeszcze o pociągu Paryż-Moskwa? Nie, najpierw posłuchajmy, a później o pociągu Paryż-Moskwa 17.15.

Paryż, Moskwa, 17:15, obywatel GC. Wyczytałem, że pierwszy pociąg pomiędzy Paryżem a Moskwą uruchomiono w latach 60. XX wieku. Jeździł między Moskwą, Warszawą, Berlinem a Paryżem. No skoro jechał z Warszawy do Berlina, to pewnie i przez Kutno jechał, bo przecież Kutno to jedna z najważniejszych stacji. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie w Kutnie. Później próbowano reaktywować, bo ten pociąg jeździł do 1994 roku, później próbowano reaktywować już w XXI wieku pociąg, no ale na razie jakoś tak po tych paru latach kolejnych znowu nic nie wskazuje na to, żeby szybko miał taki pociąg powrócić. Paryż, Moskwa, 17:15. Ciekawe, o której był w Kutnie. Może ktoś pamięta? Można nagrać głosówkę, można napisać studio@radiowic.pl, można zadzwonić 606 78 78 78.

Jeśli ktoś teraz stoi w korku i się zastanawia, co by tu zrobić na przykład 21 czerwca, to ja mam dla Państwa po prostu najlepszą z możliwych opcji, czyli zapraszam na bieg jubileuszowy 5 do setki z okazji 95-lecia Radia Łódź. Tak, tak, organizujemy bieg. Ciekawe nagrody do wygrania, bo po pierwsze tak, to jest bieg sztafetowy, więc trzeba zebrać 5 osób. Jak się zbierze 5 osób, to te 5 osób się zapisuje, a jak te 5 osób zwycięży w tej sztafecie, to otrzyma nagrodę. I to nie będzie byle jaka nagroda, bo dla zwycięskiej drużyny mamy podwójny bilet na koncert Lennego Krawica. Podwójny dla każdego uczestnika sztafety. Czyli jeśli sztafeta składa się z 5 osób, to taka sztafeta otrzymuje 10 biletów na koncert Lennego Krawica. To pierwsze miejsce. Drugie to samo, czyli ten sam zestaw, czyli też 10 biletów, ale na koncert Mroza. A za trzecie miejsce mamy bilety na koncert zespołu Europe. Jak się zapisać na ten bieg? Proszę wejść na stronę radiołódź.pl, ładnie przeczytać, no a później kliknąć w odpowiedni link, by zapisać się na bieg i już, zapisywać się po prostu. Bieg 21 czerwca, bieg sztafetowy, czyli 5 osób w drużynie, co najmniej jedna kobieta. Bieg sztafetowy, wszystko odbędzie się w parku imienia Roberta Baden-Powella przy hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To wszystko w Łodzi, całkiem niedaleko radia, u zbiegu Małachowskiego i Konstytucyjnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą pobiec, zarówno dla ścigania, jak i dla tych, którzy po prostu chcą się dobrze pobawić, bo samym biegiem nie będziemy żyli tego dnia, także będą różnego rodzaju inne atrakcje przygotowane dla tych, którzy pojawią się właśnie w parku Baden-Powella. Będzie także oczywiście rywalizacja dzieci. Dzieci także mogą zapisywać się na biegi, co bardzo, bardzo polecamy. Niech ta niedziela, bo to z tego co pamiętam jest niedziela, będzie naprawdę niedzielą biegową, radiową, tak żeby było 5 do setki, czyli 95-lecie Radia Łódź. Więcej o tym biegu i nie tylko można przeczytać na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy. Przypomnę adres radiołódź.pl.

0: Reklama.
1: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy? A może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu

0: przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
2: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
3: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
4: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
5: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
3: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
6: Tworzymy rodzinę.
7: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
9: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
10: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Informacje prosto z dróg w Radiu Łódź przekazuje Seweryn Potentas.
13: Zaczynamy od utrudnień na autostradzie A2. Na wysokości Zgierza częściowo zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy. Doszło tam do pożaru naczepy tira. Przejazd możliwy jest tylko jednym pasem, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 17. Popołudniowe problemy w ruchu są już także w Łodzi. Blokuje się WZ-ka przy skrzyżowaniu z Przędzalnianą i w okolicy Estakady. Poza tym stoi wyjazd na Aleję Piłsudskiego od ulic Sienkiewicza i Niciernianej. Zapełniają się też inne ważne arterie, jak Aleja Włókniarzy na trasie w kierunku Radogoszcza, czy ulice Aleksandrowska i Limanowskiego na drodze z Teofilowa. Spore utrudnienia także przy rondzie lotników lwowskich. Doszło tam do kolizji, przez co blokuje się wyjazd z Alei Politechniki. A kolejne informacje z dróg już za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Tu Radio Łódź, jest 15.30. Wiadomości, Justyna Krakowiak.
14: Wojsko gotowe do wsparcia służb podległych pod MSWiA, które działają na Lubelszczyźnie. Od wczoraj w powiecie biłgorajskim płonie las. Podczas akcji gaśniczej rozbił się jeden z samolotów, zginął pilot maszyny. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że do działania są gotowi żołnierze i wojskowy sprzęt. W ogniu jest 250 hektarów lasu. Do pomocy w akcji gaśniczej zostali zadysponowani też strażacy z województwa łódzkiego. Brutalne pobicie na terenie ogródków działkowych. Mieszkaniec Altanki miał skatować swojego znajomego. W wyniku obrażeń mężczyzna zmarł. Dziś oskarżony stanął przed Sądem Okręgowym w Łodzi, informuje prokurator Adam Latuszkiewicz.
15: A po zakończeniu ataku pozostawił pokrzywdzonego leżącego na trawie bez udzielenia wyżej wymienionemu jakiejkolwiek pomocy, nakłaniając osoby trzecie, aby również i one nie udzieliły wyżej wymienionemu jakiejkolwiek pomocy, w wyniku czego spowodował u pokrzywdzonego 12 ran tłuczonych.
14: Mężczyźnie grozi dożywocie. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w głośnym procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był przez ojczyma Dawida B. bity, polewany wrzącą wodą i rzucony na rozgrzany piec. Zmarł po miesiącu w szpitalu. Sąd skazał też dwoje krewnych, którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Dwie matury z języka polskiego w województwie łódzkim zostały unieważnione. Dwoje uczniów wniosło na salę egzaminacyjną telefon komórkowe. Osoby te nie będą mogły przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, a to oznacza, że do matury podejdą dopiero w przyszłym roku. Pełne wydanie wiadomości o 16.
12: To teraz parę słów.

0: Po pogodzie w Łodzi i w regionie ciepło, bo od 20 stopni w okolicach Kutna, Krośniewic i Łowicza, 23 pod Dębice, Łódź, Brzeziny, Rawa Mazowiecka, także Złoczew, Wieruszów, Sieradz i trochę cieplej, 24 w Bełchatowie, Radomsku, Piotrkowie, Sulejowie, Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim. I teraz jak spogląda się na mapę Polski, to człowiek nie chce wierzyć w to, co widzi, ale tak jest. Ponad 20 stopni różnicy między najchłodniejszym a najcieplejszym miejscem w Polsce. Najcieplej w tej chwili według pomiarów IMGW we Włodawie, prawie 28 stopni. Najzimniej w Lęborku, niewiele ponad 6 stopni. Co nas czeka w najbliższych godzinach? Chmury, przelotne opady deszczu, możliwe burze. W nocy także porywy wiatru i wieczorem również porywy wiatru do 60 km na godzinę. No a padać ma wieczorem, w nocy, a także jutro.
1: W środku dnia z Radiem Łódź
0: i 27 minut do 16:00.

Mam wrażenie, że zrobiło się jakoś tak europejsko, bo po 15 Paryż-Moskwa, teraz Berlin i Amsterdam. No, rzeczywiście, tak europejsko w radiu. To Blauka oczywiście i muzycznie o Berlinie i Amsterdamie. 606-78-78-78 studio@radiowodz.pl. No i te głosówki, które bardzo polecamy do nagrywania. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę, to zapraszam. No i ciekaw jestem, jak ta pogoda będzie się zmieniać. To jeszcze tak spojrzę, bo mówiłem o tym, co jutro, ale też oczywiście weekend przed nami, nie ma co daleko wróżyć z fusów. 14 stopni mają pokazywać termometry w piątek. Jutro na termometrach, tak w regionie łódzkim, około 17, a w sobotę po tym piątku chłodniejszym znowu zacznie robić się cieplej, znowu pojawi się więcej słońca i według synoptyków ma być już 17 stopni, w niedzielę 19. No to sprawdzę, co tam fusy mówią o poniedziałku, 22 i jeszcze szklana kula na wtorek, 17. Aha, czyli taka huśtawka nam się szykuje.

I 11 minut pozostało do godziny 16. O 16 w Radiu Łódź Słuchasz i Wiesz, łódzkie wydania, a także sieradzkie. Słuchasz i Wiesz nad Wartą. Polecamy bardzo do posłuchania, bo sporo relacji z tej najbliższej okolicy. Dzięki temu można dowiedzieć się, co się dzieje tuż za rogiem, tuż za płotem, że tak powiem. Teraz Tom Petty.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pusty.
3: To jest XXI wiek.
4: A administracja nie pomoże.
5: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
7: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
8: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Informacje prosto z dróg przekazuje Seweryn Potentas.
17: Łódzkim kierowcom przyda się już spory zapas czasu. Na Włókniarzy przed Legionów stracić można do 11 minut. Podobna strata czeka na Alei Politechniki. Ta stoi w korku na niemal całym odcinku od Wróblewskiego do Ronda Lotników. Tłoczno zrobiło się też na Zdrowiu. Blokuje się skrzyżowanie Konstantynowskiej z Aleją Unii i ulice w okolicy Manii, jak Siewna czy Biegunowa. Zapełniać zaczęły się też wylotówki z miasta. Cierpliwość przyda się na Brzezińskiej w Nowosolnej, ale także na Strykowskiej, która blokuje się przed skrzyżowaniem przy Okulnej. Przypominam również o utrudnieniach na A2. Trasa w kierunku Warszawy może być częściowo zablokowana na wysokości Zgierza. Doszło tam do pożaru naczepy ciężarówki. Kierowcy skorzystają tylko z jednego pasa. A na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiadomości, Justyna Krakowiak.
18: Strażacy z Łódzkiego pojadą gasić pożar na Lubelszczyźnie. 25 lat więzienia za znęcanie się nad dzieckiem. W Częstochowie zapadł wyrok w głośnej sprawie. Telefon na maturze, egzamin w Łódzkiem został przerwany. Sporo chmur w całym regionie, od jutra spadek temperatury. Strażacy z Łódzkiego na ratunek Puszczy Solskiej do gaszenia pożaru ponad 250 hektarów lasu na Lubelszczyźnie zadysponowano tzw. moduł GFFF. To specjalistyczna grupa przygotowana do gaszenia pożarów lasów z ziemi bez użycia pojazdów, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
19: Są to strażacy, którzy praktycznie można powiedzieć nie używają sprzętu gaśniczego. Wykorzystują narzędzia do tworzenia pasów przeciwpożarowych, do tworzenia takich martwych pasów, gdzie roślinność zostaje pod kontrolą wcześniej wypalona, aby zatrzymać rozwój takiego pożaru.
18: A z województwa łódzkiego pojedzie łącznie 28 strażaków, w tym 9 z Komendy Miejskiej w Łodzi. Strażacy wyruszą na Lubelszczyznę po 17.
20: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był bity, polewany wrzącą wodą, miał poparzone 25% ciała. Chłopiec zmarł po miesiącu w szpitalu. Mariusz Piśniewski.
3: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
4: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca czy w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim poprzez zastosowanie przemocy fizycznej polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenia ciała.
3: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
18: A wyrok nie jest prawomocne. Dwie matury z języka polskiego w województwie łódzkim zostały unieważnione. Uczniowie wnieśli na salę egzaminacyjną telefony komórkowe. Teraz nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym. Na kolejną maturę będą musieli poczekać do przyszłego roku. Jak podkreśla dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Marek Szymański, takie sytuacje są bardzo ryzykowne i mogą skutkować unieważnieniem egzaminu.
6: Mieliśmy sytuację taką, że telefon po prostu zadzwonił podczas egzaminu, zdając miał go w kieszeni. Prawdopodobnie zapomniał oddać. Niestety postępy, procedury i prawo tutaj przewiduje przerwanie unieważnienia egzaminu dla takiej osoby.
11: Nauczyciele się pytają, czy mamy jakieś urządzenia, czasami mówią, żebyśmy my sprawdzili.
12: No jest to bardzo ryzykowne i jest to też nie fair względem innych osób piszących.
18: Dodają tegoroczne maturzystki. Rok temu unieważniono egzaminy maturalne 244 osobom. Trwa rekrutacja do łódzkiej policji. Komenda Miejska Policji w Łodzi zaprasza na cykliczne konsultacje dla kandydatów. Najbliższe spotkanie zaplanowano na jutro, start o 14 przy Sienkiewicza. Jak wygląda proces rekrutacji, wyjaśnia Weronika Skibińska.
21: Doborowe czwartki to okazja, żeby dokładnie poznać cały proces naboru. Funkcjonariusze z Wydziału Kadry i Szkolenia tłumaczą kolejne etapy i odpowiadają na pytania. Rekrutacja zaczyna się od złożenia dokumentów osobiście albo elektronicznie. Później kandydaci przechodzą test wiedzy o policji, sprawdzian sprawności fizycznej i badania psychologiczne. Dalej jest rozmowa kwalifikacyjna, komisja lekarska oraz postępowanie sprawdzające. Są też konkretne wymagania. Trzeba mieć polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz nie być karanym i mieć odpowiednią kondycję fizyczną oraz psychiczną. Policja dla kandydata oferuje zarobki w kwocie prawie 7,5 tysiąca złotych netto, szczególnie dla tych, co nie ukończyli 26 roku życia. Ale są też inne benefity związane ze służbą, jak dodatek mieszkaniowy czy te związane z wykonywaną pracą. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
18: A dla chętnych jest też dodatkowy termin. Każdy wtorek po południu można przyjść, złożyć dokumenty i dopytać o szczegóły. Skrót wiadomości za pół godziny.
16: Kilka słów o pogodzie. Proszę bardzo, od 20 stopni na północy województwa do 24 na południowym wschodzie. Taki rozkład temperatury, jeśli chodzi o województwo. A jak spojrzymy na Polskę, to przypomnę, od 28 stopni, 28 prawie na termometrach we Włodawie, 6 stopni w Lęborku. Tak przedstawia się w tej chwili temperatura w Polsce. Do wieczora zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe burze, porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Podobnie będzie w nocy, ale w nocy temperatura spadnie do 9-12 stopni. A w studiu już Piotr Andrzejczak. Dzień dobry. Zdziwiłeś się troszeczkę.
22: Czym?
16: 6,28. Tak. To nie jest wynik meczu hokejowego, to jest różnica temperatury teraz... między najcieplejszym a najchłodniejszym miastem w Polsce.
22: To nieprawdopodobne w sumie.
16: Czyli ci, co jadą z Włodawy nad morze, to powinni wziąć kurtki, a ci, co jadą z nadmorza do Włodawy...
22: To ci powinni wziąć kurtki.
16: Dlaczego?
22: A we Włodawie ile miał?
16: 28.
22: A,
16: co tak? A ci biorą krótkie spodenki.
22: Tak. A po drodze my jesteśmy.
16: Tak, ale to tak bardziej nam bliżej teraz do Włodawy niż do Lęborka. Piotr Andrzejczak zostaje z Państwem, będzie prezentował to, co ciekawego dzieje się w Łodzi i w regionie.
23: Słuchasz i wiesz.
22: My najpierw zajrzymy, no może nie w region łódzki, bo do powiatu biłgorajskiego, bo tam od wczoraj trwa wielki pożar lasu. Płonie 250 hektarów lasu. Ogień próbuje opanować ponad 400 strażaków z wielu regionów kraju. Także z Łodzi do akcji, nawet na Lubelszczyznę, został wysłany samolot gaśniczy, który na co dzień stacjonuje w Piotrkowie Trybunalskim.
2: Do tej akcji w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie zadysponowany został także wczoraj nasz piotrkowski dromader.
19: Od 1 maja takich pożarów lasu w województwie łódzkim mieliśmy 66, łącznie spłonęło ponad 18 hektarów.
5: Zastanówmy się, bo 9 na 10 pożarów niestety powodują ludzie.
22: A konsekwencje są naprawdę opłakane. Dodam jeszcze, że z województwa łódzkiego na Lubelszczyznę wysłano też 28 strażaków z jednostki wyspecjalizowanej do gaszenia pożarów lasów z ziemi działającej w wymagających warunkach. No i niestety wczoraj okazało się, że już jest pierwsza ofiara tego wielkiego pożaru. Rozbił się bowiem jeden z samolotów gaśniczych. Pilot zginął na miejscu, a przyczynę tego wypadku będzie wyjaśniała prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. W Łódzkim unieważniono na razie dwie matury. Powodem było wniesienie telefonów na salę egzaminacyjną, a konsekwencje dla uczniów będą poważne. Wiemy już, że osoby w województwie łódzkim były dwie i chodzi też o matury z języka polskiego. No, miały pecha, można tak powiedzieć, tegoroczni maturzyści, bo telefony zadzwoniły podczas egzaminu.
6: Otrzymałem informacje i zgłoszenia o dwóch przypadkach przerwania i unieważnienia egzaminu ze względu na wniesienie telefonu na salę egzaminacyjną.
7: Przy 22 tysiącach zdających to naprawdę znikoma liczba.
12: No jest to bardzo ryzykowne.
11: Nauczyciele się pytają, czy mamy jakieś urządzenia, czasami mówią, żebyśmy my sprawdzili.
22: No ale akurat nie sprawdzono. Osoby nie mają prawa podejść do egzaminu w terminie poprawkowym. Mogą podejść natomiast do matury w przyszłym roku, więc już teraz mogą śpiewać dawny przebój czerwonych gitar. Już za rok matura. A władze Łodzi chcą sprawdzić, gdzie w mieście jest najgłośniej. Magistrat ogłasza przetarg na przeprowadzenie badania hałasu w stolicy województwa. Takie zadanie jest zlecone raz na 5 lat. Ostatnie dane dotyczące hałasu w Łodzi pochodzą sprzed 4 lat.
8: W Łodzi jest za głośno?
19: Nie wiem, czy za głośno. No głośno jak w każdym dużym mieście.
24: Hałas drogowy, hałas szynowy, czyli kolej, tramwaj oraz hałas przemysłowy, jak i lotniczy.
19: Skoro mieszkamy tutaj, ludzie mieszkają i żyją, no to chyba idzie się przyzwyczaić, ale czy to jest dobre przyzwyczajenie, to nie wiem.
22: Ale trzeba się jednak przyzwyczaić. Na mapie akustycznej Łodzi na lata 2017-2022 najwięcej hałasu generował ruch na głównych drogach, między innymi na trasie WZ, przy Alei Włókniarzy czy na wschodniej obwodnicy miasta. A my z dróg Łodzi przeniesiemy się na tory kolejowe, do Opoczna. Stacja Opoczne Południe będzie mieć bowiem nowoczesny budynek. Obecnie jest tutaj niewielka kontenerowa poczekalnia, a nowy obiekt ma poprawić komfort podróżnych. Będzie dostępny także dla osób o ograniczonej mobilności. No a pasażerowie przyznają, że taki nowoczesny dworzec na tej stacji w Opocznie jest wręcz niezbędny. No ale szczegóły o dworcu w Opocznie przedstawimy Państwu przed godziną 17. Dodam tylko, że Jolanta Kozłowska nasz program realizuje, a wydaje Maciej Trojanowski.
23: Słuchasz i wiesz.

0: To była Brandy Carly, a my już za chwil kilka przeniesiemy się na Lubelszczyznę.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Powiem właśnie na Lubelszczyźnie, konkretnie w powiecie biłgorajskim, pożar trawi ponad 250 hektarów lasu. Pracują tam setki strażaków, w tym jednostki z Małopolski, Wielkopolski czy Podkarpacia. Od wczoraj na miejscu jest także samolot gaśniczy z Piotrkowa Trybunalskiego, a na Lubelszczyznę pojedzie także blisko 30 strażaków z województwa łódzkiego. Służby są w ciągłej gotowości do pomocy do tego typu zdarzeń, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: Strażacy są zawsze w gotowości, tak? 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku jesteśmy gotowi. Te poziomy gotowości oczywiście jesteśmy w stanie zwiększać przy odpowiednich zagrożeniach. Z każdej jednostki tworzy się poszczególne, można powiedzieć, komponenty. Z każdej jednostki wybieramy jakiś samochód. Wiemy, że ten samochód ma określoną załogę. Ona jest przygotowana, jeżeli nadejdzie takie określone zadanie do wykonania.
3: W przypadku takich dużych pożarów lasu, a płonie tam ponad 250 hektarów. Do takiej akcji gaszenia ściągane są samoloty gaśnicze z różnych lokalizacji w Polsce. Marcin Pampuch, dyrektor ARO Klubu Ziemi Piotrkowskiej. Do tej akcji w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie zadysponowany został także wczoraj nasz piotrkowski dromader.
4: Są to samoloty bardzo sprawne. Paweł Kowalski, kierownik Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Piotrków. One są potrzebne, żeby zrzucić te płomienie, które są w koronach, zrzucić po prostu na dół i tutaj jakby z tym ogniem dalej strażacy się rozprawiają, którzy są na dole.
5: Podobny samolot w ubiegłym tygodniu pomagał w gaszeniu pożaru lasu w miejscowości Joachimów Mogiły w powiecie skierniewickim. Takich zdarzeń w regionie przybywa, bo jak tłumaczą leśnicy, sytuacja w lasach jest bardzo zła.
4: Jest bardzo duże zagrożenie pożarowe. Od właściwie kilku tygodni nie ma opadów deszczu. W tej chwili rośliny wypuściły liście, rozpoczęła się transpiracja, tak naprawdę wysysanie wody z gleby i w lasach, szczególnie iglastych, ścioła jest wilgotności kartki papieru. Wczoraj do wieczora, późnego wieczora był jeszcze trzeci stopień zagrożenia pożarowego, a więc tutaj poniżej 10% wilgotności miała ścioła.
2: Sytuacja w naszych lasach, można powiedzieć, jest zła, czego skutkiem oczywiście są interwencje. Od 1 maja takich pożarów lasu w województwie łódzkim mieliśmy 66. Łącznie spłonęło ponad 18 hektarów. Można powiedzieć, że w porównaniu do województwa lubelskiego to jest nic, ale patrząc na liczbę takich zdarzeń i powierzchni od początku roku, to już robi się coraz więcej tego.
5: Łącznie takich interwencji strażacy w regionie zanotowali 239. W pożarach tych spłonęło 57 hektarów lasu. By uchronić je przed ogniem, często wystarczy nasza ostrożność.
4: Apelujemy, aby nie wjeżdżać do lasu pojazdami. To może być wielkie niebezpieczeństwo. Nagrzany katalizator, nagrzana rura wydechowa może spowodować pożar.
2: Ważne jest, żebyśmy zachowywali rozwagę, chodząc po lesie, a szczególnie osoby, które palą papierosy. Zabierać tego peta ze sobą, uważać przy zapalaniu, przy wygaszaniu zapałek, bądź też zwracać po prostu uwagę, jeżeli spacerujemy, na jakiekolwiek zadymienie. Tym w lesie nie bierze się znikąd, a rozwój takiego pożaru może nastąpić na przykład kilka godzin po tym, jak ktoś rzuci niedopałek papierosa.
4: Zastanówmy się, bo 9 na 10 pożarów niestety powodują ludzie.
0: A statystyki straży pokazują, że od początku maja strażacy z województwa łódzkiego wyjeżdżają do pożaru lasu nawet kilkanaście razy dziennie. Akcja gaśnicza, nawet kiedy ogień obejmuje niewielki obszar lasu, potrafi trwać kilkanaście godzin. A pożarami lasów zajmował się Seweryn Potentas.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Paula Cole śpiewała w naszym popołudniowym programie, a my już za chwilę o tegorocznych maturach.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Oczywiście trzymamy cały czas kciuki za maturzystów tegorocznych. My z naszą realizatorką te matury to kilka lat temu żeśmy już bez problemu zdali, więc trzymamy za nowych maturzystów. W naszym województwie unieważniono dwie matury z języka polskiego, a to dlatego, że abiturienci wnieśli na salę telefony, jak podkreśla dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Marek Szymański. Takie naruszenia zakazu korzystania z urządzeń elektronicznych mogą skutkować unieważnieniem egzaminu.
2: Mamy w tej chwili trzeci dzień egzaminu maturalnego. Do tej pory otrzymałem informacje i zgłoszenia o dwóch przypadkach przerwania i unieważnienia egzaminu przez dyrektora szkoły ze względu na wniesienie telefonu na salę egzaminacyjną. W obydwu przypadkach mieliśmy sytuację taką, że telefon po prostu zadzwonił podczas egzaminu, zdający miał go w kieszeni. Prawdopodobnie zapomniał oddać i niestety postępy procedury i prawo tutaj przewiduje przerwanie unieważnienia egzaminu dla osoby.
3: Łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski podkreśla, że przy tak dużej liczbie zdających pojedyncze przypadki nie mają istotnego znaczenia.
4: Cieszy mnie, że tegoroczni maturzyści z województwa łódzkiego mają raczej pozytywne odczucia. Doceniam także organizację egzaminów w szkołach i dbałość o ich właściwy poziom. Pojawiły się co prawda dwa przypadki złamania procedur przez uczniów, którym w efekcie unieważniono egzamin, ale przy 22 tysiącach zdających to naprawdę znikoma liczba.
3: Ustawa o systemie oświaty przewiduje dwa przypadki, w których dyrektor może przerwać egzamin.
2: Pierwszym z tych przypadków to jest właśnie wniesienie na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych, obojętnie jaką one mają postać, czy jest to telefon, czy jest to smartwatch, czy są to okulary z możliwością wykonywania zdjęć i przesyłania ich na zewnątrz. To nie ma znaczenia. Mówimy o urządzeniu telekomunikacyjnym, którego po prostu wnosić nie wolno. Drugim przypadkiem to jest oczywiście próba ściągania lub przeszkadzania innym zdającym w prawidłowym i spokojnym przeprowadzeniu egzaminu.
3: Konsekwencje unieważnienia egzaminu są bardzo poważne.
2: Osoby takie nie mają prawa do podchodzenia do egzaminu w terminie poprawkowym, czyli jeżeli byłby to jedyny przedmiot, którego by nie zdali, a mają ten przedmiot unieważniony właśnie z jednym z tych dwóch powodów, nie mają prawa do egzaminu poprawkowego, czyli krótko mówiąc, mogą podejść do tego egzaminu w przyszłym roku.
3: Tegoroczni maturzyści jednak nie chcą ryzykować.
5: Wydaje mi się, że nie unikniemy tego i że po prostu ludzie zawsze będą chcieli sobie jakoś ułatwić ten egzamin. No wiadomo, że jest takie ryzyko, że to do takiej sytuacji dojdzie, no ale też nie mamy wpływu na to, jak zachowają się inni, więc no, trochę jest to ryzyko wpisane w to, że uczestniczymy w tym egzaminie. No my jako zdający chcemy mieć to za sobą, więc raczej ja tutaj z kolegami nie ryzykujemy takimi opcjami, żeby nam unieważnili egzamin, ale wiadomo, że są ludzie, którzy się nie przygotowali i chcą się jakoś uratować na ostatni moment, no ale to też wiadomo, że ryzykują tym, że po prostu zniszczą egzamin.
6: Nauczyciele się pytają, czy mamy jakieś urządzenia, czasami mówią, żebyśmy my sprawdzili.
7: No jest to bardzo ryzykowne i jest to też nie fair względem innych osób piszących maturę.
0: A w województwie łódzkim w tym roku maturę zdaje około 22 tysięcy uczniów. W całym kraju egzamin zdaje rekordowa liczba. To efekt poprzednich reform edukacji, obowiązku szkolnego dla sześciolatków i likwidacji gimnazjów. A sprawami matur zajmowała się w naszym programie Joanna Karp.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: A co się dzieje na naszych drogach, to sprawdza Seweryn Potentas.
2: Z każdą minutą coraz gęściej jest na łódzkim Zdrowiu. Zapełniła się ulica Krakowska. Tutaj zator zaczyna się już w okolicy Minerskiej, a problemy znikają dopiero za rondem Przysiewnej. Przejazd wydłuża się też kierowcom jadącym do Zgierza. Problemy przy wyjeździe ulicą Zgierską zaczynają się tuż za skrzyżowaniem z ulicą Świtezianki. Uwaga też na wylocie w kierunku Brzezin. Dojazd do skrzyżowania w Nowosolnej blokuje się na wysokości ulicy Hanuszki. Popołudniowe utrudnienia czekają także w Skierniewicach. Uwaga na trasie od centrum do osiedla Widok. Stoi cała ulica Wyszyńskiego i Aleja Rataja już od ulicy Mazowieckiej. Poza tym korkują się też takie ulice jak Kozietulskiego czy Jana III Sobieskiego. A kolejny raport z dróg minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Jest 16.30. Słuchają Państwo Radia Łódź. A przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Justyna Krakowiak.
3: Samolot gaśniczy M-18 Dromader z Piotrkowa Trybunalskiego został wysłany do akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Jak powiedział Radio Łódź Marcin Pampuch, dyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej, do tak dużych pożarów ściągane są samoloty gaśnicze z różnych części kraju.
4: Do tej akcji w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie zadysponowany został także wczoraj nasz piotrkowski dromader. Pilot poleciał samolotem gaśniczym wczoraj, aby brać udział w akcji gaszenia tego wielkiego pożaru.
3: W akcji bierze udział 400 strażaków. Na miejsce pojedzie też specjalistyczna grupa z województwa łódzkiego, wyspecjalizowana grupa przygotowana do gaszenia pożarów lasów z ziemi bez użycia pojazdów. Łódź sprawdzi, gdzie w mieście jest najgłośniej. Magistrat ogłasza przetarg na przeprowadzenie badania hałasu w stolicy województwa. Takie zadanie jest zlecane raz na 5 lat, a ostatnie dane pochodzą z 2022 roku. Na poprzedniej mapie najwięcej hałasu generował ruch na głównych drogach, na przykład na trasie WZ, Alei Włókniarzy czy wschodniej obwodnicy miasta. Od jutra startują konsultacje w sprawie wprowadzenia ciszy alkoholowej na terenie całej Łodzi. Przypomnijmy, że od ubiegłego roku na 7 osiedlach w centrum obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach od 22 do 6 rano. Gdzie odbywają się konsultacje? O tym piszemy na radiołódź.pl. Za nami kolejny egzamin. Maturzyści pisali dziś maturę z języka obcego. Ponad 70% zdających wybrało język angielski. Jak im poszło?
5: Łatwiutka, bardzo prosta.
6: No chyba najłatwiejsza podstawa, no ale pokonały mnie liczba mnoga od słowa liście.
3: A od jutra maturzyści przystąpią do egzaminów na poziomie rozszerzonym, a na wyniki trzeba będzie poczekać aż do lipca. Kolejne wiadomości o 17.00.
1: A teraz rzut oka na prognozę pogody, ale najpierw za okno zajrzyjmy. A tam niewielkie zachmurzenie i temperatura 23 stopnie Celsjusza. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, ale może wzrosnąć do dużego i możliwe także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna może jeszcze wzrosnąć o 1 stopień. Będzie wiał słaby lub umiarkowany wiatr zachodni, ale okresami może być porywisty, to szczególnie w czasie burz.
7: Słuchasz i wiesz.

0: A my za kilka minut odwiedzimy stację kolejową Opoczno Południe, bo tam ma powstać nowoczesny budynek dla podróżnych. Obecnie jest tutaj niewielka kontenerowa poczekalnia. Nowy obiekt ma poprawić komfort podróżnych. Będzie dostępny także dla osób o ograniczonej mobilności. A odjeżdżający ze stacji Opoczno Południe pasażerowie przyznają, że no, budynek na tej stacji jest wręcz niezbędny.
1: Niech pan spojrzy, ile tutaj ludzi jeździ, proszę pana, w kierunku Warszawy, Krakowa, Katowic.
2: Ja dosłownie praktycznie ciągle jeżdżę pociągiem do chłopaka, bo daleko jest.
3: Panie, w sobotę, w niedzielę to mnóstwo narodu tutaj zjeżdża.
0: No właśnie, bo stacja Opoczno Południe obsługuje głównie pasażerów pociągów dalekobieżnych, podróżujących m.in. do Krakowa, Olsztyna, Szczecina, Warszawy, Łodzi, a także do Wiednia, Pragi i Monachium. A już za kilka minut sprawdzimy, gdzie w mieście wojewódzkim, w stolicy województwa łódzkiego, czyli w Łodzi, jest najgłośniej. Miasto ogłasza przetarg na przeprowadzenie badania hałasu w Łodzi. Takie badanie jest zlecane raz na 5 lat. W tych ostatnich latach okazało się, że najgłośniej jest na głównych drogach, co nie jest żadną tajemnicą, na trasie WZ, na Alei Włókniarzy czy na wschodniej obwodnicy miasta. A jak jest rzeczywiście, to już sprawdzimy za kilka minut w naszym programie.

0: Już za chwilę w naszym programie o tym, gdzie w Łodzi na ulicach jest najgłośniej.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Łódź chce bowiem sprawdzić, a właściwie władze Łodzi, czy w stolicy regionu nie jest za głośno. Magistrat ogłosił przetarg na realizację badań poziomów hałasu w mieście. Na mapie akustycznej można zobaczyć, gdzie na danym obszarze jest najgłośniej, gdzie są przekroczone normy hałasu i co generuje ten hałas. Czy ruch drogowy, kolejowy, tramwajowy, czy przemysł. Takie badania są przeprowadzane co 5 lat. Ostatnia mapa Łodzi pokazuje stan z 2022 roku, a tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Czy w Łodzi jest za głośno?
3: Nie wiem, czy za głośno. No głośno jak w każdym dużym mieście, ale czy za głośno, to ciężko mi powiedzieć.
4: Jest za dużo samochodów, za duży ruch i rzeczywiście to trochę czasami przytłacza. Wydaje mi się, że powinno być rzeczywiście więcej zieleni, więcej terenów zielonych. Mamy za dużo niestety betonu w mieście.
2: A co jest najgłośniejsze?
5: Chyba samochody.
2: I żeby było ciszej?
5: Tak, żeby było ciszej.
2: A dlaczego?
5: Bo jak słychać, zwierzęta się stresują i tak dalej.
3: Taki duży hałas nie jest dobry, ale czy się da zrobić, to już nie wiem. To ciężko mi powiedzieć. Natomiast jeśli jest jakaś możliwość, to jak najbardziej.
2: W Łodzi jest za głośno, a jeżeli tak, to gdzie?
6: Mapa akustyczna wyraźnie wskazuje obszary, które są w tym momencie narażone na emisję, na przekroczenia. Jacek Zieliński, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi. Jest to informacja publiczna, tak? W związku z tym każdy może sobie to zweryfikować i sprawdzić. Ewentualnie pod tym kątem również podejmować pewne swoje decyzje życiowe. W tym momencie przygotowujemy postępowanie, które lada dzień zostanie ogłoszone. Będzie to pomiar hałasu na obszarze Łodzi. Ten hałas będzie zarówno badana jego emisja, jak i przekroczenia, czyli będziemy mieli aktualną informację na ten rok. Badania będą prowadzone po wakacjach. Będzie to badany hałas zarówno drogowy, hałas szynowy, czyli kolej i tramwaj oraz hałas przemysłowy, jak i lotniczy. Te badania zostaną zweryfikowane i zamodelowane zostanie hałas na cały obszar miasta Łodzi. No i zakładamy, że taka mapa akustyczna w finale, która będzie odpowiedzią, jaki mamy stan na dziś, jeżeli chodzi o hałas w mieście, to będzie gdzieś przyszły rok, powiedzmy, że pierwsze półrocze. I będziemy mogli w tym momencie odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki mamy stan na dziś sytuacji w mieście oraz na podstawie współpracy z ekspertami będziemy mogli podjąć działania zmierzające do przede wszystkim do ograniczenia tego hałasu w mieście. No ale oczywiście to jest jakby diagnoza, na podstawie której możemy zastanowić się nad przedsięwzięciami, jakie w mieście mogą być podejmowane, aby ten hałas ograniczyć.
2: A jeżeli chodzi o te działania, które można podjąć, żeby zredukować ten hałas, to są takie tradycyjne rzeczy, o których myślimy, na przykład właśnie ekrany akustyczne, nasadzenia dużej zieleni, która też tłumi ten hałas, czy jeszcze coś innego.
6: My jakby tylko dajemy narzędzie dla innych jednostek, jak zarząd dróg, tak, żeby ewentualnie zdiagnozować te miejsca, znaleźć najlepsze, optymalne rozwiązanie, aby redukować hałas.
2: Jest to uciążliwe na co dzień?
7: Czasami.
2: Co jest najgłośniejsze? Co tworzy najwięcej tego hałasu?
3: No myślę, że ten ruch miejski, tramwaje, autobusy, samochody. Skoro mieszkamy tutaj, ludzie mieszkają i żyją, no to chyba idzie się przyzwyczaić, ale czy to jest dobre przyzwyczajenie, to nie wiem.
0: Ale nie da się żyć w mieście i żeby nie było głośno. Michał Dąbrowski zajmował się tą sprawą. No oczywiście będzie nowa mapa akustyczna Łodzi. Pewnie żadnych niespodzianek nie było. W ostatnich latach najgłośniej było na trasie WZ, Alei Włókniarzy i na wschodniej obwodnicy Łodzi.
1: Słuchasz i wiesz.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W programie Radio Łódź zagrała orkiestra Męskie Granie, a ta piosenka nosiła tytuł Nareszcie.
2: Słuchasz i wiesz.
1: No i jesteśmy teraz na stacji kolejowej Opoczno-Południe, bo tam ma powstać nowoczesny budynek dworcowy. Obecnie jest niewielka kontenerowa poczekalnia. Nowy dworzec ma poprawić komfort podróżnych, będzie dostępny także dla osób z niepełnosprawnościami, a tym tematem interesował się dzisiaj reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
3: Stacja Opoczno-Południe jest przy centralnej magistrali kolejowej. Obsługuje ona głównie pociągi dalekobieżne, w tym zagraniczne. Na stacji jest niewielka kontenerowa poczekalnia, nie ma też kas biletowych, ale niebawem ma się to zmienić. Już w ubiegłym roku minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiadał powstanie dworca kolejowego przy stacji Opoczno-Południe.
4: Taką deklarację dzisiaj składam. Jest to odzwierciedlone w dokumentach PKP SA. Na przystanku Opoczno-Południe powstanie budynek dworca. Szacowane koszty to jest 7,5 miliona złotych. Tego typu inwestycji chcemy realizować jak najwięcej, tak żeby pasażer, który chce podjąć decyzję o tym, w jaki sposób przemieszczać się po kraju, w jaki sposób regularnie jeździć do pracy, do szkoły itd., mógł podejmować tę decyzję bez żadnych zawahań.
3: PKP robi teraz kolejny krok, aby od zapowiedzi przejść do realizacji budowy dworca.
5: Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, prac projektowych oraz robót budowlanych budowy nowego dworca Opoczno-Południe. Swoje oferty wykonawcy mogą składać do 15 maja bieżącego roku.
3: Mówiła Agnieszka Jurewicz z PKP SA, która wyjaśnia, co zostanie wykonane w ramach tej inwestycji.
5: Powstanie modułowy obiekt, bezpieczny i dostępny dla wszystkich pasażerów, w tym także osób o ograniczonej mobilności. Znajdą się w nim poczekalnia dla podróżnych oraz dwie toalety. W poczekalni przewidziano miejsce na automat, w którym pasażerowie będą mogli zaopatrzyć się w przekąski i napoje. Zagospodarowana zostanie także przestrzeń dookoła nowego dworca. Powstaną tu miejsca parkingowe, pojawią się elementy małej architektury oraz nasadzenia zieleni.
3: Pasażerowie, z którymi rozmawiałem, zgodnie podkreślają, że dworzec jest tutaj potrzebny.
6: Niech pan spojrzy, ile tutaj ludzi jeździ, proszę pana, w kierunku Warszawy, czy powiedzmy w kierunku Krakowa, Katowic. Także jak najbardziej potrzebny dworzec jest.
7: Dużo ludzi podróżuje koleją tutaj właśnie ze stacji Opoczno-Południe. No jak to wygląda?
6: Proszę pana, na parkingu po samochodach zresztą bardzo dużo ludzi pracuje w Warszawie, proszę pana.
8: Bardzo szybkie połączenia. Mamy do Łodzi mamy godzinę, do Warszawy mamy nieco ponad godzinę, do Krakowa mamy półtorej godziny. Także no, moim zdaniem jest to bardzo ważny przystanek.
7: Dużo ludzi tutaj korzysta z tej stacji?
6: Oj, bardzo dużo. Panie, w sobotę, w niedzielę to mnóstwo narodu tutaj zjeżdża. Stąd, proszę pana, dojedziesz pan do Monachium, do Pragi, do Bratysławy, do Krakowa i do Wrocławia. Naród się cieszy niesamowicie z tego przystanku. Do Gdańska, do Szczecina, do Poznania, do Łodzi. No to jest wielkie okno na świat.
9: Ja dosłownie praktycznie ciągle jeżdżę pociągiem do Chłopaka, bo daleko jest. Albo, nie wiem, gdzieś w podróż.
10: Jak się jeździ zimą, no ciężko jest tutaj, tak? Poczekalnia gdzieś tam taka malutka. Bilety tylko przez aplikację. Ogólnie przyda się.
6: Jakby ten dworzec wybudowali, to jeszcze byłoby to większym dobrem dla społeczeństwa, dla narodu naszego.
1: Ja już się wydawało, że koleje są niepopularne, a tu się okazuje, że są bardzo popularne. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2024 roku ze stacji Opoczno-Południe korzystało średnio do 1000 pasażerów dziennie. No, jak państwo słyszeli, specjalnie nie mieli się gdzie schować przed deszczem czy śniegiem. No ma być inaczej, ale no, myślę, że jeszcze trochę czasu minie, zanim pasażerowie odjeżdżają ze stacji Opoczno-Południe będą mogli schować się w nowym dworcowym budynku. A stację kolejową Opoczno-Południe odwiedził dzisiaj reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: Słuchasz i wiesz.

W naszym popołudniowym programie Birdy. Kończymy za kilka minut. Słuchasz, wiesz, jeszcze przed godziną 17 sprawdzimy, czy zwiększył się ruch na łódzkich drogach, potem wiadomości. No ale ja oczywiście zachęcam Państwa do odwiedzin naszej strony internetowej radiołódź.pl.

0: autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet zwłaszcza to zgłaszało.
5: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
6: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: No to wracamy na nasze drogi. Sprawdza, co tam się dzieje, Seweryn Potentas.
11: Kolizja na ruchliwym skrzyżowaniu w Skierniewicach. Do zdarzenia doszło u zbiegu ulic Widok i Wyszyńskiego. Tworzą się przez to bardzo duże utrudnienia. Kierowcy jadący od strony centrum stracą w korku nawet do 20 minut. Teraz Łódź. Tutaj kierowcom we znaki daje się remont ulicy Franciszkańskiej, przez który wydłużają się problemy na okolicznych ulicach. Od Parku Helenów stoi ulica Północna. Cierpliwość przydaje się też z pewnością na ulicach Kilińskiego, Wschodniej czy na Wojska Polskiego przy Placu Kościelnym. Problemy utrzymują się też na trasie WZ. Blokuje się wyjazd z tunelu w kierunku Retkini. Od 5 do 10 minut przydaje się też na skrzyżowaniach z ulicami Przędzalnianą i Niciarnianą. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Słuchają Państwo, Radio Łódź, minęła 17. Więc pora na kolejne wydanie wiadomości. W studiu Justyna Krakowiak.
12: Pożar na Lubelszczyźnie w akcji 400 strażaków i specjalistyczne samoloty. Cisza alkoholowa dla całej Łodzi. Miasto pyta, mieszkańcy mają swoje zdanie. Dobre wiadomości dla kierowców w Łodzi. Sienkiewicza znów będzie dostępna. W regionie spore zachmurzenie. Jeszcze dziś mogą pojawić się przelotne opady. W walce z ogniem na Lubelszczyźnie oprócz setek strażaków pracujących na ziemi biorą udział też śmigłowce i samoloty gaśnicze, w tym dromadery. Jedna z takich maszyn rozbiła się wczoraj podczas akcji. Na razie nie są znane przyczyny wypadku. Wyzwaniem dla ekip walczących z ogniem jest susza i silny, ciepły wiatr. Ten wiatr szczególnie niebezpieczny i nieprzewidywalny jest dla lotników, mówi Maciej Lewandowski, pilot samolotu Dromader z leśnej bazy lotniczej w Kremsku pod Piłą.
13: Do zrzutu tą bombą wodną do pożaru trzeba zejść nisko. Im bardziej schodzimy niżej, tym bardziej odczuwa się właśnie skutki tego wiatru, bo on już nie jest laminarny nad lasem, tylko to jest zaburzona masa płynącego powietrza i to ma wpływ na sterowanie samolotem, no bo on zaczyna się po prostu huśtać na boki i trzeba z tym dodatkowo walczyć.
12: A w akcji gaśniczej bierze też udział dromader, który na co dzień stacjonuje w lotnisku w Piotrkowie. Cisza alkoholowa w całym mieście. Łodzianie mają mieszane uczucia. Przypomnijmy, od ubiegłego roku na 7 osiedlach w centrum obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach od 22 do 6 rano. Od jutra ruszają konsultacje dotyczące wprowadzania nocnej ciszy alkoholowej na terenie całego miasta. Co na to łodzianie?
14: Wie pan, jak ktoś będzie chciał pić, to i tak znajdzie możliwość.
15: Wystarczy, że pójdzie do restauracji albo pubu.
14: No, więc właśnie można sobie kupić na zapas.
15: Pani widzi jakąś poprawę, odkąd ta nocna cisza alkoholowa funkcjonuje, żeby było na przykład spokojniej?
16: Mieszkam przy parku i rzeczywiście ciszej jest.
17: Nie mam nic przeciwko temu, ale uważam, że wszystkie zakazy jednak naruszają wolność człowieka.
18: Jestem za, ale myślę, że to nic nie da.
12: Pytał Kacper Józefowicz. Jak można wyrazić swoje zdanie? O tym piszemy na radio.łódź.pl.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
12: Otwarcie ważnej łódzkiej ulicy jeszcze w maju. Od ponad roku utrzymują się utrudnienia na ulicy Sienkiewicza na wysokości Łódzkiego Domu Kultury. To przez budowę komory końcowej tunelu kolei dużych prędkości. Prace są już zaawansowane, a to oznacza zmiany w organizacji ruchu. O szczegółach Seweryn Potentas.
11: Ulica Sienkiewicza na odcinku między ulicami Narutowicza i Traugutta zostanie częściowo otwarta w drugiej połowie maja. Przejazd będzie możliwy w jednym kierunku.
19: Od Narutowicza do Traugutta. Ponadto otwarcie ulicy przyniesie ulgę okolicznym mieszkańcom, którzy nie będą musieli nadkładać drogi.
11: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Organizacja ruchu nie zmieni się za to przy skrzyżowaniu ulic Traugutta i Kilińskiego.
19: Teraz nadal pozostanie łamane pierwszeństwo, aby zapewnić łatwiejszy przejazd z Traugutta.
11: W tym miejscu pierwszeństwo zmieni się dopiero po całkowitym otwarciu dla ruchu ulicy Sienkiewicza. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
12: A ja tylko przypomnę, że Sienkiewicza na tym odcinku jest zamknięta dla ruchu od końca marca zeszłego roku. Na stacji Opoczno Południe powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Obecnie jest tu niewielka kontenerowa poczekalnia. Nowy dworzec ma poprawić komfort podróżnych. Będzie dostępny również dla osób o ograniczonej mobilności. Pytani przez naszego reportera pasażerowie zgodnie przyznają, że dworzec na tej stacji jest niezbędny.
20: Jak najbardziej jest coraz więcej ludzi przysiadających się na tej stacji.
21: Niech pan spojrzy, ile tutaj ludzi jeździ, proszę pana, w kierunku Warszawy, Krakowa, Katowic. Także jak najbardziej potrzebny dworzec jest.
22: Ja właśnie ciągle jeżdżę albo z Opoczno Południe, albo też jest właśnie stacja Opoczno na Dworcowej. I ja dosłownie praktycznie ciągle jeżdżę pociągiem do Chłopaka, bo daleko jest.
23: Panie, w sobotę, w niedzielę to mnóstwo narodu tutaj zjeżdża.
12: Stacja kolejowa Opoczno Południe obsługuje głównie pasażerów pociągów dalekobieżnych PKP Intercity, podróżujących m.in. do Krakowa, Olsztyna, Szczecina, a także do Wiednia, Pragi i Monachium. Na skrót wiadomości zapraszam za pół godziny.
10: A teraz przyjrzymy się pogodzie. 24 stopnie, niewielkie zachmurzenie w Łodzi i w okolicach. Po południu i wieczorem zachmurzenie może wzrosnąć do dużego lub będzie umiarkowane. Możliwe przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i także możliwy deszcz, a nawet zanikające burze, zwłaszcza na zachodzie województwa łódzkiego. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza. Będzie wiał przeważnie słaby, choć okresami umiarkowany wiatr północny.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po 17. Jolanta Kozłowska program realizuje. Piotr Bielawski, witam. W pogodzie, jak to w pogodzie, już bardzo letnio, a u mnie nawet babie lato.

A jaka sekcja dziewczyną wtedy grała? Jaki saksofon? Jaka trąbka niesamowita? I Venus, czyli przebój, który jest bardzo dobrze znany. A to wykonanie projektu Babie Lato 4 lata temu. Bo po raz czwarty to Babie Lato zamierza grać. To była taka kobieca odpowiedź na męskie granie. Wtedy powstała trasa koncertowa po raz pierwszy i wtedy powstała ta piosenka mająca promować trasę. Natalia Kukulska, Bowska, Zalia, Margaret wzięły udział w całym przedsięwzięciu, później dopraszając sobie różnych artystów. Myślę, że wielu pamięta również koncerty w Łodzi, nie tylko te sprzed 4 lat właśnie Babiego Lata. No i kolejna trasa przed nami. Znamy już piosenkę, która promuje męskie granie, to dzisiaj, uwaga, premiera, bo Babie Lato z nową piosenką, ale to po 18 w naszej audycji.

I Nowym Rozu. Nie ma miejsca jak dom. Tak nazywa się ta piosenka, która powstała tutaj w studiu na dole u nas w radiu. No i jest to taką zapowiedzią czegoś jeszcze więcej, ale powolutku. Mrozu się nie śpieszy. To nie oznacza, że płyta już za chwilę.

0: Pewne brzmienia znowu wracają, a Bartek Froczak ze starszą piosenką.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Przenieśmy się do czasu Lata Miłości 1967 roku, do Londynu, kiedy to muzyczny świat próbował pozbierać się po premierze płyty Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band The Beatles. Tuż obok powstało jedno z najbardziej niezwykłych i niedocenianych dzieł tamtej epoki. Album Odyssey and Oracle zespołu The Zombies. Otwierający płytę utwór Care of Cell 44 charakteryzuje się rzadko spotykanym kontrastem między radosną warstwą muzyczną a tekstem. Autorem piosenki był klawiszowiec zespołu Rod Argent. Sesja nagraniowa rozpoczęła się 16 sierpnia 1967 roku w legendarnym studiu przy Abbey Road. Co ciekawe, The Zombies pracowali w tym samym miejscu, w którym chwilę wcześniej Pink Floyd kończyli swój debiutancki album, a Beatlesi nagrywali Sierżanta Pieprza. Budżet Zombies i czas w studiu były jednak ograniczone, co zmusiło muzyków do kreatywności. Rod Argent wykorzystał pozostawiony w studiu przez Johna Lennona mellotron, aby uzyskać brzmienie sekcji smyczkowej, na którą grupy po prostu nie było stać. Care of Cell 44 ma formę listu miłosnego pisanego przez mężczyznę do swojej ukochanej, która lada dzień ma opuścić więzienie. Chodziło o odwrócenie typowego scenariusza. Wykonujący partię wokalną Colin Blunstone śpiewa o przygotowaniu domu na powrót ukochanej. Mimo że muzycy pokładali w singlu wielkie nadzieje, jego premiera w listopadzie 1967 roku przeszła niemal bez echa. Brak sukcesu komercyjnego doprowadził do rozpadu zespołu jeszcze przed oficjalnym wydaniem całego albumu w 1968 roku. Dopiero po latach doceniono kunszt aranżacyjny utworu, porównując jego harmonie wokalne do dokonań chociażby The Beach Boys. Dziś The Zombies i Care of Cell 44 uznaje się za arcydzieło barokowego popu. Płyta Odyssey and Oracle ma psychodeliczną okładkę typową dla czasów, w których powstała. Rod Argent i basista Chris White mieszkali wtedy z artystą Terrym Quirkiem, który stworzył kwiecistą kopertę Odyssey and Oracle. Problem polegał na tym, że słowo Odyssey było napisane z błędem. Zamiast litery Y znajdowała się litera E. Przez lata muzycy dorabiali teorię, próbując wyjaśnić błąd. W końcu jednak po 4 dekadach przyznali, że po prostu źle przeliterowali słowo, podając Quirkowi tytuł. Wróćmy do muzyki, oto The Zombies i Care of Cell 44.

Nie jest urok tych starych piosenek, to prawda, bo wcześniej mówiłem o tych nowych brzmieniach, ale one też powracają, tyle że nie aż z tak odległych wydawałoby się czasów. To jak koło historii, które się toczy i po prostu w pewnych momentach znów odczuwamy to samo, a z drugiej strony, jak mawiają producenci, nic tylko korzystać z dobrych wzorców, więc w latach, kiedy na przykład pojawił się taki utwór, którego teraz zagrał Bartek, także elektronika miała coś do powiedzenia i pokazywała różne swoje oblicza, a dziś to jest z kolei wzór dla kolejnych pokoleń twórców i coś znowu powraca i znowu można z tego korzystać. Jest też obok jakby rozmowa a propos takiego rockowego grania, co z tym nowym The Rolling Stones. Podobno piosenka się podoba, ta najnowsza, którą gramy.

0: Tu ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 bałut.
1: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
0: No tak, jakaś metafora.
1: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
5: Autopromocja. Reklama.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Po reklamie.
8: Już 17:30 w Radiu Łódź. To czas na skrót wiadomości, a w studiu pojawiła się Wiktoria Makowska.
9: Dzień dobry. Strażacy z Łódzkiego na ratunek Puszczy Solskiej. Do gaszenia pożaru ponad 250 hektarów lasu na Lubelszczyźnie zadysponowano tak zwany moduł GFFF. To specjalistyczna grupa przygotowana do gaszenia pożarów lasów z ziemi bez użycia pojazdów. Z województwa łódzkiego o 17:00 pojechało łącznie 28 strażaków, w tym 9 z Komendy Miejskiej w Łodzi. Dwie matury z języka polskiego w województwie łódzkim zostały unieważnione. Uczniowie wnieśli na salę egzaminacyjną telefony komórkowe. Teraz nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym. Na kolejną maturę będą musieli poczekać do przyszłego roku. Jak podkreśla dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Marek Szymański, takie sytuacje są bardzo ryzykowne i mogą skutkować unieważnieniem egzaminu. Rok temu unieważniono egzaminy maturalne 244 osobom. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był bity, polewany wrzącą wodą. Miał poparzone 25% ciała. Chłopiec zmarł po miesiącu w szpitalu. Wyrok nie jest prawomocny. To wyróżnienie za działania na rzecz Kościoła. Kardynał Grzegorz Ryś odebrał dziś w Krakowie nagrodę Orła Jana Karskiego. Już w grudniu ubiegłego roku kapituła ogłosiła, że chce docenić metropolitę m.in. za jego walkę z antysemityzmem i kwestie LGBT.
10: Przyjmuję tę nagrodę z wielką wdzięcznością, z przekonaniem, że sam znalazłbym przynajmniej z 10 ludzi, którym się bardziej należy. To nie jest takie proste odnaleźć się w takim gronie jak laureaci Orła Jana Karskiego. Będę musiał spróbować.
9: Podkreślał kardynał Grzegorz Ryś. Nagroda Orła Jana Karskiego została ustanowiona w 2000 roku. Na przestrzeni ostatnich lat odbierali ją m.in. Aleksander Kwaśniewski, Stanisław Dziwisz czy Lech Wałęsa. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
8: 24 stopnie w tej chwili i wiatr słaby bądź umiarkowany, ale może być porwisty z kierunków zachodnich i wtedy powieje nawet do 60 km na godzinę. I w dalszym ciągu aktualne jest to, że mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
11: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Dawid Karpiuk z Dziwnej Wiosny gra teraz solo. No można tak powiedzieć, stworzył swój projekt. Podobno ma tyle piosenek, że już kilka płyt mógłby wydać pod imieniem i nazwiskiem.

I Ran So Far Away, Flock of Seagulls. Mówiłem, że brzmienia powracają między innymi lat 80. minionego wieku. Brzmienia właśnie w tych powrotach odnajduję w różnych piosenkach, nowych piosenkach. A tych nowych rzeczy jest troszeczkę, no ale będziemy słyszeć się również jutro i w piątek i wreszcie podsumujemy ten tydzień. Jest mnóstwo nowej polskiej muzyki. Dorzucę w takim razie, bo to nie tylko Mrozu, którego dzisiaj chociażby zagrałem. Kto chciałby wybrać się na wymyślankę do Teatru Komedii i Impro, bo mam podwójne zaproszenie. Będzie można skorzystać z studio@radiuch.pl. Jeśli ktoś chciałby wygrać to zaproszenie, to proszę stworzyć taką wymyślankę. Umówmy się pięciozdaniową. Dokładnie pięciozdaniową. Nie może być krótsza ani dłuższa. studio@radiuch.pl

Najpierw nowa Oliwia Rodrigo, a to Paloma Faw się przypominam. Mówiłem o wymyślankach pięciozdaniowych, ale to nie oznacza, że trzeba cytować i że trzeba wszystko rymować. Czekam po prostu na taką autorską wymyślankę. Ktoś coś sobie zmyśli, wymyśli i w pięciu zdaniach to napisze. I to będzie propozycja, którą nagrodzę zaproszeniem do Teatru Komedii Impro na spektakl Wymyślankę właśnie. Studio Małpa Radio.pl.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Radio Nocą.
3: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
5: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
11: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
1: Po reklamie.
12: I już 18.
13: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: I wiadomości w naszym programie. Wiktoria Makowska.
14: Strażacy z Łódzkiego pojechali na Lubelszczyznę i będzie śledztwo w sprawie wypadku samolotu Dromader. Kolejki do lekarzy z Morą Polskich Miast potwierdzają to najnowsze badania. W wiadomościach powiemy też o rekrutacji do policji. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Strażacy z Łódzkiego na ratunek Puszczy Solskiej w Biłgoraju. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w województwie lubelskim strażacy walczą z jednym z największych pożarów ostatnich lat. Pali się ponad 250 hektarów lasu. W akcji pomaga już specjalistyczny samolot z Piotrkowa Trybunalskiego. Jak informuje Radio Łódź, Bartosz Majchrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, na miejsce jedzie 28 strażaków z województwa łódzkiego.
15: Wyjeżdżamy modułem GFFF. Jest to moduł stworzony do pieszego gaszenia pożarów lasów, głównie narzędzia ręczne oraz w mniejszym stopniu woda.
16: Zapowiada się duże wyzwanie, ponieważ pożar jest na dużym terenie. No i myślę, że to będzie wyzwanie i dobre sprawdzenie dla wszystkich.
14: Dodaje Tomasz Kozioł z jednostki Złowicza. Podróż strażaków potrwa nawet 8 godzin. Tymczasem prokuratura okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku samolotu Dromader w powiecie biłgorajskim. Przypomnijmy, samolot brał udział w akcji gaśniczej pożaru lasów w Nadleśnictwie Józefów. W zdarzeniu zginął 65-letni pilot maszyny. Miejsce zdarzenia zostało wczoraj zabezpieczone przez właściwe służby, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Zamościu, prokurator Rafał Kawalec.
17: W dniu dzisiejszym od godzin porannych na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny tego miejsca przez prokuratorów z prokuratury okręgowej w Zamościu, a także prokuratury rejonowej Biłgoraju, biegłego z zakresu medycyny sądowej, także przy udziale innych służb, w tym policji i straży pożarnej. W czynnościach tych biorą udział także przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
14: Jutro ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 65-letniego pilota. Ograniczony dostęp do specjalistów i usług medycznych stanowi obecnie jeden z największych problemów w polskich miastach. Takie wnioski płyną z najnowszej ankiety przeprowadzonej w ramach corocznego indeksu zdrowych miast, który analizuje warunki życia w niemal 70 miastach na prawach powiatu. Jako jedno z rozwiązań problemów zdrowotnych w Łódzkiem mieszkańcy wskazują na ideę 15-minutowych miast.
0: Chodzi, że wszystkie takie podstawowe usługi są w okolicach właśnie tych 15 minut od miejsca zamieszkania. Czyli myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście zdrowia mieszkańców. Mniejsze jest zapotrzebowanie na ruch samochodowy.
2: Z jakiej miejscowości jesteś?
18: Z okolic Brzezin, z Wonger. Jest bardzo słabo z transportem. Tam, żeby dojechać na przykład do Brzezin, no to w sumie nawet autobusów nie ma.
19: W Pawianicach myślę, że ogólnie przydałaby się modernizacja szpitala.
14: Eksperci podkreślają również, że kluczowym elementem poprawy sytuacji zdrowotnej w miastach jest edukacja mieszkańców. Wyniki ankiety zostały zaprezentowane podczas jednego z paneli na kongresie Zdrowotna Regeneracja Miast. Policja otwiera drzwi dla nowych kandydatów. W Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi trwają doborowe czwartki. Najbliższe spotkanie już jutro odbędzie się między 14 a 16 w siedzibie przy ulicy Sienkiewicza. To okazja, żeby z bliska poznać zasady naboru. Policja zachęca chętnych do wstąpienia w ich szeregi również zarobkami. Osoby przed 26 rokiem życia mogą liczyć na prawie 7,5 tysiąca złotych na rękę. Do tego dochodzą inne świadczenia. W łódzkiej komendzie czeka blisko 200 wolnych etatów, mówi nadkomisarz Aneta Sobieraj z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
20: Według stanu na 1 maja w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi pozostaje 199 wolnych etatów, a to wyraźny sygnał, że formacja otwiera się na nowych kandydatów i daje realną szansę na rozpoczęcie stabilnej, odpowiedzialnej i rozwojowej ścieżki zawodowej.
14: Na miejscu funkcjonariusze z kadr tłumaczą wszystko krok po kroku. Można też wypełnić potrzebne dokumenty.
11: Więcej na radiowodz.pl.
14: Ulica Sienkiewicza w Łodzi coraz bliżej otwarcia. W centrum miasta cały czas trwa budowa komory końcowej tunelu kolei dużych prędkości. Zaawansowany etap prac pozwala jednak na częściowy powrót ruchu na zablokowany odcinek ulicy Sienkiewicza. I do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam.
12: Czekają nas przelotne opady deszczu i burze, których może być jeszcze więcej w nocy. Wtedy też prognozowana suma opadów do 15 mm, temperatura w nocy do 12 stopni. Mniej więcej między 9 a 12 powiedzmy nawet w naszym regionie, ale na razie 24 stopnie w dalszym ciągu. I wiatr, który może zrobić się dość mocny w porywach do 60 km na godzinę. Jutro czekają nas w dalszym ciągu te przelotne opady deszczu. No i w dalszym ciągu cieplutko, 20, może ponad 20 stopni. Jutro wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 5 po 18 i jeszcze przez 55 minut sobie gramy, a ja obiecywałem, że zagramy przede wszystkim piosenkę, która będzie podstawą dla koncertów Babiego Lata. Ten projekt powraca, znów będą przeróżne koncerty, a w tym roku Babie Lato to Natalia Grosiak przede wszystkim, Bella z zespołu Sorry Boys, Katia i to one. Zdecydowały, że piosenką, przebojem Babiego Lata roku 2026 będzie utwór Dwa Słońca.

Natalia Grosiak, Bela, Katia, myślę, że wszystkie rozpoznawalne. Babie Lato roku 2026, czyli odpowiedź na męskie granie. No i co? Która z tych piosenek męskiego grania, czy Babiego Lata bardziej się podoba? Można głosówkę, wystarczy skorzystać z naszej strony radio.pl i przysłać taką głosówkę z wypowiedzią, która z tych piosenek fajniejsza. Można mailem studio@radio.pl. No, wymyślanki tutaj przybyły. Pani Zosia napisała fajną i doceniłem. Mój rower jest kolorowy i całkiem odlotowy. Mam kask nie byle jaki, bo taki wyskokowy. Do tego koszyk i na wycieczki wyruszam, bo się dobrze czuję, gdy już się dużo ruszam. Ahoj, przygoda. Pani Zosia wybierze się do Teatru Impro na wymyślankę.

0: Kolejne takie zmyślone historie przychodzą. Ja już rozdałem zaproszenie, które miałem do Teatru Impro, więc więcej nie posiadam, nie będę miał w dzisiejszej audycji, ale fajne historie państwo opisują. Nie ma to jak się dobrze zabawić i cieszę się, że tak znakomicie państwo się czują właśnie z naszym programem między 17 a 19. To pozdrawiam bardzo gorąco. To jeszcze Zalia PZ, czyli Def Jam World Tour. Niech trochę i tej muzyki zabrzmi, a potem wrócę z płytą tego tygodnia w Radiu Łódź.
1: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga.

0: Płyta tygodnia.
1: W tym tygodniu słuchamy płyty pod tytułem Rai. Ina West taką płytę nagrała. Artystka, która na co dzień przebywa i tworzy w Berlinie, ale bardzo często jest jednak tutaj u nas, koncertuje z wieloma artystami, już wymieniam ten typ mese. Przede wszystkim pojawia się w jej życiorysie artystycznym, bo z nim zaczynała i w dalszym ciągu kontynuuje współpracę, ale to też Julia Marcel, jak wcześniej opowiadałem. Z muzyką zresztą ma do czynienia od dzieciństwa. Jak sama opowiadała, u jej dziadka stało rozstrojone pianino, na którym lubiła grać. No i tata grał z kolei na perkusji, cała rodzina zresztą była muzykalna. W latach 80. stworzyli w ogóle rodzinny zespół weselny, no ale to nie weselna muzyka ją pociągała. Z wykształcenia jest muzykiem klasycznym, tak siebie określa, a zainteresowanie muzyką rozrywkową było efektem poszukiwania pewnej swobody w komponowaniu i wykonywaniu. To też jest muzykiem klasycznym, ale te szkoły muzyczne nie dawały jej w pełni możliwości rozwoju, więc zupełnie inne wykształcenie pozwoliła sobie zdobyć. Z moich doświadczeń wynika, mówi Ina West, że edukacja muzyczna w Polsce wymaga dużych przeobrażeń. Aktualny model jest mocno ograniczający, opresyjny i wykluczający. Porzuciła więc myślenie tylko o kształceniu, a kształcenie poprzez współpracę z wieloma artystami i przeniesienie się na inną scenę muzyczną spowodowało jej rozwój. Bardzo dobrze czuję się w roli muzyka sesyjnego, kiedyś powiedziała. Często bywam muzykiem sesyjnym, między innymi u Julii Marcel czy w zespole tego typa Mesa. Nie zawsze lubię grać pierwsze skrzypce. Elektronika zainteresowała mnie, gdy po raz pierwszy usłyszałam album Kid A zespołu Radiohead. Pamiętam, że koniecznie chciałam dowiedzieć się, jak można stworzyć takie dźwięki. Niedługo w ogóle będą też moje nowe rzeczy w tym gatunku. To była zapowiedź już powoli płyty, której słuchamy w tym tygodniu. Nie ograniczałbym się jednak do oceny, że to jedynie muzyka elektroniczna. Nie porównywałbym tego, co stworzyła, jedynie do muzyki ilustracyjnej. Myślę, że korzysta z wielu ciekawych rzeczy, inspiracji jest tutaj mnóstwo, no a jej neurotyczny świat to świat prawdy i opowieści, która ma stanowić także jakąś cząstkę prawdy o nas. To my mamy odczuwać te emocje, o których te piosenki. No i poznaje kolejne osoby i lubi z nimi współpracować, to też zaprosiła na przykład Ptakową także do nagrania swojej płyty i Ptakowa pojawia się w tym właśnie nagraniu.

0: Autopromocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie angielka albo żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest Galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
7: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
8: Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście poleca swoje wyjątkowe spektakle. Cudowna terapia, Misery, Diva Show, Kura na plecach czy Piosenki o miłości. Poznaj naszą pełną ofertę na stronie www.teatrmaćkowiaka.pl. Serdecznie zapraszam, Kamil Maćkowiak.
0: Po reklamie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
9: Mówiłem już o tych polskich nowościach, które jeszcze przed nami, właściwie każdy.

byli swoistego rodzaju, moim zdaniem, odkryciem. Z tym, że już jadąc tutaj na Great September, należy zauważyć, dość ciekawie się prezentowali i dlatego też zwróciłem na nich uwagę. Wtedy też pojawili się w naszym studiu. Podczas Great September mieliśmy po raz pierwszy okazję rozmawiać.

Sunrise albo Słonecznie Niesamowicie wreszcie, powiedzą niektórzy, ale też deszczowo się zapowiada. Ostrzegam i przypominam fragment chociażby prognozy pogody. Silnym wiatrem ten deszcz, a nawet burze mają już nam towarzyszyć w nocy. Jutro podobnie bez tego deszczu się nie obędzie. Podobno, jak powiedziałem, ma temperatura powyżej 20 stopni, więc rzeczywiście to już jest ten czas, że wiosna przechodzi powolutku w lato. No to cieszę się. Tutaj zacytowałem tak naprawdę fragment opowieści mailowej, a dokładniej wymyślanki. No, bo to fajne historie, aż się naczytałem, jakie to wymyślanki ludzie wymyślają. Proszę podrzucić do Teatru Impro, na pewno skorzystają, bo to ciekawe historie. Można wszystko właściwie wymyślić, albo przynajmniej swój świat skoloryzować pięknie. No to Sunrise, to gram na takie piosenki, które umilą czas, ale też nie tylko są słoneczne, po prostu nas pięknie uspokajają.

Vito Bambino, Daniel Godson i jeszcze raz z tego projektu Def Jam. A Daniel Godson, przypomnę, to już jest ten czas, że będzie koncertował wakacyjnie, a później ma wyruszyć na taką krótką, ale treściwą trasę promującą jego debiutancką płytę, która ukazała się całkiem niedawno, można powiedzieć. Takie plany, bo też jest w różnych innych przedsięwzięciach, może i z Vito Bambino, za dużo nie można zdradzać, natomiast jeśli chodzi o Vito Bambino, to przygotowuje nowe nagrania i myślę, że niebawem zaskoczy nas kolejnym singlem, nic tylko czekać. W tym tygodniu te premiery pozbieram jakoś do piątku, a w piątek to dłuższa audycja, to wtedy jeszcze raz podsumowując, zagram między innymi również The Rolling Stones. No jak podoba się ten The Rolling Stones? Oj, obiecujący jest, jak się okazuje, według słuchacza obiecujący jak najbardziej, ale trzeba czekać na lipiec i na całą płytę. Kto dzisiaj czeka na całą płytę, pomyślałem, a jednak jest jeszcze generacja tych, którzy pamiętają longplaye, zachwycają się tymi longplayami i nie ma to jak longplay. I też jestem oczywiście z tej generacji, chociaż rozumiem, że istotą dzisiaj są po prostu piosenki i to na dodatek pojawiające się nie na płytach, a w sieci i bardzo szybko mamy do nich dostęp. Bardzo szybko nas te nowości zaskakują. A nie wiem, czy będę zaskakiwał dalej. Raczej będę uspokajał po prostu. Taka spokojna audycja. Zachmurzyło się w wielu miejscach. O, jeszcze miałem dodać. No to tak spojrzałem. Wieczór się robi. No tego słońca jest mniej, to prawda. Ale czy się zachmurzyło tutaj nad radiem? No może trochę.

Nie ma to jak stare, dobre to można by przywoływać kolejne tytuły, a wcześniej Bruno Mars, ale nie z tej swojej ostatniej płyty, ale z Andersonem przede wszystkim, czyli Silk Sonic. No i czekam na ten upragniony kolejny album tego właśnie zestawu, bo także coś wspominali, że jest co nieco w przygotowaniu. No czekam i doczekać się nie mogę, ale będziemy czekać dalej w takim razie. To już spokojniutko kończę dzisiejsze nasze spotkanie. Jutro znowu słyszymy się o 17:00. Miło się razem spędza czas, też odpowiem dokładnie w taki sam sposób. Cieszę się, że Państwo tutaj przy radyjku albo z radyjkiem cokolwiek tam sobie robią. Piotr Bielawski, do usłyszenia w takim razie jutro po 17:00, a skoro powiedziałem, że spokojniutko, to Shade i myślę, że jeden z jej naprawdę największych przebojów.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet zwłaszcza to zgłaszało.
5: Dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.lotz.pl.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
9: A na zegarach 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Strażacy z Łódzkiego pojechali pomagać gasić pożar na Lubelszczyźnie. Jutro rozpoczną się konsultacje w sprawie alkoholowej ciszy nocnej w Łodzi. W wiadomościach powiemy też o nowym dworcu kolejowym w Opocznie. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Pożar w centrum Pabianic. Pali się blok przy ulicy Powstańców Warszawy. Ogień pojawił się na tarasie na najwyższym piętrze obiektu i objął dach bloku. Na miejscu pracują strażacy, ale sytuacja jest bardzo trudna, a pożar nie został jeszcze opanowany. Jak poinformował Radio Łódź dyżurny Straży Pożarnej, do Pabianic dojeżdżają zastępy straży z ochotniczych jednostek. Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale wiadomo, że mieszkańcy musieli się ewakuować.
10: Jesteśmy przeszkoleni, wykwalifikowani do takich działań. No, będziemy robić to wszystko, co w naszej mocy, żeby tam jak najlepiej tą robotę zrobić, żeby ten pożar zgasić.
9: A tak jak mówił o pożarze strażak z Łódzkiego, jeśli chodzi o ekipę, która pomaga na Lubelszczyźnie. 28 strażaków z województwa łódzkiego z modułu GFFF wyruszyło do Biłgoraja. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w województwie lubelskim w okolicach Biłgoraja właśnie płonie 250 hektarów lasu. Na miejsce udają się strażacy z województwa łódzkiego, którzy będą gasić pożar pieszo, głównie przy użyciu narzędzi ręcznych, a w mniejszym stopniu wody. No i właśnie Tomasz Kozioł z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu powiedział, że zapowiada się bardzo duże wyzwanie. Podróż strażaków potrwa nawet 8 godzin. Możliwe, że na terenie całej Łodzi wkrótce zacznie obowiązywać cisza alkoholowa. Jutro rozpoczną się w tej sprawie konsultacje. Przypomnijmy, że od ubiegłego roku w 7 osiedlach w centrum miasta obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych. Od 22 do 6 rano. A więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
11: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu dotyczy sklepów oraz stacji benzynowych, ale nie obejmuje restauracji czy barów. Jak informuje Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi w rozmowie z Radiem Łódź, zanim zapadną jakiekolwiek decyzje, chcemy poznać opinię mieszkańców.
12: Konsultacje potrwają od 7 maja do 7 czerwca. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 maja w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10 w godzinach 17-19.
11: Kolejne konsultacje odbędą się online w poniedziałek w godzinach od 17 do 19.
9: Dodatkowo między 13 a 28 maja będą dyżury konsultacyjne w szkołach, w których dokładnie to opiszemy na naszej stronie.
13: Więcej na radiołódź.pl.
9: 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w głośnym procesie opiekunów maltretowanego dziecka. 8-latek zmarł niemal 3 lata temu, po tym jak ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Śledztwo wykazało, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad pasierbami, w szczególności nad Kamilkiem, a matka nie reagowała na dziejącą się krzywdę. Ojczym dziecka mógł otrzymać najwyższy wymiar kary, podkreśla Przemysław Koziński, mediator i specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy wobec dzieci ze Stowarzyszenia Szczęśliwe Dziecko.
14: Mimo tego, że tak to sąd zakwalifikował niejako zabójstwo, to przy tej kwalifikacji tego czynu Polski Kodeks Karny również przewiduje możliwość dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd nie skorzystał z tego rozwiązania w tym przypadku i tu uważamy, że to jest niesprawiedliwe.
9: Sąd skazał też dwoje krewnych, Wojciecha i Anetę J., którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Na stacji Opoczno-Południe powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Obecnie jest tutaj niewielka kontenerowa poczekalnia. Nowy dworzec ma poprawić komfort podróżnych i będzie dostępny również dla osób o ograniczonej mobilności. Pytani przez naszego reportera pasażerowie zgodnie przyznają, że dworzec na tej stacji jest niezbędny.
15: Jak najbardziej jest coraz więcej ludzi przysiadających się na tej stacji.
16: Niech pan spojrzy, ile tutaj ludzi jeździ, proszę pana, w kierunku Warszawy, Krakowa, Katowic. Także jak najbardziej potrzebny dworzec jest.
17: Ja właśnie ciągle jeżdżę albo z Opoczno-Południe, albo też jest właśnie stacja Opoczno na Dworcowej i ja dosłownie praktycznie ciągle jeżdżę pociągiem do Chłopaka, bo daleko jest.
18: Panie, w sobotę, w niedzielę to mnóstwo narodu tutaj zjeżdża.
9: Stacja kolejowa Opoczno-Południe obsługuje głównie pasażerów pociągów dalekobieżnych PKP Intercity, podróżujących m.in. do Krakowa, Olsztyna, Szczecina, a także Wiednia, Pragi i Monachium. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. Słońce w Łodzi powoli chowa się za horyzontem, kończąc całkiem przyjemną środę i trzeba przyznać, że to był bardzo słoneczny i sympatyczny dzień. Jutro wcale może tak nie być. Obecnie na termometrach mamy jeszcze 21 stopni. Niebo tylko lekko zachmurzone i warto z tego skorzystać, bo wieczór co prawda zapowiada się spokojnie, ale z każdą godziną temperatura będzie odczuwalnie spadać. Wieje z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego z prędkością około 13 km na godzinę. W porywach może osiągać ten wiatr nawet do 30. Nadchodząca noc będzie rześka. Temperatura spadnie do około 13, może 15 stopni. Nad ranem w regionie możemy spodziewać się większego zachmurzenia.
19: Studio reportażu i dokument.
20: Agata Zielińska, dobry wieczór. Dzisiaj dwa reportaże z naszego archiwum: Głód miłości i Andersówka. Głód miłości to rzecz sprzed 9 lat, o 16-letnim wówczas Andrzeju, który wrócił z mamą i siostrami do rodzinnego domu w Ukrainie. W 2016 roku lekarze, wolontariusze z Fundacji Świt Życia zabrali Andrzeja z domu dziecka dla niepełnosprawnych w Załuczu. Chłopcu groziła śmierć głodowa, ważył 14 kg. W Łodzi zajęli się nim lekarze z Centrum Zdrowia Matki Polki, a potem pracownicy Fundacji Gajusz. Odnaleziono też mamę Andrzeja, która zostawiła go w domu dziecka po samobójczej śmierci męża.
21: Wow! Ty! Urwisie,
22: ale ty ja!
21: Żeby tak ja. Ulerzucać piłkami?
22: Ale ty ja!
23: Teraz jest fajny, da się z nim trochę pośmiać, pogadać w jego języku. Zdecydowanie ma się wrażenie, że jest bardziej zadowolony z życia i że no, nie jest to dla niego ciężki czas życia.
21: We wrześniu, w momencie przyjazdu do Polski, ważył 16 kg, w tym momencie 130 kg, więc właściwie w przeciągu 9 miesięcy udało nam się prawie podwoić jego masę ciała, co na pewno wpływa pozytywnie na całość jego organizmu, na stan zdrowia, a nie tylko po prostu masę ciała, tak? Więc on jest w niewątpliwie lepszym stanie. Widzimy to również po tym, że jest w nieporównanie lepszym kontakcie. My też, widząc go z doskoku raz na kilka tygodni czy kilka miesięcy, no też możemy powiedzieć, że jest niesamowita różnica w całości, że tak powiem, stanu klinicznego pacjenta. Decyzja zapadła właściwie tutaj za sprawą uporu koleżanki tak naprawdę, gdzieś nam, no wszystkim przechodziła taka myśl przez głowę, żeby go jednak zabrać, żeby go po prostu dożywić, czy pozajelitowo, czy dojelitowo, tak jak tutaj się właśnie stało w Polsce. Natomiast to tutaj tak naprawdę Ula uparła się, że jest to możliwe, że można to wykonać. Przekonała nas wszystkich i po prostu no, wspólnie gdzieś tam doprowadziliśmy do tego, że Andrzej w końcu przyjechał do nas tutaj na leczenie.
23: Myślę, że tak można dopowiedzieć, że jeździmy do Załucza od 3 lat i od samego początku on tam był naszym oczkiem w głowie, znaczy oczkiem w głowie, czy też problemem, z którym staraliśmy się sobie poradzić, takim problemem medycznym, ponieważ prezentował tak skrajne niedożywienie, no bardzo dużo uwagi naszej się na nim skupiało. I próbowaliśmy go wyciągnąć jakby takimi metodami tam na miejscu, które nie przynosiły efektu, tak? I jakby przychodziło do nas to rozmyślanie, co zrobimy, jeśli się nie poprawi. Trochę było czekanie na kolejne wyjazdy, czy zastaniemy go tam żywego, czy w lepszym stanie, czy w gorszym. No jeśli jakby po analizie tego wszystkiego, że nasze działania nie przynoszą efektu, no jakby nie było innego wyjścia, tak? To, co mogliśmy zrobić, to ewentualnie zostawić go tam bez działania, co byłoby równoznaczne z tym, że wskazujemy go na śmierć, czy jednak staramy się zrobić to ten krok do więcej.
21: Na pewno lekarze, którzy tam pracowali, pielęgniarki, opiekunowie, no robili co mogli. Natomiast Andrzej był troszeczkę niestandardowym pacjentem i podopiecznym ośrodka, ponieważ on niestety, jeżeli nawet jadł sam, to miał ten odruch wyrzucania tego pokarmu ponownie, tak, więc z jamy ustnej, więc no niestety wymagał po prostu niestandardowych środków właśnie tego żywienia dojelitowego, bądź nawet pozajelitowego, takie były również pomysły wtedy, a niestety te dwie formy leczenia nie były możliwe w zakresie tamtejszego ośrodka.
23: No tak naprawdę to, co się okazało w Polsce, myśmy myśleli, że właśnie czegoś nie jesteśmy w stanie jakby sprawdzić tam na Ukrainie, że nie jest jakaś przyczyna głębiej leżąca w jego stanie zdrowia, a to, co się okazało przy przyjeździe do Polski, to, że jakby choruje na głód miłości, na głód opieki. Jeśli dostarczone mu to zostało tutaj na miejscu, to właściwie ten PEG, który był założony tutaj dzięki też wielkiej życzliwości lekarzy z Matki Polki, bardzo im za to dziękujemy, to on spełniał swoją funkcję przez takie 3 tygodnie na takim rozruchu, a potem się okazało, że on jakby z dnia na dzień poprawia się w swoim też dobrostanie i jakby je normalnie doustnie, tak? Tylko trzeba było mu dać więcej właśnie czułości, miłości, opieki, zainteresowania i te takie objawy wynikające z choroby sierocej tak powoli się wycofywały. Droga do Polski wiodła przez takie kolejne etapy. Przewieźli go do granicy wolontariusze z Ukrainy, z ośrodka, w którym on tam przebywał. Na granicy przechwyciliśmy go my, czyli wolontariusze i Fundacja Świt Życia i przez Rzeszów i też przez nocleg w hospicjum stacjonarnym w Rzeszowie dojechał tutaj do Łodzi. Właśnie dzięki życzliwości zarówno profesora Zemana, jak i pani profesor Bąk-Romaniszyn został przyjęty tutaj na oddział pediatryczny Matki Polki i przez tydzień najpierw przeszedł takie gruntowne badania ogólne i był przygotowywany właśnie do tego zabiegu szczepienia tego zgłębnika do jelita. I potem od razu przekazaliśmy go do hospicjum stacjonarnego Gajusz i tam dochodził sobie z miesiąca na miesiąc do tego dobrostanu, który mamy teraz. I teraz już kończymy jakby pobyt w szpitalu, bo jest dzieckiem niepełnosprawnym, ale jakby w dobrostanie takim ogólnym i nie będzie już wymagał opieki w szpitalu, tylko takiej opieki właśnie w jakimś domu. A niepełnosprawnych dzieci.
21: Ma przyjechać jego mama, biologiczna mama z Ukrainy i ma być wszczęta procedura powrotu Andrzeja i to, za co naprawdę trzymamy kciuki, do domu jego rodzinnego, już nie do ośrodka, gdzie po prostu był znaleziony przez nas, no wcześniej też przez księży tam, że tak powiem, rezydujących, tylko do jego osobistego, rodzinnego domu, do mamy, do sióstr, tak jak po prostu poznaliśmy tą rodzinę nawet na nagraniach i tutaj mama też była już. Trzymamy naprawdę bardzo kciuki, żeby właśnie ten kierunek jak najbardziej doszedł do skutku.
1: Я не хочу давати. Я заберу додому, де коло мене буде. Я буду спокійний, він буде спокійний. І мій дядька має всі бавити, його Василинка, і Катя, і Володя. Вони будуть його всі бавити. О, і диво. О, та й так менше.
2: Ми вже візи він мав до серпня, так, але вони здецидували, що ліпі зараз його забрати, бо там щось там якісь будуть проблеми, і дрожить трохи то бенче, так? І ми вже там всі на нього чекаємо, і він все одно не хоче його віддавати до того дому, так? І що зараз він мав, власне, там, з сестер, там, старшим, так, і молодшим, який вже встане трохи о нім задбач, так, і для того така децизія, що вже додому його забрати, і вже ніде не віддавати там до того дому.
1: Ми всі, і не тільки я, і мама поможе мені, я буду, і сестра буде з ним, і хресна, хто треба, з хресна приїде, я все не боюся.
2: Нема от любощі, що дадзом собі ради, так, для того, що там бабча, хресна матка, його сестри, так, ну і, власне, Оксана теж. Так же, сом особи, які можуть зараз о нім задбачити.
1: І брат приїде.
2: Ну і брат є ще, брата є ще мав. 25-літній, так?
1: Так,
2: так. Як його зовут?
1: Іван.
2: А, Іван. Ну і ще брата Тума, який теж в Лоджі зараз мешкав, але теж там в Ручі.
1: Сестра є теж.
2: Ну і сестра є.
1: 35.
2: Сестра, як сестру?
1: Оля.
2: Ольга є ще теж сестра мав. Так же зараз має.
1: Велика родина. Ти ж в мене по чоловіку велика родина. У мене і їх було так, то їх було в сім'ї шестеро. Ну, чоловіка вже нема, чоловіка вже 8 років нема, але його родина, що треба мені родина, його поможе велике. О, поможе мені, що той ваш. У мене його, мене по чоловіку родина. Я не маю такої, в мене сестра нема. А по чоловіку в мене родина велика.
2: Хорошо, що десь розказали, так? Як на ньому нужна.
1: Как
2: о ним нужно, о нем нужно заботиться, правильно? Ну, что нужно делать, какие там процедуры. Мы же теперь лучше для того, что ту в этой фундации, так, в палацу поведели, как треба о ним бачить, так, какие там процедуры робить, что ты хочешь, что он так теперь уже очень не потребует, какие еще процедуры, так, только чтобы кормить, так, его изменять чему-то памперсы, так, ну и так, как еще компач, так, подставовые вещи, так. Ну и плюс тот пионизатор, который трохи бенджи его простовал, бо он часом кидает щеджи в узку, просто так, трохи не просто щеджи, так, и тот пионизатор, власне, теж взяли для того, чтобы просто отшимал свой кринглосс.
1: И зайцы, таке м'ячиком си бавить, таке що. А м'ячиком відпихає його. Та-та-та-та-та-та-та-та.
2: Пілку наразі зауважила, що не подобає ще бавить ще.
1: Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-
21: Wydaje się, że po prostu się cieszy, odpowiada adekwatnie na zainteresowanie, na podanie ręki, na jakąś próbę zabawy, na śpiew. Jeżeli ktoś tutaj po ukraińsku cokolwiek może powiedzieć, to też widać reakcję adekwatną nawet po jego mimice, że albo rozumie, albo przynajmniej uśmiechnie się na jakieś znajome słowa. Więc absolutnie jest to chłopiec w kontakcie i to w kontakcie, co warto zaznaczyć, o wiele lepszym niż we wrześniu.
23: Czy jego stan był na tyle ciężki, że on był jakby taki spowolniały we wszystkich reakcjach, tak? Jakby trudno jakby było określić jego stan świadomości. No może otwierał oczy, słyszał, natomiast i ruchy były takie bardzo wolne, tak jakby cały organizm po prostu trwał wtedy w mocnym niedoborze, więc wszystkie też te ruchy były takie oszczędne. Mam wrażenie, że wtedy był bardziej nerwowy, tak jakby, no to też była nietypowa dla niego sytuacja pierwszy raz w życiu, tak, jakby przyjeżdżał samochodem z jednym kraju w drugim kraju, tak, kolejne miejsca pobytu, to też się zmieniało, tak jakby, do tej pory był dzieckiem, który przez 8 lat był w ośrodku, jakby przyzwyczajony do jakiejś tam rutyny, dla niego niekorzystnej, ale no to też się zmieniało tak dosyć dynamicznie wtedy. Natomiast no myślę, że pobyt w Gajuszu to było bardzo jakby super dla niego rozwiązanie, bo tam wszystko jakby tak stopniowo się wycofywało, jakby wycofywało się to niedożywienie, jakby wkraczała ta, ten dotyk miłości, ukojenie, tak, tych wszystkich nerwów, stresów i jakby teraz mamy tego efekt.
3: Troszeczkę nam pomogła telewizja ukraińska, gdzie nasza pani doktor Stolarska pojechała na Ukrainę i zaczęło się od wywiadu z rodziną. I okazało się, że ta rodzina jest całkowicie wydolna, dadzą sobie radę w opiece nad Andrzejem i postanowiliśmy w tym momencie uruchomić wszystkie możliwe sytuacje, gdzie mogłybyśmy tą mamę razem z rodziną sprowadzić do Polski, żeby poznała po prostu dziecko i umiała się nim opiekować. Pokazaliśmy mamie, jak ma się nim zajmować, jak ma go pielęgnować. No Andrzej, no nie ukrywajmy, on jest nadal dzieckiem chorym, jest upośledzonym umysłowo chłopcem 16-letnim, którego neurorozwój kwalifikuje się jako dziecko roczne, więc on tak naprawdę wymaga nadal działań medycznych, odpowiedniego karmienia, odpowiedniej pielęgnacji skóry, podawania również leków, które go troszeczkę stymulują do wzrostu apetytu, jak i również leki, które no, działają na jego układ nerwowy. Tak? Także mama wszystko wie, mama jest poinstruowana, mama dostanie od nas zresztą też taką wyprawkę na pół roku i leki też na pół roku, żeby miała i instrukcje, jak te leki ma podawać. Także jest przygotowana, żeby zająć się dzieckiem.
23: To było tak, że Andrzej posiada jeszcze trójkę rodzeństwa. I w momencie, kiedy mama zdecydowała się na oddanie go do domu dziecka, wynikało to z tego, że tata odebrał sobie życie. I jakby to był też moment, kiedy te młodsze dzieci były na tyle małe, że trzeba było im poświęcić więcej uwagi. Więc jakby z takiego no, socjalnego punktu widzenia no, nie miała jakby wyjścia. Tak? Teraz te dzieci są i starsze. One same, tak na Ukrainie też w związku z tym, że on tutaj przyjechał do Polski, też trochę jakby tak medialnie rozkręcona została jakby jego historia też po stronie ukraińskiej. Powstał taki program, w którym zaproszono rodzinę do telewizji, w którym jakby powiedziano jakby jego historię, poniekąd rozliczając tej decyzji mamy. Tak? Natomiast no tutaj nie możemy być sędziami w tej sprawie.
2: To siostry, jedna Kacia, Katarzyna po polsku, tak? Так, є ще є молодший брат, але там залишився, так? І Володя, так? Але він там залишився на Україні. Ну і ще мені ще, то є Василинка теж, його сестра. Василинка.
4: Василинка,
2: о, так. Так.
4: Дівчина, іля має лад? Катерина, Кася, так? Іля мала?
2: Скільки лет тобі? 15 буде все. В серпні буде 15, а тесто?
5: Мені 10.
2: А їй 10.
4: 10.
2: Так, він не старший. Ну, власне, коли? 11 мая мала. У родини. А от зінча то робили, також зінча діші теж віддали з тих урочин. Также, ну і так.
4: Чи вони його пам'ятають ще з окресу якогось там вчеснішого, чи ні?
2: Перший раз бачили до цього Андрія, так?
5: Ну, бачили.
2: Так?
5: Бачили.
2: А коли? Ще до його там в'їзду в цей? Ми
5: ще бач приїжджали.
2: Тут или там к нему, там где этот в этом как его в этом доме, да? Ну мы уже не первый раз, также до него в Телеш тоже приезжал. Еще не первый раз, также.
5: В Киеве было, мы бачили в Киеве.
2: А еще в Киеве были вот трансляция, так? Мели такие таком трансляция ту с лоджем, так и они были в тогда в Киеве, так и зробили таком на Скайпе, и вот так на Скайпе, так на Скайпе там через трансляция и там. Розмовляли і власне втеді бачили Андрія теж. Так що не перший раз, напевно.
4: Оксана, а ти була там теж в тим дому дитина? Була, відвідувала його вчесніше?
5: Була, так, так, була там, була. Так, так, ми там всі були. Ми їздили машиною, ми то всі разом їздили.
2: А, вже все разом їздили, так, так, так, так.
5: Ліга, бати, да.
23: Все розгадали, все розгадали,
5: все я.
23: Все тихо, Teraz break,
6: tak, tylko że przestanie lecieć kroplówka.
23: Pół roku przed naszym przyjazdem.
21: To już tutaj była kuzynka Uli, tak. Ja w ogóle, że powiem, pionierka wyjazdów naszych na tą Ukrainę. Ona relacjonowała, że faktycznie Andrzej chodził. Co prawda z drobną pomocą, ale chodził. Wychodził na dwór, ośrodek jest wyposażony w naprawdę ładny plac zabaw. Więc z tego placu zabaw pod opieką oczywiście korzystał. Odkąd my zaczęliśmy jeździć, to już nie. Już go zastaliśmy tylko i wyłącznie w łóżeczku, w takim jak tutaj. I tylko tak naprawdę zajmował się sobą i własnym obrotem pożywienia, więc już był w stanie bardzo takim właśnie, tak naprawdę takim w jakim go tutaj przywieźliśmy do Polski.
23: On już teraz próbuje, tak jakby raczkuje sobie, tak. Aha. Nawet nabiera prędkości. Tak, natomiast nie jest w stanie stać. Może to wynika z tego, że ma przykurcze takie wynikające z porażenia takiego, z jego podstawowej choroby. Natomiast na tyle, ile jakby jest to możliwe dla jego układu ruchu, no to on się rusza. Tak. Przyjemne.
0: Wszyscy muszą tam głaskać, wszyscy mogą. Ja tak.
7: Ale ma włoski, fajnie.
23: Tak, włosy też mi się bardzo
8: zgadzają. No tak, ja widzę.
23: Jeszcze w ogóle się tak opalił, Gajusz go wyciągają.
7: No właśnie, taki...
0: Nie, dobra, tak. Grzeczny chłopak, fajnie.
23: Andrusza? Andruszka?
0: Andruszka?
23: Andruszka!
5: Бо дуже багато, він починає радіти, ситішитися. Він дуже такий, так, він дуже ситіше. Він дує багато, а вже кожен його диво, він дуже такий, дуже життєрадісний такий, що ти його, а що... Ава! І м'яч.
2: Ну, вже коли дуже особ, тоді теж ти починаєш щось там бавити, ще комбінувати, так? No jak dziecko, tak?
0: Tak, jakby trochę się popisywał, prawda? Tak.
2: No, tak, zaczyna coś gadać lub o tak o, kręcić się, tak? Mm-hmm. Czyli staje bardziej takim ruchomym, tak? Tak, ruchomym to się nazywa.
0: Czy tam ruchliwym, tak?
2: Ruchliwym.
0: No, to wiadomo, o co chodzi. Tak jest.
23: Kolega się nie wyjmował w tamtym roku i tak mu puszczał jedną piosenkę i mam wrażenie, że on ją pamięta z tamtego roku.
0: A nawet lubi, tak?
23: Tak. Albo ja sobie tak wymyśliłam, poczekaj.
8: Adopija!
23: Czekaj, patrz. To tak jak wpadał w ten swój trans kiwania się i stymulowania do wymiotów jeszcze tutaj w Polsce, zaraz po przyjeździe, to jak właśnie słyszał tę piosenkę, tak wychodził z tego transu, tak się zastanawiał, co jest. I tak właśnie też ciekawe było, bo były różne dziewczyny. Właśnie niektóre mu grały trochę na pianinie, też miał na głos reagował. Panią profesor też rozpoznała, ona ma taki altowy głos. że tak muzycznie się go da zainteresować, żeby odwrócić uwagę od tego, co nie jest fajne.
7: Andrii, ale wesoło, ale wesoło.
10: Zainteresowanie, bo dużo ludzi i to. No.
11: Ciężki.
5: Відпихаєш мене, а що мене відпихаєш? Привик до мене. Привик від моменту, якщо ви ще вийде, чи щось починає зараз плакати за мною. Привик до мене.
7: Płacze? Jak my tak zrozumiałam? Tak?
2: Nie, mówisz, że nie to, że przyzwyczaił się, tak przywiązał się, tak? Do mamy, że no nie chce ją odpuszczać. W tym sensie. Gadać lubi, jeżeli bardzo jest w humorze, to gada też, tak? Coś tam, coś chce powiedzieć. Chociaż teraz ja nawet słyszałem znowu, że mama mówiła, ale już do mamy, do prawdziwej mamy, tak? Że dzisiaj też to słyszałem. Powiem tak, że no mama on bardzo rzadko mówił, tak? Bo ile ja do niego chodziłem, mama bardzo rzadko mówiła.

0: zrobiliśmy również specjalnie dla niego, specjalny pionizator, aby dziecko mogło się rozwijać w zakresie motoryki. Zabezpieczyliśmy go w tej chwili na pół roku, jeśli chodzi o środki higieniczne, o leki, natomiast będziemy się kontaktować z rodziną, my jako Fundacja Gajusz, jak i również zaprzyjaźniona Fundacja Świt Życia będzie kontrolować to, co się dzieje w tej chwili, co się będzie działo z Andrzejem i jego rodziną w ich miejscu zamieszkania, jak i również ci wolontariusze, którzy tak hojnie obdarowali dziecko, chcą na własną rękę również tam jeździć, jak i również mamy spisane porozumienie. Na Ukrainie jest ksiądz, który będzie też doglądał sytuacji rodziny, czy wszystko jest w porządku. Możemy spać spokojnie i naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że dziecko wraca tak naprawdę do swoich korzeni, bo gdzie będzie mu lepiej jak w domu rodzinnym, a jeżeli będzie otoczony opieką, dobrą opieką i jeszcze będzie obecna przy nim mama i rodzeństwo, to jak najbardziej jest to dla nas radość.
1: Pańko, konie ten fotel możemy włożyć, bo łóżko nie jest takie długie.
2: Nie, bo tych rzeczy jest mnóstwo. Ten fotel jest niepotrzebny. Tak.
1: Okej.
2: Taka jest chudziutka. To z tych rzeczy, co ona ma w pokoju jeszcze, nie? To jest konieczne. Gdzie tam to ma wszystko, co dostała? Te prezenty. Mikrofala, czajnik, odkurzacz.
3: Mikrofala obowiązkowo.
2: Chodź już sobie siądziesz, bo tam jest mało miejsca. To jest twój plecaczek? Twój?
4: Nie.
2: Nie. To chodź, siądziesz sobie, bo zobaczymy, ile miejsca zajmujesz.
3: A to wasze jest też wszystko?
2: Tak. Chodź, ty tam sadzimy, zobaczymy, ile jest miejsca.
1: Torbę.
2: Mam na koniec, dobra? A tu będzie Katia, tu mama i Andrzej, dobra? A włożysz jeszcze tam do zielonego tego, o tu pod spód, do tego, o tutaj, o tu. A chyba Katia też musi wejść, bo zaraz ją tutaj zastawimy.
5: A Andrzej gdzie z mamą, tak? Będzie tu?
2: Tylko z tamtej strony mają wejście, a dziewczyny nie mają.
5: Aha, to dlatego muszę, okej.
6: Żeby mi było wygodniej, specjalne poduszeczki. Ja wam współczuję, jak oni wam to każą na granicy wyjmować, to ja wam serdecznie współczuję.
2: Panie Sebastianie, będziemy się modlić całą drogę.
5: Może nie każą.
7: Miejmy nadzieję, że nie każą.
2: Komuśka tutaj damy tak na zakończenie.
1: Można wystraszyć tylko jeden, żeby oni sami to
7: wyładowali. Tak, że sami ładowali.
5: A to jest coś miękkiego też takiego, nie?
1: Żeby tylko do środka nie poleciało.
2: No słuchajcie, to przyjęliśmy wszystko. Mhm. No to relacja. Powiedz jej jeszcze, że jak dojadą, żeby do ciebie zadzwoniła.
7: Aha, no to już powiedziałam, a to zaraz jeszcze powiem. To mówię, jak tam babcie się cieszą, mówię, tak, tak, i babcia i no to jeszcze syna ma 8-letniego w domu. I bardzo się cieszy, że wszyscy razem w końcu będą, tak.
2: No dobrze.
7: No i mówi, że tutaj wie, że kochali, ale no ja mówię, no tak, ale w domu to zawsze, zawsze inaczej. No.
2: Zabaweczki grają.
7: A, tak jest, tak. Włączyła się.
1: Jakby usiadł, to bym tu już włożył te rzeczy.
4: Ale
1: z drugiej strony zapraszam. Coś, to tutaj są pasy, tak?
4: Nie, nie.
1: Okej.
2: No! Tak. Wszystko weszło. Pan jest po prostu mistrzostwo świata w pakowaniu. Andrzeja, torze.
4: Andrzeja też się jadę.
3: Też to zabili.
4: No, to chyba ja to robiłam.
3: Dziękuję
4: wam. Zapisiłam, wam dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego. Dawajcie znać, piszcie do nas, dzwońcie.
4: Zdjęcie, nam to nie da się napisać.
7: No wiecie, все хорошо обошлось. Слава Богу.
4: Эки е!
2: Готовы? Отворю вам браво.
7: Ну добра.
2: Счастливы вам.
7: Замыканы, счастливы с Богом.

Andersówka to kolejny reportaż. 12 maja 1970 roku w Londynie zmarł generał Władysław Anders. Generał Dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w Związku Radzieckim oraz II Korpusu Polskiego. Naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dowodził II Korpusem Polskim w bitwie pod Monte Cassino. Pochodził, o czym może nie wszyscy wiedzą, z Błonia, niedaleko Kutna. Jak dziś wygląda miejsce urodzenia generała Andersa, o tym w reportażu Kamili Litman, Andersówka.

0: Radził ten ją kocha rad nie rad. A gdy rozcie z niej wygoni, choćbyś był o 1000 mil, tęsknisz do niej, myślisz o niej do ostatnich chwil.
1: Była tu pani?
2: No właśnie, jeszcze nie byłam. Proszę powiedzieć, co to jest za miejsce?
1: To Błonie.
2: Błonie? To tak. Jest osiedle, tak? Czy ulica?
1: Osiedle. Ulica jest tam, jak ta pani jechała. A to osiedle całe jest w Błonie. Tam masz head tam do tamtych bloków, jest tam dalej.
2: Od dawna pani tu mieszka?
1: O, już ze 40 lat.
2: Och, to pani na pewno wszystko wie o tym dworku.
1: No, zasadniczo to taki... Książki nie czytam, a tam no podobno się tu urodził, a czy że faktem, że się urodził, musiałaby pani się do gminy skontaktować i tam by więcej informacji by pani dostała. Ja, to jest tablica, proszę pani, pójdziemy. No, idziemy na tam, na ulicę, na ulicę.
3: Generał Władysław Anders naprawdę bardzo w takim sensie pozytywnym przyczynił się do rozsławienia między innymi Krośniewic. Po pierwsze dlatego, że urodził się tutaj, też jest nadane osiedlu imię generała Władysława Andersa.
2: Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman.
3: Miejsce urodzin, a więc Błonie i tak zwana Andersówka, czyli dom, w którym urodził się generał, jest takim stałym punktem w programie wycieczek turystycznych, czy też majowych, a nawet dodałabym międzynarodowych rajdów motocyklowych zmierzających właśnie do Monte Cassino. Ta Andersówka to tak naprawdę budynek z drugiej połowy XIX wieku, a tak na co dzień to ta nasza Andersówka pełni funkcję świetlicy osiedlowej, a również znajdują się w niej pamiątki związane z patronem i żołnierzami.
4: W ogóle mówimy teraz dosyć dużo o tych Krośniewicach, dlatego że trzeba to więcej rozgłosić, że ojciec właśnie tam się wychował.
2: Fragmenty rozmowy z Anną Marią Anders, córką generała Władysława Andersa. Nagranie archiwalne z roku 2017.
4: Mieliśmy w domu taki obrazek, akwarel. Ten dom wygląda zupełnie tak samo teraz, jak na tym zdjęciu, znaczy na tej akwareli.
1: A tu to był kiedyś PGR. A teraz no zlikwidowała to wszystko. PGR mieszkania, te domy popostawiał. Każdy by kupił sobie. No i tam także o. A tam ja tam mam tę działkę, ten ogródek, to żółte, to ja pani zaprowadzę, jakie tam ładnie wszystko zrobione.
5: Kiedyś miejscowość nazywała się Błonie. Była to miejscowość zlokalizowana pod Krośniewicami, a obecnie od kilku lat w granicach administracyjnych Krośniewic. Przy trasie, dawnej trasie prowadzącej z Krośniewic w kierunku Gdańska-Torunia.
2: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Małgorzata Przygocka.
5: Ojciec generała Andersa był administratorem majątku ziemskiego, którego właścicielem była rodzina Rębielińskich. Więc generał Anders, urodzony tutaj, w rodzinie tegoż właśnie administratora, spędził pierwsze lata swojego życia. No tak szacujemy, że mniej więcej do 12 roku życia.
6: Ryszek, coś powiesz o tym Andersówce?
7: To nie była Andersówka, tylko była, jak to inaczej się nazywało. No co, no była świetlica i się chodziło na świetlicę. Co tam więcej można było wiedzieć. Nikt tam nie mówił.
5: Ja myślę, że krośniewiczanie wiedzieli to zawsze. Natomiast sytuacja polityczna, sytuacja w naszym kraju nie zawsze tej wiedzy sprzyjała i propagowaniu tej wiedzy. Jak wiadomo, po II wojnie światowej generał Anders nie był popularnym człowiekiem w Polsce, odebrano mu obywatelstwo, więc przechodził trudne dzieje, podobnie jak wielu polskich patriotów, wielu żołnierzy, którzy walczyli za Polskę, a potem tak zostali potraktowani przez własny kraj. Po zmianie ustroju Zmieniło się też spojrzenie na naszych bohaterów i generał Anders dostąpił nieco cieplejszego spojrzenia, później nawet odznaczenia, honory, ale to wszystko już nie zmieni tego okresu zapomnienia, czemu no wszyscy jako Polacy jesteśmy po części winni. No, kiedy umierał na obczyźnie w 1970 roku, życzył sobie, żeby pochować go nie w Londynie, a wśród swoich żołnierzy, i tak się stało. Natomiast my, krośniewiczanie, po wyborach wolnych mogliśmy już też troszeczkę inaczej uzewnętrzniać zainteresowanie bohaterem, z którego jesteśmy dumni i byliśmy zawsze, tylko tak jak mówię, nie zawsze mogliśmy to okazywać.

0: pierwszą taką oznaką pamięci było ufundowanie tablicy pamiątkowej, która jest umieszczona na frontowej ścianie Andersówki i to się stało niedługo po tychże wolnych wyborach w 1990 roku. I to był pierwszy element, który się pojawił. I tam zaczęliśmy składać kwiaty. Później zaczęto czynić starania nad przygotowaniem, nad ufundowaniem tutaj pomnika. W to byli zaangażowani i mieszkańcy, miejscowi patrioci, ale również związki kombatanckie. I stało się to w 2013 roku. Nastąpiło odsłonięcie tego pomnika. Krośniewice gościły wówczas wiele znamienitych osób. Bardzo byliśmy dumni z tej uroczystości. I to był drugi element. Trzeci, który się pojawił jeszcze przed odsłonięciem pomnika, nasze muzeum imienia Jerzego Dunin-Borkowskiego przygotowało salę poświęconą specjalnie właśnie generałowi Andersowi i pamiątkom po tej postaci. A gminne centrum otrzymało salę w dworku będącym niegdyś domem urodzin generała Andersa i tam mieści się świetlica osiedlowa. Świetlica kultywuje pamięć po generale w różnoraki sposób. Odwiedzają to miejsce wycieczki, opowiadamy wówczas o generale Andersie, ale też organizujemy imprezy sportowe, turnieje, którym patronuje generał Anders i mają one formę memoriału. Świetlica nie jest dużym pomieszczeniem, możemy tam grać w tenisa, możemy grać w szachy i takie turnieje się odbywają i w tytule, w haśle takiego turnieju umieszczamy nazwisko generała Andersa, żeby zawsze myśli były kierowane w stronę dawnego mieszkańca tego obiektu.
1: Tutaj była świetlica dla dzieci,
2: świetlica,
1: tak?
2: Świetlica, tak. W przedszkole było najpierw ponoć, a mnie jeszcze tu nie było.
3: To przedszkole było, przecież też chodziłem do przedszkola w latach 50.
1: Zmienia się trochę to miejsce? To znaczy ten budynek odnawiają? Czy to cały czas tak samo wygląda?
2: Nie specjalnie.
3: Z początku, zaraz jak to, no jak to się przekształcenie było, no to trochę tam poreferowali tego.
2: Ale tak to nie specjalnie, normalnie. Ludzie mieszkają z tej, z tamtej strony, na strychu tam.
4: Tu mieszka na górze pan, od tamtej strony mieszka i z tamtej strony też z tyłu dwie rodzina mieszka.
5: Prywatnie nikt by nie uwierzył, jak ci był najłatwiejszy człowiek w pożyciu. Serdeczny, miły, niezazdrosny.
6: Fragment spotkania z Ireną Anders, żoną generała Władysława Andersa. Nagranie archiwalne z lat 90.
5: Człowiek tak pozapominał różne rzeczy. Trzeba notować. Takie.
7: A nie robiła tego pani?
5: Nie robiłam. Nie. Gdzie ja to byłam? Taka latałam. Flirtowałam. Ja tam miałam głowę do pisania. W końcu uwiodłam generała, to mi w ogóle już nic nie wolno było. Przez to, że generał był taki tolerancyjny, to mnie się nie chciało jego zdradzać.
8: Wszędzie ludzie się pytali, jaki ojciec był w domu i czy nosił kapcie. To zawsze mnie śmieszyło. I się zorientowałam rzeczywiście przez te lata tutaj komunizmu, gdzie właściwie nawet nazwisko Anders było zakazane, spowodowało to, że jest nieprawdopodobne zainteresowanie osobą mojego ojca. No i myślę sobie, no to warto może przekazać dla Polaków tutaj, ale równocześnie dla mnie było fascynujące to, co się działo tutaj, kiedy ja byłam tam.
4: Pani wie, jak to było. Był bardzo niewidziany, no mile. Później to zrobili tablicę, zrobili... O, że tu pada, już prawdopodobnie w tym budynku się urodził. Pani, jak to pani była urzędowa, tak, a teraz no, proszę bardzo. Świetlica osiedlowa, tu jest, proszę. Tu Centrum Kultury Portu. Tu jest właśnie tablica Andersa.
1: W tym domu 11 sierpnia roku 1892 urodził się Władysław Anders. Tak. Aha, i to 30 lat temu tą tablicę ufundowaliście.
4: Tak, dopiero. I tutaj tak takie wojsko przyjeżdżało, też to tam takie motorzyści gdzieś tam jeździli, jechali na wyścigi, to było tutaj, przyjeżdżali, no i to parę razy wojsko, to różne nieraz i wycieczki były, że pani przyjeżdżały za autokarami, ale to w tej chwili to wszystko zamarło. Dowódca Armii Polskiej na Zachodzie. No.

0: Muszę powiedzieć, że w Polsce mnie w ogóle traktują nadzwyczajnie. Nie mnie, no ja wiem. I za to jestem im wdzięczna, że traktując mnie tak, jak traktują, mówi się ciągle o moim mężu, przypomina się, że on nam uratował życie. Nas wyprowadził jak Mojżesz z Rosji. Mimo to, że czasami jestem trochę zmęczona, ale robię to z przyjemnością, bo rzeczywiście zasłużył sobie, żeby pamiętać o nim. I to nie tylko Polacy.
1: Kocham tą piosenkę nad życiem.

Cię, choćby przyszło wam cały świat obejść wszerz i wzdłuż, gdzie na polach wczesną wiosną najpiękniejsze kwiaty rosną, gdzie wśród żyta mak zakwita, a na łąkach wrzos.

0: dusza, skąd nas wygnał los?
1: Tak, to ja wiem, to tak normalnie się mieszka, wiele się nie dzieje. Zwykle usiedle.
2: W reportażu usłyszeliśmy fragmenty piosenki Czerwone Maki na Monte Cassino oraz utwór Kto nad Wisłą się urodził w wykonaniu Renaty Bogdańskiej. Pod tym pseudonimem występowała przez lata, zmarła 16 lat temu, generałowa Irena Anders. Dzisiaj to wszystko. Za uwagę dziękuję. Agata Zielińska.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: 1000 pomysłów na minutę. Ogromny potencjał i doświadczenie. Czujesz, że możesz lepiej, więcej. I co z tego masz?
3: Czasem bierzesz na siebie po prostu za dużo. Czas ułożyć nowy plan. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
4: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
4: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
15: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
16: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
15: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
17: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
18: Na zegarach 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Pożar bloku w Pabianicach. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Strażacy z Łódzkiego pojechali pomagać gasić pożar na Lubelszczyźnie. Jest tam też samolot gaśniczy z Piotrkowa. W wiadomościach powiemy też o ważnej inwestycji dla mieszkańców Strykowa. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Pożar w bloku w centrum Pabianic. Około godziny 18 wybuchł ogień na jednym z tarasów budynku przy ulicy Powstańców Warszawy. Pożar szybko rozprzestrzenił się na dach i poddasze, a szczegóły zdarzenia sprawdza Kacper Józefowicz.
19: Jak informują służby, jeszcze przed przybyciem straży pożarnej pięcioro mieszkańców ewakuowało się z budynku samodzielnie. Akcja gaśnicza jest skomplikowana, ponieważ ogień objął dach i poddasze. Służby podają, że w budynku zameldowanych jest łącznie około 60 osób, a na tę chwilę wszystkie osoby przebywające w mieszkaniach opuściły obiekt.
18: Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, sytuacja jest opanowana, ale nadal trwa akcja gaśnicza. Zdjęcia z miejsca zdarzenia są na naszej stronie.
7: Więcej na radiołódź.pl.
18: Samolot gaśniczy z Piotrkowa gasi pożar lasu na Lubelszczyźnie. Maszyna została wczoraj wysłana do walki z ogniem. W powiecie biłgorajskim płonie 250 hektarów lasu, a w akcji bierze udział 400 strażaków. Na miejsce jadą też strażacy z Łódzkiego. Sytuacja jest bardzo trudna. Pogorszyła się po południu wraz z nasileniem wiatru. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
20: Dromadery od lat wspierają strażaków z powietrza. Do gaszenia tak dużych pożarów lasów ściągane są samoloty gaśnicze z całego kraju. W akcji na Lubelszczyźnie bierze udział także samolot M-18 Dromader z Piotrkowa Trybunalskiego, mówi Marcin Pampuch, dyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.
21: Pilot poleciał samolotem gaśniczym wczoraj, aby brać udział w akcji gaszenia tego wielkiego pożaru.
20: Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków tłumaczy, że trudno sobie wyobrazić gaszenie tak zaawansowanego pożaru lasu bez wsparcia samolotów gaśniczych.
22: One są potrzebne, żeby zrzucić te płomienie, które są w koronach, zrzucić po prostu na dół i tutaj z tym ogniem dalej strażacy się rozprawiają. latają.
20: Samolot Dromader może zabrać na pokład ponad 2 tony środka gaśniczego. Zwykle jest to woda. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
18: Podczas wczorajszej akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie rozbił się jeden z samolotów gaśniczych. Pilot zginął na miejscu. Przyczynę tego wypadku wyjaśnia prokuratura przy współpracy z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Łódź sprawdzi, gdzie w mieście jest najgłośniej. Magistrat ogłasza przetarg na przeprowadzenie badania hałasu w stolicy województwa. Takie zadanie jest zlecane raz na 5 lat, a ostatnie dane pochodzą z 2022 roku, mówi Jacek Zieliński z Urzędu Miasta Łodzi.
0: Badania będą prowadzone po wakacjach. Będzie to badany zarówno hałas drogowy, hałas szynowy, czyli kolej, tramwaj, oraz hałas przemysłowy, jak i lotniczy.
18: Wyniki badań pozwolą wskazać, gdzie w stolicy regionu normy hałasu są przekroczone. Na mapie akustycznej Łodzi na lata 2017-2022 najwięcej hałasu generował ruch na głównych drogach, na przykład na trasie WZ, Alei Włókniarzy czy wschodniej obwodnicy miasta. Poznaliśmy nazwisko nowego dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi. Decyzją zarządu województwa łódzkiego funkcję tę będzie pełnił znany dyrygent Rafał Kłoczko. To dyrygent i menadżer kultury, jest absolwentem kierunków muzycznych. Kształcił się w Gdańsku, Krakowie i Wiedniu. Doświadczenie zdobywał współpracując z wieloma orkiestrami i zespołami w Polsce oraz za granicą. W jego dorobku znajdują się projekty łączące muzykę klasyczną z nowoczesnymi formami prezentacji. W 2025 roku Rafał Kłoczko otrzymał medal Zasłużony dla Kultury Polskiej. Ważna inwestycja dla mieszkańców Strykowa. W Smolicach, niedaleko autostrady A2, powstanie nowa strażnica Państwowej Straży Pożarnej. Budynek ma zapewniać nie tylko bezpieczeństwo pożarnicze, ale też być miejscem schronienia w sytuacjach kryzysowych, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
2: Będą to elementy schronienia na wypadek tych działań, powiedzmy, które wynikają z normalnie z klęsk żywiołowych, czyli wichury, ale również działań terrorystycznych.
3: Dzisiaj jest tutaj na tym miejscu ścielnisko, ale niedługo będzie San Francisco.
18: Dodaje senator Marcin Karpiński z Nowej Lewicy. Budowa nowej strażnicy PSP w Smolicach ma ruszyć w przyszłym roku. W 2026 do służb w Łódzkiem ma trafić około 300 milionów złotych na modernizację jednostek, między innymi w Pajęcznie, Osjakowie czy Raduczu. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 21:00, a teraz zapraszam Państwa na wiadomości sportowe. A to przygotował Robert Zwoliński. Dobry wieczór.
23: Dobry wieczór. Łodzianka Magdalena Fręch po zaciętym meczu przegrała z Filipinką Aleksandrą Ealą z 1-2 w setach 0-6, 6-4 i 4-6. I był to mecz pierwszej rundy turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Wcześniej na tej samej rundzie swój udział w turnieju zakończyła Magda Linet, która przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-2. W tej sytuacji w Rzymie gra już tylko mająca w pierwszej rundzie tak zwany wolny los Iga Świątek, a jej rywalką będzie w pierwszym spotkaniu Daria Kasatkina albo Amerykanka Katie McNally. Dodam, że Świątek triumfowała w turnieju w Rzymie trzykrotnie w latach 2021, 2022 i 2024. A na pierwszej rundzie swój udział też z turniejem w Rzymie u mężczyzn zakończył Hubert Hurkacz, który przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 1-2. Po raz trzeci z rzędu natomiast siatkarze projektu Warszawa zdobyli brązowe medale plus ligi. W Rzeszowie pokonali Resowie 3-0 i zapewnili sobie zwycięstwo 3-1 w tej rywalizacji o brązowe medale. Najlepszym zawodnikiem dzisiejszego meczu był francuski przyjmujący Kevin Tilly, który zdobył 13 punktów, a trzecia pozycja zapewnia grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Projekt nie kończy natomiast jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie zmierzy się właśnie w półfinale obecnej edycji Ligi Mistrzów z Perugią, a tymczasem trwa walka o złoto plus ligi. O 20 w Lublinie rozpoczął się czwarty już mecz finału, w którym to miejscowa Bogdanka mierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Jak na razie 2-1 prowadzi drużyna z Lublina, która też broni tytułu. No i do obrony tego tytułu potrzebuje już tylko jednego zwycięstwa. Ja przypomnę, że na 5. miejscu rozgrywki zakończyła PGE Giek z Krabełchatów. Zawodniczka kolarskiej grupy SD Works ProTime Lotti Kopecki była najszybsza na liczącym 115 km w czwartym etapie wyścigu Vuelta Espania. Belgijka na sprinterskim finiszu wyprzedziła Holenderkę Anne van der Bergen i Włoszkę Letizię Paternoster. 9. pozycję zajęła wychowanka tramwajarza Łódź Agnieszka Skalniak-Sujka. 14. była Katarzyna Niewiadoma, a dalsze pozycje zajęły Karolina Perekitko i Marta Jaskulska. klasyfikacji generalnej prowadzi Kopecki. A już za około 25 minut na boisku na Łodziance przy ulicy Małachowskiego w Łodzi rozpocznie się półfinał Wojewódzkiego Pucharu Polski. Rezerwy Widzewa Łucie podejmą Wartość Radz. Obie drużyny rywalizują na poziomie trzeciej ligi. W tej rundzie Łodzianie pokonali się Radzan na wyjeździe 2-1, a jesienią Warta triumfowała na Łodziance 3-1. Zwycięzca dzisiejszego spotkania zagra w finale. Stawką będzie udział w przyszłorocznym ogólnopolskim Pucharze Polski. Początek meczu na Łodziance o 20:30. Meldunek z tego meczu w serwisie sportowym o 22:00 i wtedy też powiem o rezygnacji Michała Kłosińskiego z funkcji prezesa, trenera, a także zawodnika polskiego futnetu, czyli popularnej siatkonogi.

0: To była całkiem przyjemna środa. Mam nadzieję, że Państwo z niej skorzystali, bo jutro już tak dobrze nie będzie. Obecnie w centrum miasta termometry wskazują 20 stopni, niebo jest jedynie lekko zachmurzone. Wieczór jeszcze spokojny, ale z każdą godziną temperatura będzie odczuwalnie spadać. Nadchodząca noc rześka, temperatura do około 13, no może 15 stopni. Nad ranem w regionie możemy spodziewać się większego zachmurzenia. A jutro, no właśnie, niestety ochłodzenie i deszcz. W ciągu dnia tylko 15 stopni, a szansa na opady to aż 85%.
1: O tym chcemy rozmawiać.
2: Wsparcie rówieśnicze. To jest to hasło, które teraz będzie nas interesować. Wsparcie rówieśnicze wprowadzane w ramach specjalnego programu o angielskiej nazwie Peer Support. I to jest program realizowany dzięki Funduszom Europejskim dla Rozwoju Społecznego. 1000 szkół w Polsce się zgłosiło do tego programu. Natomiast 200 wytypowano i wśród tych 200 jest 42 Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. I to właśnie liceum dzisiaj reprezentują pedagog Anna Grzeląska. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: A także psycholog Anna Osiecka.
4: Dobry wieczór.
2: Druga pani Anna jest także pedagogiem specjalnym, który również w poradni tu i tam spotyka się z młodymi ludźmi. I w studiu także Przemysław Patora, który jest w ramach tego programu schoolworkerem w 42 Melo. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
2: A łączymy się telefonicznie z Anną Wzorek z zarządu Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Słyszymy się, pani Aleksandro.
6: Dobry wieczór, jestem.
2: Ta fundacja nadzoruje oczywiście obok Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, nadzoruje ten projekt. Pani Aleksandro, czy partneruje temu projektowi?
6: My jako fundacja jesteśmy partnerem projektu. Bardziej niż nadzorujemy, to wspieramy. Wspieramy tak merytorycznie, podpowiadamy naszym szkołom, jak działać, żeby ten projekt jak najlepiej nam wspólnie wyszedł. Więc my widzimy w sobie partnera i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale również wszystkich szkół, które biorą w tym projekcie udział.
2: Pani Anno, to same Anny w studiu, poza panią Aleksandrą i Przemkiem. Anna Osiecka, co takiego jest w tym programie niezwykłego, że aż 1000 szkół aplikowało, żeby ten program był realizowany?
4: Ja myślę, że przede wszystkim sama idea zaszczepienia w młodych ludziach umiejętności pobierania wsparcia od tych osób, które są im najbliżej, czyli rówieśników, tak? W tej chwili rówieśnicy, młodzież są bardzo samotni i bardzo często widzimy na korytarzach dzieci, które siedzą same albo zgłaszają wręcz informacje, że są same. I teraz, jeżeli my możemy dać im narzędzie w postaci przeszkolonych osób, a te osoby są przeszkolone do niesienia pomocy, do rozmowy, no to myślę, że to samo w sobie było takim bonusem, tak? Tego całego projektu. No i przede wszystkim możliwość robienia czegoś innowacyjnego, czego dotychczas nie było, co może wspomóc walkę z trudnościami zdrowia psychicznego w tej chwili dzieci i młodzieży.
2: A mówi się o kryzysie psychicznym.
4: Mamy kryzys, sądząc po tym, ilu jest pacjentów też, ile osób zgłasza się do gabinetu psychologa w szkole.
2: W skali świata 1 na 7 młodych osób doświadcza kryzysu, jakiegoś trudności psychicznych.
4: Ja myślę, że to są niedoszacowane jeszcze informacje.
2: Ja bym chciała teraz oddać głos młodemu człowiekowi, naszemu Przemkowi, bo program wystartował we wrześniu.
5: Tak, dokładnie.
2: Natomiast trochę trwa to przygotowanie. Co ty dostałeś? Jaki bagaż informacji czy szkoleń, abyś czuł się przygotowany do tego, żeby być takim rówieśnikiem do wspierania?
5: No, ten bagaż był bardzo duży. Bardzo wiele informacji było bardzo przydatnych i no, od podstawowych informacji, jak mamy podejść do rówieśnika, jak o niego zadbać, żeby on się czuł komfortowo przy właśnie schoolworkerze, jak w moim przypadku, jak słuchać uważnie, żeby nie oceniać drugiej osoby, żeby nie sugerować swoich pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu, tylko po prostu wysłuchać i z grzecznością się zapytać, jak już, czy ktoś chce tej pomocy. Jeżeli nie, no to my pełnimy funkcję osoby, żeby wysłuchać jakiś problem i później po prostu podjąć decyzję, co dalej z tym zrobić, czy zgłosić to do koordynatora całego pomysłu, całego programu i zobaczenie, co z tym dalej, czy po prostu wysłuchać i na tym się cała sytuacja zakończy.
2: Bo być może ktoś po prostu potrzebuje rozmowy. Tak, też dokładnie. Może być. I ty musisz podjąć bardzo ważną decyzję.
5: Tak. Jeżeli to nie jest jakiś problem na zasadzie zagrożenia życiu osoby, z którą rozmawiam, bądź osoby drugiej, to jestem tylko po to, żeby wysłuchać i w razie W zaproponować jakieś rozwiązanie, jeżeli druga osoba o to poprosi. Jeżeli nie, no to wysłuchać drugą stronę i żeby jej ulżyło, żeby mogła wiedzieć, że ktoś ją wysłuchał i może poczuje się wtedy lepiej.
2: Ja myślę, że nieprzypadkowo tyle razy słowo słuchać padło w tej wypowiedzi, bo to jest chyba najważniejsze. Do drugiej pani Anny Grzeląskiej teraz zwracam się z pytaniem, prawda? To słuchanie jest najważniejsze.
3: Myślę, że to bycie z drugą osobą i słuchanie takie aktywne, danie siebie po prostu komuś innemu i poświęcenie mu czasu, to jest naprawdę istotna i ważna sprawa, którą po prostu nie doceniamy. Czasami jest tak, że w rozmowie ktoś uważa, że musimy dawać rady albo bezustannie po prostu rozwiązywać jakieś problemy, a czasami tak naprawdę bycie przy drugiej osobie, uważne słuchanie, to czasami jest naprawdę wystarczające.
2: No tak, czasem niektórzy mówią, a bo ty to jesteś taki wujek, dobra rada, bo ktoś koniecznie szuka rozwiązań i musi sprawę załatwić, a to nie na tym polega. Poza tym nie każdy z nas jest predestynowany do tego, żeby rozwiązywać daną sprawę. Dlatego Przemek musi podejmować właśnie takie decyzje. Pani Aleksandro, czy to jest tak, że jeśli powiedzie się, ten pilotażowy projekt, przypomnę, realizowany w 200 szkołach w Polsce, to jest szansa, że on się rozprzestrzeni?
6: No mamy taką nadzieję, jak najbardziej. Tak naprawdę ten projekt to jest tak zwany projekt systemowy i pilotażowy, innowacyjny, więc zakładamy, że testujemy tutaj jakieś bardzo konkretne rozwiązanie, konkretną metodę we współpracy właśnie z naszymi szkołami. Przyglądamy się, jak to działa, jak to wychodzi, co działa, co ewentualnie nie działa. Jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby słuchać i uczyć się na tych wnioskach. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby jakiś rodzaj wsparcia systemowego później z tego powstał już na kolejne lata. Więc idea nasza nie jest taka, żeby zamknąć projekt na koniec 2028 roku, tylko żeby on trwał, żeby on przetrwał w naszym systemie oświaty i żeby kolejne szkoły, kolejni nauczyciele, kolejni koordynatorzy szkolni brali w nim udział. I prawda jest taka, że już po tym pierwszym roku wsparcia, pierwszym tym roku wdrożenia projektu mamy takie efekty. Zgłaszają się do nas szkoły, które mówią: powiedzcie tylko nam, jak to robić, a my już będziemy próbowali na własną rękę, bo widzimy, słyszymy, że to działa, bo gdzieś się spotkaliśmy ze szkołą, która to wdraża i podoba się to nam. A słyszymy też od naszych koordynatorów, że pojawiają się efekty tego wsparcia, tego pomysłu, tego wsparcia rówieśniczego, których wcześniej się nie spodziewali. Na przykład poprawienie się wyników edukacyjnych u uczniów, czy na przykład to, że jest ich lepsza obecność w szkole, czyli poprawiona frekwencja.
2: Takie bardzo wymierne wyniki, no ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wszelkie kłopoty psychiczne mogą zaowocować gdzieś w dalszym planie takim efektem, że się pogorszą wyniki w nauce, że ktoś będzie unikał właśnie obecności w szkole. Powiedzmy jeszcze, właściwie ty powiedz, Przemku, dlaczego zgłosiłeś się do tego programu? To rozumiem, że nikt cię nie przymuszał. Nie to, że wychowawca, wychowawczyni, ktoś cię wytypował.
5: Nie, nikt mnie nie wytypował. Zgłosiłem się sam po pięknej reklamie, którą zrobiła pani Grzeląska na początku roku. Myślałem nad tym dużo, dlatego że jednak jestem w klasie maturalnej i jednak no, trochę obowiązków na mnie też spadło z tego tytułu, więc miałem dużo za i przeciw, ale dlatego, że też rola bycia liderem szkolnym dało mi dużo predyspozycji do tego, żeby właśnie pracować z rówieśnikiem. To był bardzo też duży czynnik, który wpłynął w ogóle na to, żeby się zgłosić do tego programu i żeby jednak nieść pomoc rówieśnikom, bo to jest dla mnie dosyć ważne, bo jak śledzę na bieżąco to, co się dzieje w szkołach i to, że młodzież boi się sięgnąć po tą pomoc, to mnie to osobiście przeraża, bo to nie jest nic złego, a sięganie po pomoc czasami potrafi uratować życie, powiem to wprost.
2: 42 Liceum Ogólnokształcące ma pedagoga, bądź pedagożkę, jak już w tej chwili mówimy, ma psycholożkę, a jednak wprowadzamy ten stopień pośrednika jeszcze, pośrednika właśnie nastoletniego. Dlaczego?
4: Ja myślę, sądząc po tym, że właściwie drzwi u nas się nie zamykają, bo jedna osoba wchodzi, druga wychodzi, Przemek kiwa głową, bo faktycznie tak jest, że no jest jakieś szaleństwo, tak? Jest ogromna potrzeba bycia wysłuchanym, opowiedzenia nawet o swoim problemie, trudności. I czasem uczeń przychodzi i mówi, albo to taka, przepraszam, pierdoła, tak? Albo to taka głupota. No nie, dla nich jest to ważna rzecz, tak? Skoro przyszła ta osoba, skoro potrzebuje znów bycia wysłuchaną, to słowo się faktycznie powtarza, realnie potrzebuje czasem wsparcia, a czasem wręcz pokierowania dalej, tak? Co z tym zrobić? Jest bardzo dużo uczniów olekowanych, czyli uczniów, którzy mają diagnozy, już mają rozpoznania, a jednocześnie nie radzą sobie realnie ze swoimi trudnościami na tu i teraz w szkole, kiedy mają problemy chociażby z podejściem do nauczyciela i zapytaniem, w jaki sposób mogą poprawić oceny, albo uczennica, która ma problem z regularnym snem, tak? I no cóż takiego, tak? No ale skoro mają na miejscu wsparcie bezpłatne, gdzie mogą zawsze zastukać do drzwi i no jeśli akurat nie ma u nas innej osoby, to od nas to wsparcie otrzymają, no to uważam, że my swoją rolę robimy tutaj bardzo dobrze. Natomiast schoolworkerzy w tym wszystkim pomagają, chociażby samą obecnością i właśnie tym wsparciem takim typowo rówieśniczym. Nikt tak nie powie rówieśnikowi, jak drugi rówieśnik, jak podejść na przykład do nauczyciela, jak ten nauczyciel się zachowuje na swoich lekcjach, jak do niego zagadać, żeby coś załatwić, a u tego to uważaj, tak, no bo jest na przykład srogi. Więc myślę, że to jest dobre, żeby po prostu dzieciaki wiedziały, że mogą podejść do innego ucznia, który im pomoże.
2: A jeśli chodzi o ten program, to nie tylko Przemek przeszedł specjalne przygotowanie, ale obie panie też.
3: Tak, miałyśmy szkolenie na samym początku tego projektu. Poza tym jesteśmy bardzo mocno wsparte różnymi materiałami, z których możemy korzystać na stronie właśnie Instytutu. Są to specjalne materiały dla koordynatorów i dzięki tym materiałom po prostu też możemy to realizować jakby we wszystkich szkołach w jednakowy sposób. Czyli to troszeczkę jest tak, że nie każdy robi to w sposób, w jaki uważa, że jest słuszny, tylko po prostu jesteśmy w pewien sposób prowadzeni i dzięki temu możemy po prostu wymieniać się doświadczeniami, dlaczego na przykład to zafunkcjonowało i jest dobrze, a tutaj na przykład mamy jakąś trudność, więc to no, rzeczywiście te materiały bardzo pomagają.
2: Panie Aleksandro, 1000 szkół się zgłosiło, nie można było w 1000 zrobić takiego programu?
6: Idea jednak jest taka, że pilotaże staramy się realizować w mniejszej liczbie szkół, żeby najpierw zobaczyć, co działa, a co nie działa.
2: I żeby to ogarnąć w ogóle. Wyobrażam sobie teraz koordynowanie, ale też i analizowanie wyników z 1000 szkół. Słuchamy.
6: Zdecydowanie. Trochę mnie pani teraz przeraża, jakbym miała te 1000 szkół ogarnąć, a przyznaję się, że nam bardzo zależy też na dobrej relacji z każdą ze szkół, z którymi współpracujemy. Dlatego oprócz mnie i mojej koleżanki Renaty Wiśniewskiej, które jesteśmy ekspertkami merytorycznymi z Instytutu, które czuwamy nad tymi kwestiami merytorycznymi. Jest jeszcze 10 liderów merytorycznych, takich osób, które obejmują swoim wsparciem około 15 do 30 szkół. I już indywidualnie spotykają się z każdą z tych szkół, do każdej jeżdżą, rozmawiają o tym, co jest aktualnie potrzebne, słuchają tego, co się dzieje na bieżąco, konsultują. Bardzo nam zależy na tym, żeby przyjrzeć się problemom i ewentualnie osiągnięciom, również sukcesom i przede wszystkim dobrym praktykom, które dzieją się we wszystkich szkołach, bo powiem szczerze, że często mówimy, jak mówimy o zdrowiu psychicznym, to bardzo dużo jest o tym kryzysie, o tych trudnościach, ale też bardzo ważne jest to, że w tym projekcie też bardzo stawiamy na właśnie profilaktykę, na to, że tu chodzi o zbudowanie dobrego klimatu w szkole, na to, żebyśmy się dobrze w tej szkole czuli i dużo łatwiej jest zacząć z tym budowaniem dobrego klimatu jednak z 200 szkołami, a nie z 1000.
2: Ja przypomnę, że fundacja nazywa się Instytut Edukacji Pozytywnej i czytamy, że jednym z celów jest zmiana myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce. Z bardzo dużą krytyką często spotyka się polski system edukacyjny, a tutaj chodzi o to, żeby oczywiście nie wizerunkowo zmieniać stan rzeczy, pani Aleksandro, tylko chodzi o faktyczne działania.
6: My mniej krytykujemy, bo krytykować zawsze można. My przede wszystkim szukamy rozwiązań, żeby pomyśleć i działać z innej perspektywy, żeby być elastycznym. I nawet w tym systemie, który mamy, możemy robić naprawdę niezwykłe rzeczy. I tacy koordynatorzy, jak dzisiaj są w audycji, i tacy, których mamy w całym naszym projekcie i w wielu innych naszych projektach, pokazują, że można. I można zmienić to myślenie nie tylko u dorosłych, ale też u dzieciaków, że edukacja i w ogóle dbanie o siebie w szkole może istnieć.
2: Przemek tutaj w jednej ze swoich wypowiedzi wprowadził taki wątek dramatyczny i bardzo dobrze, że taki brak wsparcia, brak osoby, która będzie blisko, która będzie rozumiała, może skończyć się wręcz tragicznie. Nie pamiętam, czy takiego użyłeś sformułowania, ale to właśnie o to chodziło w tej wypowiedzi, bo mamy szokującą w ogóle liczbę samobójstw właśnie bardzo młodych często ludzi i taka rozmowa to może być coś, co odwiedzie młodego człowieka od takiej myśli. Przemku, powiedzmy jeszcze, że to nie jest tak jak u obu pani psycholożki i pani pedagogzki, że się drzwi nie zamykają, w sensie tyle osób do ciebie przychodzi, bo tak naprawdę po tych przygotowaniach to od 2 miesięcy jest taki stan rzeczy, że mogą się do ciebie zgłaszać rówieśnicy. I zgłosiła się jedna osoba. I teraz słuchacze mogą powiedzieć, jak to, tylko jedna. Ale my powiemy, świetnie, bo już komuś Przemek pomógł. Masz taką świadomość, taką dobrą myśl w sobie, że coś się udało dobrego?
5: Tak, mam, ponieważ to bardzo pokazuje, że jednak ta pomoc rówieśnicza będzie bardzo przydatna w przyszłości, bo też pokaże, że jednak młodzież nie będzie się bała sięgać po pomoc właśnie do rówieśnika, bo najczęściej, dam tutaj przykład swój, słyszałem nieraz u rówieśników, że była mowa, że nie pójdą do, tam nie wiem, psycholog, pedagog, ale też nie porozmawiają z rówieśnikiem, bo zaraz będą wyśmiewani z tego, że ktoś ma jakieś problemy, powiedzmy, rodzinne bądź jakieś na innej warstwie.
2: Czyli pokaże swoją słabość, tak?
5: Tak, dokładnie.
2: I będzie wyśmiany.
5: Mhm. Albo też, że będą komentarze typu inni mają gorzej, albo weź nie przesadzaj, bo to jest bardzo często spotykane sformułowania do rówieśników.
2: Nie przesadzaj. Dokładnie. Weź się w garść.
5: Dokładnie.
2: Weź się ogarnij. Nie wiem, czy tak się mówi? Mówi
5: tak, się. Tak, mówi się. Bardzo często się tak mówi i to jest nadal spotykane i ja mam wielką nadzieję, że do rówieśników, do młodzieży dotrze, że jednak sięganie po pomoc nie jest ciężkie i naprawdę jest pomocne. I żeby też sobie nawzajem pomagali, a nie jeszcze sobie dogryzali w tym tytule.
2: Ale w ogóle to nie tylko, jeśli chodzi o młodych ludzi, ale bardzo często problemy psychiczne wiążą się z taką reakcją otoczenia właśnie. Ogarnij się, stań na nogi, co się z tobą dzieje, rozejrzyj się. Właśnie, tak jak Przemek mówi, inni mają gorzej. Anna Grzeląska, spotykają się i dorośli z takimi reakcjami na swoje problemy.
3: Oczywiście się spotykają i to jest bardzo przykre, ponieważ tak naprawdę takie komunikaty kompletnie nie pomagają, tylko po prostu zniechęcają drugiego człowieka do tego, żeby powiedział tak naprawdę, z czym przychodzi. Natomiast w naszej szkole też rola schoolworkerów polega na tym, że oni po prostu mają rówieśników w taki sposób wesprzeć, że czasami rówieśnik po prostu przyjdzie do swojego kolegi czy koleżanki i więcej powie niż dorosłemu, bo przed dorosłym po prostu czuje jakąś barierę. I to jest właśnie ich rola, żeby oni po prostu mogli na spokojnie ze swoim rówieśnikiem porozmawiać, który żyje w tym samym świecie, w tym samym klimacie, co oni, rozumie ich lepiej. Natomiast też tutaj warto podkreślić, że schoolworker pomaga, ale na bardzo określonych zasadach i te zasady po prostu są znane tej osobie, która przychodzi po taką pomoc. Natomiast też istotne jest tutaj w tym całym procesie, że wchodząc w ten projekt, my powiem, że oswajamy naszą młodzież z możliwością skorzystania z takiego wsparcia, ponieważ wcześniej takiego projektu nie było i myślę, że musimy też troszkę dać im czas, żeby oni po prostu do tego się przyzwyczaili i myślę, że jeżeli jedna osoba skorzysta, druga, trzecia i powie, że to było fajne, że było warto, że mieli do tego odpowiednie warunki, to myślę, że też w przyszłym roku będziemy mieli więcej osób chętnych, które będą z tego korzystały.
7: Przemku, a ty nie jesteś jedynym skórworkerem w 42 Melo?
5: Nie, poza mną jest jeszcze 6 osób.
7: A nie masz takiego wrażenia, że jeżeli ty uczestniczyłeś w tym szkoleniu, bierzesz udział w takim programie koordynowanym przez ministerstwo i ważne fundacje, to że jesteś rówieśnikiem, ale takim trochę namaszczonym przez dorosłych, to nie powoduje dystansu kolegów, koleżanek?
5: Osobiście nie wiem, nie odczułem żadnej właśnie takiej różnicy, nie słyszałem złego komentarza na swój temat. Ja też się tym jakoś nie wyolbrzymiam, nie pokazuję tego. Jestem bardzo naturalny.
7: Nie stałeś się ważniakiem.
5: Dokładnie. Po prostu robię to w godnym celu i po prostu chcę pomóc młodzieży.
7: To właściwie była jedyna moja wątpliwość, kiedy czytałam o programie, o tym pomyśle pani Aleksandro, że ci rówieśnicy jednak są w jakiś sposób przeszkoleni przez dorosłych. No ale z tego, co mówi Przemek, nie stają jakby się przedstawicielami dorosłego świata.
6: Myślę, że chodzi o to, że przy szkoleniach chcemy przede wszystkim pokazać im taki dobry model komunikacji, który, no powiedzmy sobie szczerze, my jako dorośli jednak to modelujemy. To, co powiedzieliście przed chwilą, że nawet my jako dorośli słyszymy często, że właśnie nie przesadzaj, niektórzy mają gorzej od ciebie, weź się w garść. To są te komunikaty, które dzieciaki przyjmują. Dzieciaki, bardzo przepraszam cię Przemku, młodzi ludzie przyjmują, ponieważ my jako dorośli je stosujemy. W związku z tym ktoś musi też pokazać ten dobry model i po to są nasi koordynatorzy szkolni, którzy pokazują te dobre modele, pokazują też metody już poparte naukowo, jak pracować z drugim człowiekiem, jak rozmawiać. Więc my ich uczymy. Ale to jest też tak, że oni muszą się odnaleźć w tej społeczności szkolnej jako oni, jako właśnie trochę liderzy w swojej społeczności, bo ten model liderstwa również ma duże znaczenie, że to będą osoby, do których ktoś będzie chciał przyjść, będzie chciał porozmawiać i podzielić się swoimi trudnościami. W związku z tym ja też nie postrzegam tego jako namaszczenie przez dorosłych, bo bardzo często

0: proces, w którym nasze szkoły będą się uczyły, nasi uczniowie, uczennice będą się uczyli tego, że to wsparcie rówieśnicze działa i jest czymś fajnym, czymś, co tak naprawdę powoduje, że te relacje rówieśnicze w szkole stają się nagle bardziej realne, mniej internetowe, mniej sieciowe, a bardziej oparte na rozmowie twarzą w twarz, do której znowu chcemy wracać i o której mówimy, że jest tak ważna.
1: A da się, Przemku, w twojej ocenie wrócić do częstszych rozmów twarzą w twarz? Są badania przeróżne w Polsce, z których wynika, że średnio nastolatki trochę ponad 4 godziny spędzają w sieci, ale bywa, że i ponad 8, czyli właściwie życie przenosi się do tego życia, w którym uczestniczymy za pomocą jakiegoś ekranu. Tak? Da się wrócić do rozmów twarzą w twarz?
2: Powiem pani tak, że ja jestem jeszcze tym rocznikiem, który preferuje spotkania twarzą w twarz i ja też wychodzę właśnie z tego, że ja się wolę spotkać z drugą osobą niż pisać przez różne media społecznościowe, bo jednak spotkanie z drugą osobą twarzą w twarz pokazuje bardziej prawdziwy wizerunek tej osoby, bo jednak telefon, różne właśnie media społecznościowe działają jak kartka. Wszystko przyjmie, a nie zobaczymy emocji bądź
1: Takich reakcji po prostu.
2: Tak, dokładnie. Mhm. Drugiej osoby.
1: Emotikony nie wyrażą wszystkiego.
2: Dokładnie.
1: Pytam właśnie o te rozmowy twarzą w twarz, dlatego że mówiąc o kryzysie psychicznym, kryzysie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, możemy mówić o wielu przyczynach, bo to i bardzo trudny świat, w jakim żyjemy, wojny i presja rówieśnicza, hejt w sieci, wysoki poziom stresu, także i COVID-19, izolacja miały też swoje skutki, ale czy w tym wszystkim też nie odgrywa, i to jest do wszystkich pytanie, czy w tym wszystkim nie odgrywa też bardzo ważnej roli fakt, że po prostu spędzamy razem, koło siebie, fizycznie, ze sobą coraz mniej czasu? Przeczytałam takie sformułowanie, zanika kultura wspólnego spędzania czasu. To dotyczy zarówno rówieśników, jak i rodzin. Pani Aleksandro.
0: Na pewno coś w tym jest i badania cały czas nad tym są prowadzone. Na pewno zmieniliśmy trochę sposób swojego spędzania czasu, sposób komunikowania się. Wiele bardzo na to wpływa, ale jednocześnie właśnie słyszymy od naszej młodzieży, tak jak zresztą powiedział Przemek, że ta potrzeba komunikacji bezpośredniej z drugim człowiekiem jest bardzo duża. Czasami mamy takich młodych ludzi, którzy mają taką potrzebę i nie umieją jej spełnić i w związku z tym tak naprawdę to wsparcie rówieśnicze nagle staje się trochę wybawieniem, w szczególności dla osób, które są nieśmiałe, które mają trudności w chodzeniu w pewne relacje, dla których często właśnie świat internetowy, świat elektroniczny jest bezpieczniejszy, bo mogą pewne rzeczy napisać, nie muszą ich powiedzieć otwarcie, na przykład wśród osób, którym nie ufają. A my tutaj chcemy zbudować taką okazję do tego, żeby mieć zaufanie do drugiego człowieka, móc z nim porozmawiać. To, co powiedział Przemek, często młodzi ludzie nie zwracają się z prośbą o pomoc do drugiego człowieka, dlatego że boją się, że ktoś wygada, opowie. A tu każdy schoolworker musi napisać, podpisać zasadę, że jednak o rzeczach, których słyszą, nie plotkują, nie opowiadają, mają zasadę poufności. Więc wracając do tego pytania, na pewno nam się zmienił sposób komunikacji, zmienił sposób spędzania wolnego czasu, ale jednocześnie młodzi ludzie, zresztą tak samo jak starzy, bardzo łakną tego kontaktu z drugim człowiekiem, który jest niezapośredniczony technologią.
1: Jak łakną, to dlaczego nie można tego zrealizować, drogie panie? Chcą, mają potrzebę rozmowy, a jednak głównie siedzą w internecie. Coś tu nie gra.
3: Siedzą w internecie, bo mogą. Tak, bo to jest dostępne narzędzie, mają z nim kontakt właściwie już w tej chwili od urodzenia.
1: I tak jak powiedziała pani Aleksandra, to jest prostsze napisać coś w
3: internecie. No jest oczywiście, że jest prostsze. Tutaj pani Aleksandra też powiedziała, że zmienił się ten sposób komunikacji, ale to też można by zerknąć na to, w jaki sposób dzisiaj funkcjonują rodziny. Nie ma rodzin wielopokoleniowych. Nie żyjemy w domach, mieszkaniach, w którym żyje babcia, dziadek.
1: A czasem prababcia.
3: Czasem prababcia, gdzie w tej chwili dziecko, jak jest chore, zostaje często samo w domu, bo rodzice idą do pracy. No więc co ma robić to dziecko? Zostają mu różnego rodzaju media i do tego stopnia te media społecznościowe stały się istotne dla młodzieży, że wręcz nie może

0: możliwość skorzystania i zerknięcia, co się dzieje na TikToku, na Instagramie, jest odbierane jako realny lęk, że utraci się kontakt z ludźmi, którzy tam są i na przykład są w jakiejś rozmowie, tak?
1: Tak, lęk przed utratą kontroli, tak. Albo że mnie coś ominie.
0: Coś mnie ominie, ewidentnie coś mnie ominie, dlatego dzisiaj ten telefon jest źródłem wiedzy wszelakiej na temat tego, co się dzieje u naszych rówieśników. No i mówmy sobie wprost, nie zawsze ta wiedza jest prawdziwa, tak? No bo młodzież przekazuje tę wiedzę często już w jakiś sposób przekształconą. Z tego się rodzą konflikty. Jak się rodzą konflikty, no to później trudniej pójść do innego rówieśnika i temu rówieśnikowi powiedzieć coś w tajemnicy, bo znów to może wyciec w sieci. Mówimy o bardzo dużych, wielu niebezpieczeństwach, prawda, związanych z informacjami, które wyciekły gdzieś w sieci i jak duże konsekwencje kończące się nieraz tragicznie.
1: A tutaj Przemek jest po prostu dyskretny, tak? To jest takie zobowiązanie, tak. Zasada poufności.
2: Tak, dokładnie. To, co jest między rozmówcami, zostaje między rozmówcami. Jedyne osoby trzecie, które mogą o tym się dowiedzieć, to koordynatorzy całego projektu.
1: Jeżeli oczywiście
2: jest ktoś, zagrożenie życia.
1: Jest zagrożenie życia, albo jeżeli nie, to jeśli ta osoba chce, tak, żeby to poszło dalej. Ale jeszcze do drugiej pani Anny Grzeląski, wrócę z takim pytaniem o to, o czym wcześniej panie mówiły, że są takie sytuacje, że na przerwie ci młodzi ludzie siedzą sami, nie otoczeni gronem, z którym rozmawiają, albo że się wygłupiają, tylko siedzą sami, no to pewnie sami z telefonem.
3: No niestety stwierdzę, że bardzo dużo jest takich sytuacji. My od 2 lat wprowadziliśmy u nas w szkole taką zasadę, że uczniowie wchodząc na lekcję odkładają telefon na ławkę, ponieważ widzieliśmy, że ten problem się po prostu pogłębia i że jest im bardzo trudno skoncentrować się na lekcji, na tym, co się dzieje, ponieważ ta chęć zaglądania do telefonu po prostu była bardzo duża. Dlatego wprowadziliśmy to i no, uczniowie wychodząc zabierają ten telefon. Chcielibyśmy, to by było nasze marzenie, żeby oni po prostu w grupach rozmawiali ze sobą i byli ze sobą. Natomiast rzeczywiście jest bardzo duża grupa osób, która jednak wybiera telefon, siada z nim i po prostu jest w tym telefonie z własnego wyboru, tak?
1: Wydaje mi się, że zmienił się sposób komunikowania, zmienił się sposób spędzania czasu, ale zmieniły się też nasze predyspozycje. Mam na myśli to, że jesteśmy już przyzwyczajeni do wielu komunikatów, wielu informacji, do szybkiego przebiegu różnych rzeczy i bardzo często nawet moi znajomi dorośli, nawet i bardzo dojrzali jak ja, komunikują, że podczas oglądania filmu scrollują tam, no, bo już za wolno się ten film toczy. Albo jeśli oglądają ów film na przykład na laptopie swoim, to już przyspieszają tam 10 sekund do przodu, bo już za wolno. No to dotyczy nas wszystkich.
0: No tutaj proszę zobaczyć, w jak krótkim czasie możemy zyskać wiele informacji na bardzo różne tematy. Rozmawiając z drugą osobą, mam informacje tylko od tej drugiej osoby. Natomiast w momencie, kiedy mnie coś zainteresuje, mogę wpisując w czata GPT chociażby w tej chwili, dostać ileś propozycji rozwiązań danej sytuacji.
1: Natomiast chcę przy tej okazji zauważyć, że co prawda ten program nie wpisuje się może w taką ogólną modę powracania do analogu w różnych obszarach naszego życia, ale jest w tym coś, że ta rozmowa jest ważna, to o czym Przemek mówił, spotkanie twarzą w twarz, a my teraz tak, wracamy do czarnych płyt, bo nic nie zastąpi tego odtwarzania z drobnym trzaskiem niepowtarzalnego, każda płyta jest inna. Ludzie wracają do kaset, ludzie nawet wracają do filmów z taśmy 16-milimetrowej, akurat w Łodzi właśnie w kinie Charlie, takie spotkania. Nie wiem, czy twoi rówieśnicy, Przemku, wracają też do czarnych płyt winylowych, pewnie nie.
2: Nie wiem, nie słyszałem takich propozycji, ale na pewno zauważyłem, że duża część rówieśników powraca do książek, do czytania książek, mimo tego, że teraz książki moim zdaniem są lekkim schematem i książki są powtarzalne, ale tutaj nawiązując do pani słów o tym przyspieszaniu tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, Ja tutaj dam swój przykład. Zacząłem doceniać to, jakie życie jest i to, że czasami naprawdę warto jest zwolnić i zobaczyć, co jest dookoła, bo czasami naprawdę cudowne chwile potrafią nam przelecieć koło nosa ze względu na to, że człowiek jest cały czas w biegu, zawsze coś, praca, dom, jakieś kursy, nie wiem, jakieś studia, a czasami najpiękniejsze chwile mamy na wyciągnięcie ręki, ale my ich nie potrafimy ani zauważyć, ani dotknąć, bo zawsze stawiamy jakieś inne rzeczy na, no po prostu wyżej niż powinniśmy.
1: Cały czas stawiamy sobie jakieś cele, zapominając o chwili obecnej.
2: Dokładnie.
1: Czyli byś apelował o uważność wobec każdego dnia.
2: Bo jednak życie jest krótkie i warto je doceniać.
1: Tu bym tylko chciała, Przemku, wtrącić, że książki to jest cały świat i wcale nie jest tak, że są schematyczne, bo to jest taka rozpiętość przeróżnych pomysłów pisarzy i poetów i poetek, że tam się zawsze znajdzie coś zupełnie innego niż cała reszta. Natomiast to jest tylko taka moja dygresja. Ja myślę, że też często jest tak, że umykają nam te chwile, Przemku i drogie panie, ponieważ my je ciągle dokumentujemy. I zamiast przeżywać te chwile, to my robimy zdjęcia, relacje na żywo, nie na żywo. I trochę też i z tego wynika to nasze przegapianie różnych rzeczy. Mam rację? Panie Anny.
0: Panie Anny, tak. No, tak to wygląda w tej chwili. Kiedyś to ta możliwość nagrania czegoś na szybko, czy posiadania zdjęcia od razu, bez konieczności czekania na wywołanie tego zdjęcia, powoduje, że przestaje uważać na to, co się dzieje w realnym świecie i ludzie przez telefon oglądają przedstawienie swojego dziecka na przykład, tak? Nie biorą w nim czynnego udziału, tylko później sobie to odtwarzają, nie widząc tak naprawdę tego wszystkiego, co się dzieje na scenie. To jest duża strata. A jak słuchałam Przemka, to się uśmiechałam, bo to ja uwielbiam po prostu słuchać młodzieży. Dzisiaj się można tyle nauczyć od młodzieży i myślę, że moje pokolenie, rodzice dzieciaków, które dzisiaj mają po 20 kilka lat, kilkanaście lat, powinno słuchać, tak? Ponieważ no my jesteśmy odpowiedzialni za to, kim są dzisiaj ci 20-latkowie, 16-15-latkowie. I mimo tego, że robimy tak, jak umiemy, jak nas uczono, jakbyśmy chcieli, żeby te dzieci miały jak najlepiej, to warto słuchać, że właśnie oni mają potrzebę rozmawiania. I sama, nie wiem, taka kultura zjedzenia wspólnie obiadu, raz w tygodniu, ja nie mówię, tak, ale wprowadźmy jakieś takie rytuały. Pobądźmy ze sobą, wyjdźmy gdzieś razem, nie do marketu, tylko wyjdźmy gdzieś razem na zewnątrz, na spacer, porozmawiajmy. I to nie ma być rozmowa w stylu, a jak ci minął dzień w szkole?
1: Tylko... O matko, jak młodzież nie lubi takich pytań, jak tam w szkole? Ojejku,
0: ale prawda? To pokazuje, że trochę nie mamy o co pytać. Tak jakby nic więcej nas nie interesowało, tylko jakie oceny dzisiaj dostałeś, jak ci poszedł sprawdzian, czy zjadłeś kanapki ze szkoły.
1: Czasem jest tak, że mało wiemy o życiu naszych najbliższych.
0: Mało wiemy o życiu naszych najbliższych osób. No i teraz, jeżeli przychodzi uczeń, który ma realny problem, jakąś trudność rodzinną, czy z kolegą, z rówieśnikiem, z pierwszą miłością, no to z kim ma pogadać, jeżeli pierwsze pytanie, które słyszy, jak było w szkole i co dostałeś z polskiego?
1: To już lepiej, nawet jeżeli nie mamy pomysłu, to zapytać, jak się dzisiaj czujesz?
0: Tak, no takie pytanie wyjściowe. Fajnie dzisiaj wyglądasz, tak? Albo widzę, że miałeś udany dzień, bo się uśmiechasz.
1: Przemku, nie lubią młodzi ludzie tego pytania, co tam w szkole.
2: To prawda, bo czasami, powiem to wprost, czasami rodzice przykładają swoje ambicje na dzieci, co dla mnie jest osobiście bardzo złym podejściem, bo rodzice wymagają, ale właśnie nie zauważają niektórych bardzo ważnych problemów młodzieżowych. Jak, nie wiem, syn, córka siedzą w pokoju po 24 godziny bądź 48, jak to jest weekend, bądź przez całe przerwy świąteczne, nie wychodzi z domu, nie wychodzi ze znajomymi. Widać no, na pierwszy rzut oka, że coś jest nie halo, to oni nie zapytają wprost, co jest i jakie masz problemy, bo właśnie przekładają swoje ambicje na dzieci, a jeżeli
1: czyli
2: dziecko...
1: Czyli, że uczy się tylko, jak się uczy dobrze i ma dobre wyniki, to wystarczy, tak?
2: Tak. A jak na przykład samo dziecko już powie, że mamo, słuchaj, bo jest taka i taka sprawa, to czasami dostajemy bardzo negatywne komunikaty zwrotne typu nie przesadzaj, jak ja chodziłam do szkoły, to mieliśmy więcej nauki, było gorzej. Teraz jak wy się uczycie, to w sumie wy się mało uczycie i nie macie na co narzekać. Takie komunikaty są ciężkie do przyjęcia, no i przez to dzieci też, młodzież, przepraszam, też...
1: I dzieci, i młodzież.
2: No, dzieci też. Popadają właśnie w różne, nie powiem, że choroby, ale właśnie w takie różne stany przeddepresyjne, na zasadzie wmawiania sobie, że sobie w życiu nie poradzę, że matura nie jest dla mnie, studia nie są dla mnie, bo jak dostanę gorszą ocenę, to oczywiście od rodziców będzie... takie gadanie, że dostanie się w ciągu dnia, nie wiem, dwie dobre oceny, jedną złą, no to rodzice powiedzą ci super, gratuluję za te dwie oceny, ale już za tą złą to kara na komputer i kara na najbliższe wychodzenie ze znajomymi przez 2 tygodnie na przykład.
1: Ale choroby też mogą być wynikiem takiego długiego obniżenia nastroju, stresu, bo to mogą być bóle głowy, bóle pleców, brzucha, takie psychosomatyczne rzeczy, pani Aleksandro.
4: Tak, to co widzimy w ogóle u młodzieży, to to, jak bardzo oni są zmęczeni. I jeżeli słuchają nas dzisiaj jacyś rodzice, nauczyciele, to proszę zwróćcie na to uwagę, że wasze dzieci czasami naprawdę są zmęczone i czasem lepiej jest trochę im odpuścić. To, co powiedział Przemek, to nie jest tylko narzekanie młodzieży na dorosłych, ale trochę też taka informacja dla nas, bo te słowa, które my mówimy jako dorośli, często wynikają z tego, że się martwimy, że się boimy. Boimy powiedzieć, oj, za moich czasów było gorzej, bo chcemy, to my się pocieszamy, pocieszamy siebie wewnętrznie, że mojemu dziecku wcale nie jest też tak źle, bo ja pamiętam, że było gorzej, dałam radę. To często mówią rodzice, jeżeli ja dałam radę, to dlaczego moje dziecko miałoby nie dać rady? Ale my żyliśmy to w innych czasach, naprawdę mniej zabieganych, naprawdę mniej zestresowani byliśmy. Na niektóre rzeczy może byliśmy też mniej wrażliwi, teraz młodzież jest bardziej wrażliwa i to jest dobrze, to jest dobra rzecz, ale jednocześnie jest naprawdę bardzo przepracowana i ma bardzo dużo zajęć. Ja rozmawiam często z młodzieżą, z którą pracuję, jak słyszę, że oni kończą zajęcia o 19, 20 dodatkowe, potem wracają do domu i jeszcze się uczą. Ja się zastanawiam, kiedy oni mają czas dla siebie, dla swojego spokoju, dla swoich przyjemności chociażby. Więc proszę wszystkich rodziców, usłyszcie to, co powiedział Przemek, bo tak, jak najbardziej, ciągłe zmęczenie, ciągłe bóle głowy, ciągłe złe samopoczucie mogą być dokładnie objawami tego, że waszemu dziecku dzieje się trudność, a to, że daje radę, to, że ma dobre oceny, to nie oznacza, że nie potrzebuje pomocy i wsparcia.
1: To bardzo ważne. A wcześniej padł też temat pierwszej miłości. Często są to zranienia. To już niezależnie od pokoleń. Zawsze byliśmy i będziemy na to bardzo wrażliwi. Czy pierwsza miłość albo złamane serce to jest taki temat, z którym się idzie do rówieśnika, Przemku? Czy do którejś z pań Ann?
2: A to bardzo dobre pytanie jest, bo to w zależności w sumie od tak naprawdę preferencji i do tego, komu się szybciej zaufa, jeżeli chodzi o młodzież. Ale ja jestem w sumie świadkiem tego, że czasami jednak młodzież wybiera rówieśnika takiego naprawdę bliskiego sobie, żeby przyjść i powiedzieć, że słuchaj, bo generalnie to ona złamała mi serce i nie wiem, czuję się z tym źle i tak dalej. Aczkolwiek znam kilka przypadków, też to było w moim liceum, że poszli do pani Anny Grzelonskiej w tej sprawie. Wiem o tym, że poszli. Ostatecznie jak się ta sytuacja rozwinęła, nie mam pojęcia.
1: Bo nie dopytywałeś?
2: Nie dopytywałem, bo jednak nie jestem na tyle dociekliwą osobą, żeby się pytać o sprawy prywatne, które mnie nie dotyczą.
1: Chyba, że ktoś opowiada o tym.
2: No chyba, że tak.
1: A to jest też bardzo ważna rzecz, to jest ogromne przeżycie. Dorośli też bywa, że bagatelizują takie pierwsze miłości i pierwsze zawody miłosne. Pani Anno, wywołana do odpowiedzi.
3: Myślę, że to są bardzo poważne problemy młodych ludzi i oni po prostu potrzebują w tym momencie wsparcia, wysłuchania. Poza tym, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, pomyślałam sobie o czymś takim, że jak my byliśmy młodzi, to jeżeli dotknęła nas jakaś sytuacja w szkole, czy mieliśmy jakiś konflikt z kimś, czy po prostu jakąś wymianę zdań, to mieliśmy taki czas na to, że jeżeli poszliśmy do domu, odpoczęliśmy, te emocje opadły, to na drugi dzień przychodziliśmy z zupełnie innym nastawieniem i spojrzeniem na tą sprawę. Przez media społecznościowe, przez to, że oni mają możliwość bez przerwy podbijania tych emocji, czują się tym po prostu bardzo zmęczeni i myślę, że to też wpływa na ich samopoczucie, na nastrój i to myślę, że to jest bardzo powiązane z tym, że oni bardzo często mówią, że czują się zmęczeni, bo nie dosyć, że tymi zajęciami dodatkowymi, które trwają bardzo długo, to na dodatek właśnie tym emocjonalnym takim wyczerpaniem. I to jest, wydaje mi się, niedostrzegane przez rodziców albo bagatelizowane, a to ma naprawdę moim zdaniem duży wpływ na takie ogólne samopoczucie i na to po prostu, jak oni funkcjonują i przeżywają pewne sprawy.
1: I na zakończenie, bo już nam się czas kończy, nie wiadomo kiedy upłynął. Pani Aleksandro, wiemy o tym, że mamy bardzo potężny niedobór psychologów i pedagogów poza dużymi ośrodkami miejskimi. Bardzo często w mniejszych miejscowościach szkoła nie ma takiego psychologa, albo bywa bardzo rzadko. Czy to jest program, który może zapełnić taką lukę, czy to jest zupełnie odrębne działanie?
4: To na pewno nie jest program, który zapełnia lukę braków specjalistów, ponieważ młodzi ludzie nie mają być specjalistami, nie mają zastąpić terapeuty czy psychologa. Mają natomiast zapełnić inną lukę. Lukę polegającą na tym, że brakuje czasami przepływu informacji między właśnie młodymi a dorosłymi specjalistami. Oni mają być tym punktem, łącznikiem, który nas wesprze w tym, żeby szybciej dotrzeć do osoby, która potrzebuje pomocy. Czyli w tym zakresie oni wypełniają pewną lukę, którą mamy w systemie, to znaczy nie zawsze wystarczająco szybko do specjalistów docierają te informacje, docierają te osoby, które potrzebują do nich dotrzeć. Natomiast oni nie mają zastępować dorosłych, ponieważ to jest też bardzo ważny element tego programu, gdzie uczymy młodych ludzi, że oni mają nie brać na siebie tych trudności, nie mają brać na siebie wyzwań, nie mają brać na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to nie jest ich zadanie. A właśnie to jest ten błąd, który często młodzi ludzie popełniają, że jak ktoś im się coś zwierza, to oni zachowują to dla siebie, mimo że to są bardzo czasami poważne i trudne sprawy i na to się nie zgadzamy, tego nie chcemy, tego ich uczymy, żeby właśnie tego nie robili.
1: Peer Support, tak się nazywa program wsparcia rówieśniczego, który wystartował w 200 szkołach w Polsce. W mojej ocenie, laika, dziennikarza, jest bardzo potrzebny i że to jest świetny pomysł, tak myślę, po tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Może rzeczywiście uda się go realizować w coraz większej liczbie szkół, a dzisiaj 42. Liceum Ogólnokształcące w Łodzi reprezentowali Anna Grzeląska, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: Anna Osiecka.
0: Dziękuję.
1: Przemek Patora.
2: Dziękuję.
1: Który dzisiaj bardzo dużo ważnych rzeczy, wszyscy powiedzieli dużo, ale Przemek naprawdę zwrócił uwagę na różne kluczowe kwestie oraz Aleksandra Wzorek z Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Dziękuję bardzo.
4: Dzięki.
1: A ja nazywam się Anna Groblińska, kłaniam się i mówię Państwu do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: A na zegarach prawie 21. Wybiła, zatem czas na wiadomości. Wiktoria Makowska, zapraszam. Pożar bloku w Pawianicach, strażacy musieli rozebrać część dachu. W Radomsku będzie nowy odcinkowy pomiar prędkości. Tylko co czwarty chory z nadciśnieniem regularnie bierze leki. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Na początek jednak informacja dla kierowców. Autostrada A1 w kierunku Katowic jest obecnie zablokowana do odwołania w rejonie miejscowości Sierosław między węzłami Tuszy na Piotrków Trybunalski Zachód. To z powodu zdarzenia drogowego z udziałem busa, który uderzył w bariery energochłonne, a także działań służb ratunkowych i porządkowych. Zablokowany pas szybki środkowy w kierunku Katowic, ale też zablokowany jest pas szybki w kierunku Gdańska. Służby proszą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń policjantów obecnych na miejscu. Pożar bloku w Pawianicach. Strażacy z powodu wybuchu ognia musieli rozebrać część dachu. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, dziś około godziny 18 doszło do pożaru jednego z budynków przy ulicy Powstańców Warszawy. Jak mówi w rozmowie z nami młodszy brygadier Michał Kośmirowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pawianicach, prawdopodobnie doszło do pożaru kanapy na tarasie.
6: Pożar rozprzestrzenił się na podbitkę dachową i wszedł w konstrukcję dachu. Pożar rozprzestrzenił się w tą drewnianą przestrzeń dachową i był trudny do zlokalizowania, dlatego musieliśmy rozbierać częściowo dach.
5: Budynek zamieszkuje niemal 60 osób. Podczas działań strażaków wszystkie były poza mieszkaniami. Sytuacja pożarowa jest już opanowana, w tej chwili trwa dogaszanie, a w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Zdjęcia z akcji strażaków są na naszej stronie radiołódź.pl. Trwa też walka z pożarem w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Chodzi o pożar lasu, do którego doszło wczoraj w okolicach miejscowości Biłgoraj. W jego gaszeniu bierze udział kilkuset strażaków oraz policja. Na miejsce jadą także strażacy z Łódzkiego. Sytuacja jest bardzo trudna, a pogorszyła się po południu wraz z nasileniem wiatru. Szczegóły zna Klaudia Wróblewska.
7: Pożar obejmuje około 300 hektarów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że ze względu na pogarszające się warunki zadysponowano na miejsce dodatkowy sprzęt.
8: Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF, ściągane są także dodatkowe odwody. Bardzo apelujemy wszystkich o dostosowanie się do poleceń służb.
7: W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Zaangażowano też dwa śmigłowce Black Hawk. O działaniach służb mówił komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek.
9: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa.
7: Śmigłowce mają pracować do zmroku. Służby spodziewają się, że w nocy sytuacja się nieco uspokoi. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
5: Przyczyny pożaru będzie wyjaśniać prokuratura.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 będzie działać przez całą dobę. System kamer już niebawem będzie kontrolować prędkość samochodów między Kamieńskim a Radomskiem. O szczegółach Paweł Kwiatkowski.
10: Już niebawem kierowcy na A1 będą musieli uważać, z jaką prędkością się poruszają. Nadmierna prędkość może słono kosztować. Czujne oczy kamer będą rejestrować czas przejazdu na odcinku między Kamieńskim a Radomskiem. Nowy system kontroli ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urządzenia już zostały zamontowane i nie niebawem będą działać, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
11: Ostateczny termin uruchomienia wszystkich nowych systemów to jest tak naprawdę początek wakacji.
10: Jak dodaje Wojciech Król, system kamer odcinkowego pomiaru prędkości to jeden z najskuteczniejszych sposobów dyscyplinowania kierowców. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
5: W całym kraju w ramach tego projektu zaczną funkcjonować 43 systemy odcinkowego pomiaru prędkości. Zostaną uruchomione do końca czerwca. Tylko co czwarty chory na nadciśnienie tętnicze regularnie bierze leki i ma chorobę pod kontrolą. W Senacie zaprezentowano ogólnopolski program, który ma zwiększyć odsetek pacjentów z prawidłowo kontrolowanym ciśnieniem tętniczym, mówi profesor Jacek Lewandowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
12: Mamy taki ambitny cel, żeby połowa naszych pacjentów chorych na nadciśnienie tętnicze osiągała zalecane wartości ciśnienia tętniczego, czyli poniżej 130/80, bo to istotnie przełoży się na zmniejszenie ilości zawałów, udarów i innych powikłań nadciśnienia tętniczego.
5: Nadciśnienie tętnicze na początku nie boli. W Polsce choroba dotyka 11 milionów osób. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. Za nami całkiem przyjemny dzień, ale obecnie temperatura to 18 stopni, niebo lekko zachmurzone. Z każdą godziną ta temperatura będzie odczuwalnie spadać. Noc będzie rześka, temperatura tak myślę, że około od 13 do 15 stopni. Nad ranem w regionie możemy spodziewać się większego zachmurzenia, a jutro no niestety ochłodzenie i deszcz. W ciągu dnia tylko 15 stopni, a szansa na opady to aż 85%.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Na naszym zegarze 6 minut po godzinie 21. Dobry wieczór. Jolanta Kozłowska realizuje program. Bartosz Florczak przed mikrofonem. Dzisiaj nie możemy zacząć inaczej.

No i to jest właśnie ten utwór, który stąsi jako The Cockroaches, wydali na Record Store Day na płycie winylowej w nakładzie 1000 sztuk na całym świecie. W Warszawie podobno było 6 takich płyt. W Londynie kilkadziesiąt. No, ci, którzy odstali swoje godziny i wiedzieli, gdzie przede wszystkim stanąć, to mają taką niesamowitą pamiątkę. No, ale muzyka dotrze do nas wszystkich już 10 lipca. Premiera płyty Foreign Tongues, tak będzie zatytułowana, ujawniono już okładkę. No a to, co najważniejsze, to wczoraj na konferencji prasowej w Nowym Jorku pojawili się trzej panowie, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, rozmawiali z Conanem O'Brienem. No, teraz będą mieli maraton telewizyjny po tych najważniejszych amerykańskich stacjach i różnego rodzaju programach talk show. Będą opowiadać o kulisach powstawania płyty. A kulisy są takie, że zespół pracował w Londynie mniej więcej miesiąc. Bardzo intensywnie, nagrał 14 utworów. Część pochodzi jeszcze z sesji sprzed kilku lat, z sesji do płyty Hackney Diamonds. Między innymi tam jeszcze jakiś jeden utwór zachował się z Paulem McCartneyem. W ogóle fantastyczni goście pojawią się na tej płycie, bo będzie i Steve Winwood, będzie Chad Smith z zespołu Red Hot Chili Peppers na perkusji. No i to, co jest największym zaskoczeniem, to będzie Robert Smith z zespołu The Cure. Gdzie The Cure, a gdzie The Rolling Stones? Ale Mick Jagger wyjaśnił, że podobna sytuacja wyglądała tak, że spotkali się w studiu nagraniowym przypadkowo. Mick powiedział, że nigdy się nie poznaliśmy, ale skoro już tu jesteś, no to może coś zaśpiewamy razem. I podobno Robert Smith pojawił się w chórkach w jednym z nagrań The Rolling Stones. No to na razie takie pierwsze informacje, no ale to, co najważniejsze, to w ogóle nowa piosenka do tej pory nigdzie nie publikowana, nie pokazywana. Wczoraj miała swoją premierę.

In the Stars to jest nowe nagranie zespołu The Rolling Stones opublikowane wczoraj. Po pierwszym przesłuchaniu byłem bardzo krytyczny, przyznam, ale z każdym kolejnym jakoś ta piosenka podoba mi się coraz bardziej. No, ewidentnie czuć, że jest ona stworzona pod różnego rodzaju radiowe playlisty, ale to jest po prostu dobry, solidny utwór Rolling Stonesów. Poza tym, proszę Państwa, oni mają po 83 lata prawie i serwują nam taką muzykę, więc przede wszystkim cieszmy się z tego, że jest nowe nagranie The Rolling Stones, jest nowa płyta 10 lipca premiera. Na pewno do Stonesów będziemy wracać, będziemy mówić o tej płycie, ja będę pewnie kolejne też nagrania prezentował. No, są pewne podobieństwa co do utworów z przeszłości, jeżeli chodzi o In the Stars, bo tutaj to fani zespołu już na czynniki pierwsze gdzieś rozkładają to nagranie i że ono rzeczywiście jest trochę podobne w sposobie śpiewania do nagrania Doom and Gloom chociażby, czy do piosenki It Must Be Hell z płyty Undercover. No ale to już zostawmy tym, którzy żyją tym 24 na dobę, a cała reszta niech się po prostu cieszy nowym nagraniem Stonesów. Okazuje się, że w 2026 roku taka rockowa, gitarowa muzyka wciąż ma się całkiem nieźle.

Gdzie jest dym, tam jest ogień. Where's the smoke, there's a fire. To jest nowe nagranie zespołu The Black Keys z płyty pod tytułem Peaches, która właśnie się ukazała bez jakichś szumnych, wielkich zapowiedzi, bez jakichś wielkich promocji. W ogóle Dan Auerbach szczątkowo wypowiada się na temat tej płyty. Jeżeli się wypowiada, to mówi, że jest bardzo rozczarowanym przemysłem muzycznym od tej strony show biznesowej i chce mieć z nią jak najmniej wspólnego. Oczywiście kocha nagrywać płyty, kocha muzykę, ma swoje studio w Nashville. Tam zespół tworzył tę nową płytę, no ale wszystko, co poza tym, to niekoniecznie go interesuje. The Black Keys oczywiście mają swoją pozycję już bardzo silną na nie tylko amerykańskim rynku, ale na całym świecie. Nagrywają i robią to, co chcą. Nie mają żadnych wytycznych z wytwórni, bo wytwórnia należy do nich. Stare bluesy, stare piosenki country w nowych opracowaniach zespołu The Black Keys. Taka jest cała płyta Peaches.

Mam taki trochę breakout w tym nagraniu zespołu The Black Keys. Rok 2026, It's a Dream. Cała płyta pod tytułem Peaches. Jeszcze na pewno wrócimy do tych nagrań jutro, bo jutro po godzinie 21 też się tutaj pojawię do 23 i na pewno przywiozę też ze sobą tę płytę zespołu The Black Keys. Jeżeli chodzi o okładkę, to taki neon z jakiegoś baru prawdopodobnie amerykańskiego gdzieś przy drodze. Sfotografowany taki szyld bardziej niż neon. Okładka zrobiona przez brata Patricka Carneya. On robił już okładki dla zespołu Black Keys. Doskonale czuje tę estetykę. Troszeczkę inna muzyka teraz, bo dzisiaj no, sporo takich szorstkich nagrań mam przygotowanych, ale teraz trochę łagodniej. Tori Amos też wydała nową płytę.

Tempest to jest jedno z nagrań z nowej płyty In Times of Dragons Tori Amos. To jest cała historia, cały koncept album, który stworzyła Tori, odnosząc się do sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych, do, jak sama powiedziała, eksperymentu z demokracją. Stworzyła postać kobiety, która będzie walczyła z pewnego rodzaju tyranią, która wyrusza w długą podróż, walcząc o swoją wolność. Na początku jest w związku z miliarderem niebezpiecznym. No, możemy pewne rzeczy pokojarzyć. I wyrusza przez podróż, przez Amerykę w podróż, spotykając różne postaci, sprzymierzeńców, przeciwników. I odbywa się walka o jej życie, o jej wolność. Rozmyślając gdzieś po drodze o tym, że została rozdzielona z córkami. Taka to płyta Tori Amos. No, pewnie nie spodziewaliśmy się z całej opowieści, więc trudno słuchać tej muzyki i pojedynczych utworów, natomiast no, trzeba się skupić i wysłuchać całości. 12 maja oczywiście Tori będzie w Warszawie, zagra na Torwarze. Myślę, że fani szczelnie wypełnią ten obiekt. Bywało tak, że przecież występowała w większych obiektach w arenie w Poznaniu czy w sali kongresowej bez problemu. Wszystkie bilety rozchodziły się. 12 maja Tori Amos w Polsce. No to teraz wrócimy do tych nieco bardziej szorstkich brzmień i do muzyki też jak najbardziej nowej z płyt, które przed chwilą się ukazały. Raz na jakiś czas, a to dosyć regularnie bym powiedział, prezentuję Państwu jakieś nowe nagranie zespołu Motorcycle. Wiele lat temu widziałem ich koncert i jakoś tak śledzę od tego czasu, co dzieje się z Motorcycle. Tam

Motorcycles Trondheim z Norwegii. Nie wiem, która to już jest ich płyta, trudno to policzyć, bo tych płyt jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chodzi o zespół Motorcycle, to zawsze jest tak, że tam, gdzie kończy się poprzednia płyta, to jakby naturalnie zaczyna się kolejna, natomiast no, gdzieś pojawiają się jakieś nowe elementy. To jest jak na nich krótki album i krótkie utwory, bo ten zaledwie 3 minuty 15 sekund, Fun Again, Or, taki tytuł, a cała płyta to 7 nagrań. Zatytułowana The Gaia Space Corps. Motorcycle. Jeżeli Państwo będą chcieli więcej tych dźwięków, no to może jeszcze jutro udałoby się po 21. Zobaczymy. Jutro pewnie też sporo różnego rodzaju elektroniki, między innymi to związane z ogłoszeniami na festiwalu Sound Edit, ale to już Państwo doskonale wiedzą, kto przyjeżdża. Mark Almond, Wolfgang Flair i zespół The Wolfgang Press. To będzie ten drugi dzień festiwalu, o tym powiemy jutro. Zwariowana muzyka i zwariowane dźwięki pędzące niczym pociąg. Taki jest ten utwór zespołu Motorcycle, który za nami. A przed nami projekt, który właśnie słynie też z takiego grania, też z takiej psychodelicznej gdzieś szczypty dosypanej do gitarowych dźwięków. No ale tworzą go absolutnie niezwykli nie tylko muzycy, ale też ludzie. Jeden nazywa się Sean Lennon, a drugi Les Claypool.

What a Predicament to jest tytuł tego nagrania. The Claypool Lennon Delirium. Jak dobrze liczę, to jest czwarta płyta tego projektu. Ostatnia, no to już trochę minęło, bo to był 2019 rok. Zresztą świetna ta płyta Soul of Reality. A teraz mamy nowy album o zwariowanym tytule The Great Paradox and the Golden Egg of Empathy. Paradox to taka postać z krainy Oz. Papugowół. Coś takiego. No a to złote jajko to muszą Państwo zobaczyć koniecznie na okładce też szalonej tego właśnie muzycznego projektu. Dzisiaj jeden utwór tylko, ale myślę, że za tydzień przesłucham te płyty jeszcze pewnie raz, dwa, bo to tak jest z tą muzyką, że ona czasami za pierwszym razem gdzieś się chowa przed nami, a potem jest już zdecydowanie przyjemniej jej słuchać i można znacznie więcej utworów wybrać i Państwu zaprezentować. Przy okazji przypomnę tylko, że Les Claypool przyjedzie do Polski, ale z projektem Primus, ze swoim jakby głównym zespołem. Tam zdaje się nawet zmieniono miejsce organizacji tego koncertu, ponieważ zainteresowanie było tak wielkie. No a Sean Lennon, rzadko kiedy można spotkać go na scenie. A propos sceny, właśnie ukazał się jubileuszowy box z płytą One of These Nights zespołu The Eagles. Oryginalnie to płyta z 1975 roku. Ten album został znowu wyczyszczony, odczyszczony i dodano do niego też koncert na dwóch płytach. I właśnie fragmentów tego występu posłuchamy. Zespół wówczas, można powiedzieć, w szczytowej formie, jeszcze przed tym gigantycznym sukcesem Hotelu Kalifornia, ale to już był zespół, który bił rekordy sprzedaży płyt w Stanach Zjednoczonych, no i nagrywał znakomite albumy. Przeniesiemy się zatem do Kalifornii, do Anaheim, by posłuchać dwóch nagrań z koncertu z 1975 roku. Przed nami The Eagles.

0: Dwa nagrania zespołu The Eagles z Anaheim z 28 września 1975 roku. Sunshine Festival, tak się nazywała tamta impreza. The Eagles wówczas na scenie w pięcioosobowym składzie z Randy Meissnerem na gitarze basowej i z Bernie Leidonem jeszcze jako gitarzystą. Tam Don Felder też pojawił się, ale to jeszcze był ten skład bez Joe Walsha, z którym zespół osiągnął później te gigantyczne także sukcesy. Ale tak jak powiedziałem, The Eagles wówczas to już była gigantyczna grupa w Stanach Zjednoczonych, głównie za sprawą przecież tego zestawu Greatest Hits 71-75, który no, przez wiele, wiele lat był na pierwszym miejscu sprzedaży w Stanach. Dopiero zdaje się Michael Jackson i płyta Thriller wszystko zmieniły. Tak czy inaczej, trzy CD, jeżeli mówimy o płytach kompaktowych, albo trzy long playe, do tego także Blu-ray, wszystko w pięknym pudełku zapakowane i w formacie deluxe właśnie się ukazało. One of These Nights przed chwilką, ten utwór jako pierwszy zabrzmiał, a więc utwór tytułowy i też rozpoczynający oryginalną płytę, no a potem All 55. Don Henley kiedyś usłyszał tę piosenkę w wykonaniu Toma Waitsa i tak mu się spodobała, że postanowił, że jego zespół też nagra swoją wersję i zarejestruje ją. Natomiast no, też podświadomie trochę chodziło o to, aby pomóc Tomowi Waitsowi podreperować budżet, bo Don Henley był sporym fanem Toma Waitsa, no i wiedział, że oczywiście on daje sobie radę, natomiast no, na pewno nie zaszkodzi mu pokaźny czek raz na jakiś czas. Zresztą później, może już nie z taką premedytacją i pomysłem, ale zrobił to tak samo Rod Stewart, przecież nagrywając utwór Downtown Train, czy Bruce Springsteen grając Jersey Girl i wydając na swoich płytach, a więc no, Tom przez wiele lat mógł liczyć na taką subtelną finansową pomoc swoich kolegów. Dwa nagrania i też myślę, że jeżeli Państwo będą chcieli, to jeszcze możemy na ten koncert w przyszłym tygodniu zajrzeć. Tymczasem na naszym zegarze 2:02 w radiu i zaraz serwis informacyjny, a my wracamy po serwisie.
1: Radio. Ogłoszenie społeczne.
2: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
3: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
4: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
5: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
3: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
6: Tworzymy rodzinę.
7: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
9: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
10: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Na zegarach 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Strażacy nadal walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Sytuacja jest dynamiczna i bardzo trudna. Sieradz na początek, potem Koluszki i Szczerców. Ruszyła przebudowa kluczowych dróg wojewódzkich. Powiemy też o remoncie podwórka przy Traugutta w Łodzi. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Walka z żywiołem na Lubelszczyźnie. Ponad 460 strażaków i 115 pojazdów jest zaangażowanych w gaszenie pożarów w nadleśnictwie Józefów. Chodzi o pożar, do którego doszło wczoraj w okolicach miejscowości Biłgoraj. W jego gaszeniu bierze udział kilkuset strażaków oraz policja. Według szacunków Lasów Państwowych powierzchnia objęta pożarem to około 500 hektarów. Na miejscu akcji gaśniczej jest od wczoraj rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra, który relacjonuje aktualną sytuację.
6: Front tego pożaru tak naprawdę generowany jest przez silny wiatr, który wdmuchuje tlen do tego pożaru. To jest tak jakby na długości blisko 2 kilometrów. Liczymy na to, że w godzinach nocnych ustąpi wiatr, który cały czas zakłóca tą naszą pracę i skutecznie ten ogień powoduje, że mamy trudności z gaszeniem tych miejsc, które już ugasiliśmy.
11: Cały teren objęty pożarem jest podzielony na odcinki bojowe. Dym stał się obecnie mniej intensywny, ale sytuacja jest dynamiczna. Remonty w Łódzkiem bardzo intensywne. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej w Sieradzu, która jest ważną arterią prowadzącą w kierunku Złoczewa i Wrocławia. W tym roku przebudowanych zostanie ponad 40 km innych dróg w kilku miastach województwa łódzkiego. Informacje w tej sprawie zebrał Adam Murzyński.
12: Jednym z odcinków, które w tym roku zyskają nową nawierzchnię, jest ulica Jana Pawła II w Sieradzu. Prace już się rozpoczęły, mówi dyrektor Paweł Bułchak z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
13: W ramach rozpoczętych na początku maja robót zrealizowany zostanie remont nawierzchni jezdni na długości ponad 1,3 km.
12: Podobne remonty innych dróg wojewódzkich zostaną przeprowadzone także w Koluszkach, w Wyszanowie pod Wieruszowem i w Szczercowie w powiecie bełchatowskim.
11: Tegoroczne remonty na drogach wojewódzkich w regionie łódzkim to kontynuacja inwestycji z poprzednich lat.
14: Więcej na radiołódź.pl.
11: Zdrowie w miastach pod znakiem zapytania. Dostęp do specjalistów oraz ograniczona dostępność szpitali i usług opiekuńczych to główne problemy zdrowotne w miastach. Takie wnioski płyną z najnowszej ankiety przeprowadzonej w ramach corocznego Indeksu Zdrowych Miast. Szczegóły zna Kacper Józefowicz.
15: Wiceprezydent miasta Adam Pustelnik zaznacza, że wyzwania, przed którymi stoi Łódź, nie różnią się od innych miast.
16: Często patrząc na ochronę zdrowia, patrzymy przez pryzmat lekarzy, kolejek do lekarzy. Tam miasta mają ograniczone oddziaływanie. Projektując miasta, dbając o przestrzenie, to są te rzeczy, których miasta i mogą, i powinny dużo robić.
15: Jak podkreśla dr Tomasz Karauda, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, to na czym włodarze miasta powinni cały czas się skupiać, to jakość powietrza.
17: Włodarze mają część narzędzi, zadań, które leżą po stronie miasta. Te procesy już się dzieją. Dużo terenów zielonych.
15: Eksperci wskazują również, że istotnym elementem poprawy sytuacji zdrowotnej w miastach jest edukacja mieszkańców.
11: W skali kraju z powodu zanieczyszczenia powietrza i związanych z tym powikłań rocznie umiera nawet 50 tysięcy osób. Podwórko kamienicy przy ulicy Traugutta 8 w Łodzi zyska nowe oblicze dzięki trwającej rewitalizacji. W planach są rabaty, nasadzenia, nowe chodniki oraz ławki. Jak informuje wiceprezydent miasta Adam Pustelnik w rozmowie z Radiem Łódź, zmiany obejmą także system zbierania wody. Deszczówka będzie wykorzystywana do podlewania roślin.
18: To sprawi, że zyskamy przestrzeń, która będzie miejscem do odpoczynku, do spotkań, do spędzenia czasu. Będzie tutaj naprawdę spektakularnie. Wizualizacje są niesamowite. Pokazują korespondencję takiej typowej łódzkiej kamienicy z zielenią, z wodą.
11: Koszt rewitalizacji to blisko 150 tysięcy euro. Prace zakończą się pod koniec maja, a ostatnie roboty potrwają do końca czerwca. Zdjęcia z postępu prac oraz wizualizacje można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 23:00. Ja teraz zapraszam na wiadomości sportowe. Robert Zwoliński.
19: Na Łodziance przy ulicy Małachowskiego w Łodzi rezerwę Widzewa podejmują Warta Sieradze w pierwszym półfinale piłkarskiego wojewódzkiego Pucharu Polski. Do przerwy Widzewiacy prowadzili 2-0, a dwa gole strzelił Szymon Sołtysiński. Oba padły po stałych fragmentach gry, asystami popisał się Adam Ratajczyk. Natomiast teraz już w 78 minucie Widzew prowadzi cały czas, ale tylko 2-1, bo w 74 gola kontaktowego strzelił Olek Trubnikow po asyście, po dośrodkowaniu z prawej strony Dawida Owczarka. Ten mecz przesądzi o tym, kto awansuje do finału wojewódzkiego Pucharu Polski, a w drugim półfinale Zjednoczeni Stryków zagrają z Pelikanem Łowicz. No i oczywiście zwycięzca wojewódzkiego Pucharu Polski w tym roku zagra w przyszłym sezonie w ogólnopolskim Pucharze Polski. Piłkarze ręczni Piotr Kowianina przegrali na wyjeździe z KPR-em Legionowo 20-36 w meczu czwartej serii gier grupy spadkowej Orlen Superligi. Piotrkowianie mają 2 punkty przewagi nad zamykającym tabelę Zagłębiem Lubin. Michał Kłosiński ogłosił pożegnanie z polskim futnetem. Kłosiński jednocześnie zakończył karierę zawodniczą, jak i zrezygnował z pełnienia funkcji selekcjonera reprezentacji Polski w siatkonodze, a także prezesa polskiego futnetu. Jak przyznaje, nie był w stanie dawać z siebie już 100% jak do tej pory.
20: Zawsze główną motywacją była dla mnie radość z każdej piłki na treningu, z każdego meczu, z każdego turnieju. Dziś, kiedy nie potrafię już czerpać z tego tyle radości, co kiedyś, wiem, że nie będę w stanie już dawać tyle, ile zawsze od siebie wymagałem. Uznałem, że to jest właściwy moment, aby zakończyć swoją działalność w polskim futnecie.
19: Kłosiński dodał też, że bardzo dziękuję wszystkim, którzy współdzielili tę radość, nieważne po której stali stronie siatki, a wśród największych sukcesów jest brązowy medal w roli selekcjonera reprezentacji Polski kobiet z 2023 roku w grze trójkowej, a poza tym Kłosiński to wielokrotny mistrz Polski z Blokers Łódź, etatowy reprezentant Polski. A w piłkarskim meczu Ligi Mistrzów Bayern Monachium podejmuje Paris Saint-Germain do przerwy 0-1. Paryżanie prowadzą, no i też w dwumeczu powiększyło się ich prowadzenie, bo pierwsze spotkanie wygrali u siebie 5-4. To drugi półfinał Ligi Mistrzów. Wczoraj awans do finału wywalczyli piłkarze Arsenalu Londyn, którzy wyeliminowali hiszpańskie Atletico Madryt. A w czwartym meczu finału Mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn Bogdanka Luk Lublin podejmuje Aluron CMC Warte Zawiercie i jak na razie remis 1-1. W trzecim secie Lublinianie prowadzą 17-13 i to oni prowadzą w serii do 3 zwycięstw 2-1, więc dzisiaj mogą zapewnić sobie Mistrzostwo Polski, ale muszą wygrać to spotkanie. Wcześniej po brązowy medal sięgnęli siatkarze PGE Projektu Warszawa, a przypomnę, że na 5. pozycji rozgrywki zakończyła PGE Giek z Krabełchatów.

Jeszcze kilka słów o pogodzie. Na termometrach 16 stopni, nadchodząca noc będzie rześka. Temperatura do około 13, może 15 stopni, a nad ranem w regionie możemy spodziewać się większego zachmurzenia. Jutro niestety ochłodzenie i deszcz. W ciągu dnia tylko 15 stopni, a szansa na upady wysoka, bo aż 85%.

Won't Stand Down. Ten utwór rozpoczyna drugą godzinę audycji Muzyka jest najlepsza. Bartosz Florczak przed mikrofonem do 23. Przed chwilą Peter oczywiście, Peter Gabriel z nowym nagraniem Won't Stand Down w tym jasnym miksie, Bright Side Mix, bo Peter te swoje utwory od jakiegoś czasu prezentuje, pokazuje w dwóch miksach, jasnym i ciemnym. No tak, ostatnio pełnia, a więc pojawił się kolejny utwór, bo wtedy są publikowane. 30 maja kolejna pełnia i kolejny utwór i tak będzie aż do grudnia, kiedy to pojawi się cała nowa płyta Petera. Ta ostatnia zatytułowana I.O., ta nowa ma być zatytułowana O.I., bo to ma być kontynuacja tamtego pomysłu. Na razie zostawiamy Petera Gabriela, zostajemy przy Peterze, tyle że to inny też legendarny muzyk, też człowiek, który kiedyś był najważniejszym, można powiedzieć, członkiem legendarnego takiego progresywnego zespołu. No to najpierw niech zaśpiewa i zagra ze swojej solowej płyty, a potem kto nie pozna, to wszystko powiem.

I Will Find You. Znajdę cię, to Peter Hamill. Ze znakomitej płyty zapomnianej Fireships z początku lat 90. Peter Hamill, niegdyś członek zespołu Vandergraff Generator, a człowiek, który z głosem robił naprawdę niesamowite rzeczy na tamtych płytach Vandergraff Generator, a potem także na swoich solowych albumach, które ukazywały się równolegle. Bogata ta kariera solowa Petera Hamilla, wiele płyt, wciąż koncertuje, wciąż nagrywa. Natomiast właśnie ukazał się taki box zawierający 4 płyty z początku lat 90., kiedy to Peter założył swoją wytwórnię Fi i nagrał właśnie 4 albumy dla tej wytwórni Fireships, z której słuchaliśmy nagrania The Noise, Roaring Forties i X My Heart. I to wszystko włożone do jednego pudełeczka, odczyszczone, odświeżone. Fani Petera Hamilla, myślę, że z przyjemnością sięgną po takie archiwalne nagrania, tym bardziej, że te płyty, które wydawane były w latach 90., czy nawet wcześniej, no dzisiaj bardzo trudno już je kupić i zdobyć. Kto miał je zakupić, fani Petera mają na swoich półkach i raczej niechętnie się ich pozbywają. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Peterze Hamillu, bo to był taki pretekst do tego, aby troszeczkę tego artystę przypomnieć, ten nowy box, bo przecież bardzo bogata jest ta dyskografia Petera Hamilla. To jeszcze jeden utwór nieco starszy mam dla Państwa.

Been Alone So Long. No to jest jeden z bardzo niewielu utworów na płytach Petera Hamilla, których on nie skomponował. Chris Judge Smith napisał tę piosenkę. Ona zamieszczona na płycie Nadir's Big Chance, zdaje się rok 1975, no ale później jeszcze na takiej chyba najsłynniejszej płycie Petera Hamilla, The Love Songs z połowy lat 80. Też tam trafiła ta piosenka. Ta płyta była o tyle niesamowita, że Peter wybrał z poprzednich swoich różnych wydawnictw zestaw 10 utworów i nagrał raz jeszcze właśnie głos. I to był swego rodzaju taki zestaw dla niego najważniejszych piosenek miłosnych. Natomiast tylko w jednym utworze nie poprawił swojego wokalu, właśnie w Been Alone So Long. Stwierdził, że chyba nie da rady zaśpiewać tego po prostu lepiej. Piękny utwór, Peter Hamill, bardzo dawno już Państwu nie grałem w nic z dorobku tego artysty. No tak sobie myślę, że może warto by było przynieść płytę The Love Songs i taką wieczorową, wiosenną porą trochę przypomnieć tych jego miłosnych piosenek. A teraz artyści, których słuchaliśmy od początku roku, też śledząc zapowiedzi kolejne, które w końcu zebrały się na całą płytę, mowa o zespole Archive, byli niedawno na koncercie na Torwarze w Warszawie. A teraz płyta Glass Minds ukazuje się w takiej poszerzonej wersji, gdzie dodano utwory zarejestrowane wspólnie z wiedeńską radiową orkiestrą symfoniczną. No to też nie będę przerywał muzykom, po prostu niech zagrają dwa nagrania właśnie z tej poszerzonej wersji Glass Minds. Dwa nagrania przed nami.

Niesamowite wykonanie dwóch nagrań Glass Minds, Wake Up Strange, zespół Archive, obok wiedeńska radiowa symfoniczna orkiestra ORF. Całość rejestrowana w też historycznej sali, takiej radiowej, koncertowej, ale no troszeczkę większa niż nasze studio imienia Henryka Debicha, ORF Radio Kulturhaus, tak się nazywa to miejsce, no powiedzmy, nie wiem, 150 foteli, może mniej więcej tak być. Tak czy inaczej cisza na sali, kiedy muzycy występowali dopiero później, po tym całkowitym skupieniu, no wszyscy dawali sobie odrobinę upustu emocji po tych niesamowitych wykonaniach. Orkiestra nie przytłacza tej muzyki, nie zmienia jej jakoś diametralnie, natomiast no, jest to wszystko przepięknie zaaranżowane, bardzo szlachetnie. Glass Minds w tej poszerzonej wersji w piątek odbyła się premiera właśnie tego wydawnictwa. Skoro Wiedeń, skoro orkiestra, no to może teraz coś takiego.

0: płyty Orchestrated, Midjuro oczywiście z utworem Vienna z repertuaru zespołu Ultravox. Już zawsze słuchając tego nagrania będę miał w uszach opowieść Briana Griffina, autora okładki do płyty Vienna zespołu Ultravox, który mówił do naszego mikrofonu o tym, że był świadkiem tej chwili, kiedy Midjuro śpiewał w studiu i nagrywał Vienna. Connie Plank realizował to nagranie i on był w tym momencie w jego studiu i wtedy nie myślał, że to jest historyczny moment, no ale z perspektywy lat potem przywoływał to wspomnienie też wielokrotnie. Mamy niecały kwadrans do godziny 23 i jeszcze trzeba wrócić do... jeszcze jedna rzecz ważna. Midjuro powraca przecież z nową płytą, bo też nieprzypadkowo to nagranie się pojawiło w piątek, premiera jego nowego albumu Just Words. To będą w połowie nagrania instrumentalne, w połowie piosenki. Pierwszy od lat premierowy materiał Midjuro, premiera 8 maja. No a nowa płyta Tori Amos już jest.
1: Is that Schoenberg?
2: We're not having a song.
1: Yes, we are.

Dwa nagrania obok siebie z nowej płyty Tori Amos in Times of Dragons. Strawberry Moon, przepiękny. Księżyc truskawkowy, a potem Saint Teresa. No, warto się pochylić nad tą płytą, warto z nią spędzić trochę czasu, jak zresztą z każdą płytą Tori Amos. Zaczęliśmy dzisiaj od Rolling Stonesów i na Stonesach skończymy, bo wygląda na to, że ta nowa płyta Foreign Tongues także będzie kończyła się klasykiem, standardem Beautiful Delala, Chucka Berry'ego, a Hackney Diamond skończyła się przecież bluesem Rolling Stone, od którego wzięła się nazwa zespołu, a więc Stonesi pamiętają, spłacają dług wdzięczności swoim mistrzom. Dziękuję za dzisiaj, Bartosz Florczak, kłaniam się, dobranoc.

0: Na zegarach 23. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Strażacy z Łódzkiego pojechali pomagać gasić pożar na Lubelszczyźnie. Finał tragicznej kłótni o telefon przed sądem. Adam C. usłyszał zarzut zabójstwa. Powiemy też o nowym dworcu kolejowym w Opocznie. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Ponad 20 strażaków z Łódzkiego pomoże na Lubelszczyźnie. 28 strażaków z województwa z modułu GFFF wyruszyło do Biłgoraja. Jak informowaliśmy w Radiu Łucie, w województwie lubelskim, właśnie w okolicach Biłgoraja, palą się lasy. A Lasy Państwowe informują, że powierzchnia objęta pożarem aktualnie szacowana jest na około 500 hektarów. Na miejscu udają się strażacy z województwa łódzkiego, którzy będą gasić pożar pieszo, głównie przy użyciu narzędzi ręcznych, a w mniejszym stopniu wody. Jak podkreśla Tomasz Kozioł z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Żarnej w Łowiczu, zapowiada się duże wyzwanie.
1: Jesteśmy przeszkoleni, wykwalifikowani do takich działań. No, będziemy robić to wszystko, co w naszej mocy, żeby tam jak najlepiej tą robotę zrobić, żeby ten pożar zgasić.
0: A najnowsze informacje są takie, że wiatr ucichł i jest szansa, by skutecznie podjąć kolejne działania gaśnicze. O tym informują strażacy działający na miejscu. Miał brutalnie pobić znajomego, podejrzewając go o kradzież telefonu. Skatowany mężczyzna nie przeżył, a oskarżonemu grozi do 25 lat więzienia. Dziś stanął przed łódzkim sądem, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. O szczegółach Joanna Karp.
2: Wszystko miało zacząć się od awantury o rzekomą kradzież telefonu, która szybko przerodziła się w bójkę. Adam C. oskarżył o kradzież Andrzeja M., czyli ofiarę. Jak wynika z relacji świadka i jednocześnie współoskarżonego Grzegorza K., mężczyzna miał szybko przejść od kłótni do okładania Andrzeja M. pięściami i twardym przedmiotem. Prokurator Adam Latuszkiewicz podkreślał, że pobicie było bardzo brutalne, a pokrzywdzony został pozostawiony bez żadnej pomocy.
3: I wielokrotnie kopał po całym ciele, a po zakończeniu ataku pozostawił pokrzywdzonego leżącego na trawie bez udzielenia wyżej wymienionemu jakiejkolwiek pomocy.
2: Grzegorz K. tłumaczył później, że był przekonany, że Andrzej M. wkrótce dojdzie do siebie. Teraz odpowie za nieudzielenie pomocy. Joanna Karp, Radio Łódź.
0: Główny oskarżony Adam C. nie przyznał się do zarzutu zabójstwa, przyznał się jedynie do pobicia.
4: Więcej na radiołódź.pl.
0: Na stacji Opoczno Południe powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Nowy dworzec ma poprawić komfort podróżnych i będzie dostępny również dla osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach reporter Radio Łódź Paweł Kwiatkowski.
5: Stacja Opoczno Południe jest przy centralnej magistrali kolejowej. Obsługuje ona głównie pociągi dalekobieżne, w tym zagraniczne. Na stacji jest niewielka kontenerowa poczekalnia, nie ma także kas biletowych, ale niebawem ma się to zmienić, mówi Agnieszka Jurewicz z PKP SA.
6: Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, prac projektowych oraz robót budowlanych, budowy nowego dworca Opoczno Południe. Znajdą się w nim poczekalnia dla podróżnych oraz dwie toalety.
5: Pasażerowie, z którymi rozmawiałem, zgodnie podkreślają, że dworzec jest tutaj potrzebny.
7: Spojrzyj, ile tutaj ludzi jeździ, proszę pana, w kierunku Warszawy, Krakowa, Katowic.
5: Stacja kolejowa Opoczno Południe obsługuje głównie pasażerów pociągów dalekobieżnych, m.in. do Krakowa, Olsztyna, Szczecina, a także Wiednia, Pragi czy Monachium. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2024 roku ze stacji Opoczno Południe korzystało średnio do 1000 pasażerów dziennie. Zduńska Wola wymieni zdeformowane studzienki w jezdniach. Zapadnięte w drogach studzienki kanalizacyjne to prawdziwa zmora kierowców. Dlatego w ciągu najbliższych 3 lat Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamierza wymienić ponad 1000 włazów i wyrównać zapadnięte studzienki do poziomu jezdni. Operacja już się rozpoczęła, pomaga specjalnie zakupiona maszyna, mówi dyrektor zarządzający MPWiK Zduńska Wola Robert Florczak.
8: Ta maszyna została przez naszą spółkę zakupiona z własnych środków, ponad 100 tysięcy. Stworzyliśmy w tym zakresie odpowiednią brygadę, która zajmuje się tylko pracą związaną z wymianą włazów.
0: Wymiana i naprawa ponad 1000 włazów studzienkowych w duńsko-wolskich drogach będzie kosztować blisko 2,5 miliona złotych. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź jutro o 6 rano. No i popsuła nam się trochę ta wiosenna, a nawet letnia pogoda. Na termometrach aktualnie 15 stopni. W Łodzi regionie możliwe burze i przelotne opady deszczu. Nadchodząca noc też będzie rześka, bo temperatura spadnie do 13 stopni, a nad ranem w regionie możemy spodziewać się jeszcze większego zachmurzenia. Jutro niestety ochłodzenie i dalej deszcz. W ciągu dnia zobaczymy tylko 15 stopni, a co do tego deszczu, to szansa na opady to aż 85%.

0: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
1: Agata Zielińska, dobry wieczór. Dziś w programie przypomnimy historię z 8 maja 2004 roku, kiedy doszło do tragicznych wydarzeń na osiedlu akademickim przy ulicy Lumumby. Wtedy na skutek pomyłki policyjnej zginęły dwie osoby. Posłuchajmy, jak wyglądały wówczas te tragiczne wydarzenia.
2: Pragniemy przywitać przybyłych gości, szanownych rektorów, studentów oraz orkiestrę Dentum ze Szczercowa. Witamy w naszych skromnych progach naszego akademika i zapraszamy do wspólnego świętowania.
3: Jestem światowej klasy konferencjerem, którego niestety nie wpuszczono z przyczyn obiektywnych na turnę po Ameryce. Zamierzam być gwoździem do trumny dzisiejszego programu. Jako pierwsza grupa artystyczna wystąpią nasi koledzy z Afryki, William i Mahu, którzy będą na bębnach nadawać telegram do swojej rodziny.
4: Szczerze, to jakoś nie czuję w ogóle jubileum w tym roku.
5: Ja szczerze powiem, nigdy za bardzo nie czułam atmosfery tego święta, bo nie przepadam za jubileami, bo ich nie lubię, bo się na nich nigdy dobrze nie bawię. Sądzę, że to jest takie spotkanie, na które przychodzą ludzie z liceum i bawią się naprawdę dobrze wieczorem i ludzie z akademików. Jeżeli człowiek jest poza miasteczkiem akademickim, to takie spotkanie tutaj jest średnie, szczerze mówiąc. Się człowiek przychodzi, usiądzie, popatrzy. Równie dobrze można to robić gdziekolwiek indziej, a nie dzieje się nic aż tak spektakularnego, żeby wyciągać z tego jakąś wielką przyjemność.
6: Jest niedziela, 9 dzień maja. Słuchamy wiadomości.
7: Jedna osoba zginęła, dwie są w stanie krytycznym, 9 jest ciężko rannych i kilkadziesiąt lżej poszkodowanych. To najnowszy, ale też wstępny bilans nocnych zamieszek na osiedlu przy Lumumby w Łodzi. Zamieszki zaczęły się około 2 w nocy, powiedział nam dyżurny koordynator łódzkiego pogotowia Krzysztof Piątkowski.
8: Mamy 4 rany postrzałowe. Stwierdzam, że to nie byli policjanci, że to policjanci nie strzelali, bo policjanci rozpędzali tłum z broni gładkolufowej. To było przez kibiców Widzewa, bo tam przyszli z meczu i cała awantura zaczęła się właśnie przez kibiców.
9: Szacujemy, że poszkodowanych na juwenaliach jest od 50 do 70 osób. Nie mamy spisanych wszystkich poszkodowanych, ponieważ bardzo duża część poszkodowanych w tych zamieszkach, można tak to określić, nie podała swoich danych personalnych. Po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej po prostu uciekali od karetki. Wiele osób zgłosiło się samych w własnym zakresie do pogotowia. W sumie zaangażowanych przez całą tą awanturę, przez te zamieszki było 14 zespołów. Tylko z tym, że niektóre zespoły wracały 2-3-krotnie. Nie wykazywali agresji w stosunku do zespołów, tylko do policji. Nie zawsze tak było. Wczoraj uszkodzili uczestnicy właśnie juwenaliów 2 karetki. W piątek, tak, 2 karetki. No, bujali karetką, jakimś kamieniem rzucili, uszkodzili drzwi.
10: Przyczyną zgonu 19-latka podczas zamieszek na łódzkim osiedlu studenckim była rana postrzałowa brzucha. Kolejna ofiara nocnych zdarzeń, 23-letnia kobieta, otrzymała postrzał w tył głowy. Jej stan zdrowia jest krytyczny. Trzecią ofiarą jest kobieta z raną postrzałową nogi. Wszyscy zostali postrzeleni z broni ostrej. Policja utrzymuje jednak, że podczas nocnej interwencji funkcjonariusze używali jedynie strzelb gładkolufowych i gumowych kul.
11: Nie było właściwie żadnej kontroli nad tym, kto wchodzi, czego efektem oczywiście były te rozruby, te zamieszki. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał. Szczególnie, bo to studenci, bo to jest właściwie dla nich studentów, a dla studentów święto. A okazało się, że to jest święto dla drani, dla złoczyńców i tylko oni dzisiaj są bohaterami. Kordon policji uzbrojonych w pałki, w broń gładkolufową, to przypominało naprawdę regularną bitwę.
12: Nie zostało kompletnie zapewnione bezpieczeństwo. Winę za to proszą organizatorzy i oni powinni za to odpowiedzieć, jeżeli nie przez prokuratorem, to chociaż przed rektorem. Przeszedłem się tylko na samym początku, zobaczyłem ogolone łby, dresy, dziwne spojrzenia i powiedziałem sobie dziękuję, ja wracam do akademika. Komentarz jednej dziewczyny, co się dzieje, nie ma 30 sekund, żeby nie było widać, żeby ktoś się nie bił. Ci napastnicy, którzy przyszli, to byli, wyglądali na prawdziwych bandytów, jak z filmów gangsterskich. Moi koledzy byli bici przez jednego gościa, reszta stała się patrzyła. Jak to się zaczęło tak naprawdę, nie wiem, zaczęła się jakaś rozruba przed naszym akademikiem, chłopaki tam się z nimi starli, dwóch kolegów nie ma zębów.
13: Łódzka policja, interweniując podczas zajść na osiedlu studenckim, przez pomyłkę użyła ostrej amunicji. Przy doładowywaniu broni załadowano naboje penetracyjne. Zanim to zauważono, oddano 6 strzałów, z których 3 trafiły ludzi.
14: Wśród tej amunicji bezpiecznej, gumowej, znalazła się pewna partia pocisków penetracyjnych typu Brenek. Zostało takich strzałów oddanych 6. Niestety, 3 z nich trafiły ludzi.
15: Ktoś nieodpowiedzialny, jakiś, nie wiem, funkcjonariusz. Ktoś, kto absolutnie nie ma wyobraźni, bo na taką akcję nie powinien nawet dostawać broni. Kiedy jest zwarcie, kiedy jest masa ludzi, nie powinien dostać rewolweru. Powinien dostać pałkę, kevlar, tarczę, generalnie wszystko, co mu potrzebne, nawet tą gładką lufówkę. Ale nie powinien wyjmować broni. Ja podejrzewam, że 6 pocisków, nie ma mowy o pomyłce. Jeden pocisk, to można mówić jeszcze o pomyłce. Ktoś po prostu zdrefił. Mianowicie policjant, który nie wytrzymał tej adrenaliny, widział, że biegnie na niego 10 kolesi, wiedział, że dostanie strasznie pobity, połamany, wyjął broń, zaczął strzelać. A że po prostu zginęło paru ludzi, to go już nie obchodzi.
16: W środę, już tą środę. Było wiadomo, przecież w internecie była sprawa, że wszyscy wiedzieli, że no co jak co, ale będą kibole na Juvenalia. Każdy mówił, że będzie coś takiego. No a policja widocznie nie zwracała na to uwagi. No, studenci wiedzieli, że będzie coś nieciekawie. Wina leży po stronie policji, no, przyjechała troszeczkę za późno. Druga, że no, źle to była zarządzana akcja. No a po trzecie, wszystko już było wiadomo dużo wcześniej.
17: Po prostu jesteśmy tym wstrząśnięci. Szczególnie dlatego, że w tym roku już tak wcześniej studenci zgłosili policji program Juvenal, już było w grudniu. Zorganizowali z policją spotkanie przed Juvenaliami, zaprosili policjantów na spotkanie właśnie w sprawie porządku na osiedlu. Wynajęli bardzo liczną grupę ochroniarzy dodatkowo. I no, w ostatnim dniu, w piątek, przed Juvenaliami, kiedy doszły do nas słuchy, że taki mecz jest, bo wcześniej o tym nie wiedzieliśmy, prorektor do spraw studentów wystosował list do policji, jak również skontaktował się z przedstawicielem policji i rozmawiał na ten temat, że jesteśmy tym zaniepokojeni, że mecz jest w momencie, kiedy odbywają się Juvenalia. No, stało się to najgorsze. Po meczu w nocy kibice przeszli tutaj i po prostu, no naprawdę, no jesteśmy tym wstrząśnięci, bo nie dało się tego opanować po prostu.
13: Prezydent Jerzy Kropiwnicki ogłosił w mieście 3-dniową żałobę. W miejscu, gdzie doszło do zamieszek, studenci kładą kwiaty i palą znicze. Późnym wieczorem pojawiły się także kilkuosobowe grupy wyrostków. Skandowali oni w kierunku policji wulgarne epitety.
18: Ale obiecujemy tego, nie damy im za wygraną. Policja jest wredna. Ile razy nas zatrzymywali? Pod ściany nas, z kopa, brzuch. Też zostaliśmy skopani. Za darmo nas kopią, na okrągło zatrzymują. Dokumenty.
19: Za to, że dziewczynę uderzył w twarz.
20: Zadzwoni po policji i od razu wpadli potem.
19: I zaczęli walić z ostrej. Chuligani tutaj nie mieli. To ludzie poszli za tego chłopaka. My jesteśmy kibicami. Ale my tu nie przyszliśmy wczoraj się, kurwa, na tego, na awanturę, tylko przyszliśmy tu się bawić.
21: Dziś jest poniedziałek, 10 dzień maja. Szczegóły wydarzeń, Remigiusz Fladrowski.
22: Kilka tysięcy osób wzięło udział w Marszu Solidarności z ofiarami tragedii na osiedlu studenckim Lomombowo w Łodzi. Przyszli głównie studenci Uniwersytetu Łódzkiego, ale była również młodzież z innych łódzkich uczelni, a także licealiści. W marszu wzięły też udział władze łódzkich uczelni, władze miasta i województwa. Manifestujący się od pasażu Schillera do katedry, gdzie właśnie kończy się msza za ofiary niedzielnych zajść.
23: Poznałem ze 3 lata, dobra. No i go zabili, bo im się nudziło. Pomylili amunicję po prostu.
24: Czy tłumaczą się, że to pomyłka?
23: Tak.
24: Tłumaczą się tylko, że to pomyłka była.
23: No ale jakby chcieli, to by to inaczej zorganizowali i wszystko było w ogóle inaczej. Na pewno by uspokoili wszystkich tymi gumowymi kulami, a nie wzięli, pomylili się niby, że wzięli amunicję ostrą.
19: Gumowa kula z bliska też potrafi zabić. Też potrafi zabić, ale zresztą policja była agresywna dla wszystkich kibiców po meczu od razu. Wszystkich nas wrzuciła z autobusu i zaczęła nas bić na ziemi. Uciekaliśmy, ale byliśmy bici na ziemi. Byliśmy katowani przez policję, jak za starych czasów, jak z domu. A potem policja pojechała na Juvenalia. Tam był kibic, który nie zdjął po prostu barw. Miał szalik, Widzewa. Policja zaczęła po prostu agresywnie się zachowywać i tak wywołała awanturę. Nie byłem w Juvenaliach, ale byłem w autobusie, gdzie brutalnie wyrzucili, dostałem kilka razy pałą. To jest wina policji, bo policja powinna uważać, jak się powinna zachowywać. Kiedyś tak nie było, kiedyś się wracało spokojnie autobusem. Policja eskortowała, żeby inny klub nie zakłócił tego przyjazdu tym autobusem, a teraz policja po prostu nas wyrzuca z autobusu i nas bije za to, że mamy bluzę Everlasta, Lonsdale'a czy Pitbull'a, że jesteśmy krótko ścięci i że mamy barwy klubowe.
0: Jestem bardzo rozczarowana, że w ogóle nie było żadnych przeprosin, chociażby symbolicznych ze strony policji. Cała akcja była jednakierunkowa, to znaczy oskarżenia były skierowane tylko w jedną stronę. Nie było, to w ogóle jakaś manipulacja jest w tym kraju. Po prostu dlaczego winni tak naprawdę nie zostaną oskarżeni? Jestem naprawdę, bardzo mi przykro, że żyjemy w jakimś propagandowym nadal kraju. Nie wiem, dzieją się takie rzeczy, że naprawdę oglądając filmy z PRL-u, oglądając przesłuchanie, naprawdę poczułam się tak, jakbym żyła nadal w tamtym kraju.
1: Po prostu żadnego odzewu ze strony policji. To jest chyba jednak coś nie tak.
0: Winni są po jednej i po drugiej stronie. Po stronie władzy policyjnej i po stronie kibiców. Ja myślę, że naprawdę władze tutaj się skompromitowały. Już nie mówię teraz o policji, abstrahując już od policji, którą jestem bardzo rozczarowana, to jeszcze chodzi o władze miejskie. Myślę, że jakieś przepraszam z ich strony powinno paść. Chociaż to już tak nic nie załatwi sprawy, no.
2: To wydarzenie, które wstrząsnęło opinią publiczną naszego miasta i nie tylko, pokazuje, jak bardzo aktualne jest ciągłe wezwanie Ojca Świętego do tego, abyśmy stali razem, wszyscy ludzie dobrej woli, po to, aby niestrudzenie wbrew ludzkim nadziejom budować cywilizację miłości, czyli świat bardziej ludzki.
3: Nie, po prostu nie chcę mi się na tym wszystko, na ten temat rozmawiać. Jestem załamana tym wszystkim. Dlaczego tak się dzieje na tym świecie? Jak to jest? No policja, podstawa, mamy przykład z nich brać. Ci, co nas bronią. Nie, bez nadziei.
20: Tak naprawdę powinniśmy się skupić na tym, że taki pochód powinien być bardziej skupiony przeciwko akurat kibicom, bo tak naprawdę to kibice dopuścili do tego, że do tej całej jakby zadymy. Nikt o tym nie mówi teraz, że kibice rozwścieczeni, napici, prawdopodobnie też pod wpływem narkotyków, czyli zaczęli robić burdy. Powinno się nagłosić to, co kibice robią, co kibole robią, może nie kibice, a nie co policjanci popełnili, jaki błąd. Owszem, popełnili, ale nie powinno być nagłaśniane w takim stopniu, jak jest.
25: Grzegorz Gałasiński, fotoreporter, który był na miejscu 8 maja 2004 roku na osiedlu akademickim, gdzie doszło do strzelaniny. Grzegorz, jak to się stało, że tam się znalazłeś, no właściwie w odpowiednim momencie?
26: 2004 rok, no to były zupełnie inne czasy, zupełnie inaczej funkcjonowaliśmy my jako media, zupełnie inny był przepływ informacji. Po prostu w środku nocy dostałem od znajomego lekarza pracującego w pogotowiu informację, że prawdopodobnie tam coś się dzieje podczas juwenaliów. No i że oni mają wezwanie i też pojechałem o północy razem z moim psem zobaczyć, co tam się dzieje.
25: Co zastałeś na miejscu?
26: Ja jak dojechałem, to jeszcze się nic nie działo. Tam był problem. Juwenalia w tamtych czasach, no to była wielka impreza, to młodzież zdecydowanie bardziej zaludniana, dużo więcej młodzieży, juwenalia dużo bardziej wyczekiwane, imprez takich masowych zdecydowanie mniej, w związku z tym tam naprawdę był wielki tłum młodzieży. Błędem, jaki był tego dnia, to, że odbywały się juwenalia, a niedaleko był mecz na stadionie Widzewa. No i później po meczu w nocy kibice zaczęli wędrować, próbować się dostać na juwenalia. No i zaczynało dochodzić tam do jakiejś drobnej przepychanki. No ale to nie było nic jakiegoś groźnego, nic się jakiegoś specjalnego nie działo. Ja jak dojechałem tam od północy, no to jeszcze w zasadzie faktycznie nic nie było. Poza tym, że był wielki taki totalny korek i kłębowisko ludzi, którzy byli na juwenaliach i ludzi, którzy chcieli się dostać na juwenalia, no to właśnie między innymi kibice, różna okoliczna młodzież, tam szturmowała, żeby można było się tam dostać. I z tego wynikły jakieś tam drobne awantury, drobne zamieszki.
25: Kiedy to się zmieniło? Kiedy doszło do takiej eskalacji?
26: Na początku no, nic nie wskazywało. No, poza tym, że się zrobił totalny korek, bo Juvenalia tradycyjnie, tak jak zawsze było pole, a tutaj tak jak była jakieś dawna poczta i akademiki, no to tu były bramki, no i tu się zrobiło to kłębowisko, gdzie jedni chcieli wyjść z Juvenaliów, drudzy chcieli wejść, ochrona tego nie ogarniała. I zrobił się dokumentny zator i doszło do jakichś takich awantur. Na początku takich dość na zasadzie bigani kibice z meczu razem ze studentami, no jakiś tam alkohol, no jakieś przepychankę, jakieś imbiaty. Nagle zaczynały, musiała być wezwana pomoc, bo przyjechała policja. Policja przyjechała pomorską, zablokowała całą pomorską, że uniemożliwiał już całkowicie wydostanie się tam z tego, no, ustawili kordon policji, tak jak to właśnie policja, no i zaczęli spychać tych wszystkich ludzi, przepychać, żeby tu jakoś udrożnić. No i to sprowokowało reakcję tego tłumu młodzieży, która zaczęła tam skandować, rzucać kamieniami w policję, no i się przerodziło w regularną taką prawie że wojnę między policją a młodzieżą. No już w zasadzie było wszystko wymieszane, już nie było wiadomo, czy to są studenci, czy uczestnicy juwenaliów, czy kibice. No generalnie było po prostu starcie policja a młodzież. Ja jak ostatnia sierota zostałem po środku między tymi a drugimi, bo nie mogłem się stamtąd wydostać. Z jednej strony była policja, która nie chciała wypuścić i kordonem tutaj odgradzała właśnie całą część strony pomorskiej. Z drugiej strony tłum młodzieży napierający i ja i parę osób po środku. W pewnym momencie policja ni stąd ni zowąd użyła broni i ten szpaler taki policyjny, tych kilkudziesięciu policjantów z tarczami, który się zaczął powoli przesuwać, spychać tą młodzież, no oddali kilka salw, najpierw jedną, no to wszyscy się tam rozproszyli, była lekka panika, no ale nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, co się dzieje, no ale był taki moment właśnie, że wszyscy uciekli, a na środku został jeden chłopak, któremu nikt nic nie wiedział, okazało się, że był postrzelony i że on wkrótce zmarł. Za moment policja znowu zaczęła się przesuwać, oddała kolejną salwę. To młodzież znowu zaczęła uciekać, no ale później zrobił się już totalny chaos. Zaczynali wynosić na ławkach, na stołach ranne osoby z tłumu. No i to w zasadzie już się wszystko rozproszyło, już się przerodziło bardziej w akcję ratunkową, no bo już wjechały karetki pogotowia i zaczęli ratować ludzi, tych, którzy byli postrzeleni, bo się okazało, że nie to były gumowe kule, tylko broń, amunicja ostra i niestety były ofiary.
25: Zrobiłeś takie zdjęcie, gdzie sfotografowałeś ten szpaler policyjny, taki strzelający, widać nawet rozbłysk taki z tych pocisków, czyli musiałeś stać bardzo blisko.
26: No bo zostałem generalnie zablokowany po środku, nie mogąc się wydostać, między policją a atakującą młodzieżą. I tam, tak jak była kiedyś poczta, i przy pocztą były takie betonowe klamby, to ja między tymi klambami leżałem, a to wszystko się działo nade mną. W związku z tym mogłem widzieć i policję atakującą, i atakujących, i rzucających kamieniami w stronę policji. Później właśnie przy mnie stanęły karetki, no i wynosili rannych ludzi, także przez czysty przypadek znalazłem się idealnie w samiutkim środku. No prawie że wojny.
25: Bałeś się trochę? Myślałeś wtedy o tym w ogóle? Czy jednak przede wszystkim myślałeś o tym, żeby zrobić zdjęcia?
26: Tak jak w naszej pracy, człowiek sobie nie do końca zdaje sprawę, że to do ostatniego momentu nikt z nas sobie nie wyobrażał, co się dzieje. Że sytuacja jest tak poważna. Ja najpierw to się bałem o psa, którego zostawiłem w aucie w zamieszaninie i że on biedny, bo to jamnik był, że on tam będzie zestrasowany i w ogóle tam mi padnie ze strachu, no bo przecież zwierzak nie wie, co się dzieje. Bo przecież jechałem na Juvenalia, nie wiedząc w ogóle, co mnie czeka i robiąc raczej Juvenalia i tak jako normalną przepychankę, a nie wsparcie z policją.
25: Potem się okazało, że chyba to były tak naprawdę jedyne zdjęcia, prawda, z całej tej wojny i tej sytuacji, która tam się wydarzyła.
26: Jak się rozniosło, no ale to już po wszystkim było, no to nad ranem, no to zaczęli wszyscy jechać, no, ale to już tam nic nie było, no to już były kamienie na ulicy i kilka porozbijanych samochodów, no bo samochody też niektóre zostały potłuczone, miały powybijane szyby i pozostały tylko ślady krwi.
25: Z perspektywy czasu, jak się zastanawiałeś nad tym, to w którym momencie popełniono błąd? Czy można było tego uniknąć?
26: W tamtych czasach te wszystkie imprezy były zupełnie inaczane. Nie było firm ochroniarskich takich. No i zabrakło gdzieś komuś wyobraźni po prostu.
25: Bardzo Ci dziękuję za te wspomnienia. Dziękuję Ci za rozmowę. Grzegorz Gałasiński, łódzki fotoreporter, był dzisiaj naszym gościem.
26: Dziękuję pięknie.
25: Prokuratura postawiła zarzuty trójce policjantów, ówczesnemu oficerowi dyżurnemu sekcji ruchu drogowego Romanowi I, Małgorzacie Z, policjantce, która feralnej nocy była jego pomocnikiem. To oni, zdaniem śledczych, pomyłkowo wydali ostrą amunicję. Zarzuty postawiono też Radosławowi S, oficerowi Komendy Miejskiej, który koordynował policyjną akcję. Oskarżeni odpowiadali z wolnej stopy, w śledztwie nie przyznawali się do winy, nie chcieli też w sądzie rozmawiać z dziennikarzami.
4: Bez komentarza, powiedziałam, bez komentarza, od tego jest proces sądowy i dajcie spokój nam wszystkim.
25: Z ustaleń prokuratury wynika, że w czasie zamieszek policjantom zabrakło gumowych nabojów. Dyżurny stanowiska kierowania policji wezwał na miejsce patrole z całego miasta i polecił zabranie dodatkowej broni, m.in. z sekcji ruchu drogowego. To właśnie tam pomyłkowo wydano 26 sztuk ostrej amunicji, mimo że zdaniem prokuratora była ona dobrze oznakowana. Według śledczych oficer i policjantka nie sprawdzili rodzaju amunicji wydawanej funkcjonariuszom, natomiast Radosław S., który koordynował akcję, mimo że otrzymał wiadomość o omyłkowym wydaniu ostrej amunicji, nie zareagował wystarczająco szybko, by zapobiec jej użyciu przez policjantów. Jego obrońca, mecenas Michał Garus, tłumaczył, że jego klient jest niewinny, a błędy popełniono na najniższym szczeblu.
5: Bezpośrednio w momencie wydawania określonych sztuk amunicji, które nie były poddane jakimkolwiek oględzinom.
25: Śledztwo w sprawie trwało aż 4 lata. Na pytanie, dlaczego tak długo, prokurator Agnieszka Czajka mówiła.
6: W sprawie zostało przesłanych ponad 300 świadków, co wymaga niestety zaangażowania i pracy. Ponadto były zabezpieczone treści rozmów, które trzeba było przekonwertować, co także było bardzo pracochłonne, a następnie spisać te treści rozmów i odtworzyć je, odsłuchać. I z tego powodu, z powodu wielości czynności, które były wykonane w tej sprawie, tak długo to postępowanie trwało.
25: Jednak prokuraturze nie udało się ustalić, którzy policjanci oddali śmiertelne strzały. W tym zakresie postępowanie umorzono. Po wydarzeniach na osiedlu studenckim w Łodzi stanowiska stracili komendant miejski i wojewódzki Policji w Łodzi. Specjalny zespół powołany przez kolejnego szefa łódzkiej policji ustalił, że stróże prawa popełnili poważne błędy na etapie planowania i zabezpieczania juwenaliów. Funkcjonariuszy było za mało, byli niedostatecznie wyposażeni, a dowodzący akcją nie miał doświadczenia. I jeszcze świadkowie wydarzeń z 8 maja 2004 roku.
7: Bawiłyśmy się w klubach. Padła tylko informacja, DJ podał, że jest niebezpieczny na zewnątrz, prosimy nie wychodzić. Ludzie sprzed klubu zostali zaproszeni do środka, proszono ich o wejście i to wszystko.
8: No i później jak wychodziłyśmy, były tylko szwadrony policji spoza tym.
9: Walki się zaczęły pod tą sceną przy kantynie tam.
10: Widziałem, jak policja strzelała do ludzi.
9: Policjanci strzelali z broni płatkolufowej.
27: Do niewinnych ludzi walili.
10: Już nie patrzyli, do kogo strzelać, tylko po prostu szli na nas wszystkich.
25: W 2009 roku sąd w Łodzi skazał na karę roku i 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata oficera sekcji ruchu drogowego. Jego pomocnica otrzymała karę roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Podobną karę otrzymał koordynator policyjnej akcji. Przypomnijmy, że prokuratura zarzucała im niedopełnienie obowiązków oraz nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób, w wyniku czego śmierć poniosły 2 osoby. Oskarżeni do końca nie przyznawali się do winy. Dzisiaj to wszystko. Za uwagę dziękuję. Agata Zielińska.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: To jest powtórka programu.
1: Wsparcie rówieśnicze. To jest to hasło, które teraz będzie nas interesować. Wsparcie rówieśnicze wprowadzane w ramach specjalnego programu o angielskiej nazwie Peer Support i to jest program realizowany dzięki Funduszom Europejskim dla Rozwoju Społecznego. 1000 szkół w Polsce się zgłosiło do tego programu, natomiast 200 wytypowano i wśród tych 200 jest 42 Liceum Ogólnokształcące w Łodzi i to właśnie liceum dzisiaj reprezentują pedagog Anna Grzeląska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A także psycholog Anna Osiecka.
3: Dobry wieczór.
1: Druga pani Anna jest także pedagogiem specjalnym, który również w poradni tu i tam spotyka się z młodymi ludźmi. I w studiu także Przemysław Patora, który jest w ramach tego programu schoolworkerem w 42 Melo. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: A łączymy się telefonicznie z Anną Wzorek z Zarządu Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Słyszymy się, pani Aleksandro?
5: Dobry wieczór, jestem.
1: Ta fundacja nadzoruje oczywiście obok Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, nadzoruje ten projekt. Pani Aleksandro, czy partneruje temu projektowi?
5: My jako fundacja jesteśmy partnerem projektu. Bardziej niż nadzorujemy, to wspieramy. Wspieramy tak merytorycznie, podpowiadamy naszym szkołom, jak działać, żeby ten projekt jak najlepiej nam wspólnie wyszedł. Więc my widzimy w sobie partnera i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale również wszystkich szkół, które biorą w tym projekcie udział.
1: Pani Anno, to same Anny w studiu, poza panią Aleksandrą i Przemkiem. Anna Osiecka, co takiego jest w tym programie niezwykłego, że aż 1000 szkół aplikowało, żeby ten program był realizowany?
3: Ja myślę, że przede wszystkim sama idea zaszczepienia w młodych ludziach umiejętności pobierania wsparcia od tych osób, które są im najbliżej, czyli rówieśników, tak? W tej chwili rówieśnicy, młodzież są bardzo samotni i bardzo często widzimy na korytarzach dzieci, które siedzą same albo zgłaszają wręcz informacje, że są same. I teraz, jeżeli my możemy dać im narzędzie w postaci przeszkolonych osób, a te osoby są przeszkolone